0: Happy to be in Paris.
1: Are you happy to be in Paris?

powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: To w pierwszej, a o w drugiej zwrotce. 6 minęła, dzień dobry, witamy, kłaniamy. Środa, środa jest, środa.

0: No i Rod Stewart z nami się też przywitał. 5 minut po 6 przywitamy się z prognozą pogody. Będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie może być małe. Nad morzem lokalnie słabe, przelotne opady deszczu, rano miejscami zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna 16-17 stopni na północy kraju i w kotlinach Sudetów, około 20 w centrum do 23 na południu. Wiatr będzie słaby, jedynie w rejonach podgórskich umiarkowany i porywisty. W Beskidzie Śląskim i Żywieckim porywy do 70, a w Tatrach i Sudetach do 60 km. Na godzinę.
1: 3, 5, 7.
0: Kto miał wstać o 6, no to prędko prędzej, bo już 6 po.

No to co pyta słuchacz, pan Tomasz? Dzień dobry? No pewnie, że dzień dobry. Dobrego dnia życzymy i zapraszamy serdecznie do słuchania poranka do 9:00, po 9:00 Ola Budka. Paulina Kozion, Iza Woźniak, Ewa Koch, Adam Szuraj, Antek Pyzel, Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Poranna ekipa w komplecie. Zapraszamy serdecznie do słuchania, do korespondencji, do telefonowania, do komentowania. Proszę bardzo, aplikację polecamy jak zawsze, bo tam dwa guziczki, proszę śmiało korzystać.

0: Tak jest, Warhouse. To był niejaki on cały. 14 po 6.
1: Ranek 357.
0: A w nim między innymi serwisy informacyjne. Jak zawsze zapraszamy na 7. Pierwszy serwis. Monika Mędroch-Karbowska Państwa zaprasza. Jeśli chodzi o wiadomości sportowe, to Sebastian Kierzek. Co się dzieje na świecie? No między innymi zmasowany atak kolejny. Atak Rosji w Ukrainie. Także przede wszystkim na Kijów. O tym na pewno będziemy mówili w serwisach informacyjnych. Jeśli chodzi o to, co w audycji, to 8.15. No między innymi o schronach i ochronie ludności mówić będziemy, bo rząd przeznaczył 102 miliardy złotych na ochronę i o tych schronach porozmawiamy, bo liczy się jeszcze jeden element, czyli czas. Aleksander Fiedorek, Stowarzyszenie Instytut Budownictwa Ochronnego. Będzie Państwa gościem, będzie gościem Ewy Koch. To 8.15. Zapraszamy. Co poza tym? Poza tym, no będziemy zwiedzać świat. Będziemy zwiedzać świat w okolicach 8000ników, czyli Państwo wiedzą, guru na tropach Yeti.
2: Tutaj możemy poczuć naprawdę ducha fajnej przygody. To są takie drogi, gdzie już w Europie nie jest wcale tak łatwo zasmakować, poczuć. Przechodzimy troszeczkę w ten świat taki tej niewygody, gdzie na tych drogach trzeba uważać, że wszystko jest niepoukładane. Ten asfalt raz jest, raz go nie ma.
0: No, czasem jest, czasem nie ma. To zależy, czy położą, czy nie położą. Czy się utrzyma, czy się nie utrzyma. Tomek Gorazdowski oczywiście w podróży i te relacje z podróży. Poniedziałek, środa, piątek. Dzisiaj środa jak raz, więc o 6.50 usłyszymy, co tam nowego u Tomka. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Doktor Tomasz Rożek będzie dokładnie za godzinę, bo 15 minut po 7.00. Bananowy dzisiaj będzie. Albo właściwie taki jabłkowo-bananowy. Zobaczymy, która wersja przeważy. Spotkamy się z panem redaktorem Jarosławem. Jarosław Sroka, 7.28, czyli śniadanie biznesowe. Dzisiaj śniadanie po turecku. To się na to proszę nastawić. Poza tym będzie tatowanie i będzie gra Koty z Kioto. Się trochę rymuje. To po 7.35 Krystian Państwa serdecznie zaprasza. O 7.50 mówić będziemy o mieszkaniach. Wiemy, że protesty, potężne protesty w Hiszpanii, ale nie tylko Hiszpania nas będzie zajmowała.
3: Wszystkie kraje borykają się z problemem braku mieszkań, ale na przykład taką specyfiką krajów zachodnich jest to, że tam brakuje mieszkań o małych metrażach. My z kolei w Polsce mamy chyba za dużo tych małych metraży.
0: Nawet takie mikrometraże, zdaje się, mamy przede wszystkim i no właśnie, tu potrzeba, tam potrzeba, tu mamy, a tam nie ma. Proszę posłuchać, Iza Woźniak wszystko Państwu opowie o 7.50, zresztą jeszcze przed 6.30, jak zwykle wprowadzająco 2-3 słowa w tej sprawie padną. Będzie kulturalny skoczek, bo środa, Roma Leszczyńska, zapraszam serdecznie, 8.45. No i przed 9.00 to jak zwykle w środę maestro Filip Jaślar. Czołowe skrzypce grupy Mozarta się pojawią i wszystko nam ładnie opowiedzą, co tam takiego w kalendarzu. Teraz nie będą skrzypce, teraz raczej zdaje się z tego, co pamiętam, perkusja zacznie.

0: To się generalnie zaczyna perkusją, ale też się trochę kończy. To się dobrze kończy. 20 minut po 6. Tekstówka. Masz tekstówkę. Zapraszamy serdecznie. Guziczek w aplikacji. Dziękuję panie Maćku, że się pan podzielił. Chociaż informacja taka, że rzeczywiście ograniczenia na drodze, jeśli chodzi o mgłę, 200 metrów, ledwo stówka. 100 widać. Taka mgła, kruca bomba. Jednakże informuję, że ciepły chleb i bułeczki w sklepach będą na czas. To pan Maciek, który, jak rozumiem, rozwozi. Tak sobie pomyślałem, że takie miejsca pracy, które wymagają silnej woli, to fabryka czekolady oczywiście na pewno, nie? Ale też taki samochodzik z chlebem świeżym i bułeczkami, to jednak trzeba mieć tę żelazową wolę.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Także panie Maćku, powodzenia, gratuluję, wszystkiego dobrego. Jak pan tam będzie miał chwilę, to proszę zagłosować na listę lista.radio357.pl.

0: 25 minut po 6.
1: Ranek 357.
0: No i mamy drugi tydzień protestów w Hiszpanii. W ponad 50 miastach odbywają się demonstracje przeciwko kryzysowi w mieszkalnictwie. Mieszkańcy protestują przeciwko cenom najmu. Po prostu ich nie stać na ten najem. Ale taka sytuacja dotyczy nie tylko Hiszpanii, mówi w rozmowie z Radiem 357 Jędrzej Rubasiński, starszy analityk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
2: W jednym ze swoich ostatnich opracowań, w których Komisja Europejska właśnie poruszała temat kryzysu mieszkaniowego w Europie, podała takie zestawienie, którym pokazuje, jak drogi jest najem mieszkań w stolicach europejskich i największych miastach. No i tutaj właśnie na czele tego rankingu pojawiły się miasta z południowych krajów, przede wszystkim z Portugalii i Hiszpanii. W czołówce znalazła się Barcelona, Madryt z wynikiem 74%, co oznacza, że 74% przeciętnego wynagrodzenia w tych miastach musi być przeznaczone na koszty mieszkaniowe. No co pokazuje, że rzeczywiście sytuacja we wspomnianej już Hiszpanii nie jest kolorowa. Dla porównania Warszawa w tym zestawieniu znalazła się poniżej właśnie tych miast południowych z wynikiem 56%.
0: Wrócimy do sprawy, wrócimy do rynku najmu i będziemy mówić o mieszkalnictwie o 7.50 i Zawoźniak Państwa zaprasza serdecznie 26 po 6.

0: Bezpiecznie dotarliśmy do 6:30. No i teraz tak, zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie może być małe. Nad morzem lokalnie słabe, przelotne opady deszczu, rano miejscami zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, ale mogą być też intensywniejsze, to już wiemy od słuchacza. Temperatura 16-17 na północy kraju i w kotlinach Sudetów, około 20 będzie w centrum, a na południu ciągle 23.
1: 3, 5, 7.
0: 23. 6:31. Co tam w prasie kolorowej? No, się trochę wydarzyło z tego, co widzę na pierwszych stronach. I powraca nasz ulubiony serial. Ale to Krystian, ładnie to opowiemy.

0: No sprawda, mówię, nie, drogi redaktorze. No bo tak, to też od pana Leszka informacja, że rozpoczął przygotowania i trening do morsowania. Zaczął od wysunięcia nogi spod kołderki. To jest brawurowy czyn, ale proszę pamiętać, że brawura to nie...
1: Nie odwaga.
0: Tak.
1: I proszę nie mylić odwagi z odważnikiem.
0: Tak.
1: A którą nogę wysunął, bo to może też jest istotne?
0: Te od ściany.
1: No nie, to rzeczywiście grubo.
0: No. To jest trudniejsza wersja oczywiście.
1: Znaczy, bo przecież nie trudno o kontuzję.
0: To jest jedna rzecz.
1: Z drugiej strony ja nie widziałem czas, jak to ludzie robią, że mają od razu, wiesz, zimną wodę przy łóżku od strony ściany, nie? To jest
0: prawda?
1: Niesamowite, taki brodzik.
0: Właśnie, czekaj, co chciałem powiedzieć, bo jest też informacja o tym, że Leo Messi, proszę pana, no zakończył.
1: Zakończył już?
0: Zakończył, tak.
1: Jak, dlaczego?
0: To się wydarzyło, że bramka to... i
1: A, już wiem, dlaczego zakończył.
0: Dlaczego?
1: Bo to jest inna półkula. My zaczynamy morsowanie, on zakończył.
0: Tak, zakończył morsowanie jednym golem i dwiema asystami.
1: Świetnie, no naprawdę, powiedziałbym...
0: Niewiele osób na świecie w trakcie morsowania takie
1: asystuje.
0: Asystuje, no ale proszę, można.
1: No, świetnie, świetnie, brawo, co pan jeszcze ma dla mnie?
0: Bo ja że tutaj... jedziemy.
1: Jedziemy? Mhm. No jedziemy, no. Mimo kompromitacji jedziemy. Ale któż tam się przed wyjazdem chociaż raz nie skompromitował, niech rzuci pierwszy kamieniem. Mm-hmm. Tylko nie w okno sąsiada. Mm-hmm. Zdarzają się taki mecz, jak to mówią fachowcy, taki mecz musiał kiedyś przyjść.
0: Przyjść.
1: Tak. I on przyszedł, zapukał, powiedział jestem. A nie, dobra, zobaczymy w takim razie, bo jeśli Mongolia pokona Zair w dogrywce w trzeciej kwarty tego powtórzonego meczu, to jednak pojedziemy. No i jedziemy.
0: Mhm. Tak się wydarzyło.
1: Tak. Dzięki Niemcom.
0: To fajnie.
1: Ale muszę panu powiedzieć, że dzięki Niemcom.
0: Dobrze, ale bo w końcu jakieś te obliczenia matematyczne, wiesz, te szanse, to jest, działa i to trzeba pielęgnować.
1: Jest, absolutnie, propsuje. Młodzież to takie rzeczy propsuje od razu. Dzięki Niemcom i no, przez indolencję Greków. I Greków. Więc tak, ja już to sobie wszystko Indolencja. Przeanalizowałem.
0: Dobrze,
1: tak.
0: Dobrze.
1: A z drugiej strony, cóż to jest za system, jeśli drużyna, tam jest bardzo duża grupa, wygrywa wszystkie mecze oprócz ostatniego i musi się martwić o awans. To ja nie wiem. To jest jakiś system, który wymyślił chyba Stanisław Tym.
0: Znaczy połączonych.
1: Identyczny z naturalnym, o to chciałem powiedzieć.
0: Chodzi o naszą reprezentację piłkarską, ale młodzików.
1: Tak, młodzieżowców.
0: Młodzieżowców.
1: Nie młodzików, młodzieżowców, którzy pojadą na mistrzostwa do Serbii i tego drugiego kraju, chyba Albanii, i tam będą również, proszę pana, walczyć o awans do Igrzysk Olimpijskich.
0: Fajnie.
1: Velej. Będą walczyć o wyjazd do Velej. I tam już nie można sobie takich kompromitacji robić. No ale bardzo się cieszymy, bo przynajmniej jest narybek, który, jak to w Polsce bywa, w którymś momencie przestaje umieć grać. Naukowcy amerykańscy podobno badają ten moment, w którym momencie ci młodzi, znakomici piłkarze, którzy sobie świetnie radzą na boiskach U21, przestają umieć grać.
0: Może to jest taki moment, wie pan...
1: Jak wchodzi ten, co mówi, że kręcimy reklamę?
0: Nie, że zaczynają...
1: Fryzjer?
0: Nie.
1: Tatuażysta?
0: Nie. Wchodzi ten, że zaczynają grać w polskiej lidze i to wtedy jak ręką odjął.
1: Proszę pana, polska liga, to jest, wie pan, jakie tam pieniądze są teraz, żeby tam...
0: No właśnie, mówię.
1: A, dziękuję. Że tak, pan Zenek tutaj, bo ja szybko ucieknę. Pan Zenek zagra z synem, jak rzuci nałogi. Znaczy nie, jak pan Zenek rzuci nałogi, bo to jest wyraźnie napisane w osobie. Tak, zagram z synem, jak rzuci nałogi, czyli syn, podmiot, syn.
0: Ale wczoraj było, że trochę już.
1: Znaczy nie, podmiot pan Zenek, o, żeby bo zaraz się polonistki odezwał. No, matko, nie, to by... Jak on rzuci nałogi.
0: Dobra.
1: I ojciec chciałby wejść z synem do studia, i mówi Super Expressowi, co mu w tym przeszkadza.
0: No, wiemy, no.
1: Takie, można powiedzieć, takie symboliczne, wąskie wejście. Tak, pani Anna z panią Pauliną mają, co mają? Bifa.
0: Mają bifa.
1: Mhm. Nie crash, tylko bif. Zawsze, żeby się nie pomylić, bo to trzeba być... Tak. Natomiast opis tego państwu daruję, bo może ktoś je na przykład teraz, tu pada słowo...
0: wentylator.
1: Podobne do tego, co wpada do wentylatora i wtedy robi się taka straszna burza. To tak.
0: Ale no bo żeby państwo też mieli, to chodzi właśnie o ten serial, co ja mówiłem, że to taki, że jak my tutaj z kolegą, to on się pojawia, że pan Maciej, pani Katarzyna, pani Paulina, taki...
1: Nasz ulubiony serial.
0: Serial. No i wczoraj, zdaje się, była rozprawa. No i dlatego dzisiaj pierwsze strony jednej, drugiej gazety w tej sprawie. Zresztą pan Maciej też po wyjściu z sali sądowej, pan Maciej oświadczył, że pani Paulina miała liczne znajomości i romanse.
1: O! czyli obrona przez atak.
0: Nie wiem, co tam się wydarzyło.
1: I też dzisiaj, no właśnie to jest na pierwszej stronie faktu. Ale no co zrobimy? No nic nie zrobimy w tej sprawie. Miała liczne nie. I tyle, no.
0: Tak, to, tak pan mówi,
1: Maciej
0: to
1: twierdzi,
0: nie,
1: tak.
0: Wiesz.
1: No wie pan, różne. Drogie wcale nie są najlepsze. To jest wielki test kaw ze sklepów i stacji benzynowych. Dzisiaj w fakcie, to bardzo ciekawe, prawda? Że test kaw ze stacji benzynowych, bo no, może ktoś się zatrzymuje na konkretnej stacji nie z powodu lepszej jakości paliwa, ale lepszej jakości kawy.
0: Ale to się dzieje.
1: To się dzieje. Ja na przykład, pan ma ulubioną stację z kawą, znaczy ulubioną kawę.
0: Kawę na stacji?
1: Tak? A z którego dystrybutora pan leje? No, ale ja nie wiem, czy myśmy w tym momencie nie wymyślili czegoś zupełnie nowatorskiego.
0: Żeby te kawy były przy instrybutorze.
1: Otóż to, proszę pana. Proszę o nas pamiętać, droga firmo, która właśnie teraz rozpoczyna model biznesowy, tworzenie i takich instrybutorów.
0: Proszę pamiętać, żeby zmienić tę rękawiczkę plastikową. Najpierw od tego pistoletu do nalewania, żeby potem ten kubeczek.
1: Ale jaka to jest przestrzeń do różnych tam, proszę pana, pomysłów. Czy dystrybutor powinien mieć też taki pistolecik taki na końcu, czy może jakieś inne urządzenie wlewające, czy wlew bezpośredni?
0: To co? Szybki przelew.
1: Szybki przelew jest przelew to wiadomo, że od razu tak trzeba zrobić. I taki kawomat.
0: Kawomat.
1: O, dobra. Akcja kawomat.
0: Dziękujemy.

0: jutra.
1: A mówiłem, że bardzo kusi, jak człowiek rozwozi ciepły chleb i nie pączki, tylko bułeczki, a tu jest też, że rzeczywiście pokusa ciepłych pączków i drożdżówek jest jeszcze gorsza, więc no, to z tym sobie trzeba radzić. A z gazetami też nie jest łatwo. Człowiek rozwozi gazety i kusi, żeby zajrzeć, co jest w środku.
2: Oj, jakby kusiło, ale pączki też byłyby zjedzone. Ja nie mógłbym rozwozić o poranku takich rzeczy. Złe wieści dotyczące rachunków za energię. Otóż droższy dolar podbija rachunki za energię, pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. Na początku tygodnia notowania euro względem dolara spadły do najniższego poziomu od niemal półtora roku. Wybierając dolara, inwestorzy spychają w dół także złotego. U nas dolar kosztował w poniedziałek, no właśnie, ponad 3,93, najwięcej od kwietnia 2025 roku, wylicza dziennik Gazeta Prawna, pisząc także o urzędnikach sfrustrowanych zarobkami. Otóż niskie płace, przeciążenie obowiązkami, stres, nepotyzm i kolesiostwo to najczęstsze bolączki wskazywane przez członków Korpusu Służby Cywilnej w pracy. Co z tego wynika? Więcej w dzienniku. W administracji rządowej, w tych ministerstwach, w tym w ministerstwach, w urzędach wojewódzkich, a także innych rozproszonych po całym kraju instytucjach płace w tym roku wyniosą średnio grubo ponad 13 tysięcy złotych brutto. Członkowie Korpusu Służby Cywilnej uważają jednak, że to za mało, biorąc pod uwagę wymagane od nich kwalifikacje. Taki wniosek płynie z raportu o satysfakcji z pracy urzędników, do którego dotarł właśnie wspomniany dziennik. I dziś ten raport przeanalizowany na stronie pierwszej. Zainteresowanych odsyłam oczywiście. Teraz Gazeta Wyborcza. Pierwszy szef Landtagu z AfD. Pisze o nim dzisiaj Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Czy partia zdoła wprowadzić swojego kandydata także na stanowisko premiera? Pyta przy okazji ten dziennik na pierwszej stronie. Co jeszcze dziś w Gazecie Wyborczej? No oczywiście oświatowe protesty we Francji. To także ze zdjęciem dziś na pierwszej stronie w dużym, no w takim dużym ujęciu. No i jeszcze jest rocznica ataku Hamasu na Izrael. To dzisiaj taki wyjątek, wyimek z pierwszej strony Gazety Wyborczej. Trochę nie wiem dlaczego, ale no dobrze, zostawmy to. No i pytanie, które stawiają sobie wszyscy. Co dalej z Janem Urbanem? No wszyscy, którzy przynajmniej, nie wiem, w jakikolwiek sposób interesują się piłką nożną lub są patriotami, oglądali te występy naszych piłkarzy ostatnimi dniami. Co dalej z Janem Urbanem? No powiedzmy sobie, pewnie się szybko okaże. Z ekonomicznych tytułów jako przerywnik podam Państwu kilka. Dywidendowi mocarze na czwarty kwartał. Jeśli szukają Państwo takowych, to dziś w gazecie Giełdy Parkiet można ich odnaleźć. Budowa schronów ruszy z kopyta. To zapowiada dzisiaj Puls Biznesu na swojej pierwszej stronie środowego wydania. Rządowy program ochrony ludności mimo imponującego budżetu 102 miliardów złotych na razie nie zaowocował wysypem inwestycji w schrony i inne obiekty pełniące podobną funkcję. Eksperci spodziewają się jednak przełomu po zmianie zasad finansowania. Samorządy już szykują się do przetargów. Firmy liczą na projekty dual use. No a to, o czym mówimy, dziś no, miało duże odzwierciedlenie w nocy, albo jeszcze ma do tej pory na Ukrainie kolejna noc bardzo, bardzo obłożona atakami rosyjskimi. Ludność w Kijowie spała w metrze w dużej mierze.
1: To tylko dodam, że o 8.15 właśnie o tych schronach i o programie ochrony ludności mówić będziemy. Zapraszam w imieniu Ewy Koch.
2: Rzeczpospolita na koniec. Świat kusi nasze firmy. Otóż globalne zawirowania nie odbierają polskim firmom apetytu na nowe rynki. Coraz ważniejsze stają się Afryka, Azja Centralna i Skandynawia. Geograficzne rozproszenie biznesu ma ograniczać ryzyko, pisze Rzeczpospolita w dzisiejszym wydaniu. 83% przedsiębiorstw na świecie planuje wejście na co najmniej jeden nowy rynek w ciągu 5 lat. To tak przy okazji takie wyliczenia. Miliony za studia cudzoziemców zniknęły, pisze też Rzeczpospolita. Grupa Michała P., rosyjskiego biznesmena związanego z Kolegium Humanum, miała zarabiać krocie na sprowadzaniu do Polski cudzoziemców pod pozorem studiów. No a co stało się z pieniędzmi? Tak jak powiedziałem, wyparowały. No i jeszcze Polacy wskazali winnego drogiej benzyny, winnego drogiej energii już znamy, to dolar. A kto pani zdaniem w największym stopniu odpowiada za wzrost cen paliw? 64% ponad, prawie 65% wskazało na prezydenta Donalda Trumpa, 25% na rząd Donalda Tuska, na przykład z takich odpowiedzi, ale to nie wszystkie, które są dziś w Rzeczpospolitej.
1: Tam proszę szukać dalszych odpowiedzi. Bardzo serdecznie panu dziękujemy.

0: Przyznamy, bo tu pan Hubert zapytał, czy przyznamy, że kiedyś gazety pachniały bardziej intensywnie. No pachniały, ale bym takiego świeżego, ciepłego pączka wciągnął. No i narobiliśmy smaku.
1: Ta historia zaczęła się od wiary w siebie. Sponsorem audycji jest Erste Bank Polska.
0: Ta historia to wyprawa Tomka. Tomek Gorazdowski.
2: Guru na tropach Yeti.
3: Motocyklem po północnym Pakistanie. Dlaczego tam? Dlaczego na dwóch kołach? W moim przypadku, jak wiadomo, to część większej wyprawy wzdłuż 14 ośmiotysięczników, ale mnóstwo ludzi przyjeżdża tylko do Pakistanu pojeździć motocyklem wśród pięknych szczytów, znacznie lepiej dostępnych niż w Himalajach, w Nepalu na przykład. A więc dlaczego? Mam szczęście tu w Pakistanie do nieoczekiwanych, niezapowiedzianych spotkań z moimi byłymi gośćmi z Live Guru. Rozmawiałem już z Łukaszem Nowickim, a tu teraz spotkałem Szymona Springera. Co jego sprowadziło tu, tylko na motocyklowe trasy?
4: W Pakistanie pierwszy raz byłem w 2014 roku. Już wtedy mnie mocno zauroczył z sobą, gościnnością ludzi, tym jak nas gościli, brali z ulicy prosto do siebie do domu. Poza tym jest przepiękny. A dlaczego akurat na motocyklach i te drogi? No bo tutaj możemy poczuć naprawdę ducha fajnej przygody. To są takie drogi, gdzie już w Europie nie jest wcale tak łatwo zasmakować, poczuć. Przechodzimy troszeczkę w ten świat taki tej niewygody, gdzie na tych drogach trzeba uważać, że wszystko jest niepoukładane, ten asfalt raz jest, raz go nie ma, a otaczają nas dookoła również przepiękne góry, przepiękne doliny, wioski. Mało jest naprawdę dróg takich dobrze przygotowanych. Jeśli jedziemy nawet gdzieś gówną, tutaj w tych górskich rejonach, to ten asfalt się po prostu pojawia. Często jest poprzeplatany z jakimiś szutrowymi odcinkami. Są też dosyć duże dziury, więc trzeba zwracać tak na dobrą sprawę na wszystko dookoła. Tutaj kierowcy nie używają kierunkowskazów. Normalnością jest to, że gdzieś auta wyprzedzają się na trzeciego i też trzeba mieć to z tyłu głowy.
3: Starczy zjechać w jedną dolinę, w drugą dolinę i spotykamy się z zupełnie inną rzeczywistością motocyklową.
4: Oj tak, tam już są po prostu kamienie, piach, wszystko pomieszane. No oczywiście wspinamy się na dosyć znaczne wysokości. Droga jest często, nie jest szeroka, ale trzeba mieć w pamięci, że na skraju drogi nie ma zielonej trawki, tylko jest czasem 200-300 metrów w dół i to jednak gdzieś z tyłu głowy hamuje temperament, bo każdy błąd może doprowadzić do takiej sytuacji, że już nie będziemy jeździć, chyba że w niebiosach.
3: Specyfika pakistańskich dróg jest naprawdę wyjątkowa. Tego trzeba spróbować. Emocje gwarantowane. Do tego dochodzi gościnność ludzi. Im dalej od cywilizacji, tym większa, mówi Salman.
5: If you go there, they is automatically the people just went see.
3: Kiedy pojedziesz do małych wioseczek, automatycznie, kiedy ludzie widzą motocyklistę, zapraszają cię. Zapraszają cię na posiłek, na pogawędkę, na nocleg. Chcą się tobą zaopiekować. Oni bardzo tutaj szanują turystów. Tak jest w wioskach. W większych miastach jest już inaczej.
5: So much respect to tourists. Only in last villages. If you go city, it's a different thing.
3: A czemu na motocyklu, a nie samochodem na przykład?
5: You have a big vision.
3: W swoim kasku masz jakby osobisty ekran. Możesz oglądać wszystko dookoła. Góry, doliny, a w samochodzie siedzisz trochę jak w więzieniu. Nie doświadczasz tego tak dokładnie. A kiedy jedziesz z otwartym kaskiem, ludzie zawsze podchodzą, chcą pogadać. I wszystko się sprawdza. Kropka w kropkę. Jest pięknie, pogoda dopisuje, ludzie są naprawdę wspaniali. Jedzenie? Można się przyzwyczaić. Czyli następny wyjazd, Pakistan na motocyklu. Jest czas, żeby się przygotować. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia w piątek.
0: Do usłyszenia. Tomek Gorazdowski, poleca się. Proszę też zaglądać na profile facebookowe, tam też relacje. Jedzenie? Można się przyzwyczaić. Do wszystkiego można się przyzwyczaić. Pan Marcin na przykład przyzwyczaił się do tego, bo już jest trzeci tydzień w Chicago, że słucha sobie poranka wieczorem, no bo tam jest trochę jakoś inaczej. A tak przy okazji na listę już zagłosowana, żeby czasowo nie przegapić. No inna strefa czasowa to myki nie wiadomo kiedy.

0: Tu Radio 357, jest środa, 7 października. Minęła właśnie 7, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karpowska.
1: Ukraińskie służby ogłosiły w nocy alarm powietrzny w stolicy i w większości obwodów kraju. W Kijowie i Dnieprze doszło do wybuchów. W stolicy w wyniku ataku zginęły 2 osoby. We wtorek po południu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraiński wywiad dysponuje danymi potwierdzającymi rosyjskie przygotowania do przeprowadzenia zmasowanego uderzenia na terytorium kraju. Tymczasem dzisiaj nad ranem w związku z atakiem Rosji na Ukrainę polskie wojsko poderwało myśliwce. Operacja została już zakończona. Ponad 105 miliardów złotych, tyle w ciągu 5 lat, rząd chce przeznaczyć na ochronę ludności i obronę cywilną. Pieniądze mają zostać zainwestowane w schrony, systemy alarmowania, zapasy i sprzęt ratowniczy, mówi premier Donald Tusk.
2: Do tej pory finansowaliśmy głównie takie awaryjne zakupy generatorów, kiedy istniało zagrożenie przerwami dostaw prądu, samochody. Samorządy bardzo intensywnie domagały się i słusznie, by ten program był dłuższy, mocniej sfinansowany, tak aby mogły ruszyć programy inwestycyjne służące ochronie ludności cywilnej.
1: Dzięki nowemu programowi państwo ma być przygotowane m.in. na klęski żywiołowe, zagrożenia militarne czy awarie infrastruktury krytycznej. Znaczną część środków mają otrzymać samorządy. 5 byłych i obecnych menedżerów Orlenu zatrzymanych wczoraj przez ABW usłyszało zarzuty. Dotyczą one bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Orlen miał stracić na tych działaniach ponad 4 miliardy złotych. Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi, że zaniżanie cen paliwa było nieprzypadkowe, bo miało miejsce przed wyborami parlamentarnymi.
3: Pan Obajtek żył w takim państwie, kiedy prezes dzwonił do prezesa i jak w czasach komunizmu mówił, widzicie, rozumicie, od jutra cena ma być taka. I później już się działo. To jest państwo bezprawia.
1: Zatrzymanym grozi do 25 lat pozbawienia wolności. O tym, czy i kiedy przesłuchany zostanie Daniel Obajtek, ma zdecydować prokuratura. Szwecja wyśle do Polski system obrony powietrznej Patriot, poinformował o tym wczoraj premier Szwecji Ulf Kristersson. Decyzję szef szwedzkiego rządu uzasadnia zagrożeniem ze strony Rosji. Patrioty będą przede wszystkim chroniły lotnisko NATO w Jasionce na Podkarpaciu. To przez nie dostarczana jest pomoc Ukrainie. Razem z systemami Patriot do Polski zostanie wysłanych około 100 szwedzkich żołnierzy. 2 cywilne statki zaatakowane w ciągu kilkudziesięciu godzin przez drony na Morzu Czarnym i to w strefach morskich Bułgarii i Rumunii. Jeden z nich zaginął. Ratownicy znaleźli jedynie puste tratwy i kamizelki ratunkowe. Na drugim wybuchł pożar, ale załogę udało się uratować. Więcej o sytuacji na Morzu Czarnym w relacji Piotra Kaszuwary.
4: Bułgarskie władze podały, że w ostatnich dniach 2 statki handlowe zostały zaatakowane przez drony morskie i powietrzne. Wczoraj statek o nazwie Alfa Vatan zniknął z radarów i nie wiadomo, co się z nim stało. Drugim statkiem był Able. Na jego pokładzie wybuchł pożar, ale załogę uratowano. Sprawcy nie zostali na razie oficjalnie ustaleni. Dzień wcześniej, w poniedziałek, drony uderzyły w cywilny statek u wybrzeży Rumunii. Zginął jego kapitan, a Ukraina oskarżyła o atak Rosję. Bukareszt jednak dotychczas też nie wskazał sprawcy. Nie zareagowała też

0: Na sport Sebastian Kierzek.
1: Pekin, 1/8 finału, Iga Świątek kontra Iwajowicz. Taką mam propozycję dla Państwa na środowy poranek. Obie panie rozpoczynają rywalizację. W poniedziałek rano ekscytowaliśmy się meczem Igi z Doną Vekić. Pamiętamy ten niesamowity powrót naszej tenisistki. Byłam wkurzona. Zła, że nie gram źle, ale to za mało, żeby rywalizować. Zła przede wszystkim na siebie. Tak mówiła Iga o kluczowym momencie tamtej potyczki. Iga zła to Iga groźna. Polka odwróciła losy meczu ze stanu 4-6, 2-5, no i może dziś grać z Iwą Jowicz o ćwierćfinał. Wczoraj w ćwierćfinale zameldowały się już Mira Andrejewa, Karolina Muchowa, Jekaterina Aleksandrowa i Nikola Bartunkowa. Wczoraj także tytuł w Pekinie wywalczył Nowak Dziokowicz. W finale skreczował jego rywal Alex de Minaur. Tymczasem polska młodzieżówka awansowała na Mistrzostwa Europy. Możemy to już oficjalnie powiedzieć. Pozytywnie dla nas ułożył się mecz Grecji z Irlandią Północną. Grecja nie mogła wygrać wysoko, wygrała tylko 1-0, co dało Polsce mistrzostwa. A to komentarz Jerzego Brzęczka na stronie Łączy Nas Piłka. Piłkarski Bóg wczoraj nas ostrzegł, pokazał, sprawdził, ale dzisiaj doszedł do wniosku, że w tych 9 meczach zasłużyliśmy na awans, ale też dał nam do myślenia i sygnał, żebyśmy wyciągnęli wnioski.
2: Bolesna lekcja, potężne lanie, ale takie mecze, takie sytuacje są bardzo ważne w budowaniu siły mentalnym zespołu i rozwoju tego zespołu, tak? No bo zeszliśmy na ziemię, dużo lodu na głowę, tak więc to jest najważniejsze w piłce nożnej, patrząc z perspektywy z tego, że dalej jesteśmy w grze.
1: A zatem porażka 2-6 z Włochami nie przekreśliła marzeń Polaków. Mamy Euro. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy na przełomie czerwca i lipca przyszłego roku w Serbii i Albanii. Medaliści wywalczą przepustkę na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. To w dalszym ciągu o piłce, bo kilka godzin temu zakończyła się ta historia. Leo Messi dziś w nocy rozegrał ostatni mecz w reprezentacji Argentyny. Były łzy, mnóstwo symbolicznych momentów, jak ten po 10 minutach gry, gdy spotkanie przerwano, by fetować głównego bohatera. Może najmniej istotny w tym wszystkim był wynik sparingowego spotkania Argentyna-Benin. Argentyńczycy wygrali 3-0 po dwóch asystach i tym golu Leo Messiego.
3: Nos dio el privilegio de ver a un tipo que hiciera tan feliz a un pueblo.
1: 21 lat w reprezentacji, 208 rozegranych meczów, no i przede wszystkim sukcesy na czele z Mistrzostwem Świata w 2022 roku. Argentyno, co ty robisz? Myślę, że to już na zawsze z nami zostanie. W serwisie po 8 powiem o wczorajszych rozstrzygnięciach w Lidze Narodów. Ten serwis zakończę natomiast jeszcze krótkim kolarskim meldunkiem. Polscy juniorzy wywalczyli srebrny medal w jeździe drużynowej sztafet mieszanych podczas Mistrzostw Europy w kolarstwie. Te kończą się dziś w Słowenii. Biało-czerwoni jechali w składzie Mateusz Błaszak, Mikołaj Legieć, Igor Mitowicz, Toraj, Agata Sekta, Amelia Szymańska i Kinga Słomka. Gratulujemy!
0: Będziemy mieli zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie może być małe. Nad morzem lokalnie słabe, przelotne opady deszczu, miejscami będą zanikające mgły ograniczające widzialność do metrów 200, a temperatura zaczyna się od 16. 16 to Suwałki, Gdańsk 17, Koszalin, Poznań 18, Gorzów, Szczecin, Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn, Białystok i Zakopane 19 stopni, Opole 20, Zielona Góra, Wrocław, Łódź, Radom, Warszawa, Kielce i Lublin po 21 stopni, a w Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie 22.
4: Radio 357.
0: Mamy 8 po 7.

Dzień dobry się z Państwem, z kim się jeszcze nie słyszeliśmy. Zapraszamy, 12 minut po siódmej. Zapraszamy do słuchania na przykład naszej dzisiejszej piosenki dnia. Nanga to będzie.

0: Taka historia nam się dzisiaj przytrafiła o poranku. Nanga w naszej piosence dnia, soprano. To nie trudno było zgadnąć, że może to chodzić o tytuł.
1: Pytania z Księżyca.
0: Pan doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Cieszę się, że odnajduję pana w środę w dobrym humorze. Takie mam przynajmniej
2: tego
0: wrażenie.
2: Tego jeszcze nie potwierdziłem.
0: Ale to takie moje odczucie podskórne. Są takie
2: rozumiem.
0: Rzeczy.
2: Rozumiem.
0: Są takie, prawda? Takie tam, że człowiek czuje, tak. Że ten. Panie doktorze, pani Gosia dzisiaj ma krótkie bardzo pytanie, ale coś też słyszałem w tej sprawie. Otóż, czy to prawda, że banany przyspieszają dojrzewanie jabłek? Jak sobie leżą tam gdzieś, zdaje się, chodzi o takie sprawy, że w kuchni, nie? Się położy banany obok jabłek, to jak
2: w jednym koszyku na przykład.
0: Na przykład.
2: Albo tak. W jednej misce, albo w jednej torbie się je trzyma takiej. Tak. To jest prawda. Tak. Banany wydzielają gaz, który jest hormonem roślinnym, on się nazywa etylen i on działa jako taki bardzo silny sygnał, nie tylko na dojrzewanie, ale w ogóle, jeśli mogę tak powiedzieć, to on zmienia fazę życia. Tak? Znaczy on decyduje o wielu różnych rzeczach i to w różnych stężeniach u różnych roślin. Natomiast on uruchamia u roślin, u pewnej grupy roślin dojrzewanie owoców, ale także starzenie liści, pojawianie się kwiatów, opadanie kwiatów. On też bierze udział w innych stężeniach w reakcji na stres. To znaczy roślina, która przechodzi jakiś stres i mówię, używam tego słowa jak najbardziej poważnie, bo prawda, stres kojarzy się raczej z jakimiś, bym powiedział, uczuciami, odczuciami wyższymi. Natomiast rośliny, komórki, tak, stres to znaczy jakiś czynnik, jakiś bodziec, który powoduje, że roślina czy zwierzę nie może, nie potrafi się rozwinąć. No więc w reakcji na stres, na przykład na zalanie, na przykład na zranienie, na przerwanie powłok, tak, na atak jakiegoś patogenu, na suszę, nawet na sytuację, w której roślina wypuszczając pęd, ten pęd zaczyna się o coś opierać, tak? Znaczy jest jakaś przeszkoda. Mhm. To albo na przykład jakiś ostry, nie wiem, kamień, tak? I teraz pęd no, nie może mocno na niego naciskać, bo po prostu zostanie przecięty. To tam lokalnie jest uwalniany bardzo niewielkie ilości etylenu, które powodują, że z jednej strony, właśnie z tej strony tego stresu, czyli na przykład tego ostrego końca, przestają komórki się rozwijać. Natomiast z drugiej strony pędu one się rozwijają szybciej. To powoduje, że pęd zaczyna, że tak powiem, owijać, tak? Znaczy zaczyna zakręcać we swoim wzroście i omijać to miejsce, które jest, powiedziałbym, stresogenne, to miejsce, które powoduje ten niekorzystny bodziec. I za to wszystko także jest odpowiedzialny etylen. On jest takim sygnałem. On jest sygnałem dla komórki, że ma coś robić. A co? To zależy od rośliny, to zależy od stężenia. W takich małych dawkach on na przykład modeluje kiełkowanie nasion, wzrost korzeni. W większych przyspiesza procesy prowadzące raczej do zakończenia życia jakiegoś organu, jakiejś części rośliny. Więc jakby krótko mówiąc, tak, etylen synchronizuje. No i co ma z tym wszystkim wspólnego banan? Bo banan wydziela bardzo duże ilości tego etylenu. Natomiast jabłka są akurat tymi roślinami, które są bardzo wrażliwe na jego stężenie. Więc jeżeli te dwa owoce są w tym samym koszyku i banan wydziela właśnie ten etylen, czyli taki no, ten gazowy hormon roślin, no to jabłka odpowiadają. Etylen ma dość prosty wzór. On się składa z dwóch atomów węgla, czterech atomów wodoru, więc C2H5. I to jest bardzo niewielka cząsteczka. Natomiast ona ma ogromne, ogromne znaczenie. Co jeszcze mogę powiedzieć? No oczywiście, jeżeli banan i jabłko damy w jakiejś odległości od siebie, no to nie zadziała, bo naturalne ruchy powietrza w naszym pomieszczeniu...
0: Czyli bliziutko muszą być.
2: Tak, tak, tak. To dotyczy, ta historia, że banany powodują, że szybciej dojrzewają no nie tylko jabłka, ale także jabłka. To jest historia, w której mamy te dwa owoce w jednej siatce na przykład, albo w jednym koszyku, najlepiej jeszcze zamkniętym jakąś przykrywką, tak? Bo wtedy na te niewielkie odległości te cząsteczki etylenu, one no tak, jest lokalne zwiększenie jakiegoś tam stężenia i ten gaz nie jest nijak rozwiewany. Natomiast jeżeli położymy na paterze, tak, i to w jakiejś takiej odległości, że one nie dotykają siebie, jeżeli położymy w dwóch pojemnikach obok siebie, ale nie w tym samym zamkniętym, no to to tak nie zadziała. To uruchamianie, czy to dojrzewanie, to nie jest tylko To jest cały długi proces, bardzo dość skomplikowany. To one uruchamiają, te cząsteczki etylenu, one uruchamiają dość skomplikowaną całą kaskadę enzymów. One najpierw rozkładają skrobie na cukry, dlatego jabłko, ale nie tylko jabłko, dojrzałe, słodsze. One zmniejszają ściany komórkowe, one rozkładają chlorofil, dlatego mówimy czerwienieje, tak? No było zielone, no tak było, miało w skórce barwnik zielony, chlorofil, a później staje się czerwone. Oczywiście nie każde, bo tutaj jest dużo niuansów, no bo są jabłka, które nawet dojrzałe stają się, znaczy są zielone, ale wiele jest
0: papierówki,
2: takich,
0: proszę przykład, pana, jakie pyszne.
2: Papierówki, tak. One takie nawet białawe, bym powiedział.
0: Też.
2: Bywają. Ale jednak większość staje się jakaś żółtawa, staje się czerwonawa. Więc tutaj to, że przestaje być produkowany chlorofil, to jest trochę taka historia, jak to, o czym kilka dni temu rozmawialiśmy w kontekście liści, że one po prostu kalkulują i że im się nie opłaca produkować już dalej, bo i tak za chwilę zrzucą, tak? Oczywiście jabłko też produkuje samo etylen. No, dostaje wtedy dodatkowy, taki jeszcze wewnętrzny sygnał, dojrzewaj szybciej, tak? Więc to jest bardzo, bardzo no, fascynujący obraz roślin, które komunikują się z sobą i które, no chciałem powiedzieć, podejmują decyzje. No, jak pada hasło podejmują decyzje, no to jest trochę jak z wczoraj, tak? Czy skąd pajączek wie, albo kiedy przychodzi jesień, no to wie, to podejmuje decyzje. W naszym ludzkim języku to jest wynik jakiejś świadomej, często analizy bodźców z zewnątrz. No, jabłko nie jest świadome, ale ono ma na poziomie każdej komórki konkretne wzorce i jeżeli sytuacja wychodzi poza te wzorce w jedną czy w drugą stronę, komórka jest zaprogramowana do robienia pewnych rzeczy. I w kontekście liści jest tak samo, całych roślin jest tak samo, zresztą wielu zwierząt też. Jeżeli dni zaczynają być coraz krótsze na przykład, albo jeżeli noce zaczynają być krótsze niż dni, to komórka zaczyna ten bodziec rejestrować i zaczyna podejmować konkretne działania. I tutaj jest tak samo. Jest pewien wzorzec stężenia etylenu. Jeżeli stężenie tego gazu zaczyna rosnąć, to nawet jeżeli nie czas na dojrzewanie, tak byśmy powiedzieli, to ten owoc i tak dojrzeje. Zresztą mają tego świadomość bardzo dobrą ci chociażby, którzy hodują kwiaty, którzy w zamkniętych przestrzeniach szklarnianych wiedzą, w którym momencie jak zmienić czynniki zewnętrzne, czy
0: żeby
2: długość
0: ruszyło
2: fali świetlnej, żeby ruszyło i żeby na przykład niektóre kwiaty dokładnie zakwitły na Dzień Wszystkich Świętych.
0: Na przykład. Albo na Dzień Kobiet.
2: Albo na przykład na Dzień Kobiet. To jest wiedza, którą posiedliśmy przez eksperymenty już jakiś czas temu i to jest informacja, którą się wykorzystuje po to właśnie, żeby dokładnie panować, żeby dokładnie synchronizować pewne procesy w roślinie, czy no, głównie w roślinach, skoro mówimy o roślinach. I ten I ta wizja tego gazu, który jest takim komunikatorem zewnętrznym, nie wewnątrz rośliny, tylko roślin na zewnątrz, roślin, które na dodatek no, nie są genetycznie z sobą blisko spokrewnione, taki uniwersalny język, o tak bym powiedział. Ten sam mechanizm jak z jabłkiem, z pomidorami, z awokado, z gruszkami, po prostu banany są szczególnie jakim wydajnym, takim domowym źródłem tego etylenu. I stąd te banany tutaj w tej historii.
0: Otóż to. I to teraz zupełnie inaczej będę patrzył na banankę obok jabłek. Panie doktorze, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
2: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: Kłaniam się i słyszymy się jutro dokładnie o tej samej. 25 po 7.

0: To Barbara Wrońska, pochwała codzienności. Zdaje się, że pan doktor to z hojności jeden wodór dorzucił do tego wzoru, co był wzorem.
1: Śniadanie biznesowe.
0: Tak, to na pewno z hojności było. Łączymy się. Dalek, gdzie pana znowu zaniosło, panie redaktorze?
2: Dzień dobry. No, tym razem popijam turecką kawę i podjadam kawałek lokalnej chałwy, panie redaktorze.
0: To doskonałe połączenie. Jarosław Sroka, bardzo serdecznie witamy pana, panie redaktorze. O czymże będzie ta historia z chałwą?
2: No właśnie pomyślałem sobie, że to właściwie bardzo dobry przepis na drugie śniadanie biznesowe, bo ten niepozorny, taki kruszący się kawałek chałwy, który leży tutaj jeszcze przede mną, to jest też taką fantastyczną lekcją ekonomii.
0: Ale ma pan silną wolę, on tam jeszcze leży?
2: No leży, ale jego życie jest policzone, proszę pana, tak już jego te chwile to już za momencik zniknie. Bo tak jak zerkam na niego tutaj pomiędzy tymi okruszkami, to jest to globalizacja, handel surowcami, przetwórstwo, eksport, czego tu nie ma, a nawet kawałek polskiej historii. Także to, co my nazywamy chałwą, tutaj w Turcji nazywamy tahin helvasi. Zresztą ten produkt podróżuje po całym świecie pod bardzo różnymi nazwami. Halwa, halwach, helwa, halawa. I to jest taka pierwsza wskazówka, że chałwa tak naprawdę nie należy wyłącznie do Turcji. Jest produktem międzynarodowym, bardzo popularnym w Azji Środkowej, na Bliskim Wschodzie, Izraelu, właśnie w Turcji. Ale to Turcja jest potęgą, jeżeli chodzi o produkcję i przetwarzanie sezamu, bo właśnie sezam jest tutaj głównym surowcem każdej dobrej chałwy. Sezam przerabia się na tak zwane tahini, czyli pastę sezamową, a potem z dodatkiem cukru i innych pewnie ustrojstw wszystko powolutku pozwala nam zrobić z tego włóknistą, kruchą chałwę, która idealnie pasuje do takiej porannej kawy. I tutaj zaczyna się właśnie biznes, bo Turcja, tak jak wspomniałem, jest światową potęgą. Nie jest natomiast światową potęgą w produkcji sezamu. Importuje go za miliony dolarów. Halo, halo?
0: Jesteśmy, słyszymy pana.
2: A, bo jakiś taki dziwny sygnał tutaj mi się wyświetlił. Także...
0: To w związku z tą hałą, myślę, że takie tam sygnały organizmu.
2: Przypomnienie o kolejnym kęsie. I tak jak wspomniałem, Turcja ściąga ten sezam. Sezam produkuje się w Czadzie, w Brazylii, Sudan, Nigeria. I dopiero trafiając do Turcji staje się produktem tak naprawdę tureckim. Koska to jest jeden z największych producentów sezamu na świecie. Eksportuje ten produkt do 74 krajów. Druga w kolejce turecka firma to ponad 80 krajów. Także chałwa jest niesłychanie i sezamki są niesłychanie popularne, ale tak naprawdę mnie to wiedzie do takiego polskiego tropu, który dla państwa też przygotowałem i odkryłem, bo okazuje się, że łódzki Unitop produkuje chałwę i sezamki od, uwaga, 1945 roku. A już 8 lat później łódzka chałwa była produkowana na eksport do Wielkiej Brytanii, Francji, Stanów Zjednoczonych i tych, którzy nie pamiętają, był też taki kraj, Związek Radziecki. Ale potem wydarzyło się jeszcze coś ciekawszego, bo ten sam łódzki Unitop w roku 71 wprowadził w Kanadzie markę, która się nazywa Sesam Snaps i Unitop podaje, że jest liderem tamtejszego rynku sezamków. Także jeżeli chodzi o chałwę, można, jak pan zauważył, lawirując pomiędzy tymi okruchami, popijając turecką kawę, wiele ciekawych przypowiastek na ten temat też dla państwa tutaj wykruszyć.
0: To teraz będą nasi słuchacze wiedzieli więcej, spożywając, bo dobre, no dobre, tylko słodkie, ale dobre.
2: Słodkie, także jeżeli pan pozwoli, nie mogę się już doczekać.
0: Państwa, nie przedłużam.
2: Żegnam czule, nie przedłużamy, a proszę tak głośno nie przełykać śliny, panie redaktorze, to przywiozę coś w takim razie.
0: Nie nalegam, ale byłoby miło. Dziękuję, panie doktorze, redaktorze. Jarosław Sroka, do usłyszenia za tydzień. Będziemy mieli zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie może być małe. Nad morzem lokalnie słabe, przelotne opady deszczu. Rano też mgły, to proszę uważać, bo będą ograniczały do 200 metrów widzialność. A temperatura 16-17 to na północy kraju, w kotlinach Sudetów. 20 w centrum, do 23 na południu.
1: 3-5-7.
0: A za chwilę przyjdzie Krystian i będziemy grali w grę.

0: Somber. Zaczynajmy.
1: Tatowanie.
0: Co pan tutaj?
2: Ho, ho, widzę, że wać pan do kart pierwszy. Dzisiaj gra karciana, absolutnie. Dzień dobry. Przychodzę z grą, która zatytułowana jest Koty z Kyoto. No i rzeczywiście obrazki są takie troszkę mangowe. To jest gra, która powiedzmy sobie składa się wyłącznie z kart, więc gra karciana. Jest tak dla 2 do 5 osób, choć im więcej, tym weselej. Zdecydowanie to powiem. Rozgrywka wcale nie jest długa, tak do 15 minut. Można ją sobie oczywiście przedłużyć. I co jeszcze mogę powiedzieć, że gra nie jest skomplikowana, ma bardzo proste zasady, wystarczy poznać karty i ich, że tak powiem, znaczenie, siłę od 8 lat i można ciąć. Ale jedno ważne ostrzeżenie. Ta gra jest zbudowana na interakcji negatywnej, albo inaczej, ma bardzo dużo interakcji negatywnej, to znaczy, no, żeby zrobić rywalowi psikusa i nie dać mu wygrać. No i tutaj jest to zastrzeżenie ważne, bo nie wszyscy lubią takie gry, po pierwsze, po drugie, no one czasami rodzą takie dość niezdrowe emocje, bo burmuż jest przy stole i w ogóle i po stole też. Więc z tym zastrzeżeniem, że to jest tylko gra, żeby wyładować emocje, ale na wesoło, a potem wrócić do siebie i normalnie się zachowywać. To tak, to jak najbardziej dużo radości było u nas, chociaż bo to niesprawiedliwe, to... No, także tak. Koty z Kyoto. Poznajmy najpierw karty. Karty są takie, że są na nich obrazki oraz na niektórych są punkty, bardzo ważne, na górze, tutaj 3-4, a na dole są dzwonki i te dzwonki zbieramy. I teraz tak, chodzi o to, żeby nie zdobyć, jeśli chodzi o punkty, nie zdobyć 13, bo kto 13 zdobywa albo więcej, to przegrywa, a żeby zdobyć 13 dzwonków w całej rozgrywce, wtedy ten, kto pierwszy zdobywa te 13 dzwonków, wygrywa. To najprostsze zasady, o co w tej grze chodzi. W kartach mamy właśnie karty z punktami, z dzwonkami, karty z punktami i z takim wezwaniem weź jeszcze jedną kartę, co jest istotne, no bo chodzi o to, żeby w kolejnej karcie nie dołożyć sobie punktów i nie dojechać do tych 13 i przegrać. Są karty wyłącznie z dzwonkami, to są najlepsze karty, no bo punkty się nie dodają, nie zwiększają, a dzwonki absolutnie w puli się zwiększają. No i karty, 3 karty specjalne. Pierwsza to jest taka, trochę wychodzisz wolny z więzienia, znaczy mogę nie przyjąć tej karty, czyli znów nie zrobić sobie sytuacji, w której zwiększy mi się liczba punktów i zostanę bezpieczny, wtedy używam tej karty, rzucam ją i nie muszę przyjmować karty. I ta karta to jest taka karta z zielonym znaczkiem, tutaj ona oznacza, że jeżeli tę kartę dostaniemy albo wylosujemy, kładziemy ją i ona automatycznie kasuje ostatnią kartę w rzędzie, bo sobie nasze karty w rzędzie układamy, tak żeby wszyscy widzieli, ile mamy punktów aktualnie. Przypominam, 13 to jest liczba krytyczna. No i wreszcie ta karta, ona jest dość fajna, bo ona zwiększa możliwości, że nie 13, a 18 jest liczbą krytyczną, więc jeszcze te 5 punktów karnych możemy nadbierać. I to są wszystkie właściwie karty, które biorą w tej grze udział. Rozgrywka jest bardzo prosta. Pan losuje 2 graczy, więc 2 karty, jedną daje. Najpierw pan sprawdza pierwszą kartę, którą sobie pan wylosuje i może pan zdecydować albo dla siebie, albo dla mnie. A wtedy drugą bierze pan już dla siebie, albo dla mnie. Czyli każdy z nas musi dostać po jednej karcie w tej turze. Co pan wylosował, proszę powiedzieć? To jest karta bardzo dobra.
3: To dawaj.
2: To jest taka karta, którą panu może użyć w każdym momencie, nie przyjmując karty, jeżeli ja panu dam taką, która się mi nie podoba.
3: To ja chcę.
2: No to tę proszę dać mi, to już grzecznie, żeby było
3: proszę.
2: Tak. No, ale tu musi pan zobaczyć, co to jest karta.
3: To jest za karta. 2 punkty
2: no i
3: dostajesz.
2: 2 punkty karne mam już, niestety.
3: Proszę pana, 2 punkty to jest...
2: Teraz, no, do 13 już zostało mi tylko 11.
3: Parkowanie jest, w złym miejscu?
2: Tak, być może. Dobrze. W takim razie ja znów 2 karty, losuję pierwszą, 2. To pan też ma teraz 2 punkty, ale
3: chcę.
2: Może pan nie przyjmie. No to
3: nie
2: pan,
3: przyjmuję.
2: Dobrze, to wtedy oddaję pan tę kartę. Nie przyjmuję, te 2 punkty i ma pan stan na razie 0. Ja mam 2 i o, już mam 4. Na dodatek ta karta z 2 jest, dobierz jedną kartę, więc muszę dobrać. I w tej karcie mam na szczęście kartę specjalną zieloną, która położona tutaj z prawej strony kasuje ostatnią, więc ta 2 się kasuje. Ja mam 2, pan ma 0. Proszę bardzo, teraz pan rozdaje te karty. No i proszę bardzo.
3: Dzwonek.
2: Dzwonek, proszę pokazać, ja panu pomogę. Oj, to jest świetna karta, bo pan dzwonek, a 0 punktów karnych. Bardzo dobrze, no czyli ta jest dla mnie? Dobrze, to ja biorę. I ja mam kartę też taką, że mogę nie przyjąć w przyszłości karty, którą pan mi da, a której ja nie chcę. No i co? No i co? I teraz moja z kolei, proszę bardzo, znów mam taką kartę, która pozwala mi nie przyjąć karty. Tu już mam 2 takie wolnościowe. No to bardzo dobrze.
3: 2 razy nie przyjąć.
2: To jest dla pana. O, 4 się panu trafiła. Karta z numerem 4, a w zasadzie z liczbą 4. No i pan teraz ma 4 punkty karne, ja mam 2 i jeszcze 2 możliwości nie przyjęcia karty.
3: Dzwonek.
2: Dzwonek. No to ja bym sobie zostawił jednak.
3: Sobie zostawiam.
2: Tak, ale tu musi pan położyć obok siebie.
3: Obok
2: w rządku układamy kartę, żeby porządek. A to jest dla mnie, proszę
3: mi dać pana.
2: Bardzo dziękuję. No, tu mi pan dosolił. 5 dostałem. Czyli mam w sumie 7, ale co robię? Nie przyjmuję i proszę pana, wciąż mam dwa. No i tak sobie fajne gramy, gra. Aż tak, ktoś będzie miał 13. Wtedy ta osoba, która ma 13, oddaje wszystkie karty, przegrywa, a pozostałe osoby wybierają sobie te karty z dzwoneczkami, dzwoneczki odkładają na bok i już im się sumują. Jak będą mieć 13, to wygrywają. Wygrywa ten, kto pierwszy 13 dzwonków dostaje, a właściwie zbierze. Proste, bardzo proste, kolorowe obrazki. No jest troszkę interakcji negatywnej, ale dużo radości, dużo zabawy, proste zasady. I gramy. Koty z Kioto wydało mu Duko. Fajna gra.
3: Bardzo panu dziękuję. Trochę zerkałem jednym okiem, ponieważ Iga Świątek miała piłkę setową. W tej chwili jest 5-0 i właściwie może za chwilę być 6-0.
2: To ja potasuję.
3: Dobrze, dobrze.

0: Ray, proszę życzliwie spojrzeć przy głosowaniu na listę, na ten utwór. Słuchacz dopytuje, a nie, to pani Magdalena, czy widzę wynik Iggy? No, było tak, że prawie było 6-0, teraz jest 5-1, ale pani Iga raczy serwować i za chwilę powinno być 6-1 w pierwszym secie. A tak, a my zapraszamy serdecznie.
1: Od lat rozdają potrzebującym zupę na sopockim Monciaku. Od wybuchu wojny w Ukrainie jeżdżą na wschód tego kraju z pomocą dla żołnierzy, cywilów, szpitali i zwierząt.
2: To jest takie pocieszające trochę, że mamy jakąś sprawczość.
3: Dobrze by było, żeby tych konwojów już nie było, żebyśmy nie musieli tam jeździć.
1: Grupę wolontariuszy Fundacji Zupa na Monciaku tworzą Polacy i Ukraińcy. Wspólnie organizują pomoc dla ludzi, którzy od 4 lat żyją w kraju dotkniętym wojną. Chociaż czasem bywa bardzo trudno.
4: Jak jeden z portali internetowych napisał o tym, że jadę tym busem, to miałem 800 negatywnych komentarzy w ciągu jednego dnia.
5: Niech was drony trzasną, żebyście więcej nie wracali zdrajcy.
6: Reportaż Jest nas więcej na antenie Radia 357 w piątek w popołudniówce po godzinie 18.
1: Zapraszam, Hanna Wilczyńska-Toczko.
0: Polecamy i zapraszamy. 13 minut do 8. Tekstówki to w aplikacji. Jest prośba od pani Jasi i pana Pawła, nasi patroni, no bo jadą właśnie z Helenką, córką do szkoły, a jak raz Helenka ma dziś urodziny. Serdeczne życzenia.

0: 10 minut do 8.
1: Ranek 357.
0: W Hiszpanii od 2 tygodni trwają protesty. Już w ponad 50 miastach odbywają się demonstracje przeciwko kryzysowi w mieszkalnictwie. Demonstracje uliczne i miasteczka namiotowe. Tak wygląda sytuacja m.in. w Madrycie, Walencji, Bilbao czy Barcelonie. Dochodzi też do starć z policją. W studiu Iza Woźniak.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Zaczęło się od protestu po tym, jak 87-letnia mieszkanka Madrytu została eksmitowana z mieszkania, które wynajmowała zresztą przez 70 lat. Nowy właściciel lokalu, czyli fundusz inwestycyjny, podniósł jej czynsz z 500 do 1650 euro.
2: To prawda. Od kilku już lat mówi się o nierównym dostępie mieszkańców hiszpańskich miast do mieszkań. Ogromne zainteresowanie turystów powoduje, że ceny najmu są kosmiczne, a właścicielowi mieszkania bardziej opłaca się najem krótkoterminowy dla turystów. Demonstrujący domagają się więc większych praw najemcy i ograniczenia cen najmu. Na placu Puerta del Sol w Madrycie protestuje m.in. Fabian. Kiedy rozmawiałam z nim w niedzielę, mówił, że od początku roku dziennie dochodzi do średnio 44 eksmisji. Jestem z Tetuán, czyli dzielnicy robotniczo-pracowniczej. Jest bardzo blisko centrum i strefy z biurowcami. Płaciłem 400 euro miesięcznie za pokój. Musiałem się stamtąd wyprowadzić kilka lat temu. Chciałem zamieszkać z dziewczyną, usamodzielnić się i nie było nas stać na to, żeby płacić po 600 euro za osobę. No i jeszcze to było mieszkanie w złym stanie. To dotyczy bardzo wielu Hiszpanów w każdym wieku. Prawie 1/3 Hiszpanów deklaruje w badaniu przeprowadzonym przez Centrum Badań Socjologicznych, że problem mieszkaniowy dotyczy ich osobiście. Z problemami mieszkaniowymi zmaga się jednak cała Europa, mówi Marek Wielgo, ekspert rynku pierwotnego.
3: Nie znam takiego kraju. Wszędzie wszystkie kraje borykają się z problemem braku mieszkań, ale na przykład taką specyfiką krajów zachodnich jest to, że tam brakuje mieszkań o małych metrażach. My z kolei w Polsce mamy chyba za dużo tych małych metraży. Stąd też można powiedzieć, że w pewnym sensie ta dostępność jest dzięki temu nieco większa. Tych kawalerek czy małych mieszkań dwupokojowych mamy bardzo dużo. Na zachodzie takich mieszkań pewnie brakuje, ale naprawdę każdy kraj ma inny problem.
2: W Polsce ceny najmu w dużych miastach, gdzie dochodzą turyści i studenci, także są bardzo wysokie. Coraz też więcej osób odczuwa rosnące same rachunki za utrzymanie mieszkania.
4: Około 1000 zł.
2: Za jak duże mieszkanie?
4: 48 metrów?
2: Tak.
4: Powiem tak, miałam mniejszy czynsz w innym mieszkaniu o podobnym rozmiarze, natomiast cały czas były wieczne dopłaty. Powiedziałabym, że problem Warszawy nie polega na czynszach do administracji, tylko czynszach do osób wynajmujących mieszkania.
5: Płacąc 3,5 za 42 metry, w tym jest czynsz jakby z osiedla, który już wynosi 700 zł, a jeszcze 2 lata temu wynosił 320. Strasznie idą stawki. Moi znajomi już dojeżdżają z ościennych miejscowości, już na przykład wyprowadzili z powrotem do mamy, do babci i tak dalej, mają swoje rodziny i woli jechać samochodem na przykład 60 km, dwa dni popracować, tak, niż mieszkać w centrum. I to nie tylko Warszawy dotyczy, ale
2: dużych
5: już
2: miast.
5: I dużych miast ogólnie.
2: Ale coraz więcej Polaków ma problem z zapłaceniem rachunków i to pokazują dane firm, które gromadzą informacje o dłużnikach i ich nieuregulowanych zobowiązaniach. Andrzej Kulik, rzecznik Krajowego Rejestru Długów.
6: Zaległości dłużników czynszowych notowane w Krajowym Rejestrze Długów wynoszą 300 milionów złotych i ta wartość utrzymuje się mniej więcej od 4 lat. Mamy wpisanych do rejestru nieco ponad 18 tysięcy lokatorów, którzy nie płacą w terminie rachunków za mieszkanie. Średnie zadłużenie jednego z nich to 16 130 zł. Natomiast wiemy, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej, bo rzeczywista wartość tych długów to nie są setki milionów, ale dziesiątki miliardów złotych.
2: Ile trzeba wydać z pensji, żeby opłacić mieszkanie? Dane Eurostatu pokazują, jaki procent naszych dochodów musimy przeznaczyć na ten cel, wyjaśnia Jędrzej Lubasiński, starszy analityk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
7: Średnia europejska w 2025 roku to było około 19%, natomiast w przypadku Polski ten wskaźnik był na poziomie 16%, więc w teorii plasujemy się poniżej średniej europejskiej.
2: Pod koniec zeszłego roku Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego przeprowadziła badania na temat cen mieszkań i wynajmu i już tutaj tak dobrze nie wypadamy.
7: Na jaki okres trzeba wziąć kredyt mieszkaniowy, aby móc sobie pozwolić na mieszkanie o powierzchni 45 m2? kwadratowych. Tak samo sprawdzali, jaki udział pensji trzeba przeznaczyć, aby móc sobie wynająć mieszkanie właśnie o tym samym metrażu. No to tutaj Polska w przypadku najmu w większości kraju, no to ten wskaźnik był na poziomie do 2/3 przeciętnego wynagrodzenia. Natomiast jeżeli chodzi o zakup mieszkania, no to tutaj wskazywano, że to jest około 30 lat, co jest jednym z wyższych wyników w Europie.
2: To, co pocieszające, to to, że w Polsce buduje się dużo, mówi Marek Wielgo, ekspert z rynku pierwotnego.
3: Polska jest krajem, który ma jedną z największych w Unii Europejskiej, w Europie aktywności budowlanych, czyli jesteśmy absolutnie czołówce w top 3, jeśli chodzi zarówno o liczbę mieszkań budowanych, jak i w pozwoleniach na budowę w przeliczeniu na 1000 mieszkańców oczywiście, bo no, lepsi są od nas tylko Francuzi i Niemcy, ale mówię teraz już o Polsce. Polityka mieszkaniowa nie może opierać się wyłącznie na zwiększaniu możliwości zakupu mieszkań na własność. W Polsce potrzebujemy znacznie większej oferty dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, czyli budowanych na przykład w formule społecznego budownictwa czynszowego. Na pewno jest taką przeciwwagą dla dynamicznie rozwijającego się rynku deweloperskiego.
2: Wracając do wydatków na mieszkania, Eurostat porównał średnie czynsze w największych europejskich miastach, głównie stolicach. Warto jednak zaznaczyć, że tu czynsz to kwota za wynajem, a więc nie tylko same rachunki. W 40 na 38 europejskich miast średni miesięczny czynsz za mieszkanie, które ma dwie sypialnie, to koszt od 470 euro w Skopie do 3350 euro w Genewie. W Londynie, który jest na drugim miejscu, średni czynsz w przeliczeniu to 3050 euro. Najdroższe stolice Unii Europejskiej to Sztokholm i Dublin. Tam miesięczny średni czynsz to 2650 euro. W Madrycie, w którym ludzie protestują przeciwko polityce mieszkaniowej rządu, średnio to 1700 euro. W Warszawie zaś to 1300 euro. I tak samo jest w Budapeszcie.
0: Takie informacje zebrała Izabela Woźniak. Bardzo dziękujemy. No to mają już Państwo obraz. Teraz mamy 3,5 minuty do 8. Jeszcze jedna wiadomość tekstowa od słuchacza, słuchaczki. Tu jest niedomówienie w tej sprawie, ale proszę posłuchać. Pozdrawiam wszystkich ze szpitalnego łóżka w Rzeszowie. W trakcie trudnej diagnostyki onkologicznej. I taki promyczek radości się zdarza znienacka, gdy pan doktor wchodzi rano na oddział, a w jego kieszeni gra radio 357 i człowiek od razu wie, że lżej na sercu, że dostał znak, że blisko jest jakaś pokrewna dusza. Wszystkiego dobrego, drogi słuchaczu, droga słuchaczko. Trzymamy kciuki. Proszę się odzywać. 3 minuty do 8.

0: Tu Radio 357, jest środa, 7 października. Minęła 8. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Dawid K. usłyszał zarzuty w związku z aferą w Stołecznym Szpitalu Południowym. Śledztwo dotyczy oszustwa finansowego i przekraczania uprawnień. W ciągu roku Dawid K. jako młody lekarz bez specjalizacji zarobił 1 600 000 zł. Ponadto w czasie dyżurów miał zajmować się prowadzeniem działalności politycznej, występować w mediach, uczestniczyć w sesjach Rady Dzielnicy. Miał również ułatwiać politykom Koalicji Obywatelskiej korzystanie z badań poza kolejką. W osobnej sprawie prokuratura sprawdza, czy w prosektorium szpitala dochodziło do znieważania zwłok i łapówkarstwa. Dawid K. został zwolniony przez Szpital Południowy. Zrezygnował też z członkostwa w KO. Dzisiaj śledczy mają ogłosić, jakie dokładnie zarzuty postawili lekarzowi. W serwisie teraz Nowy Sącz i sprawa śmiertelnego potrącenia na pasach 50-letniego mężczyzny. 21-letni kierowca przyznał się do spowodowania wypadku drogowego i potrącenia pieszego. Nie przyznał się natomiast do udziału w nielegalnym wyścigu ulicznym. Mężczyzna trafi na razie na 3 miesiące do aresztu.
2: Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na jakiekolwiek pytania prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny pokrzywdzonego.
1: Mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Tylko w tym roku 21-latek otrzymał 3 mandaty za przekroczenie prędkości. Grozi mu 10 lat więzienia. Według zeznań świadków mężczyzna ścigał się z innym kierowcą, gdy spowodował wypadek. Prokuratura postawiła już drugiemu kierowcy zarzuty. 20-latek odpowie za udział w nielegalnym wyścigu. Napięcie dyplomatyczne między Zjednoczonym Królestwem i Izraelem. Guardian pisze, że brytyjscy dyplomaci mają zamiar ostro odpowiedzieć na próbę zamknięcia przez Tel Awiw ich konsulatu we wschodniej Jerozolimie. Za każdego dyplomatę, którego wydalicie, wyrzucimy z kraju jednego waszego urzędnika. Takie ostrzeżenie mieli usłyszeć Izraelczycy od Brytyjczyków. Z Londynu Adam Dąbrowski.
3: Zaczęło się od oświadczenia szefa MSZ, że Londyn opuści szlaban na towary z okupowanego zachodniego brzegu. Odpowiedź Izraela: zamkniemy konsulat brytyjski we wschodniej Jerozolimie. Teraz Guardian pisze, że Brytyjczycy się nie cofają i zapowiadają. Każdy nasz przedstawiciel wyrzucony z Izraela będzie się równał izraelskiemu dyplomacie wydalonemu z królestwa. A według dziennika wielu zachodnich dyplomatów nie kryje niepokoju tą sytuacją, bo stworzyć może precedens. Rzecz w tym, że według prawa międzynarodowego wschodnia Jerozolima to okupowane terytoria palestyńskie, więc Izrael nie ma nad nią zwierzchności, a jednak chce teraz zamknąć zagraniczną placówkę dyplomatyczną. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
1: Tymczasem Zieloni, bardziej na lewo od rządzącej Partii Pracy, przyjęli w weekend rezolucję, że syjonizm to rasizm. I jako jedyna brytyjska partia opowiedzieli się za jednym państwem w Palestynie, demokratycznym państwem palestyńskim. To oznaczałoby koniec Izraela. Decyzja wywołała podziały w samej partii. Nie poparło jej 4 z 5 posłów ugrupowania. W proteście z członkostwa zrezygnowała Sandy Ruthven, czołowa działaczka Amnesty International. Na koniec serwisu przenosimy się do Niemiec. August Hanning, były szef tamtejszego wywiadu, został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Tabloid Bild napisał, że Hanning po odejściu ze służby miał kontakty z Rosją i Chinami. Metodologia pracy niemieckiego wywiadu była zadziwiająca. To może zagrażać służbom innych państw, mówi były oficer agencji wywiadu podpułkownik Marcin Faliński.
4: Służby wywiadowcze, partnerskie, no w tym polskie służby, no powinny zrobić na pewno analizę spraw czy informacji przekazywanych do partnerów niemieckich. W tym okresie oczywiście, bo to chyba podstawowe działanie w

0: Dzisiejsza noc należała do niego.
1: No podía no llegarle a Messi el himno, minuto 10, en homenaje a Messi.
0: Argentyna w sparingowym meczu wygrała z Beninem 3-0, Messi z golem i dwiema asystami. Tak kończy się ten niezwykle ważny rozdział w historii światowego futbolu. No ale piłka, jak wiadomo, nie znosi próżni. Dziś w nocy grał także Robert Lewandowski. Jego Chicago Fire dość niespodziewanie pokonało u siebie Vancouver Whitecaps 3-1. Przy trzecim trafieniu Lewy zaliczył asystę. Jeżeli chodzi o Ligę Narodów, kończącą październikowe okienko, to wczoraj najciekawiej zapowiadało się starcie Chorwacja-Hiszpania. W splicie do 88 minuty utrzymywał się remis 1-1 i wtedy Hiszpanie przypomnieli, kto jest mistrzem świata.
2: Hiszpania obejmuje prowadzenie. 88 minuta. Mistrzowie świata wygrywają czwarty kolejny mecz w Lidze Narodów.
0: I oczywiście z kompletem wygranych prowadzą w swojej grupie. Wygrała też Anglia i był to ważny mecz dla jej lidera, Harry'ego Kane'a. 125 występ w reprezentacji Anglii. Anglicy pokonali Czechów 3-0. Kane strzelił dwie bramki. To świetna noc i dla mnie i dla całego zespołu. To było długie zgrupowanie, które kończymy bardzo miłym akcentem. Jesteśmy tu razem, wygrywamy, jestem dumny. Dodam, że ten 125 występ ma też symboliczne znaczenie. Harry Kane wyrównał rekord Petera Shiltona z 1990 roku. I jeszcze w tym serwisie wątki koszykarskie. Sporo meczów pucharowych wczoraj mieliśmy. Legia Warszawa na inaugurację gry w Lidze Mistrzów przegrała ze Strasburgiem 62-100. Śląsk Wrocław w ramach Pucharu Europy wygrał z kolei z Dolomiti Trento 94-81. W Pucharze Europy FIBA zaprezentowali się koszykarze za Stalu Zielona Góra i Dzików Warszawa. Obie ekipy starczą. Dziki lepsze od Tartu z Estonii 103-76, a Zastal pokonał na Węgrzech 90-80 Solnoki Olajbanias. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem nazwę. Sport wróci po 9.
3: Moim zdaniem bardzo dobrze. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, tylko na południowym wschodzie może być małe, nad morzem i lokalnie słabe, przelotne opady deszczu. Rano też proszę uważać na zanikające mgły, ale będą, zanim zanikną, to będą ograniczały widzialność do metrów 200. Suwałki stopni 16, Gdańsk 17, Koszalin, Poznań 18, Gorzów, Szczecin, Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn, Białystok, Zakopane 19, w Opolu 20, Zielona Góra, Wrocław, Łódź, Radom, Warszawa, Kielce i Lublin 21, Katowice, Kraków i Rzeszów 22 stopnie.
4: Radio 357.
3: Mamy 8 po 8.

0: come on.
1: To była właściwie jedna z pierwszych tekstówek dzisiaj o poranku. 6:23 od pana Zbyszka. Pytanie arcyważne. Czy będzie piekło po raz trzeci w tym roku? Znaczy w tym roku będzie piekło po raz pierwszy, ale generalnie to tak, po raz trzeci.
2: Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark, fear of the dark. I have a phobia that someone's always there.
3: Nie lękajcie się. Trzecia edycja Metal Topu Radia 357 odbędzie się w Halloween 31 października od godziny 19. A głosować można już teraz na stronie top.radio357.pl.
2: Niedźwiedziu, co to będzie?
4: Będzie piekło.
1: Po raz trzeci. Zapraszamy serdecznie. Ruszyło głosowanie. Łukasz Dunaj wczoraj to ogłosił oficjalnie, więc system już działa. metaltop.radio357.pl. A jak państwo zerkną na tę stronę, to tam jest takie zdjęcie grupowe czterech dżentelmenów, którzy będą prowadzili ten metalowy top i mają takie miny, że ja bym od razu odpowiedział: nie, nie mam żadnych problemów.

0: Takie ładne, melodyjne też w zestawie do głosowania na Metalowy Top się znajdują. 16 po 8.
1: Gość Radia 357.
0: A w studiu Ewa Koch.
2: Dzień dobry. Rząd planuje przeznaczyć ponad 100 miliardów złotych na ochronę ludności i obronę cywilną w latach 2027-2031. Czy to przełom, czy dopiero początek bardzo długiego nadrabiania zaległości? Aleksander Fiedorek, Stowarzyszenie Instytut Budownictwa Ochronnego, jest naszym gościem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Premier mówi tak, że jest przekonany, że w trakcie realizowania tych projektów, w ramach właśnie tego budżetu, o którym powiedzieliśmy, Polacy będą mieli poczucie, że stajemy się z miesiąca na miesiąc miejscem bezpieczniejszym, nawet w sytuacjach krytycznych. Czy pan podziela tę opinię?
3: Osobiście uważam, że to jest bardzo dobra wiadomość, przyjęcie programu ochrony ludności i obrony cywilnej, który jest tak naprawdę wieloletnią perspektywą finansową.
2: Czy to jest wystarczająca kwota, która jest nam potrzebna, żeby budować w Polsce na przykład schrony?
3: Szanowni państwo, no nie jest to kwota wystarczająca, biorąc pod uwagę nasze gdzieś tak naprawdę dziesiątki lat zaległości w Polsce w tym zakresie. Natomiast na pewno jest to krok w bardzo dobrym kierunku, tym bardziej biorąc pod uwagę to, że jest to perspektywa wieloletnia, tak jak powiedziałem. Ułatwia to po prostu inwestycje, zwłaszcza jednostkom samorządu terytorialnego.
2: To powiedzmy teraz, jak to wygląda w praktyce? No bo wiemy, że pieniądze będą, że te schrony będą powstawać. Ile trwa budowa takiego schronu z prawdziwego zdarzenia?
3: To wszystko zależy, czy mówimy o obiekcie wykonanym w technologii monolitycznej, żelbetowej, czy też na przykład o obiekcie wykonanym z prefabrykatu. Natomiast na dzień dzisiejszy największym problemem nie jest sam czas budowy, czyli fizycznie realizacji obiektu na placu budowy, tylko cała ścieżka formalna, którą musimy przebyć jako inwestor, zwłaszcza jeśli jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego, przed wykonaniem takiego obiektu. Dlaczego jest to problematyczne? Dlatego, że nasz ustawodawca jeszcze niestety nie zauważył, że tak naprawdę obowiązują w zakresie wydawania pozwolenia na budowę te same przepisy jak przy każdej innej inwestycji.
2: Czyli krótko mówiąc, pieniądze są, to dobra informacja, natomiast problemy mogą być, jeśli chodzi o tę ścieżkę formalną, bo ona może, nie wiem, utrudnić to, żeby te schrony w sposób taki właściwy powstawały.
3: Przede wszystkim ścieżka formalna bez, powiedzmy, tak zwanej szybkiej ścieżki trwa. Czyli jeśli mamy do wybudowania schron, na przykład we wschodniej Polsce, gdzie lokalizacja w tej chwili takiego obiektu byłaby jak najbardziej wskazana, przykładowo przy jakiejś szkole albo przedszkolu, no to niestety, mówiąc potocznie, nie przeskoczymy tego, że musimy uzyskać pozwolenie na budowę, uzyskać wcześniej wszelkie możliwe uzgodnienia, czasami decyzję środowiskową i tak dalej, a to trwa i to może trwać nawet w okolicach półtora roku.
2: Tymczasem my wiemy, że te schrony naprawdę nam są potrzebne na już. Sytuacja, jaka jest, wszyscy wiemy. Chcemy też jako Polacy czuć się bezpiecznie. Czy według pana może jeszcze dojść do tego, że rząd tutaj zmieni zdanie i ta ścieżka, szybka ścieżka formalna zostanie wprowadzona?
3: Uważam, że taka szybka ścieżka formalna powinna zostać wprowadzona, ponieważ w tej chwili poza pieniędzmi, których do niedawna nie było, no to będzie tak naprawdę ostatnia taka rzecz, która będzie mocno zwalniała ten proces inwestycyjny.
2: Powiedzmy jeszcze o tym, jak ta sytuacja, jeśli chodzi o schrony, wygląda w tym momencie w Polsce. No wiemy, że najlepiej nie jest. Gdyby na przykład w tym momencie się coś wydarzyło, dla ilu osób realnie mamy schronienie w naszym kraju?
3: Biorąc pod uwagę to, co było, powiedzmy, zbadane w pewien sposób, czyli ten ostatni, taki najbardziej solidny raport Najwyższej Izby Kontroli, no to jest w granicach, powiedzmy, 2-3% obywateli w naszym kraju miałoby miejsce w takich obiektach. Natomiast to też nie jest do końca informacja, którą możemy się kierować, bo Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że z tych, powiedzmy, 2-3% obiektów, tak przeliczając średnio, miejscami 60% nie nadaje się do niczego pod względem technicznym.
2: Czyli z tego, co pan mówi, to tak naprawdę tego schronienia my praktycznie nie mamy na tę chwilę w Polsce.
3: No niestety nie. I przykro to powiedzieć, ale no, niezbyt wiele zmieni tutaj masowe wskazywanie tak zwanych punktów schronienia. Dlaczego? Dlatego, że no, po prostu dla punktów schronienia my nie mamy wymagań technicznych w formie osobnego rozporządzenia. Czyli tak naprawdę nie wiemy, jakie wymogi techniczne te miejsca muszą spełniać.
2: Od razu pojawia się pytanie, dlaczego tak się dzieje? Wojna, pełnoskalowa wojna w Ukrainie wybuchła w 2022 roku. Mamy 2026. Dlaczego tak się dzieje, że te pieniądze pojawiają się dopiero teraz i tych schronów nadal nie ma? Ja wiem, że to może nie pytanie do pana, tylko bardziej do rządu, ale chciałam zapytać o pana ocenę.
3: Wydaje mi się, że tutaj podstawowym problemem jest tak naprawdę brak świadomości, ale ten brak świadomości no, nie dotyczy tylko naszej klasy politycznej, ale ogólnie nas jako społeczeństwa. My po prostu jako społeczeństwo, z którego wywodzą się nasi politycy, nieważne oczywiście z jakiej są opcji politycznej, my przywykliśmy do takiego powiedzmy dobrobytu i wyparliśmy z głowy, z naszej świadomości w ogóle kwestie takich zagrożeń typowo militarnych, kwestie tego, że ta wojna może się pojawić albo u naszych sąsiadów, albo wręcz u nas.
2: I tutaj chyba różnimy się jako Polska na przykład od Finlandii, gdzie ten problem, właściwie gdzie tego problemu można powiedzieć, że praktycznie nie ma. No tam na schron może liczyć blisko 90% populacji.
3: Tak, przy czym musimy zauważyć, że Finom zajęło osiągnięcie tego współczynnika, tej wartości kilkadziesiąt lat.
2: Czyli to nie jest taki proces, który może potrwać 2-3 lata, tylko niestety dłuższy. Chciałam jeszcze dopytać o nowy program ochrony ludności i obrony cywilnej, bo to nie tylko schrony. Na co jeszcze mogą zostać przeznaczone te pieniądze?
3: Te pieniądze mogą również zostać przeznaczone na wszelkiego rodzaju inne rzeczy związane z obroną cywilną, na zapasy magazynowe, na przykład na urządzenia. Tutaj chciałbym zauważyć, że to jest akurat dobra praktyka ze strony samorządu terytorialnego, że jednostki samorządu bardzo często kupują sprzęt potrzebny do działań związanych z obroną cywilną, między innymi wszelkiego rodzaju paczkowarki wody, wszelkiego rodzaju urządzenia do oczyszczania wody, agregaty prądotwórcze, nawet podstawowe takie zapasy w postaci łóżek, koców, śpiworów również potrafią w sposób znaczny zwiększyć bezpieczeństwo obywateli na danym obszarze.
2: A jak powinno wyglądać takie minimum bezpieczeństwa dla każdej gminy? Co każda gmina powinna posiadać, żeby obywatele po prostu czuli się bezpiecznie?
3: Tutaj jest akurat dosyć ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę każda gmina jest inna i bez takiej szczegółowej analizy zagrożeń, bez opracowania tego zagadnienia, ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego? Dlatego, że w jednej gminie większym zagrożeniem może być potencjalna powódź albo duży pożar lasu, a w innej gminie większym zagrożeniem mogą być niestety spadające ze wschodu drony. Także tu nie ma łatwych odpowiedzi i prostych odpowiedzi.
2: Zobaczymy w takim razie, jak to wszystko będzie wyglądało. Mam nadzieję, że te pieniądze zostaną dobrze wykorzystane i że te procedury, o których też mówiliśmy, będą prostsze, tak żeby na przykład schrony mogły powstawać. Aleksander Fiedorek, Stowarzyszenie Instytutu Budownictwa Ochronnego, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiała Ewa Koch. Mamy 25 minut po 8:00.
4: Dorastałem z włączoną telewizją, takie było dzieciństwo, podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą, telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć, tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo. A my czujemy, że coś się kończy, coś się zmieniło. Na ekranach oglądamy zamach na dwie wieże World Trade Center. Komentarze wydawały nam się zbędne, ale prezenter oznajmił, że to koniec.

0: Fish MAD tworzyło jeszcze Styl. Piruety. To było to nagranie. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Tak będzie w ciągu dnia, tylko na południowym wschodzie może być trochę mniejsze, czyli małe. Nad morzem lokalnie słabe przelotne opady deszczu, będą mgły ograniczały do 200 metrów, może już nie. A temperatura maksymalna 16-17 na północy i w kotlinach Sudetów, a 20 w centrum, a 23 na południu.
1: 3-5-7.
0: A za 29 minut 9 Redbox.

0: Nie mam pewności, ale taki wątek kolejowy się chyba pojawił w utworze.
1: Tak, teraz moja kolej.
0: Tak. Wiesz co, zostały z tatuowania trzy karty. Serio.
1: Jak dobry Schuller. Ale to chwyciłeś trzy karty.
0: No Schuller, to jest bardzo dobre słowo.
1: To są dobre karty, ale jedna jest zła. Do podrzucenia przeciwnikowi.
0: Chodzi o to, że słuchacze mieli wrażenie, że graliśmy w te trzy karty, tylko że tam czarna wygrywa, przecież. No to masz trzy.
1: Akurat. Dobra. Ja zajmę się polityką, Gazetą Polską i Tygodnikiem Powszechnym. Polityka dziś na okładce z Władimirem Putinem. Czym Putin straszy i jaką mamy odpowiedź? Czytamy tutaj na okładce. Nowak znów buduje, to Sławomir Nowak z kielnią, cegłami, ale właściwie to nie są cegły, tylko sztabki złota. No i pomoc w kryzysie, poważny temat w Tygodniku Powszechnym, to temat tygodnia. Połowa Polaków ma dostęp do szybkiego i bezpłatnego wsparcia psychiatrycznego, a co zresztą, to jest duży, duży raport Anny Goc. No i tutaj są też historie z życia wzięte. Są analizy tego, jak to działało albo nie działało do tej pory. Co zmieniły centra zdrowia psychicznego, pisze autorka. Ze szpitala wychodziło się w pustkę. To też taka smutna konstatacja. A leczenie już nie musi oznaczać szpitala. Kryzys psychiczny Polaków i raport dziś w Tygodniku Powszechnym. Bardzo ciekawa i ważna rzecz. A poza tym serwerownie niepokoju. Tygodnik pisze, jaka jest cena rozwoju sztucznej inteligencji. Eksperci widzą w nich, tych centrach, szansę na cyfrową suwerenność kraju. Dla mieszkańców miejscowości, w których wyrastają kolejne centra przetwarzania danych na potrzeby AI, takie sąsiedztwo to udręka. Na czym ta udręka polega? No, można się tylko domyślić. No, nie jest tajemnicą, ile na przykład wody zużywa się do chłodzenia całych tych systemów i jak to wpływa na obniżenie poziomu wód w okolicy. Ale to tylko jeden z elementów, które można tu przytoczyć. Michał Tomczuk, więcej na ten temat w Tygodniku Powszechnym. Także jest o finansowaniu sportu. Nie jesteśmy zakładnikami działaczy i polityków. Polski sport wyczynowy żyje przede wszystkim z publicznych pieniędzy, choć trudno udowodnić, że medale, stadiony i wielkie imprezy czynią nas sprawniejszymi. Czy nadal powinniśmy topić w tym polskim sporcie wyczynowym miliardy? To znaczy topić, a nie czy finansować, bo też to pytanie dobrze jest podkreślić. Dzisiaj więcej o tym także w Tygodniku. No i tu ważne pytanie, także kilka stron dalej. Czy państwo zbyt łatwo odbiera dzieci rodzicom? Ten tekst także w Tygodniku Powszechnym. W polityce, oprócz Władimira Putina, w tekście Broń masowego przerażenia, w którym Marek Świerczyński pisze, Rosja znów poszła na całość i zagroziła Europie atomowym unicestwieniem. Znowu przetoczyły się złowrogie nagłówki. To, co było odległe, staje się realne. Czytamy to oprócz tego także efekt żelatynowy. To jest rozmowa z generałem brygady w stanie spoczynku, Tomaszem Drewniakiem. Efekt żelatynowy o tym, co w wojsku piszczy, czy jesteśmy gotowi dać Rosji odpór i jeszcze o tym, czy w wojsku przywrócić onucę, a społeczeństwu pobór. A rozmowa cała zaczyna się od porady, żeby zatankować samochód, przynajmniej tyle mieć przygotowane. Magiczne moce to dalej rozmowa z redaktorem naczelnym Polityki Jerzym Baczyńskim. Tak, tak. Właściwie, nie, inaczej jest. Trochę przesadziłem teraz. Redaktor naczelny, tak. Rozmawia z Hanną Gil-Piątek i Bartłomiejem Sienkiewiczem. O, tak to trzeba byłoby powiedzieć. Natomiast oczywiście analizy też globalne pod Trumpa ochronę. To taki tytuł z sarkazmem oczywiście i tym, co właściwie te umizgi do Ameryki albo sojusz z Ameryką, może tak, bo to zależy kto na to patrzy, może nam dać. Bardzo ciekawy tekst 20, albo inaczej, kara dwóch prędkości, 20 lat, 8 lat. Dwóch sprawców śmiertelnych wypadków drogowych, dwóch piratów drogowych, dwie różne kary zawiłości prawa i wymiaru sprawiedliwości. W tekście Zbigniewa Borka polecam uwadze ten tekst. Dlaczego sąd skazał Łukasza Żaka na 20 lat więzienia, a Sebastiana M. Sebastianowi M. grozi najwyżej 8 lat, skoro pierwszy zabił na drodze jedną osobę, a drugi trzyosobową rodzinę. No właśnie, bardzo dobre pytania. o studiach rozpoznawczych także, bo studia się zaczęły. Rok akademicki rozpoczyna 400 tysięcy nowych studentów. Co trzeci studia porzuci. Uwaga, co trzeci studia porzuci. Mapa popularnych kierunków niby wygląda podobnie od dekad, ale zmieniło się podejście do samego studiowania. Co się nie zmieniło, no to oczywiście kwoty, ceny i tak dalej. Albo inaczej, że są, a nie, że się nie zmieniły zupełnie. A jeśli ktoś myśli teraz o wakacjach, po wakacjach, to tekst wakacje z dronami także w polityce. Jechać, nie jechać, czy są jeszcze bezpieczne miejsca na ziemi, to także polityka kreśli na stosownych mapach. Sławomir Nowak w Gazecie Polskiej, milionowe kontrakty, spółki od Sławomira Nowaka, to już wiemy. No i jeszcze to, że prokuratura kilka stron dalej w tekście ukrywa, gdzie jest kral, a jego ofiary odsyła do Estonii. Jeśli kogoś interesuje, jak PSL strzyże fundusze, to także można znaleźć ten artykuł w tygodniowym wydaniu Gazety Polskiej. O PSL-u pisze Pazerna Koniczynka. No to się odnosi do logo.
0: To są tygodniki. Druga porcja, czyli środowa. Krystian Hanke, bardzo serdecznie panu dziękuję. Pan wiem, że pan nie bardzo z tenisem, ale tylko chciałem powiedzieć, że w pierwszy set 6-1 pani Iga Świątek wygrała i to było gładko. Teraz jest dużo bardziej zacięty ten drugi set. Przełamanie i tak dalej, ale 5-3. No i być może to może być ostatni gem. No jeszcze troszeczkę będą panie.
1: Ja nie lubię słowa przełamanie, ono mi się strasznie źle kojarzy.
0: Tak?
1: Tak, no przełamanie. No. Jak trzask od razu słyszę, rakiety.
0: A albo... nie, dobra, to już dobrze. A propos słuchania, chciałbym, żeby państwo czegoś teraz posłuchali. I to jest takie nowe, ale będzie chyba się pojawiało częściej.

0: kłamała. To wersja Nowiki. Chyba będziemy częściej się spotykali z tym nagraniem.
1: Kulturalny skoczek.
0: W studiu Roma Leszczyńska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Co zostaje z miasta, które nieustannie się zmienia? Co trwa mimo wyburzeń, nowych inwestycji i zacierania śladów pamięci? I kim są współcześni ostańcy? W najbliższy weekend warszawska dzielnica Wola stanie się przestrzenią spotkań, opowieści, działań artystycznych i refleksji nad tym, co w Warszawie nadal trwa mimo nieuniknionego procesu zanikania. Czym jest festiwal Wolskie Ostańce, tłumaczy Konrad Schiller, kierownik Muzeum Woli.
3: Współcześnie możemy odnieść się do kontekstu ostańców we współczesnej metropolii, jaką jest Warszawa, odnieść to do nowych mieszkańców Warszawy, dla których widok na przykład zrujnowanej kamienicy przy ulicy Żelaznej czy przy ulicy Waliców, czyli w takim ścisłym, gęsto zabudowanym już nowoczesną architekturą obszarze Woli, może dziwić, dlaczego nikt tej ruinki nie uprzątnął albo nie odnowił. No więc festiwal ma poruszać takie trzy duże struny, które właśnie w całości wybrzmiewają jako festiwal.
2: Oś miejska festiwalu koncentruje się wokół przestrzeni warszawskiej Woli. Oś społeczna skupia się na ludziach, ostańcach, którzy pamiętają, dokumentują i opowiadają o tym, jak było dawniej, a oś artystyczna traktuje ostańce jako inspirację do działań artystycznych. Najnowsza wystawa w Zamku Królewskim odkrywa przestrzenie dotąd dla zwiedzających niedostępne i nieznane. W 1974 roku, kiedy bryła zamku była już odbudowana na szczycie władzy, powstał pomysł, by w gmachu znalazł się reprezentacyjny apartament przeznaczony dla szczególnych gości. Reprezentacyjne salony, sale bankietowe, marmurowe łazienki, garderoby, kuchnie, chłodnie, windy i rozległe zaplecze miały służyć najwyższym rangą osobistościom PRL-u i ich gościom. Mówi profesor Małgorzata Umilanowska, dyrektorka Zamku Królewskiego w Warszawie.
4: Dokładnie w 1974 roku, kiedy powstał pomysł zrobienia tutaj tych pokojów władzy, Edward Gierek odwiedził dwóch swoich zaprzyjaźnionych towarzyszy. Gustawa Husaka, który rezydował na Hradczanach w zamku, to raz, i Erycha Honeckera, który właśnie zaczął budować Palace de République. Więc jakby motywacja była też silna z jego strony, żeby zdobyć jakąś rezydencję dla siebie. Bo wpisanie się w ciąg zdarzeń, czyli władze polskich królów, polskiego parlamentu i polskich prezydentów, którzy to w czasie II Rzeczypospolitej rezydowali, no zawsze dla każdej władzy jest atrakcyjne, to jasne.
2: Poza zamkowymi murami narastał jednak kryzys gospodarczy i polityczny, wskutek którego władza ostatecznie zrezygnowała z pomysłu. Przez następne dziesięciolecia przestrzeń ta służyła jako biura i zaplecze muzeum, pozostając niedostępna dla publiczności. Do 17 stycznia przyszłego roku w Zamku Królewskim w Warszawie można oglądać wystawę Sekretne komnaty władzy ludowej. Co można robić w bibliotece oprócz wypożyczania książek? Można zorganizować i wziąć udział w maratonie czytania, obejrzeć film Lalka reżyserii Wojciecha Hasa, zagrać w gry planszowe o dezinformacji, stworzyć własny biblioteczny gadżet lub nawet przespać się w bibliotece. To wszystko podczas Nocy Bibliotek 16 października. Katarzyna Sołtan-Młodorzeniec, koordynatorka projektu, mówi, jak będą wyglądały nocowanki w niektórych bibliotekach, bo oczywiście nie wszystkie mają warunki, by takie nocowanki zorganizować.
5: My w tym roku jesteśmy po raz pierwszy z taką centralną nocą, z taką symboliczną inauguracją Nocy Bibliotek w bibliotece w Grodzisku Mazowieckim, w której właśnie się odbywają takie nocowanki i nocuje młodzież. Polega to na tym, że są przeróżne wspólne działania, maratony czytania, oglądanie filmów, dyskusje właśnie o książkach, przeróżne gry i zabawy literackie. No a na finał jest kolacja związana na przykład z jakimiś przepisami książkowymi i no i zwyczajnie tak, spanie między regałami.
2: Na razie deklarację udziału w Nocy Bibliotek zadeklarowało ponad 1600 placówek. Na stronie nocbibliotek2026.co.org.pl można sprawdzić, czy nasza dzielnicowa biblioteka bierze udział w akcji, no i czy będzie można przespać się w regałach pełnych książek. Jakby co, oczywiście proszę nie zapomnieć o latarkach.
0: Tak jest. I uważać, żeby tam nie spadło coś. Taka powieść, to cięższe.
2: To można dostać. Tak. 600 stronicowa.
6: Lepiej się śpi wtedy. Dlaczego?
0: Jak się dostanie w głowę powieścią?
6: Ja jestem miłośnikiem tej metody zasypiania.
0: Musimy poważnie porozmawiać, panie Filipie.
6: Jak ja kiedyś nad Niemnem dostałem, panie, a i to w domu było.
0: Myślę, że opisy przyrody pana przygniotł. Filip Jaśler, to za chwilę. Roma Leszczyńska,
2: dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy.
7: Dobrze.
0: Ja chciałem tylko, że 6163.

0: Także 6-1, 6-3, pani Iga wygrała i jest w kolejnej rundzie.
1: Latka lecą.
0: Do dalszej gry przechodzi także maestro Filip Jaszar.
2: Jak miło, dziękuję.
0: Gratuluję.
3: Latka lecą, zegar tyka i już 7 października. Dawno, dawno temu 7 października był ważnym, choć elitarnym świętem. Tego dnia życzenia, upominki, serdeczności i odznaczenia z awansami kierowano do pracowników resortu w dniu Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Może słowo wyjaśnienia dla młodszych słuchaczy. Milicja była taką PRL-owską policją, oczywiście z kilkoma różnicami. Kierowca zatrzymany przez milicjanta za przekroczenie prędkości słyszał zdanie: i co ja mam z panem zrobić? Dziś powiedzielibyśmy, że było to zaproszenie do negocjacji. Zwykle 100 zł załatwiało sprawę. A czym była Służba Bezpieczeństwa? Służba Bezpieczeństwa, jak sama nazwa wskazuje, nie miała nic wspólnego z bezpieczeństwem, a wręcz przeciwnie. Była to mundurowa służba zajmująca się represjonowaniem obywateli. Tu podrzucili narkotyki jakiemuś księdzu, tu kogoś zaszantażowali, przesłuchali, tam się wmieszali i sprowokowali. Bardzo sympatyczne zajęcia, często na świeżym powietrzu. Pamiętam, jak w dzienniku telewizyjnym prezentowano materiał o grupach wyrostków malujących na murach świeżo wyremontowanych kamienic hasła „Solidarność walczy” i „Wrona orła nie pokona”. Widzowie byli zbulwersowani tymi aktami wandalizmu, do których dopuścili się działacze opozycji. Ja też byłem zbulwersowany do momentu, kiedy tata nie wytłumaczył mi, że to jedna z wielu prowokatorskich aktywności Służby Bezpieczeństwa. O tak, oh yeah, oh yeah, jak miło jest w SB, oh yeah, oh yeah. Zastanawiam się, jak przebiegały uroczystości związane ze świętem Milicji i Służby Bezpieczeństwa. Zapewne po części oficjalnej, przemówieniach, odznaczeniach i koncercie jakiegoś artysty stanu wojennego funkcjonariusze udawali się na część prywatną obchodów. Tam pewnie czytali poezję Miłosza, wzruszali homiliami Jana Pawła II, albo chlali wódę, przesłuchiwali na czas i wspólnie śpiewali: o tak, oh yeah, oh yeah, jak miło jest w SB, oh yeah, oh yeah, na wszystkie smutki lekiem, oh yeah, jest zostać SB-kiem. Z wielką radością przyjmuję fakt, że dziś, 7 października, już nie świętujemy Dnia SB-ka, a możemy zająć się czymś bardziej przyjemnym, pamiętając, że facet wprost z wanny jest bardziej staranny. No to w dniu wanny chlub.
0: Dum, dum, dum.
3: Dziękuję.
0: To ja dziękuję, posłuchamy?
3: Bardzo, tak, bardzo.
0: To uwaga, uwaga, uwaga, uwaga.
3: Już.
4: Już kąpiesz się nie dla mnie w pieszczocie pian, nie dla mnie już przy wannie odkręcasz kran, nie dla mnie już natryskiem zraszasz czary swe wszystkie, wiem, że czeka, aż wyschniesz już inny pan. Korzystasz już nie dla mnie ze stacji pomp, lecz choć ból w otchłań pcha mnie, ty kąp się kąp. Chcę, by schludność twa kwitła, kąpiel tobie nie stygła, choć podcięłaś mi skrzydła, strąciłaś w głąb. I tylko pomyśl sobie w dogodniejszej porze o tym, co już przez ciebie kąpać się nie może. Boże, już kąpiel twa nie dla mnie plusk. Każda kropla w twej wannie mój drąży mózg. Smukłe ciało trąc frotem, nie pamiętasz już potem, jak czekałem z łopotem spragnionych ust.

0: Ach, proszę pana. Taka kąpiel. Panie redaktorze, to ja jeszcze jedną sprawę chciałem, ponieważ pan tak wspomniał historycznie i przypomniało mi się, że jest takie wyjaśnienie, że Mister Zub to od tego, że chcieli się nazywać pan z UB, tylko niespecjalnie wtedy można było.
1: Jasne.
0: To taki, może prawda, może nieprawda, ale posłuchamy.

0: Tu Radio 357, jest środa, 7 października. Dziewiąta właśnie minęła, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: A na początek maksymalne ceny paliw obowiązujące dzisiaj na stacjach. Nieznacznie podrożała benzyna 95. Za litr zapłacimy nie więcej niż 6 zł 86 groszy. Za benzynę 98 zapłacimy nie więcej niż 7 zł 74 grosze. Trochę potaniał olej napędowy, który będzie dzisiaj kosztował maksymalnie 7 zł 80 groszy. Tendencja, którą widzimy, sugeruje, że w ciągu najbliższych godzin powinniśmy notować na stacjach benzynowych spadki. Powiedział dzisiaj minister energii Miłosz Motyka na antenie Polsat News. Dzisiaj mija trzecia rocznica ataku Hamasu na Izrael. 7 października 2023 roku palestyńscy islamiści przeprowadzili niespodziewany atak, zabijając blisko 1200 osób. 251 osób zostało porwanych. Był to największy atak terrorystyczny w historii Izraela. Wywołał trwającą do dziś eskalację konfliktu w Strefie Gazy, w wyniku której zginęły już 72 tysiące Palestyńczyków. Temat ataku i jego następstw powróci w dzisiejszym placu na rozdrożu, który o 21:00 poprowadzi Wioletta Myszkowska. Uczelnie na Lubelszczyźnie aktualizują procedury na wypadek zagrożenia. Te działania to odpowiedź na coraz częstsze wycie syren na wschodzie kraju, a także rosyjskie drony, które spadają coraz bliżej polskiej granicy. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbył się już szereg szkoleń. Będą kolejne, mówi kanclerz uczelni Małgorzata Stręci-Wilk.
2: Te alarmy ostatnie dwa też zmobilizowały bardziej naszą społeczność akademicką do udziału w tym szkoleniu. Rzeczywiście frekwencję mamy już, jeśli chodzi o zapisy, bardzo dużą. Taką samą informację mają zarówno studenci nasi polskojęzyczni, jak i anglojęzyczni.
1: Szkoleniom z procedur bezpieczeństwa podlegają również pracownicy uczelni. Studenci mają wziąć udział w warsztatach z psychologiem. Krista Pike odzyskała przytomność niemal tydzień po nieudanej egzekucji. Skazanej na śmierć 50-latce podano dwie dawki śmiertelnego zastrzyku, który jednak nie doprowadził do jej zgonu. Jak twierdzą jej prawnicy, Pike jest jedyną znaną osobą w USA, która przeżyła przeprowadzoną egzekucję. Kobieta pozostaje w szpitalu, bo nadal wymaga intensywnej opieki medycznej. Pozostaje również przykuta do łóżka. Władze Tennessee nie wyjaśniły dotąd, dlaczego egzekucja się nie powiodła. Nie wiadomo również, czy zostanie podjęta kolejna próba wykonania wyroku. Szpital w Siemianowicach Śląskich testuje sztuczną inteligencję. Ma ona sama notować konsultację lekarską i stworzyć notatkę medyczną, mówi dr Przemysław Juszczuk z Instytutu Łukasiewicz AI.
3: Czyli ten proces tworzenia notatki to nie jest teraz siedzenie w gabinecie i pisanie całego tekstu, tylko to się dzieje na żywo.
1: Wykorzystanie AI pozwoli lekarzowi całkowicie skupić uwagę na pacjencie, przekonuje dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich Mariusz Nowak.
4: Pacjent czuje się bardziej zaopiekowany, jeżeli on widzi, że lekarz cały czas patrzy na niego, zwraca na niego uwagę i myśli, zadając mu logiczne pytania.
1: AI będzie wykonywać wyłącznie notatki, nie może stawiać diagnozy ani proponować leczenia. Duńscy emeryci masowo wracają do szkół podstawowych. Nie po to, by samemu się dokształcać, ale by pomagać uczniom w nauce.
5: Duńskie stowarzyszenie Skolensvana, czyli Przyjaciele Szkoły, przeżywa szturm aplikacji na wolontariusza i wolontariuszkę. W 2025 roku zgłosiły się 553 osoby. W tym roku już ponad 1200 duńskich emerytów i emerytek chce pomagać uczniom. Lilian Krarup, kierowniczka szkoły w gminie Herning, mówi telewizji DR, że taki dorosły, który choć nie ma doświadczenia w nauczaniu, ale za to zawsze ma czas, jest ogromnym wsparciem dla uczniów i nauczycieli. Gmina Herning jest pod tym względem duńską rekordzistką. 23 szkół na jej terenie korzysta z pomocy takich wolontariuszy. Wygrywają wszyscy: szkoła, dzieci i sami seniorzy, którzy dzięki takim zajęciom wciąż czują się ważni dla wspólnoty. Dzięki temu nasza szkoła jest nie tylko instytucją edukacyjną, to nasza duńska szkoła, której częścią wciąż chce być wielu obywateli, mówi Sigrid Larsen ze Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły. Dla Radia 357 Agata Komosa-Styczeń, Dania.
1: Dwa razy do roku duńskie gminy przeprowadzają kontrolę, czy stanowiska wykwalifikowanych nauczycieli nie są zagrożone i czy żadna z placówek nie wykorzystuje nadmiernie.

0: Już jednak wpływu na końcowy wynik. Taką Igę chcemy oglądać. Było 6 do 1 i 6 do 3. Iga Świątek jest w ćwierćfinale. Wielkie brawa. Przed godziną mówiłem o aż 4 wczorajszych meczach polskich drużyn w europejskich koszykarskich pucharach. Przypomnę, Śląsk wygrał z Dolomiti Trento w Eurocupie, Legia przegrała w Lidze Mistrzów ze Strasburgiem, a w Pucharze Europy FIBA zwycięstwo odnieśli Dziki Warszawa i Zastal Zielona Góra. Tymczasem na parkiecie do piłki ręcznej mieliśmy remis. W Lidze Europejskiej PGE Wybrzeże Gdańsk podzieliło się punktami z Eurofarmem Pelister z Macedonii Północnej, remisując 31-31.
1: Myślę, że na pewno mogliśmy zrobić coś więcej, natomiast tego już nie cofniemy i musimy cieszyć się z tego jednego punktu, bo uważam, że jest on arcyważny, patrząc na przebieg spotkania, gdzie tam już przegrywaliśmy 5 bramkami.
0: Stwierdził w Polsacie Sport zawodnik Wybrzeża Filip Michałowicz. Krótkie piłkarskie podsumowanie. Chorwacja, Hiszpania 1-2, Anglia, Czechy 3-0. Harry Kane w swoim rekordowym 125. występie w narodowych barwach strzelił kolejne 2 bramki. A z barwami narodowymi pożegnał się dziś w nocy Leo Messi. Argentyna w Buenos Aires pokonała Benin 3-0. Tymczasem kibice HPL-u Berszewa nie zostaną wpuszczeni na mecz piłkarskiej Ligi Europy z AZ Alkmaar. Władze holenderskiego miasta uznały, że ryzyko starć jest zbyt duże. Taką decyzję podjęto po analizie zamieszek Ajaxu Amsterdam z Maccabi Tel Awiw. Swoją drogą przypomnę, że nasi pucharowicze, czyli Lech i Jagiellonia, w najbliższej kolejce Ligi Europy zagrają odpowiednio z Bayerem Leverkusen oraz Aratem Erewań. Ale to dopiero za tydzień. I na sam koniec jeszcze coś dla fanów Formuły 1. Jak donosi portal Racing News 365, kierowcy F1 ścigać się będą w Afryce, konkretnie w Rwandzie. Podobno sprawy są już na finiszu, a realną datą jest rok 2030. To wszystko w porannym sporcie. Wracam do Państwa w popołudniówce 357.
2: Zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie małe, nad morzem lokalnie słabe, przelotne opady deszczu, mogły nie. Temperatura 16-17 na północy i w Kotlinach Sudetów, 20 w centrum, 23 na południu.
3: Radio 357.
2: Można sobie wybrać, co chcesz. 16, 17, 20, 20.
4: 23.
2: 23, dobra.
4: 23.
2: Ola, 23. Zajęte. Teraz zostało 20 i 17. Ola Budka, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Woda jest.
2: Jest woda?
4: Wczoraj nie było, o tej porze dziś jest.
2: No to dobrze, to widzisz, to bardzo dobrze. Słuchaj, mecz ci ustawiłem, bo wiem, że lubisz tenisowe sprawy.
4: Bardzo.
2: Iga Świątek wygrała kilka chwil temu, Sebastian Państwu potwierdził i już wiadomo, że jest w kolejnej rundzie. No i właśnie ten mecz...
4: Moja ulubiona Coco Gauff.
2: No, widzisz, to sytuacja jest taka, że Iga będzie grała ze zwycięzczynią tego meczu. A...
4: To chyba lepiej, żeby Coco Gauff przegrała.
2: No to zostawiam cię z tym dylematem, kombinuj.
4: To są takie dylematy fana.
2: No tak, ale Coco Gauff rzeczywiście jest chyba w formie, a chociaż na razie, to pierwszy gem, to sam począteczek.
4: Wszystko się może jeszcze
2: z panią Martą zgrać. Bardzo dziękuję za dzisiejszy poranek. Wszystko dobrze?
4: Ja też dziękuję. Tak, nie, wszystko dobrze.
2: No za to.
3: Kieruj się na południe. Zaprasza Ola Budka.

13 minut po godzinie 9. Dzień dobry, Adam Szuraj i Ola Budka. Przy mikrofonie Adam realizuje audycję. Co u Państwa? Proszę pisać ola.budka@radio357.pl. Jesteśmy razem do południa. Piosenka dnia to nowa Nanga, Soprano.

Piosenka dnia. Soprano i Nanga to najnowszy singiel tej grupy. Co dziś w programie o godzinie 10.30 Marcelina tu na żywo w studiu opowie o najnowszym singlu Najprawdopodobniej, to tytuł tej piosenki, oraz o swojej oazie w Karkonoszach. O 11.00 sprawdzone w czytaniu Julia Rzemek i Bartek Kamiński. Dwie książki dziś omówią. Czuwanie, George Sanders, i opowiedzą trochę o leksykonie literatury młodzieżowej PRL-u Olgi Wróbel. 11.15 z minutami to czas na naszą płytę tygodnia Nothing But Thieves. Będę miała dla Państwa jeden egzemplarz. Poza tym dużo muzyki, no i właśnie stałe cykle, czyli Łza Millenialsa. Teraz Magda Dubrowska z Nangi wywoływała ducha lat 2000 i właśnie do tamtych lat wracamy w tym cyklu. No to proszę troszkę głośniej teraz.

Po policzku spływa prawdziwa łza milenialsa, gdy słyszę Pijamy Porno. Wirtualni chłopcy z kultowej w tamtych czasach płyty Bułgarskie Centrum. 2004 rok. Wirtualni chłopcy, ale na tej płycie także no, ten chyba największy hit milenialsów, czyli nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Łza milenialsa powróci w środę po godzinie 9 za tydzień. W 2007 roku, czyli wciąż jesteśmy w tych czasach naszej młodości milenialskiej, debiutował Jamie T. Dziś powraca z nowym albumem i wywołuje duchy młodości.

plagiarism.

0: I'm always outnumbered, but never outgunned.
1: 20 years now, and one more for good luck. Won't you wear that bamboo dress, baby, when you come to pick me up? Be one of the bam under the boo, under those bamboo trees, with you just jingling and jangling.
2: Debiutował w 2007 roku Jamie T. Dziś, za dwa dni, w piątek, powraca z nową, szóstą płytą Ghosts, 100 Days of Mourning. Retrospektywna płyta, na której rozlicza się z przeszłością, właśnie z tym czasem z okresu debiutu, nawiązuje do dorastania, do pozostawiania za sobą młodości, miłości. To płyta o stracie i o nostalgii za złotą erą indie, Jamie T. Drugim stałym cyklem w środy jest Sen o dolenie.

hit Boba Seegera, do którego zaprosiła Dolly Parton, do którego zaprosiła Chrisa Stapletona, bo to jej wersja z albumu Rockstar. Tym albumem puściła oko do branży muzycznej, nazywając siebie Rockstar właśnie. Album ukazał się w 2023 roku. Dolly Parton i Chris Stapleton. Pani Marzena, dziękuję za piosenkę dnia. No, proszę bardzo, zrobiła ta piosenka jej dobry humor na cały dzień i pani Marzena pisze, że zwłaszcza ten fragment, chciałabym być jak soprano, palić cygaro, bez ostrzeżenia strzelać w kolano niemiłym panom. To taka była też trochę Dolly Parton, prawda? Czekam na państwa wiadomości oraz tekstówki. Tekstówki można wysyłać za pomocą naszej aplikacji. Kuba Karaś, to dziwne stwierdzenie, że debiutuje, bo rzeczywiście debiutuje z solowym albumem, ale przecież od lat znamy go jako kompozytora, jako producenta, ale jego debiutancka solowa płyta jest już dostępna.

Astma, Faustyna Maciejczuk, Ania Leon, Julia Pośnik, Piotr Fidler, Ofelia i Karolina Artymowicz. To goście na płycie Kuby Karasia, ale jak Państwo usłyszeli, Kuba Karaś też śpiewa na tym swoim albumie Miłość to nie wojna. W kwietniu będzie można usłyszeć artystę podczas jego trasy koncertowej promującej album Miłość to nie wojna. A usłyszeliśmy Anię Leon w utworze Duch. Wywołuje dziś z Państwem duchy od rana, duchy młodości, no bo taki też sezon, spooky season nadszedł. Jeśli mają Państwo już przed domami dynie lub w mieszkaniach dynie i dekoracje jesienne, proszę podesłać mi zdjęcie. ola.budka@radio357.pl. Jeszcze jedna nowość, prezentowałam ją wczoraj, to Noah Kahan i spotkamy się w teatrze.

0: Antena w górę.
1: Paulina Kozion.
2: Dzień dobry, to ja.
1: Dzień dobry. I aż widzisz, no po prostu się zatkałam, bo dziś poważne sprawy, bo zapraszamy państwa nie do teatru, a do opery.
2: Do opery, tak, dokładnie.
1: Ale dzisiaj. Czy musimy operę traktować tak bardzo poważnie i podniośle?
2: No właśnie nie. No właśnie nie. I dzisiaj troszkę o tym będzie. A to za sprawą zbliżającej się premiery w Operze Bałtyckiej w Gdańsku, gdzie będzie można zobaczyć Weissera, operę z librettem opartym na powieści Weiser-Dawidek Pawła Chyle, jednej z najważniejszych powieści współczesnej literatury polskiej. W dwóch aktach widzowie będą mogli zobaczyć upalne lato 1957 roku, kiedy to w Gdańsku pojawił się chłopak żydowskiego pochodzenia i swoimi nadprzyrodzonymi zdolnościami oczarował grupę nastolatków. I choć w powieści przedstawione są dwie perspektywy czasowe snującego opowieść narratora i dzieciństwa, to opera skupi się na czasach właśnie dzieciństwa, wyjaśnia reżyser i dyrektor Opery Bałtyckiej Romuald Wilcza-Pokojski.
3: Pokazujemy ten świat właśnie tych 11 i 12 latka. Tym się to różni od powieści Pawła Chyle, że w powieści jest to już opowiadane właśnie z perspektywy Tellera, dorosłego, który wspomina, przypomina sobie ten czas. Właśnie wynika to i z potrzeb naszych inscenizacyjnych i no też tego, żeby opera nie trwała 12 godzin. My zamykamy się w 90 minutach i staramy się pokazać też Gdańsk tamtego czasu, tego 57 roku. Jesteśmy rok po Odwilży i właśnie przyglądamy się ówczesnym gdańszczanom.
2: Dodam, że autorką libretta jest Anna Czekanowicz, która właśnie w librecie wyróżniła jedną z postaci drugoplanowych, Elkę, jedyną dziewczynę w paczce chłopców.
3: Elka nie będzie postacią drugo-trzecioplanową, tylko będzie również mocną, kaszubską dziewczyną. I za tym poszła właśnie Ewa, proponując, mówi, to Elka powinna śpiewać głosem białym. A ten głos biały to jest właśnie ten taki najbardziej naturalny, wolny głos, co też jako anegdotę mogę powiedzieć, w sposób ideowy był takim naszym zderzeniem, bo przecież opera ma swoje ramy, jest od do, a nagle w tym wchodzą osoby, które używają śpiewu dla poczucia wolności.
2: A na ten pomysł białego głosu wpadła autorka muzyki Ewa Fabiańska-Jelińska i dzięki temu zabiegowi na scenie Opery Bałtyckiej wystąpi Akademia Głosów Tradycji z Gdyni, grupa kobiet śpiewających wiejskie pieśni a cappella w strojach kaszubskich. Z kolei scenografia będzie bezpośrednio nawiązywać do zakończenia powieści Weiser-Dawidek.
3: Ścianę po wybuchu, taką, gdzie patrzymy, że taki ten świat zawieszony w tej jednej sekundzie pomiędzy tym, co było, a tym, co będzie. I to oddaje nasza scenografia. Jest z tyłu pęknięta ściana i jeszcze takie lecące kawałki tej ściany wprost na nas. I to zawieszenie, ten ułamek sekundy, o której rozmawiamy, w której pojawia się Weiser, jest dla nas bardzo taką kluczową rzeczą.
2: Bo na końcu powieści chłopiec Weiser znika w niewyjaśnionych okolicznościach, w ciemnym tunelu, w wybuchu. A ja jeszcze na koniec rozmowy z dyrektorem Opery Bałtyckiej i reżyserem Weisera Romualdem Wilcza-Pokojskim spytałam go, nawiązując właśnie do twojego również, twojego stwierdzenia, Olu, czy będzie to spektakl dla fanów powieści Chylego i czy będzie tak poważnie?
3: Dla wszystkich, którzy lubią teatr i uważają, że opera jest jakimś obcym ciałem, to niech przyjdą i zobaczą, że opera spośród wszystkich sztuk performatywnych ma dopiero 400 lat i cały czas się rozwija, więc to jest tak, ale również też dla wszystkich poszukiwaczy historii gdańskich, historii literackich właśnie, czy wielbicieli prozy Pawła Chyle, czy w ogóle literatury, ale również myślę, że wszyscy smakosze dzieł operowych również tutaj odnajdą te swoje uwielbienia również też w tej produkcji.
2: Premiera opery Weiser w Operze Bałtyckiej w Gdańsku już 16 października. Ja mam dla Państwa zaproszenia na spektakle na 24 października. Proszę pisać na adres paulina.kozion@radio357.pl. No myślę, że bardzo warto wybrać się na tę operę, szczególnie, że ta powieść Weiser Dawidek to jest, tak jak już mówiłam, jedna z najważniejszych powieści polskich. Ona zaraz po publikacji została sprzedana w nakładzie 50 tysięcy egzemplarzy. W tym roku też Znak ukazał, właśnie wydał najnowsze wydanie tej książki ponownie. Proszę sięgnąć po książkę, proszę iść do Opery Bałtyckiej. No i proszę się dobrze bawić również na operze, nie tak poważnie.
1: No właśnie to coś dla tych, którzy unikali może trochę opery.
2: Tak.
1: Ja jestem w tym gronie. Wciąż czuję, że do opery nie dorosłam.
2: Och, no to musisz jednak się przekonać, ale możesz zacząć tak łagodnie, zawsze wszystkim polecam, od baletu.
1: No, to dobry pomysł.
2: To jest coś niesamowitego. Powiem ci, że nawet moja już teraz sześciolatka kocha operę i balet. Także da się.
1: Kontynuujmy ten wątek. Także spektakli dla maluchów. Co ty na to?
2: Dobrze, mogę proponować.
1: Zróbmy tak. Paulina Kozion. Dziękujemy.
2: Dziękuję.

Role Model, 7 minut do 10. Powiedz i poproś przez antenę o zdjęcia dyń i ozdób jesiennych. No to oczywiście dostaniesz takie. Dziękuję Państwu za maile. Pani Izabela ze Zwierzyna w województwie lubuskim przesyła zdjęcia pięknych dekoracji jesiennych. Są też dynie z warszawskiego Wawra. Jest ozdoba jesienna u pani Hanny. Poproszę więcej tych zdjęć. Oczywiście czekam na państwa wiadomości, na państwa maile. Podobno Nowy Jork opanował już halloweenowy klimat. Są ozdoby, zresztą to miasto jest znane z potężnych ozdób i na święta, i na Halloween właśnie, szczególnie na Brooklynie. A u nas w Halloween 31 października Metal Top. Top Metal. Proszę głosować. Głosowanie ruszyło wczoraj. Jordan Rakai to nie z tego zestawienia.

0: queer.
1: Krzysztof Zalewski, Jednakowi. Rozmowa z artystą dostępna na naszym radiowym kanale YouTube. Jest godzina 10.
2: Kieruj się na południe.

Harry Styles z tegorocznej płyty Kiss All The Time, Disco Occasionally. Czy będzie Grammy, czy będzie szansa na statuetkę? Być może, ale obawiam się, że niestety ta płyta przepadnie w wielu zestawieniach płyt roku lub będzie dosyć nisko. No zobaczymy, jak to będzie. Przechodzę do segmentu urodzinowego i wywołuję solenizantów. Toni Braxton, wszystkiego najlepszego.

Świętująca dziś urodziny Toni Braxton i Richard Marx. Suddenly. 7 października urodził się także Louis Capaldi.

Almost. Louis Capaldi, który dzień urodzin dzieli z innym artystą, bo nie może jego tu zabraknąć. 58 lat kończy dziś Thom Yorke.

Radiohead i Thom Yorke, który obchodzi dziś urodziny. Urodził się 7 października 1968 roku. Dobra, wiem, jakoś tak melancholijnie dziś Państwu gram. Tak się po prostu złożyło. Wciąż czekam na Państwa dynie w wiadomościach. Są przeróżne. Czekamy także na Marcelinę. Ona za kilkanaście minut w studiu Radia 357. Porozmawiamy o nowym singlu. Kawa? Która? Druga.

Orville Peck z najnowszego albumu Mule, którego świetnie się słucha. Polecam Państwu tę płytę. Utwór Run Out of Road, Orville Peck. Kawa jest nie żadna spice pumpkin latte, tylko czarna kawa, bo dynie zostawmy do jedzenia. Pan Łukasz z Przysieka wysłał mi zdjęcie właśnie z gigantyczną dynią na swoich barkach. Przytargał ją do domu i jak pisze, jest wypatroszona. Część już w słoikach, część w zamrażarce, do tego kilka wypieków, ciasto dyniowe, bułeczki, zabawa była przednia, no i teraz dumnie przed domem czeka na listopadowe święta. To pan Łukasz z Przysieka i jego gigantyczna dynia wyhodowana we własnym ogrodzie. Ja mam dobry przepis na sałatkę dyniową, jeśli zrobię ją w weekend, to wrzucę zdjęcie albo poproszę Marzenę z naszych social mediów, żeby wrzuciła także na jakiś kanał 357 i dołączę do tego przepis. Mrozu i lepsze czasy.

0: To jest, to jest, tutaj też jest.
1: Ty, a kalosze to w jakiej sprawie jadą?
0: No a jak było w Gdyni na koncercie? Pod sceną? Lało? Było to po kolana? Gdańsk jest niedaleko, to też nad morzem. Pogoda zmienna.
1: Buje, to nie ten festiwal. W listopadzie na Inside Seaside to może sobie nawet śnieg z tym drugim ancymonem deszczem padać. A my co mamy? Dach, daszek, zadaszenie takie, rozumiesz?
0: A, no i to jest festiwalowy game changer i to się dla mnie podoba. 13-14 listopada, Gdańsk, hala Amber Expo, Inside Seaside. Najlepiej.
2: Mamy daszek i zawsze tak było, nawet na pierwszej edycji festiwalu Inside Seaside, na której to edycji zagrał niemiecki duet Milky Chance. Pamiętam doskonale ten koncert, pełen energii. Fantastycznie było. Pierwsza edycja. 2023 rok.

Pan Łukasz z Przysieka, ten od gigantycznej dyni, przysyła pozdrowienia dla zapracowanej Julki z Warszawy. To pewnie córka, ale panie Łukaszu, proszę jeszcze się podzielić wiadomością, ile ta dynia ważyła, bo wygląda naprawdę zacnie. To do pary z Milky Chance Salt.

24 minuty do godziny 11. Słuchacz napisał, że mam moc sprawczą, bo przewidziałam to, że Coco Gauff przegra. Ja nie chcę mieć takiej mocy sprawczej i umywam ręce, to nie jest moja odpowiedzialność, ale to znaczy, że Iga Świątek zagra z Belgijką, tak? Tak, więc no, to może dobra wiadomość dla nas. A Igo przygotowuje się do halowej trasy koncertowej. Ta trasa rozpocznie się i skończy w styczniu. Cztery daty styczniowe. Między innymi warszawski Torwar na tej liście. A zapowiedzią tych koncertów będzie koncertowe wydawnictwo. Ukaże się na winylu, a zapowiada je ta wersja Stumilowego Lasu. Igo.

0: tu mi
1: mi
0: lo
1: lo
0: wy
1: wy
0: las
1: las.
2: Dziękujemy!
3: To na pewno Helena i dumny tata Igo. Przegląd polskich nowości. Wiktor Waligura wydał drugi album w karierze. Gratulujemy, bo druga płyta to podobno największy sprawdzian dla artysty. Zaprosił Wiktora Dyduchę.

0: Skieruj się na południe.
1: Bardzo czekałam tu na ciebie w studiu, ale od czego jest telefon? Po drugiej stronie, Marcelina, dzień dobry.
2: Dzień dobry, tak blisko, a tak daleko.
1: Dziewczyno, czy ty wsiadłaś już do pociągu, do swoich karkonoszy, że nie można cię złapać?
2: Nie, ja jestem cały czas w Warszawie, po prostu coś, jak widać, telefony nie zawsze działają i te kalendarze też nie zawsze zadziałają, jak jest wpisany, nagle nie jest.
1: I napięty
2: grafik.
1: Ale ja
2: jestem bardzo blisko ciebie, tak.
1: Ja czuję, że jesteś blisko mnie i czuję, że jesteś blisko Radia 357, ale tak to jest, gdy ma się napięty grafik, bo ma się premierę nowego singla, na który to singiel czekamy i czekaliśmy na ciebie. Najprawdopodobniej to będzie wielki sukces, a jestem przekonana o tym, że to będzie wielki sukces. To opowieść o twojej codzienności, a twoją codziennością jest las, natura, karkonosze, artystyczny dom. Mam rację?
2: Tak, jest to wszystko prawda i też tą codziennością jest bycie z drugim człowiekiem, relacje, zresztą te relacje też się powtarzają później w tej codzienności zawodowej, czyli relacja z chłopakami, z muzykami, no wszędzie to nas dopada i ta piosenka zgłębia to, jak te relacje ugryźć, żeby było dobrze.
1: Ej, a co cenisz w relacjach z drugim człowiekiem?
2: No na pewno najbardziej cenię sobie szczerość, ale też taką szczerość wobec samego siebie, bo nie ukrywam, że to jest jakiś temat, który ostatnio rozkminiałam mocno, żeby nie szukać na zewnątrz i nie szukać wiecznie w tej drugiej osobie, tylko szukać tych odpowiedzi w sobie i na sobie się skupić. Nawet jeśli jesteśmy 100% przekonani, że to druga osoba popełnia błąd, to jednak jakimś cudem to nas spotyka i coś nam to pokazuje. I ta zabawa, jak się tak obróci tego kota ogonem, zaczyna się robić mega ciekawa i faktycznie zmieniając w sobie różne rzeczy, przepracowując, ta rzeczywistość wokół się zmienia i zmiany są takie piękne, jak nie przymusza nikogo do nich, tylko się po prostu robi swoje, a nagle po prostu świat się jakoś tak układa i zaczyna być wygodniej. No i właśnie mam nadzieję, że udało mi się to tak w tym tekście zawrzeć. Bardzo długo nad nim pracowałam. Chyba pierwszy raz tak długo dopracowywałam tekst, bo chyba jakiś rok. Dlatego
1: proszę.
2: Też piosenka doczekała się właśnie. Nie wydawało nie całej tej oprawy, ale po prostu singla i pięknego obrazka, bo chciałam ją już pokazać.
1: I jest też wątek problemów, bo gdy są problemy, to kolego, razem usiędziemy do tego, jakoś tak.
2: Tak, razem patrzymy na niego tak. No, po prostu trzeba razem do tego, no nie ma co uciekać po prostu, trzeba się mierzyć z rzeczami. To jest też jakiś taki temat, który ostatnio sobie rozkminiam. Lubię to słowo, ono mi pasuje. Rozkminiam, przemyślam, rozmyślam, że elementy dyskomfortu, ty teraz masz też dziecko, więc wiesz jak to jest, że dzieci też muszą być na ten dyskomfort czasami narażone, bo wtedy konfrontuje nas to z różnymi ciekawymi rzeczami i przeskakujemy te kolejne etapy w swoich głowach. I to jest super, więc nie ma co uciekać od problemów, trzeba się razem nad nimi pochylić i to też jest element właśnie zdrowej, fajnej relacji i ona wtedy raczej nie ma opcji wygasnąć, bo jest ciągle ogień, bo ciągle coś się dzieje i właśnie być w tym razem to jest moim zdaniem najpiękniejsza rzecz, jaka może nas spotkać.
1: A jak macierzyństwo zmieniło cię jako artystkę? Czy twoja córeczka traktuje cię jak mamę śpiewającą, mamę piszącą, mamę artystkę?
2: Wiesz, jakie to jest piękne? Moja córka ostatnio powiedziała tak, a moja mama robi tyle rzeczy, że ona nie musi chodzić do pracy.
1: O!
2: I to mi się bardzo spodobało, bo mówię, tak, a co robi ta twoja mama? Tam zapytała któraś z moich koleżanek, do której ona to mówi. Ona, no moja mama jest tak budowlanką, gospodynią i robi zdjęcia, albo jej robią zdjęcia i śpiewa, i pisze, i książkę rysuje, i ona robi tyle rzeczy, że ona nie musi chodzić do żadnej pracy. No, bo tak, kochanie, to jest wszystko moja praca. Więc tak, no macierzyństwo mnie na pewno bardzo rozwinęło, bardzo zmieniło mi priorytety, zmieniło zupełnie mój stosunek do muzyki, wykoleiło mnie z tych utartych schematów typu płyta, czas promocji, trasa, singiel, znowu płyta i tak dalej. Ja musiałam to wszystko zmienić. Przede wszystkim zdecydowałam się na to, że chcę dziecko wychowywać w lesie, w górach, w spokojnym otoczeniu, blisko natury, więc siłą rzeczy, jak nie ma mnie w Warszawie, to trudniej jest się poumawiać właśnie i te wszystkie rzeczy robić w zgodzie właśnie z tym takim schematem, w którym no jednak byłam przez te 15 lat swojej kariery. A było było to na początku dla mnie trochę trudne. Była to walka z ego, że przecież ja to bym chciała być tutaj na miejscu i wszędzie. Natomiast ten oddech, ten odpoczynek od tego, dystans i chwila takiego czegoś, że ach, nie jestem w formie, to nie bycie w formie też, no bo nie śpiewasz na co dzień, nagle pokazało mi, że trochę inaczej z głosem pracuję i na poprzedniej płycie zupełnie też inaczej podeszłam i do tekstów, i do samego śpiewania, i do koncertowania. Złapałam taki duży dystans do tego, więc tu znowu no, ten delikatny dyskomfort bycia daleko pokazał mi różne inne światy i na ten moment jestem z tym bardzo okej, jest mi bardzo dobrze, nawet jeśli to dla kogoś brzmi jak duży chaos artystyczny.
1: I stworzyłaś tam swoją oazę, o której piszesz w książce dla dzieci.
2: Tak, tak. To jest książka stworzona wspólnie z Przemkiem Corso, wspaniałym pisarzem, który pisze tak, jakbym to ja pisała. Wyjmuje mi zdania z głowy, po prostu jestem świetny, więc bardzo się cieszę, że robię to z nim. No ja tą książkę zilustrowałam i jest zdecydowanie zainspirowana tym naszym życiem w Szklarskiej Porębie. I no jakbym miała tak w jednym zdaniu określić, jakiego typu to książka, to są to takie polskie muminki, co też kieruje na to, dla kogo jest ta książka, bo jest owszem dla dzieci, ale dorosły też się bawi świetnie czytając.
1: Tak, jak to książki dla dzieci, też dorośli mogą się z nich uczyć. Czy macie tam w Karkonoszach, w Szklarskiej Porębie jakieś dobre duszki? Takie lokalne,
2: no
1: takie... Tak, jak się nazywają?
2: Są jakieś legendy? Jest dużo legend. Ja w ogóle właśnie tak odbieram Szklarską Porębę jako, tak jak do Warszawy ciągną artyści, ludzie, którzy właśnie chcą robić karierę, tak mam wrażenie, że Szklarska Poręba przyciąga bardzo mocno artystów. Oni są oczywiście pochowani tam i nie za bardzo mają chęć wychodzić na światło dzienne, co jest też dosyć takie ujmujące. Natomiast jest tam, mieszka tam bardzo dużo artystów, rzeźbiarzy, malarzy, ludzi, którzy, nie wiem, na przykład mają jakieś stare samochody amerykańskie i w nich grzebią. Dla mnie to też jest forma sztuki, bo naprawdę wchodzi się do takiego garażu i masz poczucie obcowania z czymś takim wow, z rzemieślnictwem jakimś takim konkretnym. Więc ja się tam bardzo dobrze odnalazłam. Jest tam dużo magii, jest dużo kamieni. One też przyciągają, mają taką swoją energię, więc no, każdy freak się tam dobrze odnajdzie.
1: Pozdrawiamy wszystkich przyjaciół radia ze Szklarskiej Poręby. Ty oczywiście też do nich należysz i następnym razem spotkamy się tu w studiu, okej?
2: No tak, oko w oko. Poproszę.
1: Marcelina i najnowszy singiel. Najprawdopodobniej będą kolejne?
2: Będą, bo ja tworzyć się nie przestanę i kreatywność to jest po prostu chyba sens mojego życia w jakiejkolwiek formie by to było, więc piosenki będą, natomiast nie zapowiada to na razie żadnego większego wydawnictwa, ale kto wie.
1: Kto wie? Marcelina, dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.

Najprawdopodobniej była to Marcelina. Dodamy ten utwór do zestawu do głosowania. Zachęcam Państwa do oddawania głosów na swoje ulubione utwory. Głosujemy do piątku, o czym będzie jeszcze przypominał w piątek przed południem Antek Grudniewski. 3 minuty do 11:00.

0: Sprawdzone w czytaniu.
1: Czyli wizyta państwa od książek, Julia Rzemek i Bartek Kamiński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Niech zgadnę. Bartek o literaturze pięknej, Julia non-fiction.
2: No tak, no ja bardzo mam specyficzną książkę, właściwie nie mieszczącą się w żadnej, kategorii.
1: Zróbcie kiedyś odwrotnie.
3: A ja mam literaturę piękną, istotnie. No tak lubimy czytać, chociaż zdarza się przecież, że jest na odwrót. Ale tym razem bijemy się o złotą patelnię, czyli lubimy to co znamy i to, co czytamy. Ja przyniosłem z dumą, nie mogłem po prostu nie przynieść, nowej książki George'a Saundersa, amerykański pisarz przede wszystkim opowiadań, który jest jednym z najbardziej niesamowitych pisarzy obecnie na świecie. Jutro o 13:00 poznamy laureata Nobla. George Saunders nigdy się na tych listach noblowskich typów, no bo przecież nie ma oficjalnie ogłaszanych nominacji, ale są rozmaite typowania rozmaitych gremiów, krytyków z całego świata. On się nigdy tam nie przewijał, a jeśli to na bardzo dalekich miejscach, to dla mnie jest zastanawiające, chociaż tak jak powiedziałem, on pisze głównie opowiadania. Napisał w swojej karierze jedną powieść i od razu dostał jedną z największych nagród w świecie anglosaskich, nagrodę Bookera za tę powieść, bo była ona czymś absolutnie niesamowitym. Miała tytuł Lincoln w Bardo. Ukazała się również w Polsce. A teraz George Saunders wraca z kolejną powieścią, drugą powieścią w swojej dorobku. I jest to troszkę powtórka z rozrywki, bo jakby obrał on podobną formę i podobną przede wszystkim tematykę. Powieść się nazywa Czuwanie i opowiada o umieraniu, o śmierci. W bardzo szczególny sposób i z bardzo szczególnej perspektywy. Narratorką tej powieści jest tajemnicza kobieta, która ląduje w taki przedziwny, metafizyczny sposób w domu potężnego człowieka, jeszcze niedawno jednego z najbardziej wpływowych na świecie, magnata finansowego, magnata naftowego, co jest bardzo ważne, miliardera.

0: władzę ogromną i wpływy finansowe przyczynił się do dewastacji świata. Jako magnat naftowy, człowiek, którego zawsze pożerała ambicja i chęć zysku. No i na łożu śmierci oczywiście dokonywany jest rozrachunek jego czynów. Natomiast to, jak przeprowadza ten rozrachunek fabularnie i jeśli chodzi o taką wyobraźnię, symbole, znaki, autor tej powieści, George Sanders, jest po prostu fantastyczne. Czyta się to z wypiekami na twarzy. On ma też poczucie humoru, jest przewrotny, nawiązuje, jak powiedziałem, do tradycji. Mamy tutaj nie tylko te wątki dickensowskie, ale też z Dantego. Czyta się to świetnie, bo jest to napisane w sumie dosyć, jak na Sandersa, nawet takim prostym językiem. On bywa bardzo wyrafinowany, ale tutaj właśnie ta forma i ta fabularna treść jest zaskakująca.
1: Zapisujemy na liście do przeczytania. Czuwanie. A za moment o literaturze młodzieżowej.

0: Julia Rzemek zaprowadzi nas teraz za rękę do czasów dzieciństwa, do PRL-u.
1: Tak jest. Przyszłam dzisiaj z książką, a właściwie czytam tę książkę na razie w czytniku, bo ta książka ma premierę za momencik, po weekendzie. Wychowywać i wzruszać. Literatura młodzieżowa PRL-u. Książka Olgi Wróbel. To jest naprawdę coś totalnie niesamowitego, dlatego że Olga Wróbel postawiła sobie bardzo, bardzo ambitne zadanie. Mistrzowsko je zrealizowała i dała czytelnikom, a zwłaszcza czytelnikom,

0: czytelniczką naprawdę wielką frajdę. Bo co zrobiła Olga Wróbel? Przebrnęła właściwie przez całą literaturę młodzieżową wydaną w Polsce w latach 1949-89. Młodzieżową, ale głównie dziewczyńską, bo są tutaj w tej książce opowiedziane książki Bardaja i Niziurskiego na przykład, no ale prym wiedzie Siesicka, Orzogowska, Musierowicz. Olga Wróbel nie dość, że te wszystkie książki przeczytała, to postawiła je w totalnie nowym świetle, patrząc na nie z dzisiejszej perspektywy i tak naprawdę w akcjach każdej z tych młodzieżowych historii szuka śladów przemian społecznych, patrzy, jak zmieniły się modele wychowywania, jak się zmienił nasz stosunek do pracy, jak się zmienił podział obowiązków domowych, a ponieważ to są przede wszystkim książki dziewczyńskie, to widzimy, jak niesamowicie zmieniła się rola kobiety. Tak. W sumie w tej książce Wychowywać i Wzruszać mamy opowieść o blisko 100 różnych książkach i Olga Wróbel prowadzi nas przez dziesięciolecia od lat 50. do 80. Robi to z poczuciem humoru, z niesamowitym dystansem i właściwie tworzy takie eseje dotyczące poszczególnych tytułów i konkretnych opowieści. No, Jerzy Cjada Małgorzaty Musierowicz jest tam jedną z głównych bohaterek, a ojciec rodziny, Ignacy Borejko, no tu nie zostawia na nim suchej nitki autorka, bo mówi o nim, że po prostu cała rodzina pielęgnowała jego starannie wyuczoną bezradność i tylko on mógł po prostu snuć się po domu, gdy cała rodzina przeżywała największe, no mniejsze i większe dramaty.
1: Pomniki upadają.
0: Tak, ale no naprawdę Olga Wróbel z wielkim wdziękiem i wielką wiedzą o tych wszystkich książkach pisze. Ten tom, bo to jest naprawdę pokaźna książka, jest też apoteozą takiego analogowego świata i wielkim wyznaniem miłości literaturze, bo Olga Wróbel od dziecka czytała bardzo, bardzo dużo. Ona jest rocznik 1982, czyli jeszcze dziecko przedtransformacyjne. Wyjeżdżała na wakacje wyposażona w książki wypożyczone z biblioteki w domu, tutaj blisko domu, ale jak jechała na wakacje, to zapisywała się zaraz do bibliotek tam, gdzie była i czytała jeszcze więcej. I wspomina, że jak była na przykład jeździła na wakacje do babci Krystyny, to nas strychu znajdowała książki, które czytała też jej mama i siostry. Ja pamiętam, że ja też jako młoda dziewczyna, jak już przeczytałam te książki, które wychodziły w tym mniej więcej czasie, kiedy ja miałam naście lat, to czytałam książki, które czytała też moja mama. I o tym jest też ta książka, o tym pokoleniowym, ale też międzypokoleniowym dziewczyńskim połączeniu, o tych emocjach, które literatura w nas wywoływała i o tym, że tego świata właściwie już nie ma, bo te książki dzisiaj są nieczytalne dla dzisiejszych nastolatek, bo po prostu ten świat jest kompletnie inny i one nie mogą się w nim odnaleźć. Natomiast dla wszystkich dziewczyn, które gdzieś tam czasy PRL-u jeszcze pamiętają, to jest wspaniała, wspaniała czytelnicza przygoda. Ta książka jest pięknie wydana. Mamy okładki książek nawet w kilku wydaniach, żeby móc znaleźć tą, którą mamy w domu na półce. Być może jeszcze, bo ja mam trochę dziewczyńskiej literatury wciąż gdzieś tam w bibliotece.
1: Przypomnij tytuł, proszę.
0: Wychowywać i wzruszać, literatura młodzieżowa PRL-u, książka Olgi Wróbel, 14 października ma premierę.
1: To jeszcze króciutko.
2: Zapraszamy na spotkanie, bo premiera tej książki jest w Big Book Cafe 13.
0: Tak, we wtorek.
2: Tak, we wtorek.
1: W Warszawie?
2: No, myślę, że będzie w Warszawie, w Big Book Cafe MDM na Koszykowej 34/50. Myślę, że będzie niezły tłum czytelniczek właśnie takich książek.
1: To jeszcze króciutko typy przed jutrzejszym ogłoszeniem.
2: O, ja nie mam.
0: Nie da się.
2: Po ubiegłoroczny, znaczy po Noblu z ostatnich kilku lat, gdzie naprawdę było parę zaskoczeń, dla mnie przynajmniej dużych, może nie ubiegłoroczne nobliste, ale ci wcześniejsi byli dla mnie zaskoczeniem, to ja już raczej stronię od typowania.
0: My trzymamy kciuki, żeby to był autor lub autorka, który jest wydawany w Polsce, bo to jest zawsze wspaniale, kiedy
2: tak,
0: można sięgnąć.
2: I wtedy czujemy się częścią
0: tego
2: zamieszania.
1: I na pewno omówicie ten werdykt za tydzień. w środę.
0: Jesteśmy umówieni.
1: Sprawdzone w czytaniu. Julia Rzemek i Bartek Kamiński. Dziękuję.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.

Jalen Gonda, a teraz jeden z ulubionych Państwa momentów na antenie radiowej. Rozdajemy płyty w ramach Płyty Tygodnia. Przed południem w tym tygodniu słuchamy Nothing But Thieves i ich najnowszego albumu Stray Dogs. Mam dla Państwa jeden egzemplarz. Proszę pisać i nie zapomnieć o adresie do wysyłki. ola.budka@radio357.pl. Kto pierwszy, ten lepszy.

0: Płyta tygodnia Stray Dogs, Nothing But Thieves wędruje dziś do pani Sabiny. Wyślemy ją do Pyskowic. A ja odsyłam państwa na nasz kanał YouTube'owy Radia 357 o tym, czym jest cyfrowy haracz i jak rozumieć to sformułowanie i co mogą zrobić przedsiębiorcy, którzy muszą sobie radzić z takim problemem. O tym właśnie rozmawiają, o technologiach i cyfrowym świecie, Cezary Graul z Uniwersytetu USB Merito i Michał Trantał.
1: Czym jest cyfrowy haracz?
2: Cyfrowy haracz, potocznie zwany ransomware, jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych ataków. Polega on na tym, że...
1: Bo to także jest związane z firmami, z przedsiębiorstwami zazwyczaj.
2: Tak. Zazwyczaj on już jest, w momencie, kiedy firma dowiaduje się o tym haraczu, jest już w bardzo trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o możliwości działania. Polega to na tym, że najczęściej cyberprzestępcy atakują dane firmy, włamują się do systemów firmowych, szyfrują dane i uniemożliwiają dostęp do danych, też jakby zatrzymując ciągłość działania wielu procesów w firmach. Czyli problemem jest nie tylko to, że firma traci dostęp do danych i ewentualnie po zapłaceniu haraczu jest w stanie odzyskać do nich dostęp, ale przede wszystkim problemem dla większości firm jest zatrzymanie bieżącej działalności firmy, co generuje jeszcze większe straty, bo sam haracz jest szacowany na około 25-30% kosztu przywrócenia ciągłości działania, a pozostałe koszty to są te straty operacyjne.
3: Partnerem audycji są Uniwersytety WSB Merito. Jesteśmy w 11 miastach w Polsce.
0: Rozmowa na kanale głównym Radia 357 na YouTubie.

Sański i Hej. A pierwiastek z trzech to zupełnie inne, nowe pokolenie. Zespół tworzą siostry z Kaszub, zamiłowane w folku. W najnowszym utworze Sierpniowy sen śpiewają o tym, że czas nie musi być tym, co mija, może być tym, co my przemierzamy.

Sierpniowy sen, to jeszcze wspomnienie lata. Pierwiastek z trzech, dziewczyny z Kaszub. 28 minut do południa. Zespół Cage the Elephant zagra 9 lutego przyszłego roku w Krakowie.

plaże w Tennessee, Cage the Elephant. Wczoraj ruszyło głosowanie na topowy metal, czyli na metalowy top. 44 głosy ma każdy patron do wykorzystania i na jeden zespół można oddać maksymalnie 3 głosy. Głosowanie zostanie zamknięte 27 października, więc nie ma na co czekać. top.radio357.pl, a wyniki zaprezentują panowie. Ta czwórka widoczna jest na stronie do głosowania. Kiedy? W Halloween 31 października. W zestawie do głosowania także Alice in Chains.

0: Metalowy top Radia 357, jego kolejne wydanie 31 października. Prosimy o Państwa głosy, ale jest też inne, cotygodniowe wydanie pewnej audycji, która potrzebuje Państwa udziału.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Miley, Let's Get Married, a wcześniej Placebo, Helen Keller, nasza wczorajsza piosenka dnia. Z zestawu listowego do głosowania lista.radio357.pl. Odsyłałam Państwa i zachęcałam do tego, żeby odwiedzać nasz kanał YouTube'owy Radia 357, ale niezmiennie zapraszam Państwa do śledzenia naszej regularnej anteny. Jutro poruszony będzie bardzo ważny temat, temat depresji, o tym, że ona nie wybiera adresu, a w małej miejscowości, gdzie wszyscy się znają, o tę pomoc prosić jest dużo trudniej. Jak szukać wsparcia, gdy brakuje anonimowości, a do specjalisty jest daleko? O zdrowiu psychicznym poza wielkim miastem porozmawia Magda Świerczyńska-Dolot jutro w czwartek, 8 października o godzinie 21 w audycji Plac na Rozdrożu. Zapraszamy my i zaprasza miasto Świnoujście. Jeszcze jeden, on chyba nie jest w zestawie do głosowania, może się mylę. Zaraz to sprawdzę, to jest na pewno nowość na naszej antenie i jeśli nie ma tej piosenki w zestawieniu do głosowania, no to musi się tam znaleźć. Powrót po dość długiej nieobecności i ciszy Michael Kiwanuka, Summer Clothes.
1: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about and any kind of art form is about is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful. See, and you have to pursue.

0: know what I'm doing.
1: Yeah.
0: So you're like, I hope I'm spending this here, but I don't know if this is the right thing to do. Yeah. It's flipping scary.
1: Yeah.
2: To outro i intro są bardzo ważne. Michael Kiwanuka. Tak, można na niego głosować. Dziękujemy Państwu. Adam Szuraj i Ola Budka. To było dopołudniowe spotkanie w Radiu 357. Za chwilę na antenie Kuba Strzyczkowski, a my usłyszymy się ponownie w stanowaniu w niedzielę od 11 oraz w kolejną środę. Łza Millenialsa. Już myślę nad kolejnym utworem, a jeśli Państwo mają na pomysł na utwór w tym kąciku, to także proszę pisać. Playlista dla zalogowanych patronów w naszej aplikacji. Do usłyszenia. Dobrego dnia.

0: Jak być sobą, kiedy wszyscy dookoła mają na nas jakiś pomysł?
1: Jak być w związku i nie zwariować?
0: Jak być rodzicem, dzieckiem swoich rodziców, szefem, pracownikiem?
1: A do tego po prostu człowiekiem.
2: Muszę mieć dostęp do swojego ciała, muszę potrafić nazywać swoje emocje, muszę potrafić nazywać swoje stany wewnętrzne, żeby z tego doświadczenia w pełni skorzystać.
1: Spokojnie, nie będziemy Państwu mówić, jak żyć, ale razem z psychologiem biznesu Jackiem Santorskim będziemy pytać, jak być.
3: Geny to jest pewien hardware, w który jesteśmy wyposażeni. Które z tych genów zostaną uruchomione, zależy już od doświadczeń. Wychowanie to jest bardzo ważna część naszego doświadczenia.
0: Wideokast Jak Być jest już dostępny na YouTube'owym kanale Radia 357.
1: Zapraszają Agnieszka Szwajgier
0: i Katarzyna Pruchnicka.
4: Sponsorem programu jest firma Valius, organizator Akademii Psychologii Przywództwa.
5: Dzień dobry Państwu, kłaniamy się 12 w Radiu 357.
6: Co Państwo na to?
5: Szymon Kuliś, Artur Gaweł, Kuba Strzyczkowski, 7 października, mamy środę. Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, która swoją drogą coraz lepiej radzi sobie w sondażach wyborczych, skomentował pracę kobiet policjantek w oddziałach prewencji. No, dawno wypowiedź polityka nie wywołała takiej dyskusji i licznych komentarzy w internecie. Zdaniem Sławomira Mentzena, kobiety policjantki uczestniczące bezpośrednio w akcjach utrzymania porządku na ulicach są zagrożeniem dla siebie i dla swoich kolegów z oddziału. Czołowi politycy rządu, ale również opozycji, oskarżyli lidera Konfederacji o szowinizm, mizoginię, uderzenie w policyjny mundur. Zainteresowany odpowiedział, że jego słowa nie wynikały z niechęci do kobiet, lecz ze zderzenia lansowanej poprawności politycznej z brutalną prozą życia. Jak stwierdził pan Mentzen, nie kojarzy wielkich akcji społecznych typu kobiety na budowę albo kobiety do kopalni. Dodał również, że na ulicy w skrajnych momentach liczy się przede wszystkim siła fizyczna. Przypomnijmy, że w naszej policji służy ponad 22 tysiące funkcjonariuszek. Pełnią służbę na wszystkich szczeblach, od prewencji po służbę kontrterrorystyczną. Dziś zatem pytanie, czy opinia Sławomira Mentzena o kobietach w policji jest krzywdząca. Pan Artur czeka na Państwa telefony, zatem 510-357-357, 510-357-357, a w aplikacji Sonda proszę zajrzeć, proszę zagłosować. 2 minuty po południu starszy aspirant w stanie spoczynku Sylwia Szary jest moim gościem, była policjantka, przewodnicząca zarządu terenowego NSZZ Policjantów w Słubicach. Dzień dobry, kłaniam się pani.
7: Witam serdecznie.
5: Czy płeć decyduje pani zdaniem o przydatności do służby, o profesjonalizmie?
7: W ogóle chciałam Państwu powiedzieć, że płeć nie może być utożsamiana z poczuciem bezpieczeństwa obywatela, z wartością bezpieczeństwa, ze skutecznością bezpieczeństwa. Płeć tutaj nie odgrywa żadnej roli.
5: Rzuciła pani wyzwanie panu Mentzenowi, by wziął udział w testach sprawnościowych. A rozumiem, że pani również weźmie udział w takim teście. Pan Mentzen by przyjął propozycję, odpowiedział?
7: Rzuciłam wyzwanie panu posłowi z racji tego, że czuję się w obowiązku stanąć w obronie młodszych koleżanek, które stawiają pierwsze kroki w bezpieczeństwie i które stawiają pierwsze kroki w służbie. Ja oczywiście jestem gotowa, no jestem nieco starsza niż poseł Mentzen, więc pewnie tutaj może być jakiś ogranicznik, ale jeżeli wszyscy staną ze mną w szranku, posłanki, pierwsza dama, funkcjonariuszki, podołamy temu.
5: Sławomir Mentzen by zwrócił uwagę na testy sprawnościowe, siłowe przy rekrutacji do policji. Mówił o obniżaniu poprzeczki. Powiedział, jeśli jesteście w stanie rzucić piłką na 4,5 metra, to pod względem siły już nadajecie się do policji. Już będziecie w stanie bić się z kibolami. Będziecie w stanie obezwładnić napastnika po narkotykach. To oczywiście w takim lekko kpiarskim tonie, ale czy rzeczywiście dziś testy wysiłkowe są łagodniejsze? Albo inaczej, czy inne testy są dla kobiet?
7: Troszeczkę tak wybiórczo podszedł poseł Mentzen do tego tematu, ponieważ oprócz testów sprawności fizycznej mamy szereg innych testów, które bada predyspozycję kandydata do przyjęcia do służby. Ja powtórzę to, co mówiłam w wielu wywiadach. Zaniedbania w zakresie doboru, nadzoru, zarządzania są wieloletnie. Sięgają prawie każdej opcji politycznej, która zarządzała strukturami policji. Do nadrobienia jest bardzo dużo w samej policji, jak i do nadrobienia jest dużo z zewnątrz, w postrzeganiu samej formacji. Natomiast no, testy sprawnościowe są jednym z elementów, ale zakładając, że one zostały zmienione, to i tak to trzeba się wykazać sprytem, szybkością, zwinnością. Jeżeli one zostały obniżone, to zostały obniżone też również dla mężczyzn. To nie jest, że zostały obniżone dla kobiet. Czyli więc takie myślenia posła Mentzena, w takim razie, pomimo że kandydaci spełnili wszystkie wymagania płci męskiej, jak i żeńskiej, to idąc takie myślenia posła Mentzena, żaden z nich się nie nadaje, ani mężczyzna, ani kobieta, bo przeszli te same testy sprawnościowe.
5: A zacytuję coś takiego niepoprawnego, wypowiedź sprzed kilku lat byłego policjanta Dariusza Lorantego, który komentował pracę patroli mieszanych. Powiedział, to wyjątkowo niepoprawne, co powiem, kobieta w radiowozie w interwencji domowej to jest udręka, chyba że ma 1,75 m i jest mistrzynią judo. Swojego czasu TVN24 zresztą zebrał wypowiedzi policjantów, którzy uważają, że patrole mieszane są porażką systemu i że patrole te nie są dla kobiet. Nie jest to żadna dyskryminacja, tylko zdrowy rozsądek. To fragment jednej z wypowiedzi. Jak pani tę opinię skomentuje?
7: To znaczy tak, rozumiem rozgoryczenie mężczyzn, bo wiadomo, że znajdujemy się w różnych sytuacjach zagrożenia podczas interwencji, podczas patrolu, podczas nie wiem, wypadków obsługi zdarzeń drogowych czy prowadzonych postępowań. Rozumiem, że mogą w tym zakresie mieć jakieś wątpliwości. Natomiast to nie jest konkurs Miss Polonii. Tu mamy wiele też mężczyzn, którzy nie spełniają wymogom wzrostu i wagi, bo my jakby ograniczamy się do tego, że mamy mężczyzn wszystkich 80 i 120 kilogramów. Kobieta nie może być oceniana przez pryzmat swojej fizyczności. Rozumiem, że trudniej się pełni z nimi służbę. Trzeba pewnie inaczej do tej służby podejść. Natomiast nie sądzę, żeby to była udręka. Dobry partner nie zna płci. Dobrze wyszkolony i kompetentny partner nie zna płci. Może być płeć męska, jak i płeć żeńska.
5: Są oczywiście i inne opinie o tym, że to są opinie pochodzące od policjantów. O tym, że policjantki są świetnymi negocjatorkami, że potrafią lepiej rozładowywać emocje, na przykład podczas interwencji domowej.

0: stuprocentowo skuteczną formacją.
1: No, ale rzeczywiście zdarzają się takie znaki zapytania. Niektórzy pytają, czy na przykład policjantki pilnujące porządku na stadionie, kiedy czasem policja ma do czynienia z agresywnymi chuliganami, łobuzami po prostu, którzy rzucają w policję czym popadnie, uważa pani, że taka policjantka poradzi sobie tak dobrze jak mężczyzna?
0: Przede wszystkim powiem tak. Troszeczkę zmierzamy do ograniczenia praw i jeżeli obywatel skończy 18 lat, ma prawo podjąć decyzję taką, jaką chce. Jeżeli kobieta chce zostać funkcjonariuszką i ma ku temu predyspozycje, które nałożył ustawodawca, powinna pełnić tą służbę. Co do skuteczności, proszę pamiętać, że tam jest pododdział, tam jest ktoś, kto wydaje polecenia, tam jest cały zespół. To nie jest tak, że ona idzie sama naprzeciwko, nie wiem, setkom kiboli. Tam, to jeżeli jest synchronizowana, wyuczona, wyszkolona, jest zgrany zespół, zgrany pod oddział, to i w sposób
1: to
0: obowiązki, właściwy
1: obowiązki
0: to jest...
1: działania można podzielić, tak?
0: Dokładnie tak, dokładnie tak.
1: A wrócimy na antenę, jeśli pani pozwoli. Starszy aspirant w stanie spoczynku Sylwia Szary, była policjantka, także przewodnicząca zarządu terenowego NSZZ Policjantów w Słubicach, jest naszym gościem. Zatem do usłyszenia przed 13. Dziękuję.
0: Ja również dziękuję.
1: 9,5 minuty po południu wracamy do pytania, czy opinia Sławomira Mencena o kobietach w policji jest państwa zdaniem krzywdząca. 510 357 357. Zacznijmy. Pan Mateusz. Panie Mateuszu, witam. Dzień dobry. Halo.
2: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry.
2: Witam. Ja się po części zgodzę ze słowami pana Mencena.
1: Jakoś mnie to nie zaskakuje.
2: No ale tak. Ale panie Kubo, troszkę uargumentuję. Jako społeczeństwo, jako podatnicy, no my jednak jesteśmy pracodawcami policjantów, lekarzy czy nauczycieli i prawda, no w naszym najlepszym interesie jest to, aby wypłacać pensję, że tak powiem, pełnowartościowym pracownikom. I o ile nauczyciel kobieta czy lekarz kobieta jest pełnowartościowym pracownikiem, co do tego nie mamy wątpliwości, o tyle policjant, szczególnie w prewencji, bo nie mówię o pracach biurowych, ale policjant w prewencji kobieta, no nie jest tym pełnowartościowym pracownikiem i
1: no ale może to zależy, panie Mateuszu, tak? Od tego, o czym wspomniała pani Sylwia Szary. Tak? Zależy od podziału obowiązków, podziału zadań, bo jak powiedziałem, przeczytałem mnóstwo opinii policjantów, którzy twierdzili, że są kobiety policjantki fantastyczne na przykład w roli negocjatorek.
2: Być
1: a
2: może,
1: takie negocjatorki w oddziałach prewencji, no wiadomo, że też są potrzebne,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, panie Kubo, nie mówię, żeby zwalniać od razu wszystkie kobiety, nie o to mi chodzi, ale tych kobiet no zdecydowanie, ja nie wiem, czy pan by wolał będąc zaatakowanym na ulicy, żeby na interwencję przybyło dwóch dorosłych mężczyzn, czy dwie kobiety, ale zresztą to się nie dzieje, bo z jakiegoś powodu nie ma patroli złożonych z dwóch kobiet. Ciekawe, dlaczego, panie Kubo, skoro są różne mężczyzną. Ale na koniec, panie Kubo, bo wiem, jak to brzmi, pewnie tutaj zaraz będą głosy oburzenia, jak zawsze, ale panie Kubo, no to nie jest żadna dyskryminacja. W tym kraju, co prawda, połowa społeczeństwa jest dyskryminowana ze względu na płeć, ale no tymi osobami są mężczyźni, no szczególnie jeśli chodzi, prawda, o choćby emerytury, czy wiele innych kwestii. Także żyjemy w państwie kobiet, kobietom jest naprawdę bardzo dobrze i niech tak dalej jest, ale proszę tutaj nie mówić o żadnej dyskryminacji. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Pozdrawiam pana, panie Mateuszu. 510-357-357, co państwo na to? Czy opinie, no między innymi pana Mencena, ale nie tylko, jak słyszymy, również pana Mateusza o kobietach w policji, to są opinie krzywdzące. 510-357-357 w aplikacji Sonda, pan Karol. Panie Karolu, halo?
3: Dzień dobry, moje uszanowanie.
1: Dzień dobry panu, witam.
3: Powiem tak, mi nie przeszkadzają panie w policji. Ostatnio na przykład miałem patrol drogówki, który tworzył dwie panie i była bardzo sympatyczna, kulturalna rozmowa i to, co tam było wspomniane.
1: Czy taki mandat od policjantek odbiera się jakoś
3: nie,
1: tak?
3: Nie było mandatu. Na szczęście nie było mandatu, to była rutynowa kontrola trzeźwości, ale generalnie, tak jak tutaj było powiedziane, pod kątem podejścia, prowadzenia dialogu, sposobu rozmowy jest na pewno inna jak u mężczyzn.
1: Natomiast, a na czym polega ta różnica? Jest, nie wiem, to jest bardziej łagodniej, sympatyczniej?
3: Właśnie nie chodzi o sympatyczność, tylko chodzi o sposób rozpoczynania rozmowy i sposób jej prowadzenia. Mm-hmm. Generalnie wystarczy, tak jak w gitarze, uderzyć w strunę i człowiek się, że tak powiem, automatycznie blokuje albo zapalają.

0: mu się tak zwane blokady, albo też tak zwane na odbierany, jakby, że tak powiem, w tonie, mm-hmm. sposobie wypowiedzi atak. Czym pan reaguje? No na atak, obrona jest atak, prawda?
1: Czyli domyślam się, że gdyby pan miał wybór, to wolałby pan zawsze być kontrolowany przez patrol policjantek?
0: Nie, dla mnie nie ma różnicy. Dla mnie to nie ma różnicy, dlatego że każdy człowiek ma, że tak powiem, prawo do pracy, to co było powiedziane do jej wykonywania. Jedyne, czego ja bym wymagał, to na przykład tak jak się wymaga od każdego żołnierza. Czyli wymaga się treningu i pogłębiania i poszerzania swojej wiedzy i umiejętności. I to nie tylko chodzi o tą merytoryczną, ale tą fizyczną, czyli umiejętność obezwładniania i tym podobne. Mhm. Jeśli ktoś to trenuje i wytrenuje to w sposób super, a nie tylko w szkole policyjnej, a potem o tym zapomina, no to nie dziwmy się, że potem na przykład pani nie ma siły
1: powalić jakiegoś jestem przekonany, że przecież no, są pewne wymogi.
0: Są wymogi, ale powiem panu na przykład, mm-hmm. to może rozmowa na inny temat, że tak powiem, odnośnie policji. Proszę zobaczyć, ja znam, bo akurat znam kilku policjantów i znam, jakby, że tak powiem, troszeczkę od drugiej strony. Przychodzą młode panie do policji, pracują na przykład po 2 lata, zachodzą w ciążę i wracają po 10 latach, bo na przykład rodzą 3 dzieci. Chwała im za to, niech to robią. Ale na przykład, tak jak pan przed chwilą, mój przedmówca powiedział...
1: Ale to jest argument, który ma czemu
0: nie,
1: służyć?
0: Do czego zmierzam? Już panu powiem.
1: Co dowieść?
0: Bo my jesteśmy pracodawcami policjantów. Natomiast proszę zobaczyć, panowie pracują wtedy przez 10 lat, ciężko mm-hmm. pracują, liczą im się ciężkie lata pracy. Te panie rodzą dzieci, im też się liczy 10 lat służby w policji. I wtedy idą na wcześniejszą emeryturę. Czy tak chcemy płacić za swoje, że tak powiem, wymagania,
1: rozumiem,
0: które stawiamy też?
1: Rozumiem, że
0: rozmowę.
1: Dochodzimy, oj tak, ale dochodzimy do, przyzna pan, znaczy pan nie przyzna, może państwo przyznają, że jednak do dość absurdalnego wniosku, że oto ciąża policjantek to jakieś nieszczęście.
0: Znaczy jest to sposób na to, żeby mieć 25 lat do emerytury i pójść na emeryturę.
1: Panie
0: Ale
1: Karolu,
0: pytanie, jakim kosztem?
1: Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję za komentarz. Pan Paweł, panie Pawle, halo? Panie Pawle, słyszymy się? To może pan Bartosz. Jest pan Bartosz z nami?
2: Dzień dobry, halo?
1: Dzień dobry, witam pana.
2: Dzień dobry. No, ja muszę się jednak... No, nie lubię się dwojednego słuchacza, ale wie pan, w tym, tego pierwszego słuchacza ten śmiech był najbardziej wymowny. Chyba, jeśli coś chodzi o kobiet w prewencji, to może, nie wiem, pan Przemysław Wipler, bo pamiętamy, chyba tam to pani go usadziła, że tak powiem, do pionu. I jako ciekawostka, bo pan też wie, że jestem naszym nauczycielem, prawda?
1: Tak,
2: i
1: tak.
2: Pan pierwszy też powiedział...
1: Nie matematyka. Matematyka?
2: Pan,
1: dobrze pamiętam?
2: Nie. Obecnie wychowawca świetlicy, ale prawdopodobnie od
1: poniedziałku. To pan Marcin, matematyka. Tak, pomyliło mi się.
2: Mhm. Powiem tak, nie wiem, czy ten pan wie, tak historycznie, początkowo zawód nauczycielski, że tak 100 lat temu, 120, to też był głównie męskim zawodem. Panie, dopiero później on się sfeminizował, więc to jest takie jego argumenty, że sprawdzałem się. Kobiety się, tak samo jak mężczyźni, sprowadzają w każdych, w tego typu zawodach. Rzeczywiście, no, są pewne rodzaju nasze różnice fizjonomiczne, coś tego, ale ja chciałbym na przykład temu panu powiedzieć, że moją, jak swego czasu trenowałam karate, jak byłem dzieckiem, mm-hmm. to moją pierwszą nauczycielką była osoba, kobieta,
1: instruktorka,
2: która jako pierwsza,
1: mm-hmm.
2: instruktorka, która jako pierwsza w Polsce, z tego co ja tak zrozumiałem, w wieku 18 lat zdobyła czarny pas w karate Kyokushin mm-hmm. i powiem szczerze, ta moja nauczycielka może była kobiecych, powiedzmy, postury też, ale myślę, że niejednemu panu by, dałaby radę, więc mm-hmm. Ja uważam tak, oczywiście są różnice, ale nie można tak, każdy przypadek jest indywidualny i ja nie widzę żadnego problemu, żeby kobiety
1: rozumiem,
2: były w policji.
1: Rozumiem, że opinia, o co pytam pana Mencena o kobietach w policji, pana zdaniem jest krzywdząca. Pozdrawiam pana, panie Bartku, pan Leszek, panie Leszku, halo.
3: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
3: No krzywdzące jest jak zawsze generalizowanie, bo to jest problem. No jeżeli spojrzymy w statystyki, zresztą to chyba tak na zdrowy chłopski rozum, no to taka przeciętna kobieta nie jest w stanie sobie poradzić.
1: Swoją drogą ciekawe, że się mówi zdrowy chłopski rozum, a nie tak. mówi się na przykład na zdrowy ludzki rozum, prawda?
3: Tak, no tak, a to się mm-hmm. chyba tradycja. No nie jest w stanie. No,
1: ale to może też świadczyć o tym, ta etymologia tego powiedzenia, że chłopski rozum jednak bywa zawodny.
3: No wiadomo, że to jest chłopski rozum, czyli rozum nie poparty żadnymi statystykami, czyli coś zwykle empirycznego, tak? Mm-hmm. No przeciętna kobieta nie jest w stanie sobie poradzić. To jest różnica mas, różnica wielu czynników tak naprawdę. Natomiast ja trenuję już od kilku lat, tak kilkunastu chyba nawet, i znam dziewczyny, które sobie są w stanie z dużym chłopem poradzić.
1: Czyli dochodzimy do wniosku, że zależy to od cech indywidualnych, bo pewnie moglibyśmy też
3: dlatego nie znaleźć, mogę generalizować.
1: Właśnie, od tego pan zaczął i słusznie, znaleźć na przykład panów marnej postury. No wie pan, ja do oddziału prewencji bym się raczej nie nadawał, chyba żebym zabił śmiechem, no.
3: No, są różne metody, ale wie pan co, ale prawda jest też taka, że jeżeli to nie jest poparte dobrym wyszkoleniem, no to taki przeciętny chłop, nawet niewyszkolony, jeżeli będzie ważył 100 kilo, no to z kobietą raczej sobie poradzi. Ale policja to nie jest tylko służba prewencyjna na ulicy, prawda? Przecież mamy drogówkę, mamy jakieś oddziały, które przysługują się jakimś, no,
1: dochodzeniówkę, no mnóstwo
3: jest. A jakby sprowadziliśmy wszystko do tego patrolu na ulicy, prawda? I wydaje mi się, że tutaj nie można generalizować, natomiast też nie można jakby tu całkowicie się odciąć, i tutaj chyba ta pani celowo uniknęła odpowiedzi na pana pytanie, czy
1: są różnice w testach, o to pytałem.
3: W testach, wydaje mi się, że są, i to niestety kobiety po prostu, no umówmy się, widać to po sporcie na przykład, no nie mają takich wydolności jak mężczyźni, no jesteśmy różni i trzeba się z tym pogodzić, natomiast nie odbierajmy tutaj jakby
1: Prawa do służby,
3: tylko oczywiście no, nie sprowadzajmy wszystko znowu do patroli ulicznych, bo tam no niestety w przypadku patroli ulicznych w większości wypadków no muszę stanąć po stronie pana Mencena, ale to tylko i wyłącznie w tym jednym przypadku.
1: Według danych, proszę państwa, bardzo panu dziękuję, panie Leszku, danych z początku tego roku w policji łącznie zatrudnionych było 40,5 tysiąca kobiet, z czego ponad 22,600 to funkcjonariuszki. Biorąc pod uwagę liczbę wszystkich policjantów, udział kobiet wynosi 20%. Jak podała Komenda Główna Policji, funkcjonariuszki pełnią służbę właściwie we wszystkich rodzajach służb, w tym w służbie prewencyjnej ponad 12 tysięcy funkcjonariuszek, kryminalnej ponad 8, prawie 9 tysięcy, wspomagającej 1,5 tysiąca oraz także w formacjach kontrterrorystycznych. Mamy 12 funkcjonariuszek. 20 minut po południu, czy opinia Sławomira Mencena o kobietach w policji jest krzywdząca. Co na to pan Jarosław? Panie Jarosławie, halo?
4: Witam serdecznie, słuchaczy 357. Zaczynamy. Więc tak, no i pan Mencen, i panie, które przystępują do służby, powinny się kierować rozumem, prawda? Zgadzamy się.
1: No, jak każdy.
4: Gdyby
1: to się upowszechniło, to nie byłoby źle, tak sądzę.
4: Tak, tak. Także prawda leży po środku, jak tutaj słuchacze słusznie zauważają, i jakby tak pan w siebie tak zerknął do środka i słuchacze też, to jesteśmy czymś takim jak yin-yang, czyli troszkę kobiety w mężczyźnie, mężczyzny w kobiecie, i są różne tego proporcje, jakby pan to zauważył. Więc jeżeli jakaś kobieta aspiruje, ma wolną wolę i stwierdza, że ten pierwiastek męski w niej tak mocno siedzi...
1: Jest wyszkolona, bardzo sprawna fizycznie, prawda?
4: Tak, tak. Poza tym kobiety mają, wie pan o tym, mocniejszą psychikę, bo to wychowanie dzieci, taka orka, to kobietę konserwuje i one są do tego przystosowane. To wszyscy się chyba z tym zgodzą. I tu też to jest taki silny pierwiastek, jeżeli chodzi o rozwiązywanie właśnie na przykład konfliktów sąsiedzkich, nie wiem, jakichś takich sytuacji, gdzie no trzeba tą psychikę pokazać, więc może tu też jest ważna rzecz. Także no ten rozum, jeszcze raz rozum. I ja bym jeszcze prywatę wrzucił. Czy mogę takie 10 sekund prywaty?
1: No proszę bardzo.
4: Jest taka zbiórka dla dziecka, który się nazywa Szymon Zelent. On jest chory na chorobę Duchenna, to jest choroba rzadka. Jest zbiórka, potrzeba 10 milionów złotych na uratowanie jego życia. Jest terapia w USA potrzebna. Już zebrano 5 milionów, także no nie są ludzie obojętni, natomiast myślę, że słuchacze 357 to jest taka wspólnota, że po prostu jak go ześlą informacje, to są w stanie uratować to dziecko. Szymon Zelent, poszukajcie, się pomaga. Dziękuję.
1: Pozdrawiam pana. Pan Krystian. Panie Krystianie, witamy. Halo.
5: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy pana.
5: Jestem mieszkańcem Rumi. Chciałbym się tutaj podzielić z państwem, ze słuchaczami, twoimi spostrzeżeniami. Ponad 10 lat temu byłem świadkiem dość tragicznej sytuacji. Na spacerze z psem byłem zobowiązany wezwać patrol policji ze względu na bardzo agresywnego mężczyznę, który demolował samochody, wyrywał świeżo posadzone drzewka. Przyjechał patrol mieszany, czyli był pan policjant i pani policjantka. I zarówno pan policjant, jak i pani policjantka nie była w stanie poradzić sobie z tym agresywnym człowiekiem. Dopiero jeden z przechodniów, który również wzywał patrol policji, zainterweniował, bo widział nieudolność tej pary, mówiąc tak bardzo kolokwialnie. Mhm. Więc uważam, że jeśli chodzi o wyszkolenie, to jest podstawą w kwestii interwencji takich związanych...
1: No, ale z tego przykładu wynika, że ten apel kieruje pan zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn,
5: oczywiście,
1: prawda?
5: Oczywiście. Podstawą jest tutaj wyszkolenie wszystkich. Jeżeli ktoś ma predyspozycję, to oczywiście jak najbardziej powinien pójść do pracy w policji, ale nie możemy tutaj generalizować kwestii, że kobieta jest słabsza. Jeżeli słabsza, to ona nie będzie jakby czuła potrzeby być w prewencji, tak? Czyli musimy tutaj pójść po rozum do głowy, tak jak powiedział poprzedni słuchacz, kierować się rozumem. Chcę być w policji, chcę być w prewencji, muszę być wyszkolony, muszę sobie poradzić w trudnej sytuacji. Czy to mężczyzna, czy kobieta.
1: Pozdrawiam pana, pan Mariusz. Panie Mariuszu.
6: Witam panie Kubo, witam pana. Wszystkich słuchaczy. Ja dzwonię w takiej sprawie, bo chciałbym, żeby na ten temat jednak wypowiedziały się pani na przykład Anna Bryłka, pani Ewa Zajączkowska-Hernik, no i inne wyborczynie Konfederacji.
1: Być może
6: co te panie na ten temat?
1: Być może już się wypowiedziały, być może jeszcze się wypowiedzą. Pan Lech, panie Lechu, witam, halo.
7: Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu.
7: No, dla mnie przede wszystkim najbardziej zabawne jest to, że w kwestii tego, czy kobiety powinny być w policji, łącznie ze mną wypowiadają się sami panowie w tej audycji. Nie zadzwoniła jeszcze albo nie doszła do głosu żadna pani, szkoda. Mhm. Natomiast kolejną kwestią...
1: Ale to nie jest, panie Lechu, to nie jest grzech,
7: ja powiedziałem, że to jest zabawne. Nie, to jest zabawne bardziej, że to znowu jakby panowie mają najwięcej do powiedzenia w tej kwestii. Natomiast jak słyszę o tym, że jesteśmy z ust wyborców Konfederacji, że jesteśmy pracodawcami, że możemy wymagać i takie inne kwestie, które są zawsze bardzo takie roszczeniowe z ich strony. I przypominam sobie wiele filmów z interwencji policji, najczęściej tych nieudolnych, to jeśli dobrze pamiętam, to ze statystyk to tak 90% jest tam panów, którzy się przewracają o własne buty albo zakleszczają się rękaw o kaburę własnego pistoletu. Co nie do końca jakby idzie w linii tego, co pan Mentzen...
1: Ale to może być wynikiem po prostu tego, że panów służy więcej.
7: Oczywiście, że tak. Ja jestem jak najbardziej za tym, już podsumowując, żeby w policji służyli zarówno panowie, jak i panie. I każdy z nich ma sobie wybrać odpowiednią dla siebie działkę, ale to nie znaczy, że panie od razu muszą iść do administracji, czy pracować za biurkiem, albo tym bardziej podnosząc argument tego, że jeżeli pani pójdzie urodzić, to za 10 lat wróci, bo to są rzeczy, które w XXI wieku nam, słuchaczom Radia 357, nie przystają, żeby je w ogóle wypowiadać. I to chyba tyle na koniec.
1: Pozdrawiam pana. 26 minut po południu. Czy opinia Sławomira Mentzena o kobietach w policji jest krzywdząca? 510-357-357, przypomnę, sonda w aplikacji. A na antenie pani Agnieszka. Pani Agnieszko, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
8: Dzwonię, żeby wypowiedzieć się, słyszałam jako rodzynek wśród tutaj męskich głosów a propos kobiet w policji. Mhm. Mianowicie wydaje mi się, że jak mówimy tutaj o wydolności, o sprawności, o sile, to jest jeszcze coś takiego, tak mi się wydaje przynajmniej, że każdy z policjantów posiada broń. I tutaj w tym przypadku chyba celność nie zależy od posiadania jąder, tylko od tego, jak dobrze wyszkolony jest policjant czy policjantka. Poza tym dochodzą zdolności negocjacyjne w wielu przypadkach. Myślę, że tutaj statystyki również mówią o tym, jakie zdolności negocjacyjne posiadają kobiety. Dlatego myślę, że to nawet nie tyle jest krzywdzące, to po prostu, nie wiem, czy nawet mężczyźni, którzy dzwonią na policję i życzyliby sobie, żeby kobiety nie przyjeżdżały, czy są w stanie na przykład czekać, aż interwencja odbędzie się wiele godzin później, aż będą dostępni tylko mężczyźni, którzy mogą przyjechać na daną interwencję.
1: No nie sądzę.
8: Dlatego myślę, że pod rozwagę na dodatek w armii na przykład izraelskiej, czy również ukraińskiej, kobiety również są i tam jakoś nikt nie kwestionuje ich zdolności do udziału na polu bitwy, również obsługując drony, czy również obsługując broń.
1: A wręcz odwrotnie. Pozdrawiam panie Agnieszko, pan Paweł, panie Pawle, halo.
9: Witam serdecznie, panie Kubo. Witam może pana. Tym razem się uda, bo się nie udało. Panie Kubo, no ja się zgadzam ze słowami Sławomira Mencena i nie traktuję to, jakoby ta opinia Sławomira Mencena była krzywdząca. No Sławomir Mencen dosyć specyficzną formę komunikacji ma. Natomiast to tutaj fajne kwestie padły na antenie ze strony przedmówców, ale tak samo ze strony gościa pierwszego, która się wypowiadała. Zgadzam się tak samo ze słowami Dariusza Loranty sprzed lat. Natomiast ja jako człowiek, który jest menedżerem projektów i montował często zespoły projektowe, no to jestem jak najbardziej za tym, żeby kobiety były, ale one może nie muszą być w patrolu. Jeżeli mamy do czynienia na przykład z jakimś negocjatorem, prawdopodobnie niejedna kobieta okazałaby się lepsza od mężczyzny, ale to nie generalizujmy. Natomiast z punktu widzenia tego, co się w Polsce dzieje, mówimy tutaj o patologizacji, ściągnięciu całej rzeszy niekompatybilnego komponentu kulturowego, no to uważam, że jednak mężczyzna iść w tym patrolu, a nie kobieta, bo jako mężczyzna za takiego się uważam, nie chciałbym wysyłać i narażać kobiety na jakieś ryzyko, choć powiem szczerze, tutaj jeżeli chodzi o kobiety, to nawet jeden z przedmówców, chyba pan Mateusz, powiedział o tym, że miał jakąś instruktor z karate. Mhm. Moja córka w wieku 11 lat chodziła na aikido. Jak ona mi zrobiła parę sztuczek, ja się znalazłem po 2 sekundach na ziemi, to byłem po prostu dumny. Jeżeli mamy mówić o takich kobietach, to tak, to niech one się realizują. Natomiast nie chciałbym, żebyśmy poszli w kierunku takim jak w Niemczech, bo przecież proszę zobaczyć, co się w niemieckiej armii stało. Tam zaczęły jakieś takie dziwactwa tęczowe, jednorożce i tylko kucykapony brakowało do tego towarzystwa. Także nie chciałbym, żeby ta lewacka ideologia została zaimplementowana. Niech ta formacja, która sporo straciła od czasu uruchomienia fałszywej pandemii, niech ona będzie formacją, która naprawdę będzie służyć społeczeństwu.
1: Pozdrawiam pana, dziękuję za wypowiedź. Pan Tomasz, panie Tomaszu, halo.
10: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry.
10: Ja ze swojej strony chciałem tylko dołożyć taką... Włączyłem się do audycji dosłownie kilka minut temu, więc być może już ten temat poruszył. Natomiast moim zdaniem jestem z natury osobą patriotyczną i gdzieś tam bliżej mi do tej prawej strony sceny politycznej, bo tutaj ten wątek polityczny się przewija, jak chodził przed chwileczką. Natomiast wydaje mi się, że pan Sławomir Mencen używa takich bardzo prymitywnych narzędzi do budowania swojego kapitału. I słyszałem też o takich interwencjach policji w składzie mężczyzna-kobieta, gdzie kobieta stanęła sparaliżowana podczas ataku jakiegoś prawdopodobnie pod wpływem narkotyków agresora. Natomiast ilu mężczyzn jest tak samo fizycznie słabszych ode mnie, od pana, silniejszych od nas? To jest po prostu loteria, na kogo trafimy, więc uważam, że pan Mencen buduje sobie kapitał w sposób niepozytywny i ubolewam.
1: Panie Tomaszu, to o tym kapitale politycznym także za chwilę porozmawiam z moim gościem. Państwa gościem, moim gościem jest pan dr Sergiusz Trzeciak, politolog, ekspert zajmujący się marketingiem politycznym. Witam pana, panie doktorze.
11: Dzień dobry.
1: Panie doktorze, wiadomo, Konfederacja cieszy się bardzo dobrymi wynikami w sondażach. Wedle ostatnich przekracza 14%. Dla porównania PiS ma w tym samym sondażu 18%, Koalicja Obywatelska 30%. Takie wypowiedzi Sławomira Mencena, jak ta o kobietach w policji, pana zdaniem zwiększają poparcie Konfederacji, bo no, zainteresowanie z pewnością.
11: No to jest przykład właśnie sytuacji, w którym taka logika algorytmów mediów społecznościowych zaczyna kolidować z logiką budowania szerokiego poparcia wyborczego. Moim zdaniem to, co robi w tej chwili Sławomir Mencel, jest absolutnie przemyślaną strategią, ale to nie jest strategia zwiększania zasięgów. To jest bardziej strategia utwardzania elektoratu, swojego, który ma. Swojego elektoratu i z tego punktu widzenia on osiąga cel. Rzeczywiście jest w stanie docierać do swojego elektoratu, jest w stanie zwiększać zasięgi i to jest celowa prowokacja, która wywołuje oburzenie, to z kolei reakcje przeciwników, to oznacza większy zasięg i co z tego wynika? Mobilizuje swoich zwolenników, aha, ale to są mężczyźni, głównie mężczyźni, elektorat Konfederacji i Konfederacja moim zdaniem traci tutaj szansę na pozyskanie elektoratu kobiecego i elektoratu bardziej umiarkowanego. I to jest pytanie do Konfederacji. Czy Konfederacja chce zmobilizować swój elektorat na poziomie kilkunastu procent? Czy próbuje wyjść poza swoją bańkę, dotrzeć też do tych wyborców bardziej umiarkowanych? I to, co moim zdaniem jest istotnym wyzwaniem dla każdej partii i w tym Konfederacji, to jest, żeby pozyskiwać zrównoważony elektorat demograficznie mężczyzn i kobiet. Ale... I to jest moim zdaniem największe wyzwanie dla Konfederacji w tej chwili.
1: Ale część wyborców przecież lubi polityków wypowiadających się czy niepoprawnie, czy idących, jak to się mówi, pod prąd. Przecież na takich ostrych wypowiedziach, czy też działaniach, akcjach popularność buduje też Grzegorz Braun.
11: Oczywiście, to jest element jego marki. To jest, mówię to, czego inni boją się powiedzieć. Nie klękam przed polityczną poprawnością. Media mnie atakują, ale ja mówię prawdę. To jest zdrowy rozsądek kontra ideologia. No mówię tutaj w kontekście takim, jakie to są elementy budowania marki Sławomira Mentzena. I to ma oczywiście sens z punktu widzenia, tak jak mówię, budowania jego marki. Natomiast jeżeli mówimy o szerszym wychodzeniu i zdobywaniu nowych wyborców, no to tu jest właśnie największe wyzwanie przed nim. Bo to też nie jest tylko i wyłącznie gra na jednego polityka. To jest budowanie formacji, która ma zwyciężać wybory, który ma rządzić, a do tego, żeby zwyciężać wybory, musi wychodzić poza własną bańkę. To jest zawsze największe wyzwanie przed każdą partią. Jak to zrobić, żeby właśnie wyjść poza tą swoją bańkę, w której w tej chwili znajduje się. Więc jeżeli mówimy o umiarkowanych wyborcach czy kobietach, no to ja tutaj widzę problem wizerunkowy.
1: No tak, to raczej strzał w stopę, ale abstrahując na chwilę od intencji politycznych Sławomira Mentzena, niektórzy uważają, że padamy ofiarami w takim dyskursie publicznym, ofiarami poprawności politycznej, takiej poprawności publicznej i w efekcie zatracamy dużą wartość podstawową takiej trzeźwej oceny sytuacji. No nie każdy nadaje się do wszystkiego i dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn.
11: Paradoks polega na tym, że często polityk mówiący prawdę przegrywa wybory i to jest rzecz, którą wielu polityków powinno brać pod uwagę i to jest właśnie paradoks z obecnych czasów, bo z jednej strony oczekujemy od polityków, żeby mówili prawdę, żeby mówili jak jest i też ten styl komunikacji bezpośredniej, który nie jest poprawny politycznie, on się wielu wyborcom podoba, ale jednak...
1: Sądząc, panie doktorze, po obietnicach wyborczych, a przecież za każdym razem obserwujemy festiwal często abstrakcyjnych zupełnie obietnic, to politycy to wiedzą, prawda?
11: Tak.
1: Że tak to działa.
11: Oczywiście. Tak, politycy zdają sobie z tego sprawę.
1: Panie doktorze, powoli zbliżamy się do wyborów parlamentarnych, które jesienią przyszłego roku pewnie częściej słyszeć będziemy takie radykalne wypowiedzi, mało poprawne, no bo trzeba będzie zwracać na siebie uwagę, czymś wyróżnić się z tłumu, przekonać często po prostu radykalizmem.
11: Tak, myślę, że będziemy mieli do czynienia z coraz bardziej nakręcającą się też licytacją na radykalne wypowiedzi. Pamiętajmy, że Konfederacja też ma wyzwanie. Z jednej strony oczywiście to jest wyzwanie pozyskania umiarkowanych wyborców, ale z drugiej strony też konkurencja z Grzegorzem Braunem. I tutaj ugrupowanie, które ma takie ambicje, żeby konkurować z różnymi środowiskami, stara się budować różne frakcje i też taką rolę trochę w Konfederacji pełni Ruch Narodowy. To Ruch Narodowy mówi o wielu rzeczach, które są istotne też dla wyborców Grzegorza Brauna i z nimi konkuruje. Z kolei Sławomir Mentzen postawił na przekaz, który jest przekazem wolnościowym, wolnorynkowym, takim przekazem bezpośrednim, ale ale to jest przekaz, który jest, tak jak mówiłem, w pewnej bańce. I on nie dociera do wielu wyborców, do których Konfederacja chciałaby dotrzeć i do których powinna docierać, jeżeli chciałaby te wybory wygrać.
1: A rozmawiamy o pewnym interesie politycznym, o metodach, słowach, które są dobierane, aby ten interes się partią ziścił. Na ile jak duże jest to prawdopodobieństwo? Jak pan to ocenia? Na ile prawdopodobne jest, że w przyszłym roku jesienią obserwować będziemy troszkę powtórkę z tego, co już się stało, czyli koalicja wygrywa wybory, tak jak wygrał swojego czasu kilka lat temu PiS, ale nie będzie w stanie utworzyć rządu, bo no nie będzie miała większości wraz z możliwymi koalicjantami. No to pewnie w dużej mierze zależy też od tego, w jakiej sytuacji, jeśli chodzi o sondaże, po prostu końcowy wynik będzie Lewica, będzie PSL, prawda?
11: To jest bardzo prawdopodobny scenariusz, tym bardziej, że jeszcze bardzo prawdopodobny scenariusz to jest taki, że PSL może znaleźć się na listach szerokiej koalicji obywatelskiej i pewnie Donaldowi Tuskowi będzie też zależało na tym, żeby wziąć na listy PSL, ale jeżeli weźmie na listy PSL, no to też straci potencjalnego koalicjanta. Mhm. No i teraz rzeczywiście to będzie wyzwanie, jaki będzie wynik Lewicy. Przypomnijmy, że jeszcze Lewica będzie musiała konkurować z Razem i tutaj te dwie formacje będą sobie odbierać elektorat i wiele zależy oczywiście od ostatecznego wyniku Lewicy, ale rzeczywiście może być taka sytuacja, że będzie bardzo trudno stworzyć większość i to po obu stronach, bo zarówno może być taka sytuacja, że Koalicja Obywatelska będzie miała trudność w stworzeniu rządu, ale też może być taka sytuacja, że jeżeli na tej szeroko pojętej prawej stronie będą nagle cztery formacje, to będzie trudno stworzyć rząd, jeśli okaże się, że do większości potrzeba czterech formacji, tym bardziej, że często pojawia się taki argument, że jakaś formacja mówi, że z Grzegorzem Braunem nie będą chcieli tworzyć rządu, prawda? PiS premier Morawiecki mówi o tym, ale też z drugiej strony zadajmy sobie pytanie, czy Grzegorz Braun będzie chciał z nimi tworzyć rząd, więc to może też działać w dwie strony, więc może być paradoksalnie taka sytuacja, że Koalicja Obywatelska i Lewica mają mniejszość. Prawica, szeroko pojęta, te wybory wygrywa, no ale też mają trudność w stworzeniu rządu, więc naprawdę tych scenariuszy
1: jest mnóstwo.
11: Jest mnóstwo i nie jesteśmy w stanie w tej chwili przewidzieć, co się wydarzy, ale możemy powiedzieć tyle, że ta układanka robi się coraz bardziej skomplikowana.
1: Doktor Sławomir Trzeciak, politolog, ekspert zajmujący się marketingiem politycznym. Bardzo dziękuję za rozmowę. Usłyszymy się za kilka minut, raz jeszcze 19 minut do 13. Czy opinia Sławomira Mentzena o kobietach w policji jest krzywdząca? To pytanie również znajdą państwo w naszej sondzie, sonda w aplikacji. A na antenie pani Alicja. Dzień dobry, halo.
12: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
12: Chciałam powiedzieć, tutaj się troszeczkę zadzwoniłam, nie ukrywam, bo przysłuchuję się tej audycji odnośnie pana, który dzwonił i wypowiadał się na temat policjantek w ciąży, jak to on finansuje ze swoich podatków i całe państwo. No, więcej bzdury nie słyszałam, przepraszam, że użyję takie słowa, ponieważ to i czy to policjantka, czy to inna kobieta w urzędzie miasta, czy gdziekolwiek, która zachodzi w ciążę, to tak naprawdę całe państwo finansuje zwolnienie lekarskie, w którym ona pójdzie, bo tylko 33 dni płaci pracodawca, a dalszą część tego zwolnienia finansuje Skarb Państwa, pokrótce, tak jak i macierzyński zasiłek. Także to, czy policjantka zachodzi w ciążę, czy ktoś inny, to jakby nadal państwo finansuje to. No, a to, że policjantki odchodzą wcześniej na emeryturę, no mamy takie prawo, bo jestem policjantką, mamy takie prawo. Teraz osoby przyjęte po 31 grudnia 2012 roku muszą pracować, żeby mieć tą emeryturę 25 lat minimum i mają tą minimalną emeryturę. No, zapraszam do służby. Każdy, kto by chciał te 25 lat w policji przepracować, czy to na ulicy, w ruchu drogowym, czy to w patrolu pieszym, czy w służbie śledczej, zapraszam. Każdy ma prawo przyjść do policji, popracować i zobaczyć, czy te 25 lat to jest dużo, czy to jest mało i czy po 25 latach ta emerytura, którą państwo proponuje, jest wystarczająca na to, żeby się utrzymać, czy będzie pracował jeszcze dłużej o 10-15 lat, żeby ta emerytura mogła wzrosnąć do poziomu, jaki jest dla niego satysfakcjonujący.
1: No nie są to chyba warunki, pani Alicjo, tak bardzo nęcące, skoro z tego, co pamiętam, policji cały czas brakuje. Policjantów ma wolne wakaty.
12: Tak. No ja pracuję bardzo długo i jak ja się przyjmowałam do policji, to, to było parę osób na jedno miejsce, 7-8. Aktualnie wiem, że są braki i no właśnie, no nie jest to miód, o tak, ta praca.
1: A co pani, co pani sądzi o koleżankach, które pracują w oddziałach prewencji?
12: Wielkim szacunkiem dla ich pracy. Jest to na pewno ciężka praca w dobie telefonów i w dobie tych wszystkich kamer, gdzie to wszystko jest monitorowane, komentowane w każdy sposób. No jest to na pewno ciężka praca. A do tego właśnie ta taka opinia i wyśmiewanie się różnych osób z ich pracy na pewno nie jest pomocne. Na pewno nie jest pomocne. Zresztą każdy z nas chyba potrafi mierzyć siły na swoje tam zamiary i jeżeli ja nie czułabym się w prewencji, bo nie pracuję w prewencji, ale jeżeli bym się nie czuła, to też bym tam nie chciała pracować. Ale na pewno są dziedziny w naszej służbie, gdzie bez policjantek, ja sobie tego nie wyobrażam, chociażby opieka nad dziećmi odebranymi interwencyjnie, chociażby no wszystkie te prewencyjne, bo to też jest prewencja. Związane z
1: interwencjami domowymi
12: i tak dalej. Tak. To bez kobiet, no kobiety łagodzą obyczaje, gdzieby to nie było i na pewno w tym męskim świecie kobiety są potrzebne. Może nie 50-50, ale na pewno ten procent no, kobiet musi być w policji.
1: Bardzo dziękuję za telefon, dziękuję za rozmowę. Pan Dawid jeszcze, panie Dawidzie, halo.
13: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
13: Moim zdaniem opinia pana Sławka jest bardzo krzywdząca. Moim zdaniem patrole właśnie mieszane są bardzo dobrym przykładem i kobiety bardziej panują nad emocjami, są bardziej merytoryczne, nie tak często pewno naciskają spust. Idąc dalej tym tokiem, jakby pan Sławek się pewno rozwinął, to zakazałby robienia prawa jazdy dla kobiet, bo zatrzymują się na strzałkach zielonych, gdzie nie trzeba. Za wolno wjeżdżają na rondo.
1: Nawet nie wiedziałem, są takie badania, które wskazują na to, że kobiety w części zatrzymują się przed sygnalizatorem ze strzałką?
13: No jestem kierowcą zawodowym i obserwuję takie rzeczy i na 90, na 100 kobiet 99 się zatrzyma. O, tak panu powiem. Mhm. Takie są moje spostrzeżenia. Jeszcze taka...
1: No ale wie pan, samo zatrzymanie się przed taką strzałką jest wskazane i mądre chyba, prawda? Bo nawet nie wiem, czy kodeks drogowy nie narzuca takiego obowiązku, bo to przecież...
13: Tak, narzuca. No. I przyznaję sobie bez bicia, że bardzo często ten obowiązek łamie, jako mężczyzna.
1: Rozumiem, ale formułuje pan zarzut pod adresem pań, że zatrzymują się, tak?
13: To nie jest zarzut, ja bardzo dobrze to oceniam. Chociaż...
1: A dobrze pan, przepraszam, to ja źle zrozumiałem. Tak,
13: ale wiem, że mężczyźni marudzą właśnie, że kobieta się zatrzymuje, gdzie można by było już dawno
1: przez
13: krzyżowanie, jak to tam się mówi kolektywnie. A jeszcze taka może historia z mojej przyszłości. Jestem operatorem ciężkiego sprzętu i powiem panu szczerze, gdzie stawiałem pierwsze kroki na budowie właśnie, miałem taki dosyć skomplikowany zabieg i nie podołałem. I wie pan, że kobieta mnie ośmieszyła, zawstydziła i wykonała zadanie, które zostało mi przydzielone. Musiałem usiąść, odstapnąłem 5 minut
1: i zapłakać.
13: No dokładnie.
1: Pozdrawiam pana, panie Dawidzie.
13: Jedną prośbę.
1: Tak?
13: Na sam koniec audycji puścił pan taki utwór Babylon. Damian Syjonfan go wykonuje. To by była świetna puenta tej audycji. Dziękuję, do usłyszenia.
1: Spróbujemy znaleźć, jeśli się uda, proszę bardzo. Pan Szymon na antenie. Halo, panie Szymonie.
14: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry
14: pana
1: panu.
14: I wszystkich słuchaczy. Panie Kubo, ja z tą wypowiedzią pana Mencena mam taki problem, że mianowicie ona dotyka dość ogólnego problemu i całkowicie daje płaskie rozwiązanie na niego. A mianowicie problemem jest takim, bo pan Mencen to przedstawia w kontekście poradzenia sobie tam z pewnymi grupami tak naprawdę przestępców, a nie z całą populacją ich, tylko z wybranymi grupami, czyli silnymi, rosłymi mężczyznami. I tu sobie trzeba wprost powiedzieć, że większość mężczyzn, która jest tak, żeby sobie nie poradziła w takiej sytuacji.
1: No więc właśnie tak pomyślałem, że przecież sporo zależy od planowania, prawda? Od rozpoznania. No nikt przytomny w policji, nie wiem, do starcia z chuliganami, których trzeba spacyfikować, nie wyśle na przykład informatyków, prawda?
14: Tak, natomiast panie Kubo, jest inny problem, bo oczywiście wszyscy byśmy chcieli, aby policjanci w prewencji byli wielcy, silni, natomiast demograficznie to nie jest możliwe. I sytuacja będzie taka, co pokazują przykładowo zamieszki z Francji, tam też sobie policjanci nie radzą i nie ma po prostu na to złotego środku. Problem jest inny, a mianowicie mamy policjantów, jakich mamy, niezależnie od płci. Jest pytanie, jakie oni mają możliwości zareagowania, bo jeżeli jest duża dysproporcja fizyczna, to każdy, kto choć ma minimalną styczność ze sportami walki, to doskonale wie, że jest jak gdyby pewna granica wyszkolenia technicznego i powyżej której się nie przejdzie. I po prostu jest pytanie, jakich środków przymusu może użyć policja, bo z jednej strony często się mówi, że policja jej nadużyła, nakręca się filmiki, a z drugiej strony robi się zarzut, że sobie nie poradzili. A niestety te różne środki przymusu, czy paralizatory, nie daj Boże też broń palna, ale czasami też czasami policja musi jej użyć, no nie oszukujmy się, po prostu traktowani są niejednokrotnie za przekroczenie, a po prostu fizycznie nie byliby w stanie inaczej opanować konflikty, jak używając tego. I po prostu trzeba to sobie uczciwie powiedzieć, bo po prostu nie da się stworzyć policji marzeń pana Mencena składającym się z 30-40 powiedzmy wyszkolonych, wysportowanych, wysokich, silnych mężczyzn, bo to z powodów demograficznych jest choćby niemożliwe. I mamy po prostu takich policjantów, jakich mamy. I po prostu trzeba sobie radzić z tymi ludźmi, z którymi mamy, a pan Mencen z bardzo poważnego problemu, o którym mówimy, czyli o stopniu użycia ewentualnej eskalacji przez policję, robi z tego pustynię intelektualną, sprowadzając po prostu wszystko do tego, że jest kobiet za dużo i kobieta sobie powiedzmy z tymi członkami tych gangów ukraińskich czy gruzińskich sobie nie poradzi. No większość mężczyzn też sobie by nie poradziła i tego już nie mówi. Bo i ja nie wiem w sumie, do kogo on kieruje ten przekaz, tak mówiąc.
1: No, zapewne do przyszłego wyborcy, o czym było w rozmowie z panem doktorem Trzeciakiem. Bardzo panu dziękuję. Pan Mateusz. Panie Mateuszu, halo.
15: Dzień dobry, panie Kuba.
1: Dzień dobry panu.
15: Jeżeli kobieta zdaje ten sam egzamin, a internet jasno mi powiedział i chyba nie kłamie w kilku różnych źródłach, że egzamin też jest taki sam dla mężczyzny i dla kobiety, to
1: bardzo,
15: może być...
1: Bardzo panu dziękuję, bo ja już nie miałem czasu rozmawiając, żeby to sprawdzić, ale dziękuję za sprawdzenie.
15: Jak najbardziej. Także to jest pierwsza rzecz, więc tak, może jeżeli chodzi o kwestię pana Mencena, to jego wolnościowość kończy się tam, gdzie przestaje mu się podobać i wolność czyjaś, co potwierdzają słowa słuchaczy i te głupie, za przeproszeniem, heheszki, że dajemy pracę kobietom, że one są w ciąży w tej policji potem, czy w ogóle mojemu imiennikowi na samym początku to ręce opadają. Także pan Mencen to jest populista. No i tyle.
1: 9 minut niedługo do godziny 13. Pozdrawiam pana, panie Mateuszu. Raz jeszcze z nami starszy aspirant w stanie spoczynku Sylwia Szary. Była policjantka, przewodnicząca także zarządu terenowego Związku Policjantów w Słubicach i pan doktor Sergiusz Trzeciak. Politolog zajmujący się marketingiem politycznym. Słyszymy się, mam nadzieję.
16: Tak jest, tak. Słyszymy się.
1: Znakomicie. Sonda, bo od tego zawsze zaczynam, na pytanie, czy opinia Sławomira Mencena o kobietach w policji jest krzywdząca. 86% głosujących odpowiada, że tak. 14% uważa, że nie. Ocena, panie doktorze Sergiusz Trzeciak, no jednoznaczna. A, czyli pan Mencen nomen omen przestrzelił.
11: No zdecydowanie. Tak jak powiedziałem wcześniej, taktycznie on zyskuje uwagę i mobilizuje swoich, strategicznie ryzykuje zamknięciem się w swojej bańce i może to ryzykować utrwaleniem wizyt takiego wizerunku polityka, który jest skuteczny w generowaniu kontrowersji, ale niewystarczający do takiego formatu prezydenckiego, szerokiego i to nie wystarczy, aby właśnie poszerzyć elektorat. Wydaje mi się, że on powinien w tej chwili wygasić ten konflikt personalny z policjantkami i też poszerzać swoją markę poza prowokacje, bo jemu prowokacje doskonale wychodzą, ale jednak starać się zwiększyć tą komunikację do centrum i też zmienić ten model komunikacji tylko z prowokatora na kogoś, kto również ma ambicje, żeby być mężem stanu i do tego naprawdę nie potrzeba konfliktu z kolejnymi grupami społecznymi, bo to nie przynosi mu właśnie nowych wyborców. To jest największy dylemat, bo dużo łatwiej mówić rzeczy kontrowersyjne, ale dużo trudniej mówić rzeczy, na które ma się konkretne rozwiązania. Myślę, że Mentzen, który mówi nie tylko o rzeczach trudnych, nie tylko stawia diagnozę, ale proponuje rozwiązanie, będzie bardziej przekonujący dla wyborców.
1: Pani Sylwia Szary, starszy aspirant w stanie spoczynku. Służba w prewencji to nie jest polski pomysł, prawda? Polskie rozwiązanie, bo z tego co wiem, policjantki są w prewencji i w Niemczech, we Francji i w wielu innych krajach.
16: Rozmawialiśmy już o tym. Policjantki są w każdym wydziale policji. Więc jakby nie jest to nic dziwnego, że są też w Wydziale Prewencji Polskiej Policji.
1: Ustawa o policji nie różnicuje patroli ze względu na płeć. Tam jest określenie policjant po prostu. Zastanawiam się, bo pewnie ktoś o tym decyduje. Przecież jest selekcja, jest nabór. W związku z tym bez względu na płeć, jeśli ktoś ma ambicje, aby służyć w oddziałach prewencyjnych, no pewnie musi liczyć się z tym, bez względu na to, czy jest to pan czy pani, że będzie oceniana jego sprawność, postura i siła. Tak to wygląda?
16: Dokładnie, ale nie tylko, bo też mamy predyspozycje psychiczne do pełnienia tej funkcji, prawda? Więc tak jak powiedziałam, na egzaminy do policji należy spojrzeć holistycznie. Żeby być funkcjonariuszem policji, trzeba mieć oprócz sprawności fizycznej jeszcze predyspozycje psychiczne do pełnienia tego zawodu.
1: A przy okazji informacja, bo to nam umknęło podczas pierwszej rozmowy. Słuchacz sprawdził testy sprawnościowe siłowe. Są takie same dla panów i pań.
16: Tak. Tak, ja też to powiedziałam, że idąc takie myślenia posła Mentzena, jeżeli zostały zaniżone te kryteria, to zostały zaniżone dla obu płci, więc tutaj nie mamy, że specjalnie dla kobiet zaniżono ten test, tylko zaniżono ogólnie test. Zatem taki sam materiał mamy w płci żeńskiej i męskiej stanowiący funkcjonariuszy polskiej policji. Ja też mówiłam wielokrotnie i tutaj się zgodzę z tym, że jeżeli chcemy znaleźć jakieś rozwiązania, jeżeli chcemy mieć inny model, no to jak Państwo jako posłowie, ustawodawcy, zapraszam, rozmawiajmy, ja jestem do dyspozycji, organizacje związkowe są do dyspozycji. Jeżeli są uwagi oddolne od funkcjonariuszy policji, że coś jest nie tak, rozmawiajmy, kształtujmy, tak żebyśmy mogli czuć się wszyscy bezpiecznie. Natomiast nie ubliżajmy policjantkom, to nie godzi ani kobiecie, ani dla munduru. A już słysząc, że my musimy urodzić dzieci, no tak, nie znalazłam jeszcze mężczyzny, który urodziłby dziecko, więc jakby czy to będzie piekarz, czy to będzie sklepowy, aptekarz, czy ktokolwiek inny. No, myślę, że tutaj doszliśmy chyba już do kuriozum tej sytuacji i zgodzę się z tym, o co ja też prosiłam, żeby zakończyć ten konflikt i po prostu powiedzieć słowo przepraszam. Ja wiem, że trudno się mówić słowo przepraszam, natomiast wymaga tego mundur, bezpieczeństwo tego kraju i obywateli wymaga, żeby w tej chwili powiedzieć słowo przepraszam.
1: Jeszcze raz dr Sergiusz Trzeciak, ale będzie to pytanie spoza marketingu politycznego. Myśli pan, że inaczej odbiera się mandat od kobiety policjantki, a inaczej od mężczyzny policjanta? Albo inaczej wykonuje polecenia porządkowe?
11: Ja myślę, że zgodzę się tutaj, że płeć nie ma takiego znaczenia. Myślę, że przede wszystkim powinny liczyć się tutaj kompetencje, standardy profesjonalizmu. Natomiast oczywiście może czasami po prostu nawet łatwiej jest. Mam wrażenie, że czasami kobiety po prostu lepiej się komunikują, tak? I to jest może też zaleta.
1: Wartość dodana.
11: Czasami też trzeba widzieć wartość dodaną w kontaktach z policjantkami.
1: dr Sergiusz Trzeciak, a wcześniej Sylwia Szarys, starszy aspirant w stanie spoczynku. Dobrego dnia, dziękuję za spotkanie.
16: Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Do usłyszenia. 2,5 minuty pozostały do 13. My słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa.

0: Dzień dobry Państwu. Mamy 13.
1: Radio 357.

takie małe zaskoczenie. Ja dziś będę Justyną, a przynajmniej postaram się Państwu godnie towarzyszyć do godziny 16. Szymon Kuliś i Antoni Grudniewski. Zapraszamy, zapraszamy i jeszcze raz zapraszamy.

Bee Gees w coverze, ale za to w jakim coverze? Faced, Inside and Out, a jeżeli chodzi o Bee Gees, to obiecuję Państwu, że tym zespołem zamkniemy pierwszą godzinę naszego spotkania. Zapraszamy do godziny 16. Adresy mailowe oczywiście do Państwa dyspozycji. Właściwie dziś antoni.grudniewski@radio357.pl. Facebook i Instagram również. Tam zachęcam do meldowania się. Odpowiednie posty i relacje czekają, czekają, czekają. A ja na Państwa wiadomości również do 16 czekam.

For Your Babies i Simply Red. 9 minut po godzinie 13, kiedy usłyszałem, kiedy układałem dzisiejszą audycję, to uświadomiłem sobie na dobrą sprawę, że to będzie taki ciąg skojarzeń najróżniejszych, wybiegających w różne strony i będzie również dużo wątków filmowo-serialowych. Punktem wyjścia będzie nasza dzisiejsza piosenka dnia. No, jakżeby inaczej. Ona za kilka chwil. A skoro Simply Red gdzieś zabarwili tę piosenkę odrobiną lat 60., to my tam pozostaniemy.

No, to właściwie bardziej duch lat 70. Roberta Flack, Feel Like Making Love. Pani Ewelina napisała, no właśnie, dziękuję za Feist, nie słyszałam tego utworu ze 100 lat i zapomniałam, jak bardzo go lubię. Jestem już w takim wieku, że zdarza mi się zapomnieć, po co weszłam do pokoju, ale cały tekst zaśpiewałam, bo jest magia. Pani Ewelino, to chyba nie kwestia wieku, bo nigdy nie zapomnę sytuacji, kiedy wysłałem kumpla do kuchni, aby przyniósł ręcznik papierowy, coś się musiało rozlać. I tak słyszę, że stanął i stoi i się nie rusza. Ja krzyczę, Tymek! Poręcznik poszedł się, a rzeczywiście. No i wrócił z ręcznikiem, tak jak miało być. 13 minut po 13, skoro Roberta Flack, to może współcześnie Duo Max Sisters?

0: I just don't want you to say goodbye. No to właściwie taka piosenka na sam koniec audycji. Ostatnio zresztą też taka się trafiła przy okazji Record Store i nowej płyty Leona Bridgesa. Nową płytę również, nową płytę The Womack Sisters bardzo Państwu polecam. 17 minut po 13, no to ciach, piosenka dnia.
1: Mam grać?
0: I tak jak przez ostatni kwadrans było miękko, to przez najbliższe 3 minuty miękko nie będzie.

ci z Państwa, którzy z Nangą spotykają się po raz pierwszy, proszę się nie bać, proszę dać jej szansę. Szansę można przede wszystkim dać przy okazji płyty Sport, Wojna i Miłość. To była płyta sprzed 3 lat, to jest płyta sprzed 3 lat. Bardzo, bardzo warta uwagi, przede wszystkim mądra. Dużo, dużo ważnych i istotnych treści i dużo ważnych przemyśleń. No właśnie, skoro Tony Soprano, to ja dziś również zajrzałem do tej bardzo, bardzo obszernej ścieżki dźwiękowej tego fantastycznego serialu i natrafiłem na piosenki, o których nie dość, że zapomniałem, to nawet nie wyłapałem, że w serialu się po prostu pojawiły.

Słodko, gorzko, I'm so happy I can't stop crying i Sting. To właśnie fragment ścieżki dźwiękowej z rodziny Soprano i tutaj pozostaniemy. Mam dla Państwa jeszcze jedną piosenkę, chyba nieco mniej znaną, ale, to będzie taka znów mała zagadka, podobnie jak w Record Store. Ponieważ początek tego utworu, który za chwilę, przypomina aż do bólu początek zupełnie innej, zdecydowanie bardziej znanej piosenki. Jeżeli wiedzą Państwo jakiej, to proszę oczywiście pisać tekstówki i mail antoni.grudniewski@radio357.pl. 2,5 minuty na odpowiedź mamy.

The Spencer Davis Group i I'm a Man. No właśnie, przeglądam te wszystkie wiadomości, które Państwo zdążyli wysłać i najczęściej pojawiającą się odpowiedzią jest Money grupy Pink Floyd. Trochę tak, rzeczywiście, moment, jeszcze jedna tekstóweczka przyszła. Nie. No i jeszcze dwa typy, ale szczerze mówiąc, drodzy Państwo, ja pomyślałem o tej piosence.

No, jeszcze parę razy padło Firestarter and the Prodigy, ale chyba The Zombies byli najbliżej. Czyli to podobieństwo na samym początku The Spencer Davis Group, I'm a Man, no i Time of the Season grupy The Zombies. W tym przypadku będzie dokładnie ta sama, nazwijmy to, zależność i ten bardzo charakterystyczny początek, ale z tego zagadki robić nie będę. No chyba, że ktoś czuje potrzebę, to bardzo proszę. Cocktail Slippers się pojawią, a piosenka, która zaczyna się prawie identycznie, od razu po niej.

A, no i od razu też Państwu powiem, że na dobrą sprawę poszedłem za ciosem, ponieważ The Spencer Davis Group i Sting to były dwa fragmenty ścieżki dźwiękowej z serialu Rodzina Soprano, a to była piosenka akurat z serialu Lilyhammer. Czyli taki bardzo, bardzo, bardzo niepisany, właściwie nie wiem, czy prequel, czy sequel. Sequel do Rodziny Soprano. Polecam, polecam, polecam. Cocktail Slippers, Soul Salvation of Love i ten początek, bardzo charakterystyczny. Tutaj identyka.

Michael Bublé i Hollywood. No to skoro mówiłem, że ciąg skojarzeń, no to Once Upon a Time in Hollywood? Tak.

Znowu cover, dzięki któremu osiągnęli naprawdę niemały sukces, bo to był pierwszy utwór, który dotarł do czwartego miejsca Billboard Hot 100, Deep Purple i Hash. No właśnie, skoro przy filmach jesteśmy, cały czas jesteśmy, na razie na inne filmy nie mam czasu. Wspominałem Państwu, że jakoś to się tak wydarzyło. Wpadłem w Grę o Tron. No i oglądam. I najchętniej to bym już to wszystko skończył. I tę całą historię ogarnął. Jestem chyba na trzecim sezonie i wczoraj wieczorem złapałem się za głowę, kiedy dowiedziałem się, że sezonów jest 8. Przecież ja nie skończę tego do końca przyszłego roku. Będziemy próbowali.

0: There's a kind of hush. Za 12 minut będzie 14, a my mamy dla Państwa zaproszenie, ponieważ październik jest Europejskim Miesiącem Cyberbezpieczeństwa i w związku z tym wraz z ekspertami CERT Orange Polska stworzyliśmy podcast Control plus Bezpieczeństwo, w którym podpowiadamy Państwu, jak zadbać o swój spokój w sieci. Mamy dla Państwa mały fragment, a przy okazji zapraszamy do podcastów.
1: Na podcast zaprasza Orange.
2: Phishing, bo o nim mowa, to nie jest nowa metoda oszustwa, ale jak się okazuje, wciąż skuteczna. Jak to się dzieje, że dajemy się złowić, jakie haczyki, a także jakie przynęty wykorzystują oszuści? Między innymi o tym porozmawiamy dziś z Robertem Grabowskim, szefem CERT Orange Polska.
3: Przez długi czas byliśmy zalewani takimi kampaniami phishingowymi powiązanymi z platformami sprzedażowymi, czyli że twój przedmiot został kupiony, no to teraz odbierz pieniądze za ten przedmiot. Byliśmy kierowani na WhatsApp, na jakieś prywatne wiadomości i tak dalej. To bardzo mocno rezonowało w mediach społecznościowych. Ludzie sami z siebie zakładali grupy ostrzegające innych i tak dalej, i tak dalej. Dużo też o tym było już w mediach. Można powiedzieć, że wysycił się ten scenariusz na tyle, że rzeczywiście ludzie już coś o tym słyszeli, jak to widzieli, to nie reagowali. I dzisiaj mamy nowe odmiany. Pojawiła się na przykład prośba o weryfikację konta, SMS z informacją, twojego przedmiotu nie udało się wystawić, zweryfikuj swoje konto. I cały czas ta wyobraźnia tych przestępców, można powiedzieć, że jest na wysokim poziomie. Oni cały czas wymyślają nowe sposoby na to, żeby złapać nas w tę pułapkę. Jednocześnie prawda jest taka, że dzisiaj żyjemy w takim środowisku, w którym jesteśmy bombardowani przeróżnymi promocjami, ofertami. Te kanały elektroniczne już mamy dzisiaj na tyle rozbudowane, że praktycznie wszystko możemy nimi załatwić, więc nawet jeżeli widzimy to pierwszy raz, no to bardzo łatwo stwierdzić, aha, dobra, czyli teraz można się już zweryfikować jeszcze dzięki takiemu SMS-owi. Myślę, że to często takie myślenie powoduje właśnie, że ktoś wpada w tę pułapkę, że nie widzi w tym zagrożenia.
1: Na podcast zapraszał Orange.
0: Zapraszamy, polecamy. No właśnie, Ola Rzeczek pojawiła się za szybą, a jak Państwo usłyszeli, tematem pierwszego odcinku jest phishing. Ktoś na ryby, coś?

0: Dziękujemy panom Gib, dziękujemy Bee Gees i mamy 14.
1: Radio 357.
0: No to ciach.
2: Mam grać?
0: Szymon Kulisz i w zastępstwie Justyny Goc, Antoni Grudniewski, zapraszamy do 16. Pan Wiktor godzinę temu zapytał, jak na Żoliborzu, jak sytuacja. No więc dużo słońca.

Tak. Słońca naprawdę mamy dużo. To są takie nazwy, które nie wskazują na to, co w środku, ponieważ tamta płyta z 2009 roku Portugal The Man jest zatytułowana The Satanic Sanatist. No i jak się mogą... Satanist. Jak się państwo mogą domyślić, nie ma tam nic z tych rzeczy, to po pierwsze, ale to ja kilka jeszcze takich przykładów znam, bo chociażby zespół Eagles of Death Metal z jakiegoś powodu nie gra metalu. To się tak czasem zdarza. Adres mailowy antoni.grudniewski@radio357.pl, Facebook, Instagram również 5 minut po 14. My jesteśmy z państwem do 16.

The Weight of Love i The Black Keys. Wciąż staram się nie nadużywać, ale czasem warto. Mam takiego kolegę, który od zawsze jest, no, czy sceptycznie, może nie optymistycznie nastawiony do duetu Hermanos Gutierrez i kilka dni temu wrócił z Teneryfy i mówi, wiesz co, podjeżdżaliśmy pod wulkan, wjeżdżaliśmy tam na górę i cały czas słuchaliśmy Hermanos i właściwie od tamtej pory jestem zakochany. Powiedziałem mu, no właśnie, a nie mówiłem, to jest jedna sprawa, ale to nie działa tylko na Teneryfie, proszę się nie bać. Ja w niedzielę wracałem z okolicy Augustowa, jechałem przez naszą piękną Polskę i też słuchałem. I brzmiało tak samo.

Nowa płyta jest i pewnie nową płytę również usłyszymy. Fragmenty nowej płyty usłyszymy na Inside Seaside, to już za miesiąc. Hermanos Gutierrez, a no właśnie, ten utwór znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę piosenek 357. W piątek będę oczywiście między 9 a 12 Państwu przypominał. 25 minut po 14.

pani Agnieszka napisała, już drugi utwór z pewnego razu w Hollywood. O tym akurat nie pomyślałem, ale przede wszystkim to piosenka oczywiście z filmu Absolvent. Natomiast inną wersję Mrs. Robinson zaśpiewali The Lemonheads i ona trafiła jako ścieżka dźwiękowa do filmu Wilk z Wall Street. Dzisiaj wątków filmowych co niemiara. Słuchaliśmy fragmentu nowej płyty Hermanos Gutierrez. W poniedziałkowy wieczór w Record Store słuchaliśmy również fragmentów nowej płyty Leona Bridgesa.

Jest niezła, polecam. Chociaż od połowy w górę przede wszystkim. Leon Bridges, Watch You Dance. Za 28 minut będzie godzina 15. Przypominam o adresie mailowym antoni.grudniewski@radio357.pl. No i oczywiście tekstówki w naszej aplikacji.

Brooke Camp, Love Was Made of Stone. Ja znam jeszcze przynajmniej dwoje takich, którzy w 2020, chociaż w tym przypadku 2008, ale to XXI wiek, grają tak, jakby byli w latach 60.

Muszą państwo zaufać panu Krzysztofowi, ponieważ pan Krzysztof napisał na Teneryfie: rzeczywiście wspaniale słucha się nie tylko Hermanos Gutierrez, ale również mało znanej grupy De Pedro. Mogą państwo zapisać De Pedro. Nie sprawdzałem, więc nie wiem, co się tam kryje, ale panu Krzysztofowi dobrze patrzy z oczu. Trzeba zaufać. She and him, this is not a test. Za 21 minut będzie 15.

chyba po raz pierwszy w ostatnim czasie, pierwszy raz w życiu jadłem dobre ciasto, czy tam tort weselny. Taki naprawdę nie za słodki. A mówię o tym dlatego, że nowa płyta Blossoms jest zatytułowana Songs from the Wedding Cake i w poniedziałek, no nie mieliśmy na to czasu, ale obiecałem Państwu, że przy okazji jakoś jeszcze potrącimy temat innej płyty, która również takie ciacho na okładce ma. No to za 4 minuty.

najsmaczniejszy pop lat 2000. Bankrupt to ta płyta Phoenix, 2013 rok. Z Francji do Belgii.

No tak, jego koledzy EJ Bernard szykuje nową płytę i Warhouse szykuje nową płytę, a Zimmerman może ma wakacje, może nie, ale na razie nic nie zapowiada. Ostatnią płytę mamy i to jest właśnie ta płyta z tym ciachem na okładce, zatytułowana Love Songs. I pewnie dobrze państwo usłyszeli, że ta piosenka obok czegoś leżała.

Tak, słuchacz zarzucił mi, że, ująłem to delikatnie, bo linie melodyczne w tych dwóch piosenkach różnią się maksymalnie dwoma dźwiękami. Może tak być. John Lennon i Jealous Guy, a wcześniej How Much I Love You, a z drugiej strony John Lennon wziął od ze swojego starego zespołu, bo przecież to piano przed refrenem to z A Day in the Life. Za 5 minut będzie 15.

0: Tę płytę Viva La Vida or Death and All His Friends produkował Brian Eno. A panowie wtedy postarali się trochę oderwać od stylistyki, którą, w której no, trwali przez kilka poprzednich dobrych lat. Strawberry Swing i Coldplay. Prawie 15, prawie jeszcze zaproszenie.
1: Od lat rozdają potrzebującym zupę na sopockim Monciaku. Od wybuchu wojny w Ukrainie jeżdżą na wschód tego kraju z pomocą dla żołnierzy, cywilów, szpitali i zwierząt.
2: To jest takie pocieszające trochę, że mamy jakąś sprawczość.
3: Dobrze by było, żeby tych konwojów już nie było, żebyśmy nie musieli tam jeździć.
1: Grupę wolontariuszy Fundacji Zupa na Monciaku tworzą Polacy i Ukraińcy. Wspólnie organizują pomoc dla ludzi, którzy od 4 lat żyją w kraju dotkniętym wojną. Chociaż czasem bywa bardzo trudno.
4: Jak jeden z portali internetowych napisał o tym, że jadę tym busem, to miałem 800 negatywnych komentarzy w ciągu jednego dnia.
5: Niech was drony trzasną, żebyście więcej nie wracali, zdrajcy.
6: Reportaż Jest nas więcej na antenie Radia 357 w piątek w popołudniówce po godzinie 18.
1: Zapraszam, Hanna Wilczyńska-Toczko.
0: My również zapraszamy. Oczywiście w piątki po 18 to czas reportażu w 357. 15 już minęła.
7: Radio 357.

Roachford i Only to be with you. Przez pewien nawet dłuższy czas to była piosenka zamykająca nasze poniedziałkowe spotkania. Od dłuższego czasu jest to mimo wszystko Michael Kiwanuka. Jakoś tak w te pożegnania lepiej się wpisuje. Mail antoni.grudniewski@radio357.pl. Facebook i Instagram również do Państwa dyspozycji. Na Instagramie również po godzinie 16 pojawi się zestaw muzyki z dzisiejszego spotkania. Skoro wspomniałem o tym, że Zimmerman leżał obok Lennona stylistycznie, no to w tym przypadku chyba też nie powinno być wątpliwości.

Pops. Kiedy jest ta piosenka? 2025 rok. Jakoś nam się wtedy udało załapać na jej premierę. Jim Croft, Dreams Are All We Have. No właśnie, niektóre marzenia się spełniają, bo już niebawem w zaciszu domowym będzie można obejrzeć dokument Oasis Don't Look Back in Anger. No właśnie, Jim Croft akurat w tej piosence brzmi zupełnie jak oni.

Tak, tak, tak. Z kina, no z kina szybciutko wyszło, bo chyba po niecałych 2 tygodniach. A dokument trafi na platformę Disney Plus już pojutrze, czyli 9 października, będzie można w domu spokojnie obejrzeć. Oasis, Slide Away to chwilę temu. A żeby była równowaga w przyrodzie i żeby za chwilę ci drudzy szelikowcy się nie unosili, to bardzo proszę.

Beetlebum i Blair. No a skoro przy Żukach jesteśmy, to w poniedziałkowy wieczór mogli Państwo usłyszeć nieco rozszerzony kącik Beatlesowy, a właściwie całą witrynę z zespołem The Beatles w roli głównej, a to w związku z tym, że w miniony piątek swoją premierę miała reedycja płyty Rubber Soul w takim specjalnym deluxowym wydaniu i to wydanie deluxe zawiera i oczywiście płyty winylowe, jeżeli ktoś takie preferuje, albo płyty kompaktowe, ale chyba najważniejszą częścią tego wszystkiego jest książka, która opowiada o powstaniu tej płyty, o kontekście tego 65 roku i również fantastycznymi fotografiami, które w tej książce, w tym albumie zostały zamieszczone. Plus ekstra 3 płyty z utworami, podejściami do utworów i takimi niepełnymi wersjami, chociaż to oczywiście dla koneserów.

0: Think for Yourself, a wcześniej If I Needed Someone i The Beatles. Pani Dorota napisała, właśnie wróciłam z Liverpoolu, gdzie śladami Beatlesów odkrywałam ich muzykę na nowo. The Cavern, Penny Lane, Strawberry Fields, jakże cudownie, inaczej, bardziej teraz słyszę ten kultowy zespół. Wróciłam z dwoma winylami, prosto z Liverpoolu, brzmią jeszcze bardziej. Ja Państwa też odsyłam i zachęcam do wpisania w zakładce audycje w naszej aplikacji Radia 357, pocztówka z Liverpoolu. I tam znajdą Państwo taki mój zapis wyjazdu do Liverpoolu, bo to było zwieńczenie podcastu The Beatles, Historia bez granic. I taką pocztówkę właśnie z tymi wszystkimi najważniejszymi punktami Liverpoolu, tego Beatlesowskiego Liverpoolu, udało mi się zebrać w jednym miejscu. Polecam, zapraszam. Pocztówka z Liverpoolu. Na pewno Państwo znajdą. No właśnie, ktoż to inspirował się przy okazji tworzenia nowej płyty, a właściwie słuchał dużo płyty Rubber Soul? Ten gentleman.
1: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about and any kind of art form is about is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful, see, and you have to

0: know what I'm doing.
1: Yeah.
0: So you're like, I hope I'm spending this here, but I don't know if this is the right thing to do. Yeah. It's freaking scary. Yeah.
2: Już za moment, już za chwilę nowa płyta się ukaże. 23 października. Fetch, tak będzie zatytułowana. Przy okazji to będzie pierwsza płyta Michaela Kiwanuki bez Danger Mouse'a.

Broken Bells, gdzie oczywiście jedną drugą właśnie Danger Mouse. One Night to chwilę temu, a za 23 minuty będzie 16.

0: Gościnnie Abigail Morris, a no właśnie pierwsze skrzypce BC Camplate. Bardzo lubię, bardzo. Two Leg Dog. Po południu kręcimy piruety.
1: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo, podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo. A my czujemy, że coś się kończy, coś się zmieniło. Na ekranach oglądamy zamach na dwie wieże World Trade Center. Komentarze wydawały nam się zbędne, ale prezenter oznajmił, że to

kinach Shrek i Amelia, a my golimy głowy na jeża. Jeździmy do Hybryd, Remontu i na Plac Bawiciela, do kina Muranów na filmy Gutka. Tam siedzimy jak zahipnotyzowani, a na podwórkach wrony i pusty.

Fish, Emadę Tworzywo i Szczyle 12 października za 4 dni nowa płyta się ukaże. Playlista.radio357.pl, tam znajdą Państwo zestaw muzyki z dzisiejszego spotkania, również już w tej chwili na moim profilu na Instagramie. Polecam i zapraszam. Po 16 popołudniówka Radia 357 i Michał Olszański, proszę koniecznie pozostać z nami. Szymon Kuliś i w zastępstwie Justyny Goc, Antoni Grudniewski, kłaniamy się. Ja mówię do usłyszenia w piątek po godzinie 9:00.

0: To jest środa, 7 dzień października, minęła godzina 16. W Radiu 357 zaczynamy popołudniówkę, a zrobi to Ola Żaczek, przedstawiając Państwu serwis.
1: Ranił 9 osób, po czym sam się okaleczył na początek w serwisie atak nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. Sprawca to 19-letni uczeń tej szkoły, obywatel Polski, relacjonuje komendant miejski policji w Ostrołęce Mirosław Olszewski.
2: Po niespełna 30 minutach sprawca ten został zatrzymany na plaży miejskiej, gdzie został obezwładniony. W chwili obecnej przebywa pod naszym nadzorem w szpitalu. W tym momencie na terenie szkoły prowadzone są czynności dochodzeniowo-śledcze pod nadzorem prokuratury rejonowej w Ostrołęce. W tym momencie w Ostrołęce jest bezpiecznie, są dedykowane patrole, które patrolują miasto, ale ze względu także na charakter zdarzenia, to prosimy także mieszkańców, aby nie zbliżali się do miejsc, które policjanci zabezpieczyli fizycznie.
1: Do ataku doszło około 11:00, do szpitali trafiło 9 osób poszkodowanych, 2 ciężko ranne, ale życiu żadnej z nich nie zagraża niebezpieczeństwo. To 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Więcej o tej sprawie w raporcie 357 od Michała Trantała za kilka minut w popołudniówce i w kolejnych serwisach. A teraz wiadomość z ostatniej chwili. Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym dziś posiedzeniu utrzymała stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego na dotychczasowym poziomie. Główna stopa procentowa Polskiego Banku Centralnego, stopa referencyjna, nadal wynosi 3,75%. Zarzuty dla lekarza milionera ze szpitala południowego. Dawid K. usłyszał zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości w kwocie ponad 583 tysięcy złotych przez przedłożenie nierzetelnych faktur w szpitalu południowym. Poinformował o tym rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.
3: Mówimy tu o działaniu w okresie kilkunastu miesięcy, kiedy zatrudniony był Dawid K. w szpitalu południowym na różnych oddziałach i chodzi tutaj o kilkadziesiąt faktur złożonych, w których poświadczona została nieprawda co do spędzonego czasu w pracy, niezgodnego z deklaracjami.
1: Prokurator zastosował wobec Dawida K. dozór, poręczenie majątkowe w wysokości 200 tysięcy złotych i zakaz opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu. Poręczenie zostało już wpłacone. Warszawska Prokuratura Okręgowa prowadzi 2 śledztwa w sprawie szpitala. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 złotych, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Dobre wieści dla kierowców. Jutro zatankujemy taniej. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,83 zł, a oleju napędowego 7,71. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich paliw będą niższe niż dziś. Tegoroczny Nobel z chemii dla Francuza Henri'ego Kagana i Japończyka Kenzo Suaya za odkrycie nieliniowych efektów i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Dzięki pracy noblistów możliwe stało się wytwarzanie m.in. bezpieczniejszych i skuteczniejszych leków. Chodzi przede wszystkim o preparaty przeciwbólowe i te służące walce z rakiem, wyjaśnia Mateusz Bereźnicki, chemik z Centrum Nauki Kopernik.
4: Onkologia taka nastawiona na takie cele molekularne. Cząsteczki, leki, które będą działać na słabe punkty tych komórek nowotworowych.
1: Przed 18:00 usłyszą Państwo więcej o Noblu z chemii. Jutro poznamy laureata literackiego Nobla. Ma 47 lat, jest kobietą. To statystyczny gdynianin, a raczej gdynianka. Mieszkanka Chyloni, Obłóża, Witomina albo Chważna Wiczlina. Portret mieszkańca Gdyni przygotowano w roku setnych urodzin miasta, a więcej w relacji naszej reporterki.
5: Na koniec 2025 roku Gdynię zamieszkiwało ponad 238 tysięcy osób. Przeciętne gospodarstwo domowe liczy 2,5 osoby, a średnie mieszkanie ma 62 metry kwadratowe. Dane pokazują też, jak gdynianie poruszają się po mieście. Na mieszkańca przypada średnio nieco ponad pół samochodu, ale jednocześnie w ciągu roku korzysta on z komunikacji miejskiej niemal 300 razy. Statystyczny gdynianin zużywa też ponad 38 metrów sześciennych wody i wytwarza 412 kg odpadów rocznie. Takie liczby nabierają szczególnego znaczenia właśnie w roku setnych urodzin Gdyni. W miejskim portalu otwartych danych można bowiem porównać współczesne statystyki z tymi sprzed wieku. Opracowanie Gdynia w liczbach 1926-2026 pokazuje, jak w ciągu 100 lat zmieniła się liczba mieszkańców, infrastruktura i funkcje miasta. Gabriela Bączek, Radio 357.
1: Ja jeszcze dodam, że przeciętny mieszkaniec Gdyni przeczytał w ciągu roku przeszło 2 książki, a 35% mieszkańców ma wykształcenie wyższe. Portret Gdynian kończy serwis o 16:00. Za godzinę powiemy m.in. o Sebastianie M. oskarżonym o spowodowanie wypadku na A1 3 lata temu.
0: To była Ola, teraz czas na Sebastiana Kieszka, czyli sport.
6: Tym razem większych nerwów nie było. Iga Świątek dość pewnie awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Pekinie. Polka pokonała młodą Amerykankę Iwę Jowicz 6-1 i 6-3. Mamy ćwierćfinał.
7: That goes wide. Iga Świątek into the sixth quarterfinal of the year. Her 31st 1000 event quarterfinal of her career.
6: Powiedziałem, że większych nerwów nie było, no bo jak tu porównać to dzisiejsze spotkanie z poniedziałkowym, gdy Iga była w ogromnych tarapatach. Dziś może nie spacerek, ale na pewno zwycięstwo przekonujące. Posłuchajmy zresztą samej Igi. Dzisiaj był zupełnie inny mecz od tego ostatniego. Kontrolowałam go od początku. Jestem zadowolona ze swojej dyspozycji. To był bardzo dobry dzień w biurze. Jutro dzień przerwy, kolejny raz do biura Iga zajrzy w piątek. Jej rywalką będzie Belgijka Eliza Mertens. Ona dość niespodziewanie pokonała rozstawioną z numerem 3 Coco Gauff. W Pekinie dziś z rywalizacji deblowej odpadła Maja Chwalińska, natomiast w Szanghaju rywalizował Kamil Majchrzak. Zmierzył się z Niemcem Janikiem Hanfmanem. I proszę sobie wyobrazić, że mieliśmy 3 sety i w żadnym z nich nie doszło do przełamania. Wszystkie 36 gemów wygrywał zawodnik serwujący. A zatem 3 tiebreaki. 2 z nich na korzyść Hanfmana. Niemiec gra dalej. Dodam, że panowie na korcie spędzili 3 godziny i 12 minut. W porannych serwisach sporo mówiłem o wydarzeniu dzisiejszej nocy, ale myślę sobie, że warto to przypomnieć. Geniusz futbolu, legenda, po prostu Leo Messi, zakończył reprezentacyjną karierę.
8: Hay muchas emociones, me pesa mucha cosa.
6: Trudno coś powiedzieć, czuję tak wielkie wzruszenie. Pierwsze, o czym myślę, to mój ojciec. Myślę o tych ponad 20 latach, które spędziłem jako piłkarz w reprezentacji Argentyny. To było najpiękniejsze uczucie nosić tę koszulkę. Zawsze walczyłem, nigdy nie przestawałem wierzyć. I z tymi słowami Leo Messiego państwa zostawię. Wracam o 17.30.
0: To już pewnie kilka pomników planowanych, jeśli chodzi o Leo. Co do pogody, proszę państwa, no sporo słońca było tutaj na Mazowszu, ale synoptycy przewidują do końca dnia zachmurzenie umiarkowane, a nawet duże. Ale jeżeli gdzieś będzie najmniej chmur, a najwięcej słońca jeszcze do zachodu, to południowy wschód, czyli województwo podkarpackie. Temperatury 16-17 stopni północ kraju, 20 stopni centrum i 23 stopnie na wspomnianym południu. A wiatr będzie słaby, zatem ta temperatura, którą przed chwilą podałem, będzie w praktyce odczuwalna.
9: Popołudniówka 357. Zaprasza Michał Olszański.
0: To fakt, bardzo się cieszę. 7 dzień października, środa. Troszkę się stęskniłem za państwem, bo tydzień temu mi nie było. Troszkę naładowałem akumulatory i słońca złapałem na greckiej wyspie. Ale przede wszystkim cieszę się tutaj, że już jestem, że gramy i że razem spędzimy czas do godziny 18. Przypominam państwu, popołudniówka to audycja, gdzie udział naszych słuchaczy jest warunkiem sine qua non. Zatem można wysyłać do nas tekstówki, można zadzwonić, ale oczywiście także wysłać głosówki na różne tematy. A na przykład taki temat, co tam się dzieje ciągle pod tym Trybunałem Konstytucyjnym. Różne są komentarze, to ja sobie taką piosenkę wybrałem, która wydaje mi się bardzo dobrze odzwierciedla to, co się dzieje.

0: No tak, to tak troszkę na początku, ale teraz już schodzimy na ziemię, drodzy państwo, bo doszło do bardzo tragicznych wydarzeń w Ostrołęce i w tej sprawie jest już w studiu Michał Trantał. Witam cię, Michale. Nie spodziewaliśmy się, że to taki dzień będzie z atakiem nowożnika w roli głównej.
1: Tak jest, atak w Ostrołęce. Sprawca to 19-latek. Na miejscu ciągle pracują służby. To wiemy, ciągle są nowe informacje, ale trzeba przyznać, że ich zbyt wiele jeszcze nie jest. A ja przygotowałem te najważniejsze.
0: Te, które już wiemy, a zatem o tym dziś nasz.
2: To jest raport 357.
1: I tak, drodzy państwo, po kolei. Chwilę po 11:00 do jednej ze szkół w Ostrołęce wszedł 19-letni uczeń. Zaatakował swoich kolegów oraz nauczycieli. Łącznie 9 osób. Wszyscy przeżyli. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.
3: Już po 25 minutach ten 19-latek został zatrzymany w rejonie plaży miejskiej w Ostrołęce. Cały czas na miejscu znajduje się kilkudziesięciu policjantów. Zabezpieczamy miejsce, wykonujemy czynności procesowe.
1: Mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji. Dzieciom i uczniom zapewniono opiekę psychologiczną oraz wsparcie policjantów z zespołu do spraw nieletnich.
4: Podobno są zszokowani, bo tu każdy przyjechał, każdy czeka na informację. Ja już się dowiedziałam od córki, bo córka dzwoniła cała zapłakana.
1: Mówiła w Polsat News matka jednej z uczennic. Prokuratura ma 48 godzin od zatrzymania na przesłuchanie chłopaka. Elżbieta Łukasiewicz, prokuratura okręgowa w Ostrołęce.
5: Więc w tej chwili jeszcze co do czynności z jego udziałem musimy uzbroić się w cierpliwość co do terminu czynności.
1: Podczas zatrzymania napastnik był ranny. Wcześniej dokonał samookaleczenia. Doktor Monika Baryła-Matejczuk, psycholog Lubelska Akademia WSEI.
6: Co możemy powiedzieć o zachowaniu napastnika? W takiej sytuacji przede wszystkim trzeba zachować ostrożność i nie próbować stawiać diagnozy psychologicznej czy też psychiatrycznej wyłącznie na podstawie samego zdarzenia. Możemy natomiast powiedzieć, że mamy do czynienia z zachowaniem skrajnie agresywnym, które może wskazywać na bardzo poważny kryzys emocjonalny, psychiczny, może wskazywać na narastające napięcie albo utratę zdolności do konstruktywnego radzenia sobie z emocjami.
1: Na razie wiemy, że chłopak był pod opieką psychologów szkolnych i wcześniej był zatrzymany za posiadanie narkotyków. Teraz w raporcie 357 sięgamy po najnowsze informacje. Krzysztof Chojnowski, redaktor naczelny portalu mojaostrołęka.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
7: Dzień dobry państwu.
1: Co możemy więcej powiedzieć o napastniku niż to, co mówią nam służby do tej pory?
7: Oczywiście tych wersji i historii krąży obecnie bardzo wiele. My staramy się z wielką ostrożnością

0: prosią informować opinię publiczną o tym, kim tak naprawdę jest sprawca, jaką ma przeszłość, jakich ma rodziców, co się działo w jego domu. Są to rzeczy, które są bardzo często ocenne i te historie nie zawsze do końca są prawdziwe. Wiemy, że miał w przeszłości różne problemy życiowe także w rodzinie. Natomiast podstawowe pytanie brzmi, skąd wzięła się tak mocna agresja, i na to pytanie będą odpowiadały służby.
1: Służby już zajmują się tym, ale dotarła do nas informacja, że około 14 szkoła miała być ewakuowana, bo nastolatek miał zostawić plecak w szkole, a w tym plecaku mogły być pewne niepokojące rzeczy. Czy my coś możemy więcej na ten temat powiedzieć?
0: Tak, faktycznie. Część młodzieży z tej szkoły uciekła, gdy napastnik atakował. Część schroniła się w klasach, pozamykała drzwi i przez długi czas jeszcze w szkole młodzież przebywała. Dopiero właśnie koło godziny 14 wszystkie osoby zostały ze szkoły wypuszczone do domów, a policja wygrodziła teren w obrębie 150 metrów i zarządzono ewakuację okolicznych mieszkańców oraz podejmowanie przez saperów tego plecaka, w którym nie wiadomo do końca, co było. Z tego, co ustaliliśmy w Ostrołęce, co moja redakcja ustaliła, wynika, że sprawca ten plecak wcześniej podpalił, być może chciał tylko zwrócić na siebie uwagę i ściągnąć jakby w jego pobliże szkolną młodzież. Nie wiadomo na razie, czy był tam jakiś ładunek wybuchowy albo może inne jeszcze niebezpieczne narzędzia.
1: Bo tam pojawiły się informacje o jakiejś domowej roboty, materiałach wybuchowych, ale chyba należy mieć na razie duży dystans do takich informacji, które pojawiają się gdzieś w przestrzeni publicznej.
0: Tak, nie jest to jeszcze potwierdzone ani przez policję, ani przez prokuraturę i tutaj musimy ostrożnie się wypowiadać, dlatego że często przedmiot, który przypomina ładunek wybuchowy, nie zawsze nim jest. To często jest po prostu jakiś straszak, może być to puste pudełko. Wiemy też, że wielokrotnie na lotniskach, dworcach zostawiane były plecaki, różne walizki, które oczywiście na pierwszy rzut oka są traktowane jako potencjalnie niebezpieczne przedmioty, ale dopiero po dokładnym sprawdzeniu okazuje się, co tak naprawdę w środku jest. Tu na chwilę obecną jeszcze nie mam informacji, co w tym plecaku dokładnie się znajdowało.
1: Panie redaktorze, jest pan mieszkańcem Ostrołęki. Co mówi się w mieście o tym, jak mieszkańcy do tego podchodzą? No bo nie da się ukryć, że to nie jest zjawisko, które dzieje się codziennie w takim mieście.
0: Tak, jesteśmy zszokowani. Jeszcze kilka lat temu o takich zdarzeniach słyszeliśmy tylko za oceanem. No niestety po raz pierwszy w naszym powiecie niecałe 3 lata temu doszło do zdarzenia z udziałem różownika. To był podobny przypadek, ale w małej miejscowości, w małej wsi Kadzidło pod Ostrołęką, w pięknej kurpiowskiej miejscowości, i tam właśnie nastolatek zaatakował swoich rówieśników nożem. To było niespełna 3 lata temu, w tej sprawie już zapadł wysoki wyrok skazujący i ta sprawa się zakończyła. Znamy więc już procedury i kolejne etapy tej historii, co się dzieje w szkołach, że przeprowadzane są rozmowy z psychologami, z wychowawcami, ze służbami mundurowymi. Te szkoły naprawdę bardzo mocno przeżyły tamten atak i cały region tym żył. Myślę, że teraz będzie podobnie. Jesteśmy wszyscy zszokowani tym zdarzeniem, zwłaszcza, że to jest szkoła z wielkimi tradycjami. To jest szkoła, w której nie było nigdy takich problemów z taką agresją. To jest szkoła, która szkoli bardzo wiele.
1: Bo to technikum osób, hotelarskie, prawda?
0: Tu akurat technikum hotelarskie, ale w tej szkole to jest zespół szkół, a więc tam jest technikum gastronomiczne, jest technikum hotelarskie, jest technikum ekonomiczne, są też szkoły branżowe. To wszystko jest jakby wielotematyczne, różnotematyczne są te placówki, które wchodzą w skład tej szkoły i są tam dzieci i młodzież o różnych zainteresowaniach. To nie jest tylko to technikum hotelarskie.
1: Panie redaktorze, na koniec jeszcze pytanie, jeżeli przy szkole jesteśmy, czy jutro w tej szkole i w innych szkołach w Ostrołęce odbędą się lekcje?
0: W szkołach będą odbywały się zajęcia. W tej konkretnej szkole, w Zespole Szkół Zawodowych nr 4, nie ma przymusu jutro uczestniczenia w zajęciach. Taką informację uzyskałem przez chwilę od prezydenta miasta Ostrołęki, pana Pawła Niewiadomskiego. Natomiast nie wiadomo jeszcze, co będzie w piątek. Na pewno będzie to trudny czas dla szkoły i te kilka pierwszych dni też z powodu tego, że trwa tam śledztwo i część obiektu jest wyłączona po prostu z użytkowania. No będą musieli się uczniowie liczyć z utrudnieniami. Natomiast myślę, że od poniedziałku wrócą normalne lekcje.
1: Krzysztof Chojnowski, redaktor naczelny portalu mojaostrołęka.pl. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
2: A ja dziękuję. To był Michał Trantał i nasz raport.

0: To była Lana Del Rey. Szanowni Państwo, przypominam sposób, w jaki można być z nami w kontakcie, jeśli chodzi o popołudniówkę. Tutaj zarówno głosówki, jak i tekstówki, które Państwo wysyłają, korzystając z aplikacji, ale także nasz numer telefonu, dzisiaj chyba po raz pierwszy, przypominam, 510-357-357. Mamy już pierwszą głosówkę z Państwa strony, bardzo proszę.
1: To tak jeszcze ad vocem dzisiejszego ataku nożownika i zeszłotygodniowej propozycji prezydenta o ułatwieniu dostępu do broni. Ten chłopak miał 19 lat, więc generalnie mógłby w takiej sytuacji po prostu taką broń posiadać.
0: Tak, ma pan rację. Dobrze, że nikt nie zginął w tym wydarzeniu, ale skala 9 osób poszkodowanych, zastanawiam się, czy ten 19-latek miał aż taką siłę jakby w sobie, że nikt nie był w stanie się z nim tam zmierzyć, a może i dobrze, bo przecież bardzo często mówi się, że w sytuacji, kiedy atakuje szaleniec, trzeba robić wszystko, żeby jednak zejść mu z drogi. Proszę Państwa, do godziny 17 jeszcze kilka interesujących tematów, między innymi kwestia cyberbezpieczeństwa, bo od 3 października większe i mniejsze firmy musiały się zarejestrować w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Na razie wiele firm po macoszemu traktuje tę sprawę.

0: Soprano to jest tytuł piosenki Nangi i to jest nasza piosenka dnia w Radiu 357. A teraz w popołudniówce bardzo ciekawy ranking. Zestawienie, drodzy państwo, miast pod względem kosztów życia. To jest taki artykuł, który pojawił się na stronie RMF-u 24. Najtańsze miasta w Polsce, zaskakujący lider rankingu. A ten ranking opracowany został w serwisie znanedane.pl. I tutaj nie wiem, czy zaskoczę państwa, ale ta pierwsza trójka jest rzeczywiście dziwna. Suwałki, Grudziądz i Toruń. Te trzy miasta, jeśli chodzi o zestawienie takich kosztów jak żywność, media, czyli woda, ogrzewanie i energia, wypadają najlepiej w gronie ponad 60 miast na prawach miasta powiatowego. Naszym ekspertem w tej sprawie jest profesor Piotr Szukalski, który jest demografem z Uniwersytetu Łódzkiego, a jednocześnie wiceprzewodniczącym Rządowej Rady Ludnościowej i członkiem Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Witam pana, panie profesorze, w naszym radiu.
1: Dzień dobry. Dodajmy, że w czołówce jest Łódź i to wyjaśni, dlaczego ja się tu wziąłem.
0: A, no dobrze. Dorzuca pan miejscu. Łódź. Tak. Przede wszystkim zapytam pana, czy możemy mówić na podstawie tego, że tu jest liczona żywność i woda, ogrzewanie i energię, rzeczywiście o tym, że to najtańsze miasto do życia w Polsce Suwałki, bo przecież no, to nie do końca prawda. Nie ma uwzględniana na przykład kosztów metra kwadratowego mieszkania.
1: No w tym syntetycznym wskaźniku, o którym pan mówi, to było uwzględnione. Tam były uwzględnione kilka rzeczy naraz. No ale pamiętajmy, że tego typu zaskakujące dla części z nas wyniki są rezultatem przede wszystkim sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Inaczej mówiąc, patrzymy na to, ile ludzi na tym lokalnym rynku pracy w stosunku do innych powiatów zarabiają. Patrzymy na to, czy jakie mają dochody. Patrzymy na to, jakie są typowe ceny artykułów sprzedawanych w danym mieście. Mhm. I porównujemy. I dopiero porównanie tych dwóch elementów sprawia, czy mówimy o tym, że żyje się dobrze, czyli relatywnie tanio, prawda, w stosunku do cen, czy raczej w stosunku do wynagrodzeń, jakie mamy, czy jest tanio, czy też, że tanio nie jest. I tutaj chciałbym zaznaczyć jedno. Tego typu porównania Główny Urząd Statystyczny jest w stanie wykonywać od mniej więcej 3 lat. To jest odkąd dzięki pozyskaniu informacji z ZUS-u jest w stanie dla każdej gminy szacować wynagrodzenia, przynajmniej te legalnie wypłacane, ich wysokość i tego typu dane są. Podobnie jak dzięki elektronicznym systemom i ściąganiu od wielkich sieci handlowych informacji o cenach jest w stanie również, przynajmniej dla tych wielkopowierzchniowych sklepów, szacować ceny, jakie są, które nie są bynajmniej takie same w całej Polsce.
0: No tak, bo tutaj jeszcze ja naszym słuchaczom wyjaśnię, że indeks na podstawie średniej z 66 miast to jest umowne 100. I teraz Suwałki mają 87,5, czyli de facto 12,5 poniżej, a najdroższa Jelenia Góra ma 118,3. Czyli już różnica rzeczywiście, jeżeli weźmiemy między Suwałkami a Jelenią, no jest 30% prawie. To jest sporo. Tylko spójrzmy teraz na to z punktu widzenia takich procesów społecznych w Polsce i pewnych migracji. Czy pan by potwierdził, profesorze, że ludzie biorą pod uwagę w tej chwili koszty i na przykład będą skłonni wyprowadzić się z miasta typu Wrocław, Kraków czy Jelenia Góra i iść w stronę Suwałk czy Grudziądza?
1: Nie, ja mam wrażenie, że większość migracji młodych ludzi w naszym kraju to są takie migracje bazujące na wizerunku miasta. Miasta, które jest dynamiczne, miasta, które zapewnia wielką przyszłość. No wie pan, po części można powiedzieć, to jest tak jak trochę na rynku akcji. Mniej pan bierze pod uwagę to, ile dzisiaj firma jest warta, bardziej na to, ile może pan zyskać w przyszłości. Bardziej bierze się pod uwagę przewidywania dotyczące tego, jak dobrze dopiero będzie, kiedy będę sprzedawał te akcje, prawda?
0: Tak, tak. Więc tutaj rzeczywiście raczej nie patrzmy na to w kontekście takich procesów migracyjnych, tylko spróbujmy jeszcze spojrzeć w takim kontekście, co de facto jakby buduje koszt życia w danym mieście. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę żywność, wodę, ogrzewanie i energię, to przecież brakuje nam tutaj chociażby na przykład transportu i usług, a w bardzo wielu miejscach to są ważne koszty.
1: Tak, aczkolwiek zwróćmy uwagę, zróżnicowanie cen paliwa na przykład, czyli podstawowego czynnika rzutującego na koszty transportu, no jest zdecydowanie mniejsze niż kosztów żywności. jest zdecydowanie mniejsze niż kosztów na przykład ogrzewania lokali mieszkalnych, które są silnie uzależnione od technologii. Tak? Mhm. W dzisiejszych czasach przy wysokich cenach gazu okazuje się, że najdroższy jest to właśnie ten sposób ogrzewania, który kilka lat temu wydawał się relatywnie tanim. W związku z czym też musimy sobie zdawać sprawę, że są pewne czynniki, które słabo różnicują cały kraj, a są pewne, które, no, w przypadku których widać jest znacznie większe różnice, jeśli idzie o zakres przyjmowanych wartości.
0: Chociażby jak wycena metra mieszkania, prawda? Wspomniany Grudziądz to jest 5 tysięcy złotych za metr, a mamy Warszawę, gdzie jest 17 tysięcy.
1: No tak, ale pamiętajmy, że po części to wynika po pierwsze z tego, jaka część sprzedawanych mieszkań pochodzi z rynku pierwotnego i z rynku wtórnego, tak? Tak. Jaka jest nówka, ile jest nówek, a ile jest używanych mieszkań. No i automatem, co się przekłada na standard mieszkania, więc tu też pamiętajmy, że po prostu im większe miasto, tym większa część obrotu dokonuje się na rynku pierwotnym, co samoistnie przerzuca się na ceny, a im miasto bardziej poddane depopulacji, tym w naturalny sposób więcej trafia po zmarłych mieszkań na rynek wtórny i mamy do czynienia z niższymi cenami, ale również w przypadku nawet tych mieszkań, gdybyśmy porównywali nawet powiedzmy tylko te nowo oddawane mieszkania, też pojawi się jeden czynnik. Może się okazać, że chociaż spodziewamy się, że w małych miastach te mieszkania powinny być tanie, to może się okazać, że jest tam tylko jeden deweloper budujący, jeden budynek, który winduje ceny, podczas gdy w mieście trochę większym dwóch, trzech, czterech deweloperów trzyma się trochę w ryzach z uwagi na to, iż chce być konkurencyjne na rynku.
0: Halo?
1: Tak, halo?
0: O, jest pan, bo tak, cisza nas taka bardzo mocna zapanowała, ale już jesteśmy. Chciałem pana zapytać o pewne zjawisko, które moim zdaniem mogło mieć wpływ na to, że ludzie będą podejmowali decyzję o przeprowadzce. Chodzi o pracę zdalną, prawda? To, co się wydarzyło podczas pandemii, do dziś pokazuje, że bardzo wiele osób jest w stanie wykonywać swoją pracę, często nie ruszając się ze swojego domu. Co by mogło sugerować, że w takiej sytuacji rzeczywiście zostać w dobrej pracy, wysokopłatnej, ale zmniejszyć koszty życia i przeprowadzić się z Wrocławia, Krakowa, Katowic, Gdańska czy Warszawy do jakiegoś miasta powiatowego odległego o kilkadziesiąt kilometrów.
1: I widzieliśmy troszeczkę takich migracji na początku lat 20., ale obawiam się, że to nie będzie powszechny trend z jednego bardzo prostego względu. Tak naprawdę ludziom nie tylko zależy, żeby mieć dużo środków finansowych, żeby dobrze zarabiać, ale bardzo ważnym takim czynnikiem, który rzutuje na wybór miejsca zamieszkiwania jest to, czy równie dobrze, atrakcyjnie mogę wydawać moje pieniądze.
0: Słusznie.
1: A i tutaj niestety powiedzmy sobie szczerze, oferta typowego powiatowego miasta, gdzieś tam oddalonego od stolicy województwa o kilkadziesiąt kilometrów, no zdecydowanie przegrywa. A zgodzi się pan... O ile pracować na odległość można, to te spotkania towarzyskie na odległość z tymi, z którym się do tej pory przez lata kontaktowało, wyglądają zupełnie inaczej. Ja przyznam się szczerze, jeden raz w życiu na odległość piłem drinka ze znajomymi i Nie wyszło to
0: najlepiej. Wie pan, ja bardzo lubię takie rankingi, które stawiają właśnie na pierwszym miejscu tą umowną jakość życia. I tutaj zawsze w czołówce są takie miasta jak Olsztyn, Lublin. Tam jest jakby brana pod uwagę ilość miejsc na uczelniach, zieloność, czyste powietrze, przyjazna komunikacja i
1: gęstość zaludnienia.
0: I tu te czołówki typu Rzeszów, Lublin, Olsztyn pokazywały, że to są te miasta jakby z drugiego szeregu, nie z tych większych, najważniejszych polskich miast, gdzie jest jednak znacznie przyspieszony rytm życia. Tam się żyje troszkę wolniej, ale przez to żyje się jakby pełniejszym życiem, mam takie wrażenie. Tutaj te miasta akurat nie mogłem ich znaleźć w rankingu, nie widzę, gdzie się sytuują, ale ten ranking...
1: No dalej, pełen ranking też gdzieś widziałem, przygotowując się tutaj do rozmowy, widziałem pełen ranking, więc one są, ale rzeczywiście nie należą tutaj do czołówki. Proszę zwrócić uwagę, spośród tych dziesięciu, tej pierwszej dziesiątce z wielkich miast jest tylko Łódź, co jest trochę zadziwiające.
0: Tak. O właśnie, no to może w puencie, ponieważ pan jest profesorem z Uniwersytetu Łódzkiego, proszę powiedzieć, jak pan postrzega swoje miasto. Czwarte miejsce, czyli wydawało się, że bardzo można dobrze, tanio żyć w Łodzi.
1: Bo my jesteśmy relatywnie tanim miejscem. Ja sądzę, że dla wielu studentów wybór Łodzi jest związany z tym, że wynajęcie mieszkania jest tutaj ewidentnie o kilkadziesiąt procent tańsze niż wynajęcie mieszkania w Warszawie. Mamy nadzieję jako miasto, że coraz więcej osób mieszkających i na razie i pracujących w Warszawie dostrzeże to, zaś kiedy pojawi się kolej szybkich prędkości, to ta konstatacja przełoży się na właściwy wybór miejsca zamieszkiwania i płacenia podatku dochodowego.
0: No i życzę też, żeby się skończył wreszcie ten przekop między jedną a drugą stacją, bo to też ma być zupełna zmiana, jeśli chodzi o Łódź, prawda, i o to, jak wam się tam będzie żyło.
1: 3 lata temu mieliśmy już, wie pan, podróżować tym tunelem. No jakoś na razie żyjemy nadzieją, że może w ciągu 2-3 lat się to skończy.
0: Czego oczywiście życzę. Bardzo dziękuję, panie profesorze. To Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego, który na koniec bardzo zapraszał państwa do Łodzi, a zwłaszcza studentów. Dziękujemy. U nas w tej chwili The Jam.

I mamy dwie tekstówki. Potwierdzam, Suwałki to super miasto do życia. Otoczone pięknymi okolicami, samo miasto czyste, zadbane, ze ścieżkami rowerowymi. Pozdrowiła nas patronka z Suwałk. No to dobrze, że pani to potwierdza. I także mamy patrona Rafała z Gliwic, który marzy o tym, by pozdrowić Kasię. Będę cię wspierał, Kasiu, i przytulał, Rafcio. Poszło. Widzi pan, że jest okej. Okay. Było też kilka tekstówek dotyczących naszej playlisty w popołudniówce, ale o tym może jeszcze nie teraz.

0: Nasz patron z Suwałk potwierdzał, że Suwałki to fajne miasto do życia. Ja wspominałem o Lublinie z profesorem i natychmiast jest reakcja patronki Joli, która pisze: tak, Lublin to piękne, zielone miasto. Ciekawe, czy odezwą się kolejni nasi patrony z innych miast, bo to taka fajna rywalizacja pod tym, gdzie się najlepiej mieszka. Ale teraz spójrzmy na problemy związane z cyberbezpieczeństwem, bo od 3 października część większych i mniejszych firm musiała się zarejestrować w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Czy to oznacza, że firmy te lepiej są przygotowane na ewentualne cyberataki? O tym Tomasz Jeleński.
1: Nowe regulacje mają objąć około 38 tysięcy podmiotów, w tym prawie 11 tysięcy niepublicznych. To oficjalne dane Ministerstwa Cyfryzacji. Co konkretnie firma musi zrobić zgodnie z rządowymi zaleceniami? Zapytałem o to Mariusza Busiło, prawnika prowadzącego portal prawny.pl i bezpieczny.pl.
2: Po pierwsze, zarząd wyznacza koordynatora i bierze odpowiedzialność, także osobistą. Po drugie, od razu logowanie dwuskładnikowe, kopie zapasowe, system odtwarzania, dostęp do systemu zgłaszania incydentów. Po trzecie, analiza ryzyka. Dopiero po tym decyzja o zakupach.
1: To przepisy już są. Co zatem dalej?
2: Przepisy mamy. Teraz czas na edukację, wsparcie i rozsądną interwencję, a nie papierologię czy straszenie karami.
1: Dane dotyczące ataków, i to często ataków hakerskich na firmy, są przerażające, uważa Tomasz Motyliński, ekspert do spraw zabezpieczeń z firmy Anacron i były haker.
3: Co druga średnia firma w Polsce była już ofiarą ataku hakerskiego.
1: Większość ataków cyberprzestępców nie jest w ogóle wykrywana.
3: Mniej więcej 70% ataków nie jest nigdy wykrywane. Znaczy są wykrywane po czasie, w momencie, kiedy firma orientuje się po roku, że rok wcześniej padła ofiarą ataku, wtedy zatrudniają profesjonalną firmę cyber security, na przykład przychodzą do nas i wtedy nagle się okazuje, jak wiele stracili.
1: Bezpieczeństwo cyfrowe jest traktowane przez wiele firm jako fanaberia. Ze smutkiem zauważa Łukasz Jachowicz, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa.
4: Cyberbezpieczeństwo jest ciągle traktowane jako koszt, nie jako inwestycja. Panuje przekonanie, że skoro nic złego się nie dzieje, to pieniądze są marnowane. Jeśli jednak coś się dzieje, to jeśli firma nie zbankrutuje, nagle znajduje duże środki na zabezpieczenia, ale zwykle na krótko.
1: A co na to wszystko resort cyfryzacji? Niestety tego się nie dowiemy. Dziś nikt nie znalazł czasu, by wypowiedzieć się do mikrofonu. Zatem o sprawie kolejny ekspert, Michał Zdunowski, członek zarządu EAS Consulting.
5: Dla 95% firm, które podlegają pod UKSC, przypada 2,5 osoby na etacie, które się zajmują generalnie informatyką. Dla takich osób wyselekcjonowanie chociażby jednej osoby, która zajmie się cyberbezpieczeństwem, to już nie lada wyzwanie. Dlatego nie możemy budować cyberbezpieczeństwa samymi ustawami, pod które podlega niecałe 5% podmiotów ogólnie w Polsce, tylko trzeba zacząć od budowy kultury, a kultury nie budujemy karami.
1: I na koniec parę gorzkich uwag o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa od Tomasza Motylińskiego z firmy Anacron i przypomnę byłego hakera.
6: To niewiele zmienia. Dostajemy kolejne rejestry, kontrole i audyty robione pod checklistę, a prawdziwe problemy zostają tam, gdzie były. Dopiero co zgłosiła się do nas firma, która przeszła profesjonalny audyt i wdrożyła wszystkie zalecenia. I dokładnie 4 dni później padła ofiarą ataku ransomware. Wszystko im zaszyfrowali. Papier był w porządku, bezpieczeństwo nie. Bo kartka z napisem zakaz wstępu nie zastąpi prawdziwych drzwi. A taką kartką według mnie jest to całe KSC. Niczym więcej.
1: Zatem można na koniec ponuro zażartować. Nie jest dobrze, ale będzie jeszcze lepiej.
0: Dzięki, to Tomasz Jeleński i temat związany z cyberbezpieczeństwem. Ruszyło się w sprawie miast, bo odezwał się także nasz cichy patron, który czuje się mieszkańcem Grudziądza, ale ostatnio mieszka na obczyźnie i mówi: mieszkam na obczyźnie, ale może właśnie przez to widzę, jak moje miasto Grudziądz zmienia się na lepsze. Jest piękne pod każdym względem, dba o turystykę, organizuje coraz więcej interesujących wydarzeń. Brawo. A teraz mamy pana Krzysztofa z Katowic. Witam pana, dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam pięknie pana prowadzącego Michała i wszystkich słuchaczy. Ja chciałem powiedzieć, że mieszkam w przecudownym, pięknym miejscu, najlepszym na świecie do mieszkania, mianowicie w katowickiej dzielnicy Murckiej, gdzie mamy wzgórze, które jest najwyższym punktem miasta Katowice o wysokości 357 metrów nad poziomem morza. Przypadek? Nie sądzę. Lasy, rezerwat, starodrzew buków, cisza, spokój. Nie, Katowice wszystkim raczej się kojarzą z kurzem, brudem. Takie Katowice nie są.
0: No bo to ten pył węglowy. Panie Krzysztofie, niech pan patrzy, jak to się zmieniło w ciągu ostatnich kilkunastu lat.
7: Ależ tak.
0: Coś niebywałego, bo rzeczywiście jak Katowice robią wrażenie. Zielone, piękne miasto z ładną architekturą.
7: Panie redaktorze.
0: Z klimatem Śląska, to też ważne, żeby tego nie zgubić.
7: Panie redaktorze, wyjechałem z Polski na prawie 10 lat. Nie mieszkałem w Polsce, mieszkałem w Wielkiej Brytanii. Wróciłem tutaj, wróciłem do zupełnie innego świata. Cudownego, kolorowego, z potężną ilością młodych ludzi, studentów, multikulturowe Katowice. I tak jak mówię, te dwa nasze rezerwaty, które na terenie miasta Katowice, to jest też fenomen. Miasto Katowice na swoim terenie ma dwa rezerwaty. Mhm. To jest niesamowite. I powierzchnia lasów jest większa niżeli powierzchnia zabudowana.
0: No miasta. A jakby miał pan coś jeszcze poprawić, panie Krzysztofie, jakby miał pan coś poprawić, to co by pan poprawił?
7: A ja bym chciał, żeby Murcki były samodzielnym miastem.
0: Aha.
7: Żeby... Bo nasza dzielnica Murcki, żeby odzyskała prawa miejskie.
0: Rozumiem. No dobra, ale, to w takim
7: ale
0: razie...
7: Ale zapraszam ponownie, bo Radio 357 bierze udział wiele razy w Katowicach, jesteście widoczni i cudowne to jest. I to też jest taki chyba, wskazuje, że po prostu Katowice chętnie witają wszystkich i jesteśmy, no, witamy wszystkich.
0: Zaprosił pan naszych słuchaczy. Bardzo dziękujemy. Pan Krzysztof z Katowic chętnie państwa widziałby u siebie. Bardzo dziękujemy. To teraz Jordan Rakey.

0: I mam głos polemiczny, bo przypomnę Państwu, że nasz ekspert, profesor Piotr Szukalski z Uniwersytetu Łódzkiego, chwalił Łódź i zapraszał zwłaszcza studentów. I oto odzywa się Janek z Łodzi, który pisze tak: ja w przeciwieństwie do pana profesora jednak ostrzegam przyszłych studentów przed studiami w Łodzi. Dlaczego? Bo osiedle studenckie jest odcięte od świata przez nagromadzenie remontów, a one nieprędko się skończą. Ja się cieszę, że to mój ostatni rok studiów tutaj, bo ja kocham Łódź z całego serca, ale to bolesna miłość. Bardzo dziękuję. No tak to jest. Z różnej perspektywy można to oceniać, ale remonty się jednak kiedyś skończą. A nigdy się nie skończy głosowanie na naszą listę piosenek i teraz chcę Państwu polecić nowy utwór Warhouse.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Środa, 7 dzień października, minęła 17. Tu popołudniówka w Radiu 357. Czas na serwis, który ma dla Państwa Ola Żaczek.
1: Sprawca ataku w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce jest już w policyjnej izbie zatrzymań. 19-letni uczeń tej szkoły, który przed południem ranił 9 osób, również wymagał opieki medycznej po tym, jak sam się okaleczył. Został zatrzymany krótko po ataku. Uczniowie szkoły zostali objęci opieką psychologiczną.
2: Interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził w spodniach typu moro. Z tego, co nam wiadomo, powiedział, że chciał, żeby było o nim głośno w dniu jego urodzin, które są dzisiaj.
1: Relacjonuje jedna z uczennic. Życie żadnej z rannych osób nie jest zagrożone. Poszkodowani to 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Prokuratura domaga się kary 8 lat więzienia dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie przed 3 laty wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Zarówno obrońca, jak i sam oskarżony żądają uniewinnienia. Wyrok zapadnie 21 października. Państwo nie dysponuje w tej sprawie karą w pełni odpowiadającą ciężarowi tej tragedii, mówił dziś w mowie końcowej prokurator Aleksander Duda. Nie ma takiej kary, która przywróci rodzinie Patryka, Martyny i Oliwiera przyszłość, którą Sebastian M. unicestwił w ciągu kilku sekund. Istnieje tylko najwyższa kara, jaką wolno wymierzyć zgodnie z ustawą, to 8 lat pozbawienia wolności, mówił prokurator. Do wniosku prokuratora przychylił się również pełnomocnik rodziny ofiar wypadku. Światowa Organizacja Zdrowia poprosiła rosyjskie władze o przekazanie dodatkowych informacji o przyczynach kolejnych zachorowań na, tu cytat, ciężkie zapalenie płuc. Wcześniej pojawiły się doniesienia o przypadku dżumy. Zmarła pracownica Instytutu Badań nad Dżumą w Irkucku na Syberii. Według lokalnych mediów pod koniec września kobieta rozbiła probówkę, która zawierała patogen dżumy płucnej. WHO pozostaje w kontakcie z rosyjskimi władzami do spraw zdrowia i zaoferowała im wsparcie techniczne. Czytamy we wpisie dyrektora generalnego organizacji w serwisie X. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Rosja poinformowała WHO o śmierci pracownicy laboratorium w Irkucku, która zmarła w minionym tygodniu na zapalenie płuc. Dodał, że praca Instytutu przebiegała zgodnie z procedurami i oskarżył zachodnie media o podawanie fałszywych informacji na ten temat. Po śmierci laborantki 200 osób, które miały kontakt z kobietą, zostały poddane kwarantannie, informują rosyjskie władze w mediach. Władze w kraju oświadczyły też, że nie znalazły żadnych dowodów na to, że jej choroba była spowodowana przez którykolwiek z patogenów, z jakimi laborantka miała kontakt w pracy. Nie wykryto też żadnych przypadków dżumy wśród osób, które miały kontakt z kobietą. Również Stany Zjednoczone zwróciły się do Rosji o przekazanie dodatkowych informacji w tej sprawie. Z kolei władze Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu wzmocniły kontrole sanitarne na granicach. Temat wróci w dalekim zasięgu w popołudniówce. A w serwisie ciąg dalszy doniesień ze świata. Gdyby wybory parlamentarne w Hiszpanii odbyły się dziś, władzę mogłaby przejąć prawica wraz ze skrajną prawicą. Łącznie mogłyby zdobyć 203 mandaty, podczas gdy obóz obecnego premiera wraz ze skrajną lewicą 145. Tak wynika z nowego sondażu wyborczego. Więcej w relacji Agnieszki Zielińskiej.
3: Jeszcze zanim kampania wyborcza na dobre się rozpocznie, odchodzący premier Pedro Sanchez znalazł sposób, by ponownie spróbować przeforsować swoje dekrety mieszkaniowe. Po ogłoszeniu przyspieszonych wyborów na 29 listopada i rozwiązaniu parlamentu, o ich losie nie zdecyduje już pełny kongres deputowanych, ale specjalny organ, Diputación Permanente. I właśnie tam rząd ma większość. Wczoraj Rada Ministrów jeszcze raz przyjęła więc 2 dekrety mieszkaniowe, wprowadzając przy tym pewne zmiany. Najważniejszą nowością są kredyty do 50 tysięcy euro bez odsetek dla osób kupujących pierwsze mieszkanie. Pakiet obejmuje też przedłużenie ochrony przed eksmisjami osób w trudnej sytuacji do 2030 roku oraz regulacje najmu sezonowego. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
1: Przedterminowe wybory parlamentarne w Hiszpanii odbędą się 29 października. Wracamy do kraju z informacją o pogodzie. Nad ranem na południu Polski zaczną obowiązywać ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem, a przed nami być może ostatnie ładne i ciepłe dni tej jesieni. Tak przynajmniej wynika z prognoz.
4: Od zachodu kroczy strefa opadów deszczu,
1: mówiła Agnieszka Prasek z IMGW. W weekend temperatura zdecydowanie niższa, 13 do 15 stopni, a w nocy miejscami nawet 0. O prognozach na ten czas najbliższy już teraz od Michała Olszańskiego. Ja z kolejnym serwisem wracam o 18.
0: No ja mam dość taką lakoniczną prognozę dotyczącą nocy, droga Olu, bo synoptycy mówią tak, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a jeżeli gdzieś duże, to na północnym wschodzie, czyli Suwalszczyzna. Zachód i północ kraju lokalnie mgły, które ograniczą widzialność do 500 metrów. Ale co do temperatur, miałaś rację, 6 stopni do 11, a cieplej tylko tam, gdzie wiatr fenowy. Wiatr fenowy, czyli pewnie na wzniesieniach, ale miejscami także nad morzem, no bo Bałtyk ciepły, to odda temperaturę, będzie 13 stopni.
1: Może być.
5: Radio 357.
0: Popołudniówka, jesteśmy z Państwem do godziny 18 w tym składzie, jak mówiłem od samego początku. Szymon Kuliś, Andrzej Rutke, Michał Olszański, zapraszamy.

0: Co w tej godzinie do 18? No, państwo wiedzą, już niebawem daleki zasięg Michała Żakowskiego i tutaj temat, czy mamy się bać tej dżumy, która pojawiła się w Rosji. Będzie także oczywiście rozszerzony sport o 17.30, ale będą dwa tematy, wydaje mi się, bardzo istotne. Czy część z państwa pamięta, co wydarzyło się 7 października 2023 roku? To wtedy doszło do tego jakże brutalnego ataku Hamasu na teren Izraela.
1: Izrael wykazał się, czy też służby izraelskie, daleko idącym nieprzygotowaniem do odparcia tego ataku terrorystycznego.
2: Myślę, że Hamas w gruncie rzeczy sam był zaskoczony skalą swojego, w cudzysłowie, sukcesu. Tym, że nikt nie powstrzymał ich na drodze do mordowania.
0: To było 3 lata temu i jak wiele się wydarzyło w tym czasie, prawda? Ile było różnego rodzaju wydarzeń, które bulwersowały świat. A kolejny temat, który się pojawi, no to jedna z nagród przyznawana przez Królewską Akademię w Szwecji. Tym razem chodzi o Nobla z chemii.
3: Henri Gagan and Kenzo Suwai.
4: Jest to uznanie dla dwóch badaczy za całokształt działalności w życiu, która na pewno zmieniła chemię.
5: Nie mam wątpliwości, że to jest odkrycie, które na pewno zmienia nasz sposób myślenia, chociażby o tym, jak powstawało

0: You run out of room. Proszę, jak się skończyło, chwila ciszy na antenie, to jest zawsze cenne, bo to podbija to, że już się pojawił kolega Michał Żakowski w studiu, prawda?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, drogie Michale. Bardzo się cieszę, że jesteś. Rozmawialiśmy o różnych tematach dzisiaj, które się pojawiają w audycji, a ty chcesz zainteresować słuchaczy, bo jak się pojawia w kontekście światowym słowo dżuma, to powiem ci, robi się grubo.
1: Tak, tym bardziej, że dżuma dotyczy Rosji i Irkucka i dżuma dotyczy regionów, które no, od kilkuset lat są znane z tego typu zagrożenia, jakim jest no, sama choroba, sama możliwość pandemii. No ale też przecież Rosja to również laboratoria biotechnologiczne i to nie bez kozery. Jeżeli dzieje się coś, co jest w jakiś sposób niewyjaśniane mimo wielu zapytań i jest problemem dla władz, bo widać po na przykład chociażby kto się tym zajmuje, no to pytanie...
0: W kontekście kraju, który prowadzi wojnę.
1: A pamiętasz Czernobyl?
0: No, pamiętam.
1: Do końca nie przyznawano się, że jest awaria i jest problem. I to nie jest tak, że teraz grzebiemy w przeszłości po to, by udowodnić teraźniejszość, tylko rzeczywiście jest coś na rzeczy. No pytanie jest co, ale o tym myślę, że za chwilę.
0: No i dokładnie teraz, bo zapraszam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Michała Żakowskiego.
2: Daleki zasięg.
1: Dżuma w Irkucku na Syberii. Ta informacja urasta niemal do rangi właśnie epidemii. Epidemii w Rosji, bo to nie jest tak, że jest to zagrożenie dla całego świata czy dla Europy. No a dlaczego taka jest też podejrzliwość? Bo pozostaje wiele niejasnych wydarzeń. 5 dni temu umiera pracownica laboratorium. Miała 28 lat, a laboratorium zajmuje się właśnie zwalczaniem dżumy. Waszyngton wzywa Rosję do udostępniania informacji w związku z jej śmiercią, w związku ze śmiercią laborantki. No a z Putinem ma podobno rozmawiać sam Donald Trump w tej sprawie. Według Światowej Organizacji Zdrowia ryzyko zachorowania na dżumę jest w rejonie Irkucka umiarkowane do niskiego. Niskie

0: w Rosji bardzo niskie dla Europy. No dobrze, ale co z tego wynika? Czy rzeczywiście z zagrożeniem mamy do czynienia? Marek Meissner, analityk i dziennikarz OSINT, znawca między innymi wojskowości krajów byłego Związku Radzieckiego. Dzień dobry, Marku.
1: Dzień dobry, Michale, dzień dobry państwu. No z tą dziumą to jest tak, że są nieprawdopodobne luki w rosyjskim przekazie oficjalnym.
0: Luki w rosyjskim przekazie oficjalnym. To warto pamiętać to słowo.
1: Na temat dziumy. Tak. A wiesz, czym się zajmowała Szypiłowa? Szypiłowa zajmowała się pisaniem pracy naukowej, badaniem wrażliwości Yersinia pestis, tak, z naturalnych ognisk dżumy na Syberii na leki przeciwbakteryjne. Bardzo ciekawy temat. Chodzi o patogen dżumy prawdziwej. W tym momencie mamy dżumę płucną. Bardzo szybko od zakażenia doszło do zgonu. Wiemy, że Szypiłowa się zajmowała tym tematem, wiemy od niezależnych serwisów rosyjskich, jak ludzi Bajkała, działających poza Rosją, że Szypiłowej to po prostu zlecono temat, którego nie chciał wziąć nikt inny. Starszy, bardziej doświadczony, i przekupiono tym laborantkę, magister, że zrobi doktorat, że zrobi pracę naukową. Czego się doczekała, to wiemy. No i tutaj zaczynają się dziury. Dlaczego? Pierwsze stwierdzenie było takie, że w ramach pobierania materiału do tejże pracy naukowej pojechała w podróż służbową do Buriacji, gdzie na granicy z Mongolią odnotowano lokalne ognisko dżumy. Tam to się zdarza. Lisy, gryzonie, zwierzęta przenoszą, prawda? A raczej pchły, które na nich betują. Także zdarza się zakażenie innej postaci dżumy płucnej drogą kropelkową. No i dobrze. Miała tam pojechać, miała tam się zakazić, no i od tego zakażenia, zresztą nie wiadomo, czy się zakaziła dlatego, że tam, co raczej by czasowo nie pasowało, czy tak jak miała powiedzieć w szpitalu, stłukła probówkę z patogenami.
0: No właśnie.
1: Tylko że 3 października Aleksiej Cidenow, to jest szef Buriacji, stwierdził, że kobieta zmarła na dżumę, ale powołując się na informacje rosyjskiego organu sanitarnego Rozpotrzebnadzor oraz samych władz Buriacji sanitarnych, powiedział, że techniczna z Irkucka w ogóle nie odwiedzała jego republiki, a do zakażenia nie doszło w tym regionie, bo na terenie republiki nie odnotowano ognisk dżumy, w tym na obszarach graniczących z Mongolią. Igor Kobziew zaapelował do mieszkańców, to jest gubernator obwodu irkuckiego, o spokój, ale stwierdził, że wszystkie osoby, których stwierdzono kontakt z zakażoną, zostały objęte obserwacją medyczną, nie ma objawów choroby, a wyniki badań laboratoryjnych są negatywne. I tutaj muszę powiedzieć, że Igor Kobziew wykazał się nie byle czym, bo zdolnościami, słuchaj, paranormalnymi. Dlaczego? Dlatego, że w przypadku badań patogenu dżumy, to dokładne wyniki badań laboratoryjnych są po 6 dniach. Można tylko stwierdzić, że dany człowiek jest chory na coś, co może być dżumą, ale dokładnie nie wiadomo, czy jest. Natomiast 3 miejskie szpitale w Irkucku, 1., 3., 10, szpital dziecięcy i położniczy zostały objęte absolutną kwarantanną, a 200 osób, które miało jakiekolwiek kontakty z Darią Szypiłową, wylądowało na obserwacji. 189 trafiło do szpitali, 114 przebywa w tej jednej placówce w Szelechowie, 12 kolejnych zostało skierowanych do Instytutu Chorób Zakaźnych i Przeciw Dżumy, to jest ten instytut, w którym ona pracowała, czyli na dokładniejsze badania, bo coś się tam dzieje. Natomiast, jak wiesz, rzecznik Pieskow oświadczył, że o żadnej dżumie nie ma mowy.
0: Tak,
1: no to jest... jak nie ma mowy, to dlaczego wszystkim osobom podejrzanym o zakażenie, przewożonym na badania, towarzyszyła eskorta z FSB?
0: No i to jest...
1: funkcjonariusze tej służby razem z funkcjonariuszami rozgwardii, ale nie milicji, co byłoby w tym przypadku naturalne, pilnują przestrzegania kwarantanny i tego, by ze szpitali nie wydostawały się żadne informacje. A tutaj, tutaj dyrektor zakładu Huty Aluminium w Irkucku, czyli Irkazu w Szelechowie, Artem Fominych, powiedział, że wydał nakaz noszenia maseczek jako środka zapobiegawczego. No i teraz...
0: Ale słuchaj, jeszcze jedna rzecz tam jest ważna. Do Irkucka udaje się sama Anna Jurjewna Popowa, czyli to jest pani, która jest, no, po pierwsze szefową tego ciała, które wymieniłeś, tego instytutu, to jest oczywiście rosyjska...
1: nadzoru.
0: No właśnie, to trzeba wyjaśnić. To jest rosyjski taki urząd do spraw ochrony praw konsumentów i dobrostanu człowieka. Ja tutaj czytam rozwinięcie po polsku, ale tak naprawdę no to się ten instytut zajmuje... zdrowiem. Ona jest takim głównym lekarzem sanitarnym Federacji Rosyjskiej, ale co ciekawe, Rozpotrzebny nadzór podlega rządowi bezpośrednio, więc jej wizyta
1: podlega
0: w Irkucku...
1: Podlega przy tym dwóm ministerstwom, bo podlega zarówno resortowi zdrowia, jak i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.
0: I to pokazuje, jaka jest waga problemu, jej wyjazd w ten region zagrożony, no bo tak chyba też możemy mówić.
1: Tak, no i tutaj rozmawiałem z kolegami, którzy są medykami, rozmawiałem z wirusologami, oni mówią tak, absolutnie władze rosyjskie postąpiły zgodnie ze sztuką, tylko że postępując zgodnie ze sztuką, absolutnie położyły jakiekolwiek informacje ze sztuką zapobiegania epidemiologii. Aha. Jeżeli coś się poważnego dzieje, to właśnie tak powinno się postępować. Ale musimy mieć pewność, że się dzieje coś poważnego. Czyli, że władze rosyjskie wiedzą, że dzieje się coś poważnego. Poza tym, Michał, Tadżykistan, Uzbekistan, Kazachstan i Mongolia ogłosiły na granicy, że będą absolutnie wszystkich, którzy przyjeżdżali z Rosji, sprawdzać. Ustawili posterunki sanitarne. A przecież to miało być zapalenie płuc. No to kto u licha robi śluzy sanitarne, jeżeli u sąsiada jest zapalenie płuc? W dodatku dwa kraje nie graniczą bezpośrednio z Rosją.
0: Zapalenie płuc,
1: Mongolia.
0: Zapalenie płuc o nieznanym pochodzeniu to jest oficjalna wersja władz rosyjskich, żeby było jasne.
1: Tak, żeby było jasne. Dokładnie. No. Także mamy tutaj nieprawdopodobne dziury w przekazie rosyjskim. No i w związku z tym myślę, że jeżeli zacznie się w tej chwili panika jutro, albo pojutrze, to znaczy panika, zaczną się nerwowe ruchy wokół Irkucka, to będziemy wiedzieć, że analiza wykazała, że to jednak była Yersinia pestis.
0: Czyli dżuma.
1: Czyli dżuma.
0: Czyli dżuma, bo to jest bakteria, tak się nazywa, Yersinia pestis.
1: Dżuma
0: pochodząca od zwierząt, zdaje się, takie są jej opisy. W związku z tym tutaj mamy do czynienia z bardzo poważnym problemem, dlatego że, tak jak powiedziałeś o zwierzętach i o pchłach, no to między innymi ta dżuma właśnie jest tam od setek lat, od zawsze na terytoriach syberyjskich w tamtej części Rosji. I to nie jest coś, co jest...
1: się ogniska lokalne. Tak. Ona nigdy nie zniknęła.
0: Nie,
1: ona,
0: nie.
1: Że tak powiem, zeszła do podziemia.
0: No ale teraz jej rozprzestrzenienie ma te jakby dźwignie, którymi może się przenosić z miejsca na miejsce. I to jest, myślę, że pewnego rodzaju coś, co jest przerażające dla chociażby władz tych krajów, o których powiedziałeś, Tadżykistan czy Kazachstan, które będą sprawdzały dokładnie pod względem sanitarnym wjeżdżających tam na ich teren Rosjan. Ale do czego jeszcze chciałbym nawiązać? No przecież mówiłeś o tym, że problem jest, oni się zachowują tak, jak powinni, według ludzi, z którymi rozmawiałeś, specjalistów, lekarzy, natomiast odbierają możliwość prawdziwych informacji tym samym. No my mamy doświadczenia z czymś takim w Czernobylu przecież, bo problem był,
1: dokładnie,
0: elektrownia była, doszło do awarii poważnej, zajmowano się tym, no plus minus, to, co wiedziano, tak próbowano reagować. Zresztą świetny film jest o tym, świetny serial. No ale co do informacji, to myśmy się dowiedzieli od Szwedów, że chmura nadciąga nad Polskę.
1: A, to jest bardzo ciekawa historia, bo jest taki wojenkor, który się nazywa, to jest taki właściwie zespół wojenkorów, który ma kanał Skifskie Zamietki, czyli notatki scytyjskie. I on wyciągnął pierwszy komunikat Izwiestii na temat Czernobyla, gdzie była mowa o tym, że nastąpił pożar, 12 osób jest ciężko rannych, 4 być może nie żyją, pożar został opanowany.
0: No tak, i to jest, też pokazuje skalę problemu. Jeszcze jedną rzecz tylko chciałbym, byśmy poruszyli, to znaczy dotyczącą broni biologicznej i tych laboratoriów tajemnych, sekretnych, rosyjskich. No przecież to też jest problem, który się nakłada na tą całą strefę informacyjną, braku wiarygodnych informacji i braku wiedzy ogólnej na temat tego, co tam się tak naprawdę dzieje. No tu też jesteśmy, musimy to brać pod uwagę, istnienie takich laboratoriów.
1: To znaczy, dżuma jako taka nie służy do wywoływania pandemii. Nie da się. Po prostu się nie da i koniec. Natomiast da się wywołać lokalną epidemię. Na przykład na jednostkach morskich, na okrętach można. Na przykład można zablokować kluczową bazę, bo potem proces dekontaminacji takiej bazy i kwarantanna dla tych, którzy się nie zakazili, to może taką bazę obezwładnić nawet na 2-3 miesiące. To samo, cały zespół floty może zostać wycofany. Także do uderzeń sabotażowych nadaje się jak najbardziej. Natomiast do wywoływania wielkich epidemii to nie. To... Bo widzisz, z całą bronią biologiczną jest taki problem, że nie można zmusić patogenów, żeby uderzały tylko w tych obcych, a nie ruszały swoich.
0: I to jest podstawowy problem. Ale jeszcze jedna malutka rzecz. To, co się dzieje w Rosji, jest również wykorzystywane do wojny informacyjnej z Rosją. To znaczy chociażby Donald Trump, który powiedział: ja wam pomogę, walczyć, czy tam niszczyć te ogniska dżumy z naszą wiedzą. To też pokazuje, że zaczyna się też tego używać, tej wojny informacyjnej, by straszyć Rosjan, chociażby właśnie epidemią dżumy.
1: A tam w ogóle są straszliwe plotki, krążą, słuchaj, po tamtych terenach. Ja nie wiem, czy nie działają Ukraińcy przypadkiem, ale ostatnio jak czytam te kanały, to mamy niedźwiedzie ludojady, dżumę, dalej mamy Chińczyków, którzy tak rąbią, że gleba się zamienia w pustynię, rąbią drzewa. Oczywiście przy pomocy podstawionych spółek. Także wywołanie tutaj paniki to nie byłoby takie trudne. Ale jest jedna ciekawa rzecz. Jest taki mild blogger, który się nazywa Charkowski Wojenkor, i on powiedział o tej dżumie bardzo istotną rzecz.
0: Króciusieńko,
1: on powiedział
0: Marku.
1: Tak, on powiedział, że jeżeli dżuma dostałaby się przez urlopników na front, to byłby tam sąd ostateczny.
0: Marek Majster, analityk i dziennikarz OSINT, bardzo ci dziękuję. I współprowadzący Kremlinka Show, bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: Daleki zasięg.
3: Który dziś dla państwa przygotował Michał Żakowski. Bardzo, Michale, dziękuję.
0: Dziękuję.
3: Troszkę później będzie sport, bo jeszcze musi się zmieścić dobry Ramones.

0: No i teraz, tak jak już mówiłem, dwie minutki po czasie, ale jest Sebastian Kierzek.
1: Cieszymy się z awansu Ligi Świątek, trochę martwimy porażką Kamila Majchrzaka. Słodko-gorzki to dzień dla polskiego tenisa. W Pekinie Iga awansowała do ćwierćfinału, pokonując Amerykankę Iwę Jowic 6-1, 6-3. W piątek jej rywalką będzie Eliza Mertens z Belgii. Jutro ćwierćfinały się rozpoczną, czeka nas czesko-czeski i rosyjsko-rosyjski pojedynek. Najpierw Muchowa-Bartunkowa, a później Aleksandrowa-Andrzejewa. Panie grają w Pekinie, panowie rozpoczynają w Szanghaju. I niestety już w pierwszej rundzie odpadł Kamil Majchrzak. Po ponad 3 godzinach innym pojedynku, bez ani jednego przełamania. Lepszy Niemiec Janik Hanfmann. Choć komentator Polsatu Sport miał pewne wątpliwości, czy lepszy.
2: Niestety jednak to Janik Hanfmann 6-7, 7-6, 7-6 pokonuje Kamila Majchrzaka. Trudno powiedzieć, a nawet nie można absolutnie powiedzieć, że wygrał zawodnik nawet ciut lepszy.
1: Taki to był wyrównany pojedynek. Jutro na korcie w Szanghaju wyjdzie Hubert Hurkacz. Jeżeli wygra z Jamesem Duckworthem, to w drugiej rundzie zagra z Nowakiem Dziokowiciem. Po tenisie czas na kolarstwo. W Słowenii kończą się dziś Mistrzostwa Europy. Dominika Włodarczyk zajęła 5. miejsce w jeździe indywidualnej na czas. Wygrała faworytka i dominatorka w tej konkurencji, Szwajcarka Marlen Reuser.
3: Jest mistrzynią Europy Marlen Reuser, mistrzynią świata i Europy, a więc tej koszulki nie będziemy oglądać.
1: Dodam, że dla Reuser to 5. mistrzostwo Starego Kontynentu. Druga dziś była mistrzyni świata i Europy w wyścigu ze startu wspólnego Demi Vollering. W Słowenii kończą się zmagania kolarskie, a w Baku w Azerbejdżanie trwają mistrzostwa świata w judo. Dziś liczyliśmy zwłaszcza na liderkę biało-czerwonych Angelikę Szymańską, czyli wicemistrzynię globu sprzed 2 lat. Tym razem medalu nie będzie. Polka walcząca w kategorii do 63 kg przegrała przez ipon z Karem Primo z Izraela. Odpadła także druga z naszych Natalia Kropska. Jutro w kategorii do 70 kg powalczy Aleksandra Kowalewska. Co w świecie piłki? FIFA opublikowała dziś najnowszy ranking. Reprezentacja Polski spadła z 36 na 37 miejsce. Prowadzi Hiszpania przed Argentyną i Francją. Z kolei w Anglii potwierdziły się medialne doniesienia. Mikel Arteta podpisał nowy kontrakt z Arsenalem.
4: Oh, that's beautiful.
5: Sign a new contract, stay as long as you want and we love you.
6: Arsenal forever and good luck, my friend. We love you. Vamos, socio!
1: Nowy kontrakt obowiązywać będzie do 2030 roku. Jeżeli Mikel Arteta go wypełni, to jego praca w Arsenalu potrwa dłużej niż dekadę. Hiszpan prowadzi kanonierów od grudnia 2019 roku i jest obecnie najdłużej pracującym trenerem w Premier League. Wczoraj mieliśmy aż 4 mecze polskich drużyn koszykarskich na europejskich parkietach. Dziś jeden. W Pucharze Europy FIBA King Szczecin podejmie Nitre Blue Wings. To 19. O 20.45 z kolei wielkie emocje związane z piłką ręczną. Do Kielc przyjedzie dziś główny faworyt Ligi Mistrzów SC Magdeburg. Trener Krzysztof Lijewski docenia klasę rywala, ale wierzy w swój zespół.
7: Może być faworytem, mnie to nie przeszkadza. Natomiast my gramy w domu, obojętnie z kim nam przychodzi grać. Szczególnie grając w domu, zawsze musimy być głodni i mieć takie poczucie sportowej złości, że w domu możemy i musimy walczyć z każdym. Mam zdrowych zawodników, młodych chłopaków, którzy dopiero też niektórzy zaczynają swoją przygodę Lidze Mistrzów. Oni też mają swoje ambicje i chcą się pokazywać z jak najlepszej strony, a ja gdzie się nie sprzedać, mówiąc po sportowemu, jak właśnie w meczu z jedną z najlepszych drużyn na świecie.
1: Industria Kielce SC Magdeburg, godzina 20.45, Hala Legionów. W Lidze Mistrzów zagrają też dziś hokeiści GKS-u Tychy. Oni o 19.30 rozpoczną wyjazdowe spotkanie z Adler Mannheim. I przenieśmy się jeszcze do Rzeszowa. Tam powstał przepiękny, lekkoatletyczny obiekt. A od dziś wiadomo, że to właśnie na Podkarpaciu odbędą się przyszłoroczne Mistrzostwa Kraju.
8: Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkoatletyce. Po raz pierwszy w historii naszego miasta będziemy mogli zobaczyć najlepszych polskich lekkoatletów. Po raz pierwszy będziemy mogli zobaczyć Mistrzostwa Królowej Dyscyplin Sportowych, która to królowa dostarcza akurat Polsce najwięcej medali na olimpiadach.
1: Mówi prezydent Rzeszowa Konrad Fiołek. Nowoczesne podkarpackie centrum lekkiej atletyki naprawdę imponuje. Prezes PESLA Sebastian Chmara stwierdził, że ten obiekt ma wszystko, aby stać się jednym z najważniejszych miejsc na lekkoatletycznej mapie Polski. Brawo dla Rzeszowa, coś czuję, że spotkamy się tam nieraz.
9: Radio 357.
0: Ten sportowy serwis przygotował dla Państwa Sebastian Kierzek. Kończymy powoli Państwa typowanie wspaniałych miast do życia. Były tekstówki z Torunia, z Bydgoszczy, że świetne miasta, ale muszę na koniec jednak zacytować panią Jolę z Suwałk, bo przypomnę, w tym rankingu Suwałki to najtańsze miasto, jeśli chodzi o zestawienie takich kosztów jak żywność czy media. I Jola pisze tak. Suwałki to naprawdę ładne miasto i w środku i na zewnątrz. Ścieżki rowerowe do wspaniałego klasztoru Wigry, a także w drugą stronę na Szelment. Po drodze wspaniała restauracja w Jeleniewie, gdzie są najlepsze kartacze, jakie można sobie wyobrazić. I chłodnik, i smolnik, góra Cisowa i tak długo jeszcze by mogła. Lasy na odstresowania, przede wszystkim uśmiech i spokój. Pozdrawiam pani Jolu. Pięknie pani napisała o swoich Suwałkach.

0: To było 3 lata temu. To wtedy doszło do wydarzenia, które do dzisiaj przynosi konsekwencje w światowej, globalnej polityce. To właśnie 7 października 2023 roku bojownicy Hamasu wdarli się na teren Izraela i w niezwykle brutalny sposób zaczęli mordować ludność cywilną. W rocznicy tych wydarzeń powróci do nich Antek Pyzel.
1: Hamas earlier launched a surprise attack, firing thousands of rockets and crossing the Gaza border by land.
2: Dziś mijają 3 lata od ataku Hamasu na południowy Izrael. Co wiemy o tamtych wydarzeniach?
3: Nasza wiedza o tym, co działo się przed 7 października, aktualnie jest pełniejsza. To znaczy wiemy, że Hamas koordynował rozmowy z Iranem, z Gwardią Rewolucyjną i z Hezbollahem.
2: Mówi Łukasz Fyderek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3: Jest wysoce prawdopodobne, że pierwotny plan zakładał symultaniczne, skoordynowane uderzenie. Hamas przyspieszył swoją akcję, licząc na to, że pozostali partnerzy, sojusznicy włączą się do tych działań, pomimo tego, że otrzymywał informacje, że zarówno Hezbollah, jak i Irańczycy nie są jeszcze gotowi do konfrontacji z Izraelem.
2: Ale Hamas wykorzystał sprzyjające mu okoliczności. W 2023 roku w Izraelu panował kryzys polityczny spowodowany kontrowersyjną reformą sądownictwa. Karolina Wójcicka z Dziennika Gazety Prawnej zwraca też uwagę na inny, bardziej przyziemny czynnik, który ułatwił bojownikom ten zamach.
4: To była sobota, a więc i środek szabatu. Religijni Żydzi nie korzystali wtedy ze swoich telefonów, więc kiedy władze wyczuły, że coś się dzieje, że pojawiło się jakieś zagrożenie i wysłały ostrzeżenia na telefony mieszkańców, no to religijni Żydzi ich zwyczajnie nie odczytali, nie wiedzieli, że się cokolwiek dzieje, nie korzystali w tym momencie z telefonów.
3: Kilka miesięcy już temu wypłynęły informacje o tym, że Netanyahu był informowany przez różne państwa o ryzyku takiego ataku. Izrael wykazał się, czy też służby izraelskie, daleko idącym nieprzygotowaniem do odparcia tego ataku terrorystycznego.
4: Myślę, że Hamas w gruncie rzeczy sam był zaskoczony skalą swojego, w cudzysłowie, sukcesu, tym, że nikt nie powstrzymał ich na drodze do mordowania.
3: Po przekroczeniu tego muru granicznego te komanda zaczęły siać terror na terenach przyległych do strefy Gazy, atakując cywili i pojawiające się tam w sposób taki nieskoordynowany siły bezpieczeństwa, czy siły obronne, pojedyncze oddziały, czy wręcz pojedynczych żołnierzy na sił obronnych Izraela.
2: W brutalnych atakach Hamasu 7 października zginęło 1175 osób. Izrael przeprowadził kontrofensywę na Palestynę. Szacunki odnośnie liczby ofiar są różne. Raporty ONZ mówią o 75 tysiącach zabitych, z czego 30% miały stanowić dzieci. Niemiecki Instytut Maxa Plancka mówi o ponad 100 tysiącach ofiar po stronie Palestyny.
4: Izrael jeszcze przed październikiem 2023 roku uważany był za sojusznika Zachodu, jeśli nie nawet zachodnie państwo na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj, szczególnie w młodym pokoleniu, postrzegany jest jako parias, jako państwo, z którym nie powinno się współpracować. Państwo, które każdego dnia spotyka się z ogromną krytyką swoich działań nie tylko w strefie Gazy, ale i na zachodnim brzegu i względem także innych sąsiadów Izraela, jak Liban, Syria czy Iran.
2: Antek Pyzel, Radio 357.
0: Tak, to było dokładnie 3 lata temu. O 21:00 dzisiaj plac na Rozdrożu, który właśnie będzie poświęcony atakowi z 7 października na plac na Rozdrożu, zapraszam w imieniu Violetty Myszkowskiej.

0: Jutro Akademia Szwedzka ogłosi, Królewska Szwedzka ogłosi decyzję w sprawie literackiego Nobla. No to jest taka nagroda, która wzbudza ogromne emocje. Myślę, że porównywalne z emocjami związanymi z pokojową nagrodą Nobla. No ale my dzisiaj także opowiemy Państwu o tym, o co chodzi z tym Noblem z chemii. Sprawa jest dość skomplikowana. Wszystko wyjaśni za kilka minut Michał Piwko.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Można głosować na Krzysztofa Zaleskiego, jednakowi, taki jest tytuł tej piosenki. Wytwarzanie bezpieczniejszych i skuteczniejszych leków, a nawet lepszych aromatów spożywczych stało się możliwe dzięki pracom tegorocznych noblistów z chemii. Ogłaszając dziś werdykt, Komitet Noblowski uzasadnił, że nagrodę przyznano za, i tu cytat, drodzy państwo, odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. No, brzmi interesująco, ale co to znaczy? To sprawdzał Michał Piwko.
1: The 2026 Nobel Prize in Chemistry to Henri Gagan and Kenzo Suai.
2: Odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Choć odkrycie, za które przyznano w tym roku Nobla w dziedzinie chemii, dla wielu może brzmieć dość enigmatycznie, w rzeczywistości pozwala lepiej zrozumieć jedną z najbardziej fundamentalnych zagadek nauki. Mówi profesor Sławomir Sęk, dziekan Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Nie mam wątpliwości, że to jest odkrycie, które na pewno zmienia nasz sposób myślenia, chociażby o tym, jak powstawało życie.
2: Chodzi o reakcję, w której powstają dwie lustrzane wersje tej samej cząsteczki. W pewnych warunkach nawet niewielka przewaga jednej z nich może sprawić, że z czasem całkowicie zdominuje ona tę drugą.
3: Pokazuje to, że w naturze nie ma sprawiedliwości, bo to trochę przypomina sytuację, w której dwie drużyny wychodzą na boisko piłkarskie i po 90 minutach meczu okazuje się, że zostają zawodnicy tylko w jednym kolorze koszulek. To też pokazuje, że te preferencje, jakie natura ma, jeśli chodzi o syntezę cząsteczek, nie są przypadkowe. To, co się zadziało u zarania życia na naszym globie, nie było kwestią czystego przypadku, tylko jednak pewnych procesów, które przebiegają jednak w kontrolowany sposób.
2: Tegoroczni laureaci na Nobla czekali długo. Kenzo Suai ma dziś 76 lat, a Henri Gagan 95. Francuski chemik na najważniejsze naukowe wyróżnienie od swoich pionierskich prac nad syntezą asymetryczną czekał ponad pół wieku, mówi profesor Paweł Kulesza z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Jest to uznanie dla dwóch badaczy, no powiedziałbym dojrzałych wiekowo, za całokształt działalności w życiu, która na pewno zmieniła chemię.
2: Odkrycie może mieć znaczenie między innymi przy opracowywaniu nowych leków, pomagając lepiej kontrolować powstawanie potrzebnych cząsteczek. Jestem bardzo podekscytowany wiadomością o nagrodzie. To jeden z najbardziej emocjonujących dni w moim życiu. Mówił podczas łączenia z Komitetem Noblowskim profesor Kenzo Suai. Jak przyznał później dziennikarzom, o nagrodzie dowiedział się, gdy wyszedł na zakupy. Nobliści podzielą się porówno nagrodą w wysokości 12 milionów koron szwedzkich.
0: Po 6 milionów na głowę. Będzie nieźle. Bardzo dziękuję, to Michał Piwko. Patrzę na zegar, akurat mamy 4 minutki do końca. To pięknie zakończy popołudniówkę irlandzkie reggae. Sinead, bardzo proszę.

0: Okręt mój płynie dalej, gdzieś tam. Serce, choć popękane, chce bić. Nie ma cię i nie było. Jest noc, nie ma mnie i nie było. Jest dzień.
1: A ten dzień już wkrótce. Trzecia edycja Metal Topu Radia 357 odbędzie się w Halloween. 31 października od godziny 19. Głosować można już teraz na stronie top.radio357.pl.
0: Niedźwiedziu, co to będzie?
2: Będzie piekło.
3: Ale póki co dzisiaj 7 dzień października, szczęśliwa siódemka, minęła godzina 18. A zatem czas na koniec popołudniówki. Będzie to serwis, który przygotowała dla Państwa Ola Żaczek.
4: Usiłowanie zabójstwa. Pod tym kątem prowadzone jest śledztwo w sprawie ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. 19-letni uczeń tej szkoły ranił nożem 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Ranni trafili do szpitali w Łomży i Ostrołęce. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawcę, który dokonał samookaleczenia, zatrzymała policja. Po tym jak udzielono mu pomocy medycznej, trafił do policyjnej izby zatrzymań. Plecak, który zostawił w klasie, został zabezpieczony i będzie sprawdzany przez pirotechnikę. Jak potwierdziła policja, napastnik był notowany za posiadanie narkotyków, ale sprawa została umorzona. 19-latek był pod opieką specjalistów. W Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce uczy się ponad 500 uczniów, mówi wiceprezydent miasta Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz.
5: Została udzielona wszelka możliwa pomoc naszym uczniom. Są objęci pomocą psychologiczną, pedagogiczną. Na jutro przewidujemy zajęcia opiekuńcze z udziałem kadry pedagogicznej, psychologów. Będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło. Procedury w Ostrołęce związane z sytuacją kryzysową zadziałały. Bardzo wzorcowo szkoła zadziałała, poinformowała wszystkie służby. Uczniowie zamknęli się w klasach.
4: Mimo to sprawcy udało się dotrzeć do 3 klas. Jutro we wszystkich szkołach w mieście uczniowie będą rozmawiać ze specjalistami o tragicznych wydarzeniach. A jeżeli chodzi o zapobieganie podobnym zdarzeniom, nie da się wyróżnić jednego zachowania, po którym można stwierdzić, że uczeń stanowi zagrożenie. Mówiła w rozmowie z Michałem Trantałem, autorem raportu 357, dr Monika Baryła-Matejczuk, psycholog z Lubelskiej Akademii WSEI.
6: Niepokój powinno budzić przede wszystkim nagromadzenie zmian, czyli na przykład jeśli uczeń, który wcześniej funkcjonował zupełnie inaczej, nagle izoluje się, staje się bardziej drażliwy, bardziej agresywny, gwałtownie pogarszają się na przykład jego wyniki w nauce, pojawiają się konflikty, problemy z frekwencją, wypowiedzi dotyczące rzeczy, które nas niepokoją, na przykład zemsty, zainteresowanie przemocą, no to są sygnały, których nie powinniśmy ignorować.
4: Ale również ważne jest to, czego nie widać. Dlatego budowanie bezpieczeństwa w szkole to klimat zaufania, tak aby uczeń nie bał się powiedzieć nauczycielowi, że sobie z czymś nie radzi. A także współpraca z rodzicami i w razie potrzeby specjalistami. Tańsze paliwa obniżą inflację. Rada Polityki Pieniężnej nie ma powodów, aby zmieniać stopy procentowe. Tak ekspert Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka komentuje dzisiejszą decyzję Rady, która, przypomnijmy, pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie, zgodnie z oczekiwaniami. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Ponowne uruchomienie programu CPN od 3 października obniży ceny paliw na stacjach o 14 do 18%, a skoro o programie CPN mowa, jutro zatankujemy taniej. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,83 zł, benzyny 98 7,71, a oleju napędowego 7,74 zł. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Francuskie MSW zapowiada, że policja podczas demonstracji licealistów nie będzie używać granatów hukowych do czasu wyjaśnienia okoliczności wypadku w Lens na północy kraju. 15-latek stracił dłoń, gdy podniósł taki ładunek. Demonstracje w liceach we Francji rozpoczęły się we wrześniu. Uczniowie żądają dofinansowania ich placówek, skarżą się na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę uczniów w klasach czy przeciążenie nauczycieli. Przy okazji tych akcji, w tym blokad szkół, dochodzi też do aktów przemocy i starć z policją. Na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą pojawią się dwa odcinkowe pomiary prędkości. Będą najdłuższe w kraju, w sumie to prawie 80 km. Pomiar trafi na A2 z powodu budowy trzeciego pasa i ograniczenia prędkości do 70 km na godzinę, tłumaczy Wojciech Król, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
2: Te urządzenia będą miały na cel przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu, no tak, żeby kierujący stosowali się do zapewne wprowadzonych w tym czasie limitów ograniczenia prędkości.
4: Odcinkowy pomiar prędkości zostanie też zainstalowany na S7 w Gdańsku na obwodnicy Trójmiasta. A my dojeżdżamy do końca dzisiejszych serwisów. Do usłyszenia jutro o 7 rano.
3: To już podobno ostatnie takie ciepłe dni, ale jutro jeszcze będzie naprawdę fajnie, bo zachmurzenie ma być umiarkowane i duże, ale na wschodzie i w centrum małe. W zachodniej połowie kraju, tam mogą się pojawić przelotne opady deszczu, w Karpatach to także mogą być burze. I proszę, temperatury na jutro, według synoptyków, 19 stopni północny zachód, 24-25 stopni południe i południowy wschód. A nad morzem, tam będzie dość chłodno, 18 stopni.
7: Radio 357.
3: To była popołudniówka. Serwisy przygotowywali dla Państwa Ola Żaczek i Sebastian Kierzek. Audycję realizował Szymon Kuliś. Nad całością czuwał Andrzej Rutka, a ja, Michał Olszański, mówię bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Miłego wieczoru.

Dzień dobry Państwu, Tomasz Organek, muzyka organowa, 13 ponad minut po godzinie 18. Wróciłem do Państwa z tych podróży, wróciłem z Arktyki, wróciłem z Ameryki, wszystko na A. W Australii nie byłem jeszcze, ale jak będę, to też Państwa powiadomię. No i zaczęliśmy bardzo pięknym utworem Roberta Glaspera. Utwór nazywa się Chant i pochodzi z albumu Canvas z roku 2005 roku. A tym, że nie tylko utworem, ale i muzykiem się zachwyciłem całkowicie, bo to był pierwszy koncert, który spotkał nas, albo my spotkaliśmy ten koncert w naszej trasie po Ameryce Północnej, po Stanach Zjednoczonych i po Kanadzie. I właściwie drugiego dnia, kiedy przylecieliśmy do Chicago, okazało się, że mamy tak wspaniałe szczęście, że Chicago powitało nas wielkim festiwalem jazzowym w samym centrum miasta. Kto wie, kto był w Chicago, to wie. Tam jest taka wielka taki park i olbrzymi amfiteatr w samym środku miasta. I to jest przepiękna sprawa. Pomyślcie Państwo, gdyby koło Pałacu Kultury zamiast z tego ohydnego parkingu i tej brzydkiej patelni zrobić taki wielki, wielki amfiteatr i postawić salę koncertową i tam by się odbywały wielkie, darmowe koncerty wspaniałych muzyków. Czy to nie byłoby piękne? A tak się dzieje właśnie w Chicago. No i zobaczyliśmy tam Roberta Glaspera w towarzystwie innych jeszcze muzyków i to było przeżycie, proszę Państwa, no zupełnie wyjątkowe, to jest mało powiedziane, bo to było przeżycie jakieś takie transcendentalne. Naprawdę wyjątkowy koncert człowieka, który nie tylko jest wirtuozem swojego instrumentu, czyli fortepianu, czy tam instrumentów klawiszowych, ale też prowadzi koncert z taką godnością, można powiedzieć, ale i z takim poczuciem humoru. Wplata w ten koncert wątki społeczne, polityczne nawet. Już nie powiem, co krzyczał cały amfiteatr na temat takiej jednostki, która się nazywa ICE w Stanach Zjednoczonych, bo to się nie nadaje na antenę. Ale koncert był bardzo przejmujący, bardzo piękny, ale też bardzo śmieszny momentami, ponieważ Robert Glasper nie wyobraził sobie, że jest wielkim, niedotykalnym artystą, tylko jest po prostu człowiekiem z krwi i kości i sobie lubi z pewnych rzeczy i sytuacji żartować, więc jakby ciągle jestem pod wrażeniem tego koncertu i w ogóle tego człowieka, Roberta Glaspera, artysty niespełna 50-letniego, który ma przed sobą jeszcze bardzo długą i jestem przekonany o tym wspaniałą karierę. To posłuchajmy jeszcze jednego utworu.

w towarzystwie gościni, którą również widziałem na żywo, ale o tym zaraz Państwu również opowiem. To będzie Michele Negocello, basistka i wokalistka, zupełnie wybitna. I oni kiedyś nagrali taką piosenkę, utwór, który się nazywa Better Than I Imagined.

It was better than I imagined. Michele Negocello na basie i oczywiście na tym wokalu, takim troszkę mówionym, trochę rapowanym, na tym wokalu śpiewającym. Pani się nazywa Her. To jest taki jej pseudonim artystyczny. H.E.R. Her. To, co my słyszymy, no to jest takie zaproszenie do słuchania Roberta Glaspera. On bardzo często nagrywa płyty, które gdzieś się plasują pomiędzy muzyką soulową, jazzową, trochę R&B, ponieważ on bardzo silnie i usilnie korzysta z tych wszystkich czarnych brzmień. Ale proszę się nie dać zwieść, bo ja się kiedyś byłem zwieść i myślałem, że to wszystko po prostu, że on tak po prostu ładnie gra takie lupy, ktoś tam zagra solówkę, ktoś zaśpiewa i to jest wszystko. No nic bardziej mylnego, ponieważ ten koncert i w ogóle koncerty Roberta Glaspera, bo później prześledziłem jeszcze jego inne występy, no one są pełne znakomitej, po prostu porywającej improwizacji, której się nie da opisać tutaj w ciągu tej chwili, którą z Państwem spędzam, ponieważ to jest zupełne wyłamanie się z takiego idiomu jazzowego, to jest po prostu muzyka grana w sposób wirtuozowski. Nie wiem, jaki jest przymiotnik. No, może oba są dobre. Zaraz sprawdzę. I ta muzyka naprawdę porywa. Jest przepiękna i właściwie te tematy, które się tam zaczynają i wybrzmiewają na końcu, i na początku i na końcu, są tylko takim pretekstem po prostu, żeby pograć na scenie i żeby udać się w jakąś taką naprawdę wyrafinowaną i niezwykłą muzyczną podróż. Więc tym bardziej polecam Państwu Roberta Glaspera i szczególnie te jego koncerty na żywo. Dlaczego tutaj zaprosiłem Michele Negocello, że tak powiem, i zaprezentowałem utwór wspólny. No, dlatego, że ci Państwo się oczywiście znają, lubią i często ze sobą współpracują, ale też dlatego, że 2 tygodnie później znalazłem się w Nowym Jorku i byłem tam przez 2 tygodnie kolejne. I oczywiście, no, co robiliśmy w Nowym Jorku? No, chodziliśmy po klubach jazzowych, między innymi, ale nie tylko, bo jeszcze graliśmy koncerty, ale o tym zaraz Państwu opowiem. No i 2 tygodnie później to było, bo ten koncert Roberta Glaspera był 4 października, tak. A ten koncert w Blue Note był 22 września, tamte był 4 września. No i tam poszliśmy do Blue Note'u, tego małego Blue Note'u, o którym Państwu kiedyś opowiadałem. Tym razem kupiłem o wiele lepsze bilety, bo już niesiony taką nadzieją, że nie będę musiał stać przy barze i nic nie widzieć, tylko zupełnie inaczej będzie mi dane przeżyć ten koncert. I było, ponieważ kupiłem bilety przy stoliku i tym z Państwa, którzy się wybierają do Blue Note'u w Nowym Jorku, naprawdę polecam nie kupować biletów przy barze, ponieważ się niczego nie widzi zupełnie prawie. No więc siedzieliśmy przy stole i słuchaliśmy takiego trio, które miało rezydencję swoją w Blue Note'cie. To są takie też zwyczaje tych klubów, przynajmniej nowojorskich, że artyści grają, ponieważ no, artyści są bardzo znani, popularni i wspaniali, no to te koncerty są wyprzedane, ale tych koncertów jest kilka, no bo przecież jest cała masa ludzi, która chce to obejrzeć, a no, ponieważ kluby są małe, no to nie da się sprzedać większej ilości biletów, no i dlatego ci artyści grają na przykład tydzień w jednym miejscu i można ich sobie posłuchać. No i przez tydzień albo coś takiego grał taki skład Michele Negocello, Chris Dave, nam dobrze znany, ponieważ Chris Dave tam jest chyba już w ogóle stałym rezydentem i gra ze wszystkimi w tym Blue Note'cie, i Eric Gales, bo Eric Gales to taka postać, to jest gitarzysta oczywiście amerykański, który poprowadził ten koncert też w taki bardzo emocjonujący, ale też emocjonalny sposób, muszę powiedzieć, bo Eric Gales to jest taki artysta, który gra muzykę rockową, też mocno bluesową,
i nie gra jazzu tak naprawdę, ale ten koncert był naprawdę wyśmienity. Ja poproszę tylko pana realizatora, żeby Eryka Gejlsa mi tutaj teraz, a panią realizator Julia dzisiaj Nowaczyńska przy konsolecie, żeby właśnie Eryka Gejlsa mi tutaj poprosiła do zestawu. I mimo tego, że ten koncert nie był niby jazzowy, stricte jazzowy, no muzyka jest jedna i to są wspaniali instrumentaliści. Eryk Gejls dał popis naprawdę niesamowitej gry na gitarze. Troszkę takiej oldschoolowej, ale to w ogóle nie przeszkadzało. I podzielił się ze słuchaczami taką, no swoją historią swojego życia, bo on kiedyś był bardzo takim znanym gitarzystą, występującym z wieloma różnymi artystami. Później no, życie mu się załamało z różnych względów, on o tym opowiadał. I bardzo dziękował i publiczności, i opatrzności, i swoim bliskim, którzy siedzieli przy stoliku dosłownie pod sceną, za to, że udało mu się wyjść z tego, z tych kłopotów życiowych, w które wpadł. Poradził sobie z tym wszystkim i był naprawdę poruszony tym, ile ludzi czeka na występ jego i jego trio w Blue Note. To naprawdę były wyjątkowe chwile. Posłuchajmy w takim razie Erika Gejlsa, który zagra nam utwór ze swojej płyty. Nazywa się God Only Knows.

Oh man. No, jeśli ktoś z Państwa lubi takie granie w stylu hendriksowskim, to szczerze polecam Erika Gayla. No, proszę sobie tylko wyobrazić, co się działo w takim małym klubie i że te wszystkie wyczyny gitarowe można było podziwiać z odległości, no nie wiem, tam 5 metrów na przykład. To było niesamowite. Do tego jeszcze Chris Dave na bębnach i Michelle Negocello na basie. No proszę sobie tylko wyobrazić, co się tam wyrabiało i czy muzyka nie jest piękna. No nie zostawiam jeszcze Michelle Negocello w spokoju, ponieważ chciałbym, żeby wybrzmiała jeszcze jej jedna kompozycja autorska z jej własnej płyty. No bo to jest postać naprawdę również wyjątkowa. No wszystkie są wyjątkowe, no nie. Proszę sobie wyobrazić, oni wszyscy mają jakieś niezliczone ilości nominacji do Grammy. Robert Glasper 5 z 11 wygrał. Michelle ma 10 nominacji, nie wiem, już wygrała. To są naprawdę jedni z najlepszych muzyków na świecie, można powiedzieć, no bo wyobrażam sobie taką sytuację, że jeżeli ktoś jest dobry i taki wybitny, a mieszka na przykład, nie wiem, w Kazachstanie albo, nie wiem, gdzieś tam na Malediwach, no to i tak się przebije jakoś. Byśmy coś chyba wiedzieli na ten temat, nie wiem. A może jestem naiwny. No to wróćmy do Michelle Negocello i posłuchajmy jej utworu Earth.

Nie wiem, jak to się stało, ale przyszedłem po dłuższej przerwie na audycję do radia i czekał na mnie cukierek Toffi z napisem Toruń. Nie wiem, czy to jakaś ukryta tutaj leży. Nie wiem, skąd to się wziął, ale dziękuję anonimowemu darczyńcy. Nie wiem, czy to jakiś podryw, czy sygnał, nie wiem. Zrobię śledztwo jakieś. Pozdrawiam, słuchajcie, całą ekipę z Filadelfii, z piwnicy u dziadka, Wojtka i chłopaków. Właśnie się dowiedziałem, że słuchają mojej audycji. No, pozdrawiam was. Nie jest u was... A nie, u was jest teraz 12:40. O. Mam nadzieję, że słoneczny dzień macie i że się niedługo zobaczymy. I pozdrawiam was, chłopaki, bardzo fajnie było. Graliśmy w piwnicy u dziadka, to się tak nazywa, ale to jest bardzo fajne miejsce w Polski, taki dom przejęty od właśnie rzeczonych dziadków. I tam się odbywają bardzo fajne i koncerty, i w ogóle wydarzenia artystyczne, takie skupiające Polonię filadelfijską. Gdyby ktoś z państwa był w Filadelfii i się nudzi, to proszę... Ja to proszę sobie tam wygooglować i zobaczyć, jaki jest akurat rozkład jazdy. Może coś ciekawego w piwnicy u dziadka na państwa czeka. Pozdrawiam, chłopaki. Za nami Michele Negocello z płyty Earth. To jest rok 2002. No i zostajemy w tym Nowym Jorku, łazimy po tym Nowym Jorku. Gramy koncert na Brooklynie w klubie Monarch. Koncert wspaniały, doskonale się tam nam grało. Zresztą w Filadelfii nam się też fajnie grało i w Toronto, i wszędzie nam się, i w Chicago nam się świetnie grało, bo to były niezapomniane koncerty i wspaniałe przeżycie. Natomiast w klubie Monarch, no to był największy taki koncert w największym klubie. No i później po tych koncertach łaziliśmy po Nowym Jorku i trafiliśmy do miejsca, które się nazywa na Brooklynie, do miejsca, które się nazywa Warsaw Club. Pozdrawiam, Adam, też ciebie. Być może ktoś ci doniesie, że o tobie mówię. Pozdrawiam Adama, szefa tego klubu. Klub Warsaw, który zaprasza naprawdę wielkie gwiazdy amerykańskie. Sam Smith miał tam rezydencję swoją i akurat jak my przyjechaliśmy do Nowego Jorku, to również do niego przyjechała, chyba z Los Angeles, bo ona teraz tam mieszka, Kim Gordon, proszę państwa. I zagrała niesamowity akt, swój koncert ze swoim bardzo młodziutkim składem w klubie Warsaw. No to posłuchajmy Kim Gordon na wejście Dirty Tech.

Kim Gordon ze swojej najnowszej płyty Play Me. Tak jak powiedziałem, artystka wystąpiła z bardzo, bardzo młodym składem. To naprawdę byli ludzie chyba 20-paroletni. Ale ona się świetnie z nimi dogaduje, mimo że to pani już 70-letnia w ogóle, czego zupełnie nie widać i nie słychać, ponieważ ona wyszła w takiej miniuwie na ten koncert i... No i była rockmenką po prostu i punkową całego. Miałem okazję, no dobrze, pochwalę się, być później w garderobie w klubie Warsaw i obserwować Kim Gordon po koncercie. Ja nie wiem, czy wypada mi to mówić, ale ona później szybko ubrała się w takie palto i tam było bardzo dużo ludzi jakichś, którzy po prostu spędzali czas, rozmawiali, a ona chodziła między tymi ludźmi i szukała swoich rzeczy, żeby jak najszybciej uciec z tego backstage'u, z tego pokoju i jechać pewnie do hotelu, ale udało mi się zdobyć podpis, autograf. Rzadko proszę artystów o autografy, ale ponieważ Kim Gordon kocham miłością niezmienną od liceum, tak, no to musiałem jakoś przeżyć to uniesienie i ten wstyd, który mnie tam pokonał, ale autograf mam. To pożegnajmy Kim Gordon utworem Bye Bye.

Wiem, że koncert Kim Gordon w Warszawie już miał miejsce, ale gdyby takie koncerty się jeszcze miały zdarzyć w Polsce albo gdzieś za granicą, to polecam Państwu, bo to są spektakle, w które trzeba wejść, bo to nie jest tak, że od pierwszej nuty zaczyna się zestaw hitów, które na nas czekają, ale to jest bardzo wymagający też koncert, bo dużo tam światła, dużo zgrzytów i niestrojów, ale z tego wyłania się jakiś piękny, taki poruszający i prawdziwy obraz. No i z tego powodu nie możemy ominąć przecież, skoro Kim Gordon już wybrzmiała, zespołu Sonic Youth, no bo przecież ja nie wytrzymałbym, gdyby jeszcze nie wybrzmiał tutaj na antenie w tym zestawie zespół Sonic Youth i utwór Cool Thing. To dawaj.

Arwana, I don't think so. Kim Gordon, jeśli państwo się zastanawiają, z kim tak dialogowała w tym utworze, to był to Chuck D z zespołu Public Enemy. Kiedyś opowiadałem tę historię. No, niestety czas nieubłaganie nam ucieka. Mamy jeszcze jedną piosenkę na koniec. No i to będzie utwór niezwiązany zupełnie z moją wyprawą do Ameryki. Wrócimy do tej opowieści amerykańskiej i kanadyjskiej za 2 tygodnie. A posłuchajcie państwo nowego singla zespołu Black, bo tak się nazywa projekt Black, Piotrka Blacka, który we wrześniu tego roku wypuścił, no, pierwszy singiel, ale będzie, no, zapowiedzią całej płyty, która się nazywa, singiel nazywa się Źrenica. Piotr Black państwo pewnie kojarzą z takich projektów jak Sorry Boys na przykład. Piotrek nagrywa swoją płytę, wypuszcza niedługo swoją płytę. No i napisał tak: całe życie marzyłem, aby czuć się ze sobą dobrze. No i mam nadzieję, Piotrek, że to jest duży krok w tę stronę. A jeszcze Piotrek powiedział, że całe życie czuł się depeszem. Ja to szanuję, bo ja całe życie kocham Jimiego Hendrixa i Sonic Youth na przykład i nie mogę się z tego otrząsnąć, a wbrew zupełnie jest odwrotnie. Im jestem starszy, tym bardziej mi to pasuje znowu. Słyszymy się za 2 tygodnie. Piotruś Black z Radkiem Bolewskim w utworze Źrenica, ich nowy singiel projektu Black. Pa, pa, dbajcie o swoje organy.

0: pokolenia 3, 5, 7.
1: Bardzo zajęta za szybą Julia Nowaczyńska czyni ostatnie przygotowania do tego, żebyśmy mogli wyemitować wszystkie nagrania bez strachu o to, że komuś zwiędną uszy. To jest taka zapowiedź tego, co się dzisiaj w programie może się pojawić. To są pokolenia 3, 5, 7. Zaczęliśmy w wakacje cykl lat 90., potem go przedłużyliśmy. Przed nami jeszcze dwa odcinki. Dzisiaj PL 1998.

Jeszcze raz dobry wieczór, Marcin Cichoński. Zapraszam na wspomnienia, zapraszam na podróż muzyczną, ale także z takim uczuciem mam wrażenie, że porozmawiamy także o tym, co się zmieniło, a co zostało. Mam wrażenie, że tym, co zostało, jest to, ten fakt, że są rzeczy, które absolutnie doskonale znamy cały czas na pamięć i lata mijają, a na przykład film Kalibra 44 z płyty w 63 minuty dookoła świata jest naprawdę niesamowicie mocne i brzmi cały czas doskonale. Płyta w 63 minuty dookoła świata była jednym z takich rzeczy, która bardzo mocno zmieniła i odmieniła. Ja śmiem twierdzić, że oczywiście było bardzo dużo artystów, którzy w Polsce nieśli na sztandarach hip-hop. I ten hip-hop wdzierał się pod strzechy, docierał do coraz młodych pokoleń, które miały opuszczone spodnie albo nosiły specjalne bluzy, oglądały MTV Yo Raps. Natomiast ta płyta w 63 minuty dookoła świata sprawiła, że hip-hop dotarł do tych, którzy słuchali metalu, którzy słuchali rocka, którzy do tej pory wstydzili się przyznać, że także sięgali czasem po hip-hop. Ta płyta była takim przełomem, że każdy znał ją na pamięć od A do Z, łącznie z tym utworem o 13 w piątek, którego nie odważa się wypowiedzieć. Dzisiaj zresztą są takie nagrania z tytułami, których nie wypada powiedzieć na antenie.

Pan Maciej, że schyłek lat 80, 90. to nie do końca. Z kolei pan Rafał, że moja ulubiona to Abradaba, mega wyluzowana jest ten początek z filmem z kalibra 44. Przed chwilą nagrania o tytule, którego nie jestem w stanie wypowiedzieć na antenie i nie będziemy go wypowiadać, ale zresztą nawet sam zespół zapisał go inaczej i nawet wtedy sam Kazik Staszewski, kiedy rozmawiał na antenie z Markiem Niedźwieckim, używał sformułowania tytuł, którego nie jestem w stanie wypowiedzieć. I tak się wtedy działo. W ogóle, jakie były to wtedy czasy, że wytwórnia SP Records namawiała mnie bardzo mocno, żebym przeprowadził wywiad, na co oczywiście ja przystałem z radością z przedstawicielami zespołu. Rozmawiałem z Kazikiem Staszewskim i na pewno z Kazikiem Staszewskim. I była taka historia, że najpierw musiałem się zameldować w wytwórni SP Records, która mieściła się na Ursynowie, w tym samym budynku, w którym teraz się mieści pizzeria. I dostałem na początku kasetę, bo mam tę płytę na kasecie. I z taką kasetą sobie chodziłem i słuchałem jej sobie, żeby zapoznać się, zanim się płyta jeszcze ukazała. Taka po prostu zgrany materiał. Potem menadżer zespołu, Piotr Wieteska, miał do mnie, nie miał numeru telefonu na komórkę, bo nie wiedział jeszcze, że mam komórkę, bo ja komórkę wtedy miałem jeszcze od niedawna. W związku z tym miał jeszcze do mnie taki kontakt dawny. Nie wiem, czy państwo pamiętają taki wynalazek jak pager. Więc napisał do mnie na pagerze, chciał napisać, będzie wywiad... zadzwoń Piotr Wieteska. Niestety jego nazwisko zostało przerabione w sposób okrutny i zastanawiałem się naprawdę 2 godziny, kto do mnie pisze, mówiąc, że będzie wywiad podpisany Piotr Deska. Do tej pory to pamiętam. Takie były czasy, że wtedy kontaktowaliśmy się w bardzo trudny sposób, ale mam wrażenie, że mieliśmy też więcej czasu dla siebie, kiedy siadaliśmy. Ostateczny krach systemu korporacji to jest nawiązanie do znanego powiedzenia pana pankowca z Zachodu, który siedząc sobie w swoim mieszkaniu i zarabiając miliony dolarów i cały czas wierząc, że jest pankowcem, mówił, że najbardziej lubi wizualizować sobie ostateczny krach systemu korporacji. Do tej pory ten krach korporacji systemu nie padł, a nagrania z tej płyty bronią się doskonale.

No właśnie, tam jeszcze śpiewał hymn Kazik, ale go powstrzymamy. Pan patron Sławek napisał, że stary Rockman i Bluesman zachwyciłem się tą płytą. Teraz wiem dlaczego, bo to bardzo dobra płyta jest i tyle. O kalibrze 44 rockowcy i rockmani. 98 to dla mnie koniec podstawówki, początek liceum. Zwycięstwo Francji na mundialu, wielki Zidane i Real z pucharem Europy po 30 latach, a dla mnie poczułem się już trochę dorosły, a byłem zafascynowany Republiką. Pan Rafał napisał, chyba to hasło się jeszcze pojawi. Nie jestem w stanie też zacytować tego zdania, które zespół Kult zamieszczał na końcu, na okładce płyty, bo wtedy był to zmierzch piractwa i już powoli wkraczały te hologramy, już od pewnego czasu związek producentów audio wideo robił starania, żeby każdy produkt oryginalny był odpowiednio oznaczony. Z drugiej strony zespół Kult zamieścił taki, a nie inny komunikat, którego znów nie jestem w stanie powiedzieć, bo nawet po 23 chyba bym go nie odczytał na antenie. I co więcej, niektórzy piraci przerobili ten komunikat na własną modłę, że kto kupuje od pirata, ten dobrze robi. No niekoniecznie tak było. Natomiast to był jeden z największych sukcesów komercyjnych w karierze zespołu Kult, ale też sukcesów artystycznych. Kiedy Kult wszedł do stodoły, żeby zagrać premierowy koncert Ostateczny krach systemu korporacji, nie spodziewałem się, nie wiedziałem co czy nie, bo to był koncert premierowy i myślałem, że będzie fajnie, zaproszenie dostałem, mam to, nawet to zaproszenie gdzieś tam w domu, poczułem się taki dumny, taki ojej. A oni zagrali koncert, który trwał 4 godziny 40 minut, myślałem, że nogi mi nie wiem gdzie wejdą. Ale zagrali też cudownie.

0: I jeszcze wtedy przychodziły na kartkach pocztowych głosy na listę i ktoś napisał: dziewczyna bezzębna na przedzie. No w sumie wychodzi na to samo.
1: Radio 357.
0: 28 minut po 19. 98 rok. Kupuję moje pierwsze nowe auto, pisze pani Beata. Taktyczny post zaczepny na moim Facebooku. To auto zastępuje używanego malucha. Radio do samochodu mam wcześniej niż samochód, czyli najważniejszy element jest, wiadomo. First thing first, oczywiście. Najbardziej kocham w showbiznesie takie momenty, kiedy wszystko totalnie wymyka się spod kontroli. I dzieją się rzeczy, których nikt nie jest w stanie przewidzieć i nagle rzeczy, na którą nikt nie stawiał, robi się jednym wielkim, teraz byśmy użyli tego sformułowania, wiralem, bo to chodziło z rąk do rąk. Płyta przechodziła z rąk do rąk, kasety przechodziły z rąk do rąk, było przegrywanie, nagrywanie. Jedni tego słuchali na poważnie, inni dla śmiechu. Po latach ten album stał się tak kultowy, że kosztuje bardzo dużo pieniędzy, a dodatkowo zespół był jedną z atrakcji festiwalu Inside Seaside. To była reaktywacja tego zespołu jednorazowa. Oni wystąpili i zagrali wszystko. Uważam, że płyta, przepraszam, żeby fani się na mnie nie obrazili, po latach się nie broni. Natomiast to była pocztówka tamtych czasów i pocztówka potrzeby odreagowania tego wszystkiego, co się działo z polskim showbiznesem. Takiego momentu, kiedy weszliśmy w ten showbiznes, strasznie poważnie, tak zaczęliśmy stoszyć piórka. No i przyszli oni, nagrali płytę i po prostu wypuścili powietrze takim wentylem bezpieczeństwa.

to proszę sobie wyobrazić, stworzyli muzycy, którzy na co dzień grali największą niezależną muzykę, jaka wtedy mogła istnieć. Tymon, Olak Deli Glasow. Pojawił się na tej płycie, zresztą no, jedną z najistotniejszych ról odgrywał Leszek Możder, Jerzy Mazol. Niesamowicie to wszystko zabrzmiało, a czasem nawet zabrzmiało mocniej, jak jakieś słowo poszło na antenę, mimo że pójść nie powinno. Przepraszamy. Następnym razem się nie powtórzy? Nie? Dobra, sprawdzimy. Kury, polowirus i jesienna deprecha stało się symbolem tamtych lat i stało się gigantycznym sukcesem, myślę, przerastającym kogokolwiek, jakiekolwiek wyobrażenia o tym, co się może dziać w polskim showbiznesie, że taki muzyczny żart, nawiązujący do tego, że Polacy z muzyką na żywo w latach 90. mieli zazwyczaj do czynienia w takiej ogromnej swojej większości graną albo w kościołach, albo na weselach. W związku z tym odpowiedni klawisz musiał wejść, odpowiednio musiało być to zaaranżowane i zostało potem wydane. Przebój do dzisiaj szokuje. Nagranie wytwórni Biodro Records, kto ma oryginalną płytę z 98 roku, sprzed 28 lat, ten teraz ma parę setek złotych w kieszeni. Ale oczywiście pojawili się też tacy, którzy chcieli zrobić w Polsce taką muzykę do tańca opartą na elektronice. Jednym się to nie udawało, a innym udało się tak, że do dzisiaj to jest... Możemy użyć słowa klasyk? No, chyba nawet musimy.

Aż sobie otworzyłem mapę Google, bo dostałem wiadomość. I do czego otworzyłem mapę Google? Bo wiadomość jest od pani Ewy, a podpisana jest, że z miejscowości Maui, mam nadzieję, że dobrze wymawiam, na Hawajach, i że jadą do miejscowości Hana słuchając pokoleń 357 i to jest ranek. Pozdrawiamy was o poranku, dzień dobry. Ale macie widok w takim razie na Red Hill Haleakala. Jedziecie sobie, no nie, no na Hawajach pokolenia 357. Pozdrawiamy bardzo gorąco, bardzo miła wiadomość, bardzo mnie to cieszy i ja wiem, że podzieliłem państwa moją oceną albumu Polowiru Skóry, ale swoje zdanie podtrzymuję i uważam jednocześnie, że to była jedna z najważniejszych płyt tamtego roku, jak nie lat 90. w ogóle. A niektórzy nagrali płyty i nie spodziewali się, że Anita Lipnicka opowiadała to w naszym studiu, że to będzie nagranie, do którego będzie musiała często wracać na koncertach, bo ludzie po prostu po latach, w trzeciej dekadzie XXI wieku, ciągle tego nagrania chcą.

0: Bardzo lubię takie komentarze, które państwo zamieszczają na Facebooku. Pan Tomasz na przykład zamiast coś tam napisać, oczywiście coś napisał, wrzucił zdjęcia 4 płyt i tak się stało, że 3 już z tych płyt zaprezentowane zostały. Pokolenia 357.
1: Radio 357.
0: A nawet państwo nie wiedzą, jak czekałem na tę płytę w 98 roku, a to była ogromna niespodzianka.

6 listopada 98 roku ukazała się ta płyta. Bardzo, bardzo zaskakująca. Piąty album Edyty Bartosiewicz. Można powiedzieć, lekko naciągając, że nagranie tytułowe Wodospady łez z albumu Wodospady. Państwo złośliwie pytają, czy już wróciłem, czy będę jeszcze wyjeżdżał i czy miałem wykupiony bilet miesięczny na trasy wszystkie PKP. Tak, no, zwiedziłem południe Polski po kolei Tychy, Kraków, Bielsko-Biała i Rzeszów. No było trochę najeżdżone, ale przy okazji mam nadzieję, że z tymi z państwem, którym miałem się przyjemność spotkać, to były fajne spotkania. Między innymi w Rzeszowie. Ostatnie z nich pięknie pan Marek Konrad opowiadał na scenie o swojej roli i nie tylko o Bolesławie Prusie i tak dalej. Ale pozostawiając to, bo jeszcze będziemy powracać do tematów filmowych i nie tylko w audycji Złodziej Czasów każdy piątek o 14, to jeszcze powrócę, że ta płyta Edyty Bartosiewicz, piąta płyta, była wyczekiwana jako album, który fani tak czekali i tak chcieli, żeby to był taki album niezwykle przebojowy, taki wręcz agresywnie przebojowy. Wiedzą państwo, że każdy kolejny utwór to od razu narzuca pewien rytm. A tutaj Edyta narzuciła rytm. To było zupełnie coś innego. Proszę zobaczyć, że wtedy marudziliśmy, niektórzy kręcili nosem, ale proszę posłuchać, jak te nagrania po latach się bronią.

produkowana polsko-angielsko, nagrywana i w Polsce, i w Londynie. Płyta Wodospady, która jeszcze jeden fragment, która dzisiaj odsłuchiwana naprawdę zaskakuje wieloma poziomami liryki i wieloma pomysłami kompozycyjnymi, aż by się chciało takiej płyty teraz, w 2026.

A pan Mariusz podesłał mi okładkę Machiny, pisma, które było kiedyś wydawane w Polsce. Na górze było kino, muzyka, cybermedia, książki, pop, sztuka. Cena, tak, numer z listopada 98 roku. Cena 9 zł. Tematy okładkowe to hip-hop polski, 150 lat gumy do rzucia, Tarantino, Maleńczuk, no i najważniejsze zdjęcie okładkowe Edyta Bartosiewicz. Ciekawe czasy, ale rzeczywiście wtedy Machinę czytali wszyscy. No nie wytrzymała próby czasu, jak i wiele innych tytułów prasowych.

0: pokolenia 357.
1: Julia Nowaczyńska, Marcin Siechoński. Jesteśmy z Państwem do godziny 21 i mam do Państwa wielki apel, żeby korzystając z podróży sentymentalnej do lat 90., tym razem do roku 98 z muzyką polską, sięgnąć do głosowania na Metal Top Radia 357. To już się dzieje. Zachęcam Państwa bardzo gorąco. Ja w tym roku, w ubiegłym roku Fusi miał wolne. Ja w tym roku będę miał wolne, bo nie będzie mnie podczas topu, ale zachęcam, bo tam i Klimek, i redaktor Dunaj, i Mateusz Pusiarz, i Robert Zembrzycki. No to wszystko się będzie działo. Metal Top się sam nie zagłosuje i sam się nie posłucha. Zapraszam Państwa bardzo, bardzo gorąco. 98 rok. Gdybym mógł powiedzieć, co na mnie zrobiło zdecydowanie największe wrażenie, oprócz tego Kalibra, o którym powiedziałem, i zawsze będę w takim mindsetie, że jeżeli będę o tym roku myślał, to będą takie niezwykle silne, rozrywające aż od środka emocje, towarzyszące temu, które towarzyszyły temu, że poznawałem muzykę, ale po raz pierwszy poznawałem muzykę i muzyków. I pamiętam, że zastępowałem Józka, a Józek prowadził audycję na Myśliwieckiej o godzinie 23:00. I powiedział, że nie może i czy ja go zastąpię, i ja oczywiście go zastąpiłem i naraiłem sobie, że będę mógł porozmawiać z artystą, który wtedy zagrał koncert, kończył po 23:00 i na żywo wchodziliśmy na antenę po 23:00, rozmawialiśmy o wszystkim, artysta był szczęśliwy, koncert w Lublinie był udany. Ten pan, z którym wtedy rozmawiałem, no dla mnie to były wypieki na twarzy poznać kogoś takiego i móc porozmawiać z nim na antenie radiowej. Grzegorz Ciechowski.

polskiej muzyce erotyka jest traktowana bardzo źle. Albo jest traktowana w sposób wulgarny, bardzo dosłowny w niektórych tekstach. Nie będę tutaj odwoływał się bezpośrednio do artystów, albo pomijana. Bo kiedy na przykład delikatnie prowokowała, pisząc liryki erotyki Marika, praktycznie została pominięta przez rozgłośnie radiowe. Mężczyźni, gdy już coś takiego napiszą, to też w jakiś sposób są traktowani, jakby się umizgiwali i robili wokół siebie atmosferę, a czasem po prostu artyście chce się napisać słowa, które wynikają z jego doświadczenia życiowego, spojrzenia na świat. Na łóżku wziętym na godziny dwie przecięły się orbity planet nam, nikt katastrofy nie przewidział tej. Grzegorz Ciechowski. Fantastyczne słowa, fantastyczne. I ta płyta w ogóle sprowokowała nas na nowo do myślenia o czym, jak ma wyglądać polska muzyka rockowa, w jaki sposób mamy na nią spoglądać. Z jednej strony mieliśmy tych idoli lat 80. Tutaj w jakiś sposób oni próbowali powracać, jedni lepiej, drudzy gorzej. Robiła się nowa muzyka rockowa. No a tutaj wychodzi właśnie wspomniany Grzegorz Ciechowski i mówi, że to wszystko dla kasy.

Republika Mamona. 13 minut po godzinie 20. Jeszcze tylko odniosę się do korespondencji. Zaraz wrócę do Republiki, ale odniosę się do korespondencji. Pan Kamil zaczepia. Zawsze, kiedy jest ogłoszenie metal topu albo jakiegokolwiek topu, to jest pytanie, a gdzie coś tam. Ale panie Kamilu, bardzo szanuję za... To jest taka delikatna pretensja, delikatne narzekanko, że brakuje jednego utworu w zestawie do głosowania, ale kończy się to zdaniem. Panie Kamilu, szanuję. Proszę państwa, jak długo w Polsce będzie dochodzić do takich sytuacji? Bardzo dziękuję. Nawiązanie kapitalne. Jeszcze wracam do Republiki, bo oczywiście to były czasy teledysków. Wtedy wszyscy biegliśmy do, jak opowiadałem przy odcinku pokoleń dotyczącym pogrzebu MTV, rzucaliśmy plecak, wracając ze szkoły czy ze studiów i włączaliśmy kanał muzyczny. I w Polsce już wtedy bardzo mocno te polskie teledyski były też prezentowane, a Republika rozbiła bank. No bo oczywiście oni poszli za ciosem, mając wspaniałego menadżera Jurka Tolaka, organizatora Rzeczy Niemożliwych. Zorganizowali to, żeby grać w studiu, w którym te banknoty pieniężne, dolarowe, na nich lecą z góry. A potem postarali się jeszcze, żeby dziennikarzom zrobić muzycznym prezent i wraz z jakimś singlem, już nie pamiętam którym, wysłali te dolary, które występowały na teledysku. Czyli jak sobie państwo przypomną, że te pieniądze spadały tak z góry na zespół Republika grający Mamonę, no to właśnie te oni pozbierali i powysyłali. I zrobiła się wielka, nieprawdopodobna katastrofa, bo okazało się, że tak nie można. Że to są były banknoty nieoznaczone jako falsyfikaty i niektórzy ludzie bardzo poważnych instytucji państwowych zaczęli traktować, że to jest wprowadzanie do obiegu falsyfikatów właśnie. I dostaliśmy list, w którym proszono nas, żeby te banknoty zwrócić. No ja się przyznaję publicznie i przyznam zawsze, że ja tego banknotu nie zwróciłem i nie wiem, gdzie jest, gdzieś tam może mam go schowanego, ale nigdy go nie oddam i podejrzewam, że większość dziennikarzy tych banknotów nie zwróciła. No jak to zwrócić? Taki rarytas, taki artefakt, taki skarb. Potem Grzegorz Ciechowski, kiedy już zacząłem pracować przy liście 30 ton i stronie internetowej, która na początku była 30 ton, potem CGM.pl, zrobił się z tego pierwszy polski portal. Nie wiem, czy państwo pamiętają taki zwyczaj internetowy, że artyści przychodzili na czaty, że siadał artysta w redakcji i zadawało mu się pytania. I Grzegorz Ciechowski przyszedł i powiedział, ja tu nie chcę żadnej moderacji. Wszystkie pytania mają iść bez moderacji. I tam oczywiście pojawili się jacyś fani innych zespołów, którzy zaczęli mu wchodzić na głowę i używać nawet niecenzuralnych słów. A on tak po prostu, tak po nim to spływało. Taki był nieprawdopodobnie silny i od razu przechodził do konkretów i opowiadał o muzyce. Prawdziwy autorytet. A potem, no właśnie...

0: Pan Adam się odezwał, że dla niego Mamona jedna z najlepszych nagrań. Ja właśnie nie potrafiłbym chyba wybrać najlepszego nagrania Republiki. No może rzeczywiście to Raz na milion lat, które wcale nie jedno z tych z lat 80., chociaż ja w ogóle mam z Republiką tak, że coraz bardziej doceniam te rzeczy, które były ważne, ale nie tak istotne, jak na przykład Biała Flaga. I takie nagranie Sam na linie mocno mi towarzyszy ostatnio, bo ten tekst jest ponadczasowy i wraca w różnych dekadach. A państwo odzywają się w przeróżnych sprawach. Na przykład pan Krzychu pisze, że według mnie bardzo dobra jest ta płyta Reniusi z Transmisja i ja powiem panu, że Julia Nowaczyńska się z tym na pewno zgodzi. Zakręcona. Tak, oczywiście. Dodatkowo jeszcze powiem państwu, że jeśli chodzi o... Właśnie, miałem tutaj korespondencję. A to zaraz ją odnajdę. O teraz.
1: Radio 357.
0: No właśnie, bo jeszcze dochodziło do tego, że to była zmiana już pokoleniowa, że zaczęto praktycznie odchodzić od kaset magnetofonowych, że już w tym momencie wchodziły tylko i wyłącznie płyty kompaktowe i niektórzy wspominają, że mieli taki nie tylko odtwarzacz na jedną, ale wkładało się 6 płyt kompaktowych, taki był obrotowy talerz, układało się i można było cały wieczór stworzyć z polską muzyką i wtedy już niektórzy piszą, że obciachem było posiadanie płyt pirackich albo kaset pirackich, że wszyscy szczycili się z tym hologramem. A pamiętają państwo taki tytuł Uf, uf?

Pan Krzysztof zauważa, że no jasne, że pamiętamy ta płyta ma jedno z lepszych otwarć w polskiej muzyce. Cała jest doskonała oczywiście, ale to otwarcie robi wrażenie. Pan Michał już zaczepia. Panie redaktorze, pan pomyśli koniecznie jakimś cyklu PL 2000 na przyszłoroczne wakacje i po wakacje. Ewentualnie nie musimy czekać z tym aż do wakacji. Panie Michale, przyznam szczerze, bawię się przy tym świetnie, ale z chęcią zrobię sobie już po następnych pokoleniach, kiedy dojdziemy do końca lat 90. trochę wolnego, bo też bardzo dużo aż kipi we mnie od takiej muzyki alternatywnej, której raczej w Kieruju nie zagram w poniedziałek, a do której chciałem państwa przekonać delikatnie, sugerując, prezentując i być może zapisując. Czy ja uaktualniam zgodnie z obietnicą playlistę stworzoną na Spotify? Playlista nazywa się Pokolenia 357PL90. Tak jest, tam mamy już 143 utwory i playlista trwa około 10 godzin, więc jak ktoś się szykuje na taki podwójny maraton i chciałby mieć coś do tuptania, to zachęcam gorąco. To jest też rok 98, bo ten dzisiaj przypominamy sobie PL1998, kiedy na scenie polskiej pojawił się bardzo ważny zespół. I znów mogę powiedzieć, że powrót tego zespołu na Inside Seaside to było wydarzenie naprawdę ogromne.

Do pewnych nagrań lubię wracać, bo mam przy sobie telefon komórkowy. A jak mam telefon komórkowy, no to wiadomo, że sięgnę po streaming. No ale są nagrania, których streamingu nie ma. Na przykład Ścianka, piosenka numer 3, ale mamy Radio 357 i ono gra takie nagrania. Podejrzewam, że Ścianka dość długo może nie wrócić na streamingi. Różne historie prawne. Ostatnio też z muzykami zespołu Mysłowic siadłem i porozmawiałem sobie o Korowa Milky Bar. Wyciągnąłem dwie płyty i powiedziałem im, że mam przy sobie, nie wiem czy wiecie, wyciągnąłem Korowe Milky Bar w wersji polskiej i zagranicznej, że mam przy sobie 2000 zł. Bo tyle te płyty są warte. Szaleństwo jakieś, żeby pewne rzeczy takie, na przykład jak budowanie pozycji zespołu Ścianka na ten streaming nie mogły trafić, skoro on ma być powszechnie dostępny. Pani Gosia też prowokuje z miejscowości Bednary, że co, że Sochaczew gorszy, no bo jest w drodze na Socho. Droga na Socho, jeżeli państwo nie wiedzą, to jest taka droga wyjazdowa z Warszawy, przecinająca Leszno z Socho na Łowicz. O, ale droga na Socho, to się mówi, że wyjeżdża z Warszawy i się jedzie na miejscowość Leszno, a potem dojeżdża do Sochaczewa i wszyscy na to mówią droga na Socho. A skoro jesteśmy przy Warszawie, i są nawet takie teorie, że to najbardziej niedoceniany polski zespół lat 90. Moim zdaniem trochę na wyrost, ale rzeczywiście rola tego zespołu dla środowiska stołecznego była przeogromna. W pewnym momencie zaczęły ich grać poszczególne rozgłośnie radiowe, te, które nie szły za playlistami i komercyjnym sznytem, a bardziej autorskim podejściem do muzyki. I nawet można powiedzieć, że ten zespół, ten niedoceniany, stał się pewnego rodzaju symbolem i miał przebój. Lesław niedawno był gościem u Piotra Stelmacha, proszę sobie odnaleźć i odsłuchać. Natomiast myślę, że to nagranie dla wielu osób to jest wspomnienie lat 90. właśnie tutaj gdzieś, spacerując po Żoliborzu.

0: Partia. Warszawa i ja. Bardzo mocno stołeczna historia, ale też bardzo ważna dla rozwoju alternatywnego, piosenkowego grania w Polsce. I bardzo miła wiadomość od pana Mariusza. Panie Marcinie, dziś zostałem patronem Radia 357. No i witamy. Dobry wieczór.
1: Radio 357.
0: Że tutaj już zaczęła się rozmowa o tych latach 2000 i dekadach. Dobrze, dobrze. Zostawmy to na boku. Na razie dokończymy to, co mamy dokończyć, czyli jeszcze pokolenia PL 1998, ale także 1999 obiecane. Przecież za dwa tygodnie pojawią się na antenie Radia 357 i tak zakończymy pokoleniowo październik. Niektóre rzeczy piszą państwo, że przypominane są. Właśnie chcę przypomnieć, chcę sięgnąć. I oczywiście niektóre rzeczy bolą, tak jak zaprezentowane dwa tygodnie temu fragment albumu zespołu Wódka Suflera, takie tango, ale są pocztówką czasów. I jedne pocztówki czasów zostają z nami na dłużej, a drugie sobie przypominamy ze zdumieniem. Ale gdy sięgam po 98 rok, no to to jest dla mnie pocztówka czasów. I ja przecierałem uszy ze zdumienia, że tak można grać.

Patty Young. Nagranie zatytułowane Jaszczurka. 41 minut po godzinie 20. W tym momencie zaproszę Państwa bardzo gorąco na najbliższą audycję Złodziej Czasu. Dużo atrakcji przygotowaliśmy, ale też chciałbym tak delikatnie podsunąć, że jest na Netflixie film Mniej obcy i dwóch głównych bohaterów, dwóch aktorów grających dwóch głównych bohaterów pojawi się u nas w audycji. Mikołaj Bukrewicz, czyli też głos zespołu Karmider, grający Jana Borysewicza, oraz Patryk Pietrzak, grający Andrzeja Mogilnickiego, będą naszymi gośćmi o godzinie, w trakcie audycji. Zapraszamy bardzo gorąco. Oni będą na żywo i mam nadzieję, że sprowokujemy ich do opowiadania i konfrontacji tego, jak oni pamiętają zespół, z tym, jak to było ten zespół się wcielić. Patty Young. A mam wrażenie, że takie wycieczki w stronę elektroniki to w ogóle był znak rozpoznawczy 98 roku.

Świetnie brzmi, ale to był też, można powiedzieć, śmiało Dream Team, jeżeli chodzi o to, kto zagrał. Przypomniałem sobie Marek Czapelski, Antoni Gralak, Dariusz Plichta, Radosław Łuka, Robert Sadowski. No i to brzmienie, to charakterystyczne brzmienie, to też bardzo mocno już wtedy obecny Andrzej Smolik, a te chórki kobiece pani Magda Staczkowska. Tak, płyta X, bardzo taka mocna okładka, proszę sobie przywrócić pamięci. Rok 1998 to dwa nagrania, z jednej strony symbole, ale z drugiej strony jakby wymykające się temu, co się działo na całych płytach. Album Milena był prezentowany, powracaliśmy do niego podczas podróży muzycznych w Radiu 357. Zaskakujący tekstami. To były czasy, kiedy krytyka muzyczna odgrywała jeszcze bardzo dużą rolę, ta pisana. No i czasem niektórym krytykom się obrywało.

I tak, to był chyba ten jedyny fragment, kiedy muzycy z dziennikarzami muzycznymi, mogę to powiedzieć śmiało, poszli na coś w rodzaju publicznej przepychanki. Recenzent nieżyjącej już Gazety Wyborczej kontra Nosowska i Kazik w nagraniu Zoil. Symbol tamtych lat, 98 roku nagranie. Można je odnaleźć na płycie Milena Nosowska. I jeszcze jedno nagranie, bez którego podsumowanie roku 98 absolutnie nie ma.

Perfekt, niepokonani. No bo to nagranie zdominowało też w pewien sposób 98 rok. Julia Nowaczyńska, Marcin Cichoński, pięknie dziękujemy. PL1998, jeszcze za dwa tygodnie przesuniemy się o jeden rok i na razie zakończymy ten cykl. Kolejne nagranie wpadło do playlisty. 149 utworów jak na razie. Zobaczymy, na ilu się zakończy, chociaż też już zapowiedziałem Państwu, że już w takich pokoleniach, jak wrócimy do tradycyjnego trybu, to będziemy jeszcze robić sobie erraty i na pewno na przykład Kobąk się pojawi. Zapraszam Państwa jutro na popołudniówkę, w piątek na audycję Złodziej Czasu. Kłaniam się pięknie i chciałem tylko powiedzieć, że pan Łukasz trafnie antycypował, co będzie na koniec. To brudny klasyk. No dobranoc.

0: przechodzimy do kolejnej rundy. Pytanie brzmi: rzeczy, które zwykle robimy na festiwalach.
1: Ping-pong.
2: Ping.
0: Brawo, jest ping-pong.
1: Chill na kanapach.
2: Ping.
0: Też tak odpowiadali nasi ankietowani?
1: Może selfiaczek z kimś znanym?
0: Sprawdźmy.
2: Ping.
0: Oczywiście.
1: Fryty belgijskie.
2: Ping.
0: Są fryty.
1: No to trambambula?
2: Ping.
0: Brawo, bardzo dobrze. No to została ostatnia odpowiedź.
1: Kupowanie winyla.
2: Ping.
0: Świetnie, świetnie. Chociaż dziwny ten festiwal. A gdzie koncerty, kino, sztuka, wystawy?
1: Nie, no to wszystko tam jest. Przecież to Inside Seaside. 13-14 listopada. Gdańsk, Amber Expo.
3: Plac na rozdrożu. Świat.
4: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Wioletta Myszkowska. 3 lata temu, 7 października, bojownicy Hamasu i palestyńskiego islamskiego dżihadu przekroczyli granicę Strefy Gazy i weszli do Izraela. W ataku terrorystycznym na okoliczne kibuce i festiwal Nowa zabili prawie 1200 osób, w tym ponad 800 cywili, również dzieci. Uprowadzono i przetrzymywano w Gazie ponad 250 osób. Oprócz Izraelczyków byli tam także obywatele innych krajów. Odpowiedzią Izraela był atak na Strefę Gazy, którego celem miało być odbicie zakładników i zniszczenie Hamasu. Kolejne miesiące, które przerodziły się w lata, to doniesienia o zniszczeniach w Gazie, o burzeniu domów, o głodzie, o ofiarach wśród palestyńskich cywilów, w tym ofiarach śmiertelnych. Dokładna liczba nie jest ustalona i być może nigdy nie będzie. Na ten moment mowa o dziesiątkach tysięcy osób, z czego ponad 20 tysięcy to dzieci. Donoszono o eskalacji przemocy ze strony izraelskich osadników na zachodnim brzegu wobec Palestyńczyków. Izraelskie osadnictwo na tych terenach, według zapisów prawa międzynarodowego, jest uznawane za nielegalne. W końcu w debacie publicznej pojawiły się oskarżenia wobec strony izraelskiej o popełnianie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Zarzut wobec władz izraelskich oraz izraelskich sił bezpieczeństwa o popełnianie ludobójstwa pojawił się na przykład w raporcie Komisji Śledczej ONZ. Zaczęło się pojawiać też coraz więcej głosów poparcia dla Palestyńczyków i niepodległej Palestyny. W ciągu tych 3 lat wydarzyło się wiele innych rzeczy i nie uda nam się dzisiaj opowiedzieć o wszystkim. Ale wrócimy do dnia 7 października 2023 roku oraz do tego, co wydarzyło się i wcześniej, i później. Reporter Faktów TVN Jacek Tacik opowie o izraelskich zakładnikach oraz o tym, dlaczego Hamas i palestyński islamski dżihad przeprowadzili ten atak. Jak Izraelczycy oceniają działania swojego rządu? Czy jest jeszcze miejsce dla głosów nawołujących do porozumienia? W drugiej części audycji porozmawiamy z dziennikarzem izraelskiej gazety Haaretz, Gideonem Lewim, który od 4 dekad relacjonuje wydarzenia na zachodnim brzegu i w Strefie Gazy, również krytykując działania izraelskiego rządu na terenach palestyńskich. Opowie o tym, co Izraelczycy wiedzą o Palestyńczykach, a Palestyńczycy o Izraelczykach, o tym, jak zmienił się Izrael po 7 października, o tym, w jakim Izraelu dorastał, o ideach, które go ukształtowały i spotkaniach z Palestyńczykami, które go zmieniły, oraz o tym, dlaczego za jedno z największych zagrożeń uważa dehumanizację. Audycję wydaje Roma Leszczyńska. Ze względu na opis drastycznych wydarzeń zastrzegamy, że jest to audycja dla dorosłych odbiorców.

0: W studiu jest z nami Jacek Tacik, reporter Faktów TVN i autor książki Koniec świata na południe od Tel Awiwu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kim jest w społeczeństwie izraelskim, albo dla społeczeństwa izraelskiego, kibucnik?
1: Z perspektywy obecnych czasów to osoba o liberalnych poglądach, która prawie na pewno nie głosuje na Benjamina Netanyahu i żadnych jego skrajnie prawicowych koalicjantów. To osoba, która mieszka daleko od dużych miast, albo na południu Izraela, przy Strefie Gazy, albo na północy. To osoba, która myśli zupełnie inaczej o Izraelu, jako o kolektywie, powiedzmy, takim socjalistycznym. Kibuce te obecne różnią się od tych z czasów powstania Izraela, z czasów Dawida Ben-Guriona, czyli założyciela tego kraju, ale jest to kolektyw ludzi, którzy wspólnie pracują, mówiąc górnolotnie, dla lepszego jutra. Z perspektywy czasów sprzed 7 października 2023 roku, to taka osoba, która chciałaby, żeby obok Izraela powstało niepodległe państwo Palestyna, bo to by oznaczało, że w końcu na tym terenie zapanuje pokój. Ale tak było przed 7 października.
0: 7 października, atak Hamasu właśnie na tę grupę w społeczeństwie izraelskim, która jest Palestyńczykom, nie Hamasowi, żeby było jasne, Palestyńczykom przychylna.
1: To są sąsiedzi, którzy w pewnym sensie żyją obok siebie, w przenośni i dosłownie. Dosłownie dlaczego? Bo wielu Palestyńczyków ze Strefy Gazy pracowało w przygranicznych kibucach. Zarabiało tam pieniądze. Wiele razy ci kibucnicy, mieszkańcy tych kibuców domagali się lepszych praw dla tych Palestyńczyków pracujących w Izraelu. Domagali się dla nich wyższych pensji. Niejednokrotnie udawało się to uzyskać w lokalnych społecznościach. I dla tych ludzi, mieszkańców kibuców, 7 października był szokiem, bo z jednej strony to był atak Hamasu, islamskiego dżihadu, ale z drugiej to był atak ich sąsiadów. Tych ludzi, którzy doskonale wiedzieli, jak kibuce funkcjonowały, gdzie znajdowała się zbrojownia, w której ulokowano broń, gdzie mieszkał przywódca danego kibucu, gdzie mieszkały dzieci z rodzicami itd., itd. Gigantyczny szok, który zupełnie zmienił ich sposób myślenia na temat Palestyny, Gazy i w ogóle przyszłości tego regionu.
0: Wiemy, że Hamas nie wiedział, przynajmniej takie mamy relacje, że oni nie wiedzieli, że natkną się na festiwal Nowa. Czyli festiwal, na którym Izraelczycy się bawili kilka kilometrów bodaj od granicy ze Strefą Gazy. Ale pojawiło się takie stwierdzenie, że wiedzieli, że trafią na kibuce. Więc stąd pytanie, czy oni wiedzą, kim są kibucnicy i jakie mają nastawienie do Palestyny i Palestyńczyków, bądź mieli.
1: Pytanie, czy to było istotne z ich perspektywy. Wydaje mi się, że z perspektywy Palestyńczyków, którzy walczą o niepodległość swojego kraju, to są pewnego rodzaju niuanse. Czy ktoś jest bardziej liberalny w Izraelu, czy bardziej skrajnie prawicowy, czy wspiera Palestynę, czy wręcz przeciwnie. To są pewnego rodzaju niuanse. Yahya Sinwar, czyli szef Hamasu w Strefie Gazy, który przygotował uderzenie na Izrael z 7 października, walczył tak naprawdę z rządem Benjamina Netanyahu. On był jego wrogiem, on był jego celem. Uderzenie w południe Izraela było najbardziej logicznym uderzeniem. No, kibuce były najbliżej granicy ze Strefą Gazy, więc ten cel wydawał się dosyć naturalny. Chociaż Yahya Sinwar i Hamas w Strefie Gazy zamierzali uderzyć nawet bardziej w głąb kraju. Tak jak wspomnieliśmy, Hamas natknął się na festiwal muzyczny Nowa i w pewnym sensie ci młodzi ludzie, którzy zginęli 7 października, zatrzymali hordy hamasowców, które zamierzały dotrzeć do kolejnych miast bardziej na wschód Izraela. I w tym sensie być może, to już przypuszczenia, udało się oszczędzić wielu Izraelczyków, którzy zginęliby po prostu w kolejnych miastach, które znajdowały się bardziej na wschód od Strefy Gazy.
0: Dotarłeś na południe do kibuców, które Nir Oz na przykład odwiedzałeś już wcześniej. Co zastałeś na miejscu?
1: W Niros pierwszy raz byłem w 2019 roku na zaproszenie Aleksa Danciga, polsko-żydowskiego historyka, który robił fenomenalną pracę, mówiąc górnolotnie, budował mosty pomiędzy naszymi społeczeństwami. Odwiedziłem go, abyśmy porozmawiali na temat ustawy o IPN-ie. Mówiąc pokrótce, ustawy, którą przygotował rząd PiS-u, która miała umożliwić karanie osoby, które sugerowałyby, że Polacy są współwinni Holokaustowi. Ustawa szybko upadła, PiS się z niej wycofał. Doszło do gigantycznej dyplomatycznej wojny pomiędzy Izraelem a Polską. W 2019 roku, tak naprawdę nie wiedziałem, że to Nir Oz. Aleks Dancik oprowadził mnie po kibucu, pokazał, gdzie mieszka, byliśmy w jego domu, pokazał, gdzie jest mensa, czyli stołówka. I w 2023 roku, kilka dni po 7 października, kiedy znalazłem się w tym miejscu, nie poznałem tego kibucu. Spalone domy, unoszący się taki gęsty, smolisty dym, ciężko było oddychać. Wiele domów zostało spalonych. Na ścianach budynków krew, na łóżkach małych dzieci jeszcze świeża krew, na stołach w różnych domach, tych, które nie zostały spalone, niedokończone śniadania, niedokończona kawa, niedokończona herbata. Z murów, a dokładnie ze ścian, patrzyły na nas zdjęcia właścicieli domów, jeszcze uśmiechnięte twarze ojców, matek,

0: że nie zginął w czasie ataku Hamasu islamskiego dżihadu na Nir Oz. Najprawdopodobniej, tak uważali jego synowie, kiedy zorientował się, że coś się działo w kibucu, postanowił wyjść przed dom i się poddał. Dopiero po kilkunastu dniach dowiedzieliśmy się, a nawet po kilkudziesięciu dniach dowiedzieliśmy się, że Alex Danzig przeżył i że został porwany do Strefy Gazy. I ktoś z rodziny Danziga po kilku dniach zadał mi, wydawało mi się dosyć dziwne pytanie, czy zauważyłem sandały Alexa Danziga. A ja zwróciłem na nie uwagę i mówię, że tak, przed domem, takie zniszczone, brązowe, zniszczone, sfatygowane sandały. I usłyszałem w słuchawce telefonu, jak jeszcze byłem w Izraelu, taki oddech pewnego szczęścia. To dobrze. To znaczy, że Alex Danzig ma na sobie te nowe sandały, czyli nie jest boso. A to już dużo znaczyło, że został porwany do Strefy Gazy w butach. Bo różne osoby różnie były porywane. W piżamach, bez butów.
1: Różne były te historie. 251 uprowadzonych Izraelczyków do, nie tylko Izraelczyków, do Strefy Gazy. Te historie są różne. W tych pierwszych dniach, tygodniach wiedzieliśmy, co się wydarzyło. Natomiast dokładna sytuacja tonęła czasami gdzieś w szumie informacyjnym. Były nagrania Hamasu, które trafiły do sieci, które sami zresztą opublikowali. Oczywiście wiemy też, że bardzo dużo treści na ten temat pojawiało się w mediach społecznościowych, też dezinformujących, wprowadzających w błąd. Co z tego zostało? Co wiemy na pewno? Jakie są fakty? Jaki był przebieg tych wydarzeń?
0: Bardzo dużo wiemy, ale jeszcze więcej wiedzielibyśmy, gdyby Benjamin Netanyahu, tak jak chcą rodziny porwanych lub zabitych, zgodziłby się na powołanie niezależnej komisji do spraw wyjaśnienia tego, co wydarzyło się 7 października 2023 roku. Netanyahu konsekwentnie powtarza nie, bo zdaje sobie sprawę, że ta komisja byłaby jego polityczną śmiercią, a za chwilę wybory.
1: Całkiem niedługo. A społeczeństwo się domaga powołania tej komisji chyba od samego początku, prawda?
0: Nie ulega wątpliwości, że 7 października to jest najczarniejszy dzień w historii tego wciąż młodego kraju i do 7 października doszło na politycznej warcie Benjamina Netanyahu. To go zawsze będzie obciążać, niezależnie od tego, czy ta komisja powstanie, czy nie. Gdyby powstała, znalibyśmy szczegóły tych wydarzeń. Wiemy, że Hamas na kilka tygodni przed atakiem bardzo blisko granicy z Izraelem w Strefie Gazy wybudował pewnego rodzaju makiety kibuców, niemal jeden do jednego, w których ćwiczył potencjalny atak. Te informacje były zgłaszane przez żołnierki z bazy Nahal Oz, które obserwowały z pewnej odległości to, co dzieje się w Strefie Gazy. Wiemy, że minister do spraw bezpieczeństwa Itamar Ben-Gwir na chwilę przed atakiem przeniósł część żołnierzy spod granicy ze Strefą Gazy na zachodni brzeg, tak aby pilnowali tam żydowskich osadników, którzy krok po kroku odbierali ziemię Palestyńczykom. Mamy wiele takich sygnałów, że Benjamin Netanyahu zignorował możliwe sygnały o potencjalnym ataku Hamasu na Strefę Gazy. A wiemy, że około godziny 6:30 w sobotę, podczas szabatu, w stronę Izraela poleciały rakiety ze Strefy Gazy. To pewnie jeszcze nikogo nie dziwiło. Tak się działo wielokrotnie. Izraelczycy w tamtej części kraju byli do tego przyzwyczajeni. Ale chwilę później zaczęły pojawiać się informacje o terrorystach, którzy wtargnęli do kraju, do kibuców, do przygranicznego miasta Sderot. Ale to też jeszcze nie wywoływało gigantycznej paniki. Mieszkańcy różnych kibuców, Beri czy właśnie Nir Oz, w swojej korespondencji na WhatsAppie uważali, że do ich wiosek, osad wtargnęło dwóch, trzech, czterech terrorystów, hamasowców. I będzie bardzo łatwo ich wyeliminować. To też nie robiło na nich żadnego wrażenia. Ale po pewnym czasie okazywało się, że w kibucach było od kilkudziesięciu do kilkuset członków Hamasu czy islamskiego dżihadu. Okazywało się, że hamasowcy przejęli Sderot, że wtargnęli do komendy policji, że rozpoczęła się obława na izraelskich policjantów, a izraelskiego wojska nie było. I kiedy żołnierze IDF-u wkraczali do kibuców, tam nie było ani jednego Palestyńczyka. Oni de facto nie musieli już z nikim walczyć, bo i Hamasowcy,

0: Palestyńczycy, także cywile palestyńscy, zdążyli zabrać to, co chcieli i mieli, i wrócić do swoich domów.
1: Byli też porwani żołnierze oczywiście, ale to byli żołnierze, którzy służą na tych terenach.
0: Przy granicy ze Strefą Gazy. Oni byli zupełnie zaskoczeni. Jeszcze raz, to był szabat. Wielu z żołnierzy było w tym czasie w domach. Yahya Sinwar doskonale wiedział, kiedy uderzyć. Najbardziej newralgiczny dzień tygodnia w Izraelu to jest właśnie sobota.
1: I w tym wszystkim uprowadzeni ludzie. Te relacje są różne. Niektórzy z nich byli traktowani bardzo źle, przemocowo. Jakie tutaj masz przykłady tych opowieści?
0: Pamiętam taką scenę po listopadzie, czyli po pierwszym zawieszeniu broni pomiędzy Izraelem a Hamasem. Patrzyliśmy na ekrany telewizorów, my dziennikarze, ale także Izraelczycy, jak pierwsi, najstarsi izraelscy zakładnicy i najmłodsi, dzieci, wracali do swoich domów. Widzieliśmy surrealistyczne sceny, gdy hamasowcy przebrani w maskach, w swoich mundurach, na przykład prowadzili pod rękę starszą kobietę. Pamiętam, Lifshitz się nazywała, obywatelka naszego kraju. Bardzo surrealistyczne zdjęcia. Starali się być uprzejmi, karmili ją orzeszkami, dawali jej wodę. I później ta kobieta już w szpitalu w Izraelu zgodziła się na zorganizowanie niewielkiej konferencji prasowej, na której powiedziała, że terroryści bardzo dobrze nas traktowali. To zdanie wywołało gigantyczny krzyk sprzeciwu, przede wszystkim ze strony rządu Benjamina Netanyahu, także ze strony dużej części izraelskich mediów, bo szło pod prąd narracji izraelskiej, że Hamas to źli terroryści, którzy chcą tylko zabijać naszych ludzi. Ale w tym, co powiedziała ta kobieta, był pewien, jakby to powiedzieć, pewien spryt. Cały czas w Strefie Gazy znajdował się jej mąż. I ona wiedziała, że jeżeli skrytykuje Hamas publicznie, to może oberwać jej mąż. Swoją drogą dziennikarz, były dziennikarz, który bardzo angażował się w sprawę propalestyńską, także związany z naszym krajem. Mogę tylko dodać, że nie przeżył tej wojny i nie wrócił żywy ze Strefy Gazy. Warto też dodać, że wielu z tych izraelskich zakładników spędzało wszystkie godziny, wszystkie te dni, rok, dwa ze swoimi oprawcami. No i chcąc, nie chcąc, musieli się poznać. Nie chcę powiedzieć zaprzyjaźnić, broń Boże nie, ale w jakiś sposób stworzyć jakąś taką więź, która przetrwała.
1: No jest historia na przykład Miszem, która gotowała. Wspomniała właśnie, że kiedyś się zaoferowała, że zrobi jakiś posiłek.
0: Jedni byli, stali się gosposiami domów, to znaczy sprzątali, gotowali. Inne kobiety uczyły angielskiego, małe dzieci w rodzinach.
1: Natomiast jest też bardzo dużo historii o przemocy.
0: Przemocy seksualnej.
1: Również.
0: Wiele osób mówi o izraelskich zakładnikach, którzy wyszli. Coś o tym mówiło, ale nie wszystko. To są gigantyczne traumy. Pamiętajmy, że wiele osób, wielu zakładników izraelskich, w tym Alex Danzig, którzy trafili do niewoli, którzy mieli odzyskać wolność, nigdy tej wolności nie odzyskali. I tu warto podkreślić rolę i polskiego rządu, ale także Pałacu Prezydenckiego i prezydenta Andrzeja Dudy, którzy razem i rząd, i Pałac Prezydencki bardzo zaangażowali się w próbę uwolnienia dużej części izraelskich zakładników, w tym Alexa Danziga. To było jeszcze ważne z drugiego powodu. Izrael chciał pokazać światu, że Hamas zaatakował nie tylko Izrael, ale cały świat. Czyli Izraelowi zależało, żeby w Gazie byli zakładnicy z obywatelstwem nie tylko izraelskim, ale z obywatelstwem także innych krajów. To my im dawaliśmy jako Polska. Co w zamian? Strefa Gazy kilka dni już po ataku była więzieniem zupełnie bez wyjścia. To znaczy Izrael zablokował wszystkie przejścia. Przejścia ze Strefy Gazy do Izraela, ale także przejście ze Strefy Gazy do Egiptu.
1: A tam też Egipcjanie blokowali to przejście.
0: Ale pierwszą barierę stanowili Izraelczycy, którzy weszli do Rafah. W Strefie Gazy znajdowali się obywatele, palestyńscy obywatele Polski. czyli Palestyńczycy z polskim obywatelstwem, ale także ich polskie żony. Mówimy o kilkunastu, kilkudziesięciu osobach. I polski rząd robił wszystko, żeby te osoby ewakuować. Izrael się na to nie zgadzał. I Siewiera z dokumentem potwierdzającym obywatelstwo Aleksa Dancika, czyli Izraelczyka, chciał zmusić Izraelczyków, żeby także wypuścili polskich obywateli ze Strefy Gazy. To się w końcu, po wielu staraniach i po wielu tygodniach, udało. Wracając do samych izraelskich zakładników, Aleks Dancik był tym pierwszym, ale dzień po dniu, tydzień po tygodniu, kolejne osoby, kolejni zakładnicy otrzymywali potwierdzenie polskiego obywatelstwa. I taka historia, o której napisałem w książce i która bardzo zapadła mi w pamięć, dotyczyła młodego chłopaka, Jotama Haima, jednego z izraelskich zakładników, któremu razem z dwoma innymi mężczyznami udało się uciec z niewoli Hamasu, ale błąkali się po Strefie Gazy, a dokładnie po mieście Gaza. Izraelska bomba spadła na dom, w którym byli przetrzymywani. Hamasowcy zginęli, oni uratowali się i błąkali się po Strefie Gazy. I traf chciał, wydawało się, że to będzie szczęśliwe zakończenie, że pewnego dnia natknęli się ci Izraelczycy na IDF, na izraelskie wojsko. Byli przeszczęśliwi, że ich horror, dramat w końcu się kończy. Rozebrali się do spodenek, do majtek, wywiesili białą flagę, żeby pokazać, że mają dobre zamiary, że nie są terrorystami. Krzyczeli po hebrajsku, że są byłymi zakładnikami. I krok po kroku szli w stronę izraelskiej armii. Padły dwa strzały. Koledzy Jotama Haima zginęli na miejscu. Padł kolejny strzał. Jotam Haim złapał się za rękę, krwawił. Udało mu się wczołgać do pobliskiego domu i jeszcze raz przeraźliwie krzyczał, że jest Izraelczykiem. Żeby nie strzelali. Usłyszał, żeby wyszedł z podniesionymi rękoma, że nic mu nie grozi. I kiedy wyszedł, padł ostatni strzał. Jotam Haim nie żył. Trzy dni przed jego śmiercią jego matka była w Tel Awiwie, w polskiej ambasadzie i odebrała dokumenty potwierdzające posiadanie polskiego obywatelstwa przez Jotama Haima.
1: To jeśli chodzi o izraelskich zakładników. Sytuacja rozwijała się tygodniami, miesiącami. W pewnym momencie pojawiły się oskarżenia nie tylko o traktowanie Palestyńczyków w ramach zbiorowej odpowiedzialności za czyn Hamasu. Pojawiły się oskarżenia wobec konkretnych osób oczywiście, bo oskarżenie o ludobójstwo to jest oskarżenie nie narodu, tylko konkretnych osób. Nie tylko o zbrodnie wojenne, ale o ludobójstwo właśnie. Zaczęły do nas docierać obrazy z Gazy. W całej tragedii 7 października dostaliśmy informacje o tragedii również w Gazie przez społeczeństwo izraelskie. Jak oceniane są decyzje rządowe w tej kwestii?
0: Co do zasady, społeczeństwo izraelskie interesowało się Strefą Gazy do 13 października 2025 roku, czyli do formalnego zakończenia wojny, albo inaczej, do uwolnienia ostatnich izraelskich zakładników. W momencie, kiedy Izraelczycy wrócili ze Strefy Gazy i nie było tam już żadnego obywatela tego kraju, to zainteresowanie społeczeństwa izraelskiego Gazą zmniejszyło się do zaledwie kilku procent. Niewielka grupa Izraelczyków śledzi w internecie to, co jeszcze dzieje się w Strefie Gazy. Izraelczycy przejmowali się, co jest też oczywiste w tej sytuacji, losem swoich współobywateli. No ale nie wszyscy. To było drugie porozumienie pomiędzy Hamasem a Izraelem. To był 2024 rok, początek, kiedy wiadomo było, że Donald Trump wraca do Białego Domu. Wtedy Hamas, trochę próbując przypodobać się nowemu prezydentowi, zgodził się na zawieszenie broni i na wymianę izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów osadzonych w izraelskich więzieniach. Benjamin Netanyahu został wręcz zmuszony przez przyszłego amerykańskiego prezydenta do zawieszenia broni. Ale na przykład Itamar Ben-Gwir, jego koalicjant, nie zgadzał się z tą decyzją. I on wyszedł na kilka tygodni z rządu, bo uważał, że porozumienie jest szkodliwe dla Izraela, że Hamas zdąży się przegrupować i on uważał, że należy dalej bombardować centymetr po centymetrze palestyńską enklawę. To zostało odebrane przez dużą część społeczeństwa izraelskiego jako zgodę na zabicie izraelskich zakładników. Bo pamiętajmy, i tego dalej nie wiemy, ilu takich izraelskich zakładników zginęło z powodu izraelskich bomb zrzucanych na Strefę Gazy. Nie było wątpliwości, że ta skrajna część koalicji rządowej Izraela chciała zrównać z ziemią Strefę Gazy. Zresztą oni o tym mówili oficjalnie. Yoav Gallant, już były minister obrony narodowej, mówił o Palestyńczykach z Gazy, że to są ludzie, zwierzęta. Rozmawialiśmy na początku na temat samych kibucników. Pamiętam wypowiedź jednego z nich już po 7 października. On powiedział do kamery izraelskiej telewizji, że chce, żeby izraelskie wojsko wybiło nawet ryby w Strefie Gazy. Że tam ma nic nie zostać za to, co Palestyńczycy zrobili Izraelczykom 7 października. Była gigantyczna nienawiść i ona zresztą utrzymuje się do dzisiaj. To otworzę nawias, bo za chwilę wybory. Dzisiaj żadna, czy prawie żadna polityczna siła w Izraelu nie zapowie, że utworzy koalicję rządzącą, rządową z partiami arabskimi. Bo to byłoby polityczne seppuku.
1: No to chyba ciekawe, bo bez nich tej koalicji...
0: Może nie być.
1: Może nie być.
0: Sentyment jest taki, że w Gazie są tylko terroryści i trzeba ich likwidować. Zresztą to, co też słyszało się na ulicach Izraela, że Strefa Gazy była mała i tam praktycznie każdy kibicował Hamasowi i każdy kibicował islamskiemu dżihadowi. Też w izraelskich mediach mało się mówi na temat tego, co dzieje się w Strefie Gazy. To z naszej perspektywy wydaje się rzecz istotna, natomiast perspektywy samych Izraelczyków no już nie za bardzo. Dzisiaj, tak jak żadna partia nie powie o chęci współpracy z partiami izraelskimi, arabskimi, tak żadna dzisiaj partia nie powie o jakimś szerszym planie pokojowym z Palestyną. To było teoretycznie możliwe do 7 października, ale po 7 października już nie. 7 października jest pewnego rodzaju nowym mitem założycielskim dla tego wciąż młodego państwa, który albo już, albo za chwilę zacznie zastępować i wypierać mit założycielski związany z II wojną światową i z Holokaustem. Holokaust był przede wszystkim traumą Żydów europejskich. Nie do końca był zrozumiały dla Żydów z Afryki Północnej czy chociażby z Bliskiego Wschodu. Natomiast 7 października dotyka wszystkich Izraelczyków. I co więcej, wydarzył się blisko. Dzisiaj, kiedy pojedzie się w miejsce festiwalu Nowa, jest zawsze tam mnóstwo autokarów, turystów z całego świata, ale także z Izraela, którzy przyjeżdżają na to miejsce, oglądają morze fotografii młodych ludzi, którzy zginęli w tamtym miejscu. Jest to miejsce pamięci. To jest zupełnie nowa trauma 7 października dla Izraelczyków i ona na nowo opisze ten kraj. Kraj, który skręca coraz bardziej na prawo. Być może, gdyby nie 7 października, zupełnie inaczej wyglądałaby sytuacja polityczna, ale także społeczna w samym Izraelu.
1: Wspomniałeś o tym, że politycznie kraj skręca na prawo. Co z tymi osobami, które nadal szukają porozumienia z Palestyńczykami jako narodem?
0: Przyznam się szczerze, że moi znajomi, którzy mieli poglądy bardziej liberalne i szukali jakiegokolwiek porozumienia, zmienili swoje nastawienia. Sam chciałbym spotkać jakąś osobę, która wyłożyłaby mi dokładnie, jak miałaby wyglądać przyszłość i Palestyny, i Izraela. I nie mówię o naukowcach, dziennikarzach, mówię o takich przeciętnych Izraelczykach. Oni dzisiaj przede wszystkim chcą mieć poczucie bezpieczeństwa, a tego poczucia nie ma. Z jednej strony jest niebezpieczeństwo ataku ze strony Iranu, dalej libańskiego Hezbollahu czy jemeńskich Hutich. Z drugiej strony jest niebezpieczeństwo wysłania swoich dzieci na front. Do Gazy, do Libanu. Wielu moich znajomych wyjeżdża z Izraela, bo jak mówią, tam się nie da żyć. Już nie mówiąc o inflacji, nie mówiąc o cenach, ale o ciągłym, permanentnym zagrożeniu. Edgar Keret, z którym niedawno rozmawiałem, izraelski pisarz, mówi, że to państwo, które funkcjonuje w trybie PTSD. Państwo, które jest narażone przynajmniej w mediach jak na razie i od polityków na ciągłe obrazy, zdjęcia z 7 października. Politycy celowo nie dają możliwości wygaśnięcia tych emocji z 7 października, tylko je podsycają, no bo na tym się robi politykę. I w takich warunkach naprawdę trudno żyć. sama wojna w Strefie Gazy, ona się tli. Ta wojna się nie zakończyła. To, co najbardziej mnie boli w kontekście izraelskiego rządu i dziennikarzy, to to, że Izrael zamknął granice Strefy Gazy dla niezależnych dziennikarzy, dla niezależnych mediów. W 2014 roku, kiedy relacjonowałem wojnę pomiędzy Hamasem a Izraelem, izraelska armia i izraelski rząd wpuszczali dziennikarzy. Przekroczyłem część izraelską w drodze do Strefy Gazy. Znalazłem się na tak zwanej ziemi niczyjej. Tam prowadzi taka wiata, naziemny tunel, bym powiedział, kręty w kierunku Strefy Gazy. Udało nam się przejść tę drogę i dopiero po stronie palestyńskiej w Strefie Gazy drogę zablokowali nam członkowie Hamasu i nas nie wpuścili. To był 2014 rok. W 2023, 4, 5 i 6 to Izrael mówi nie. Nie wpuścimy was do Strefy Gazy. A proszę mi wierzyć, stawałem na uszach, żeby dostać się do tej palestyńskiej enklawy. Rozmawialiśmy i z IDF-em, i w MSZ-cie, w komórce odpowiedzialnej za kontakty polsko-izraelskie. I zawsze słyszałem ten sam argument. Robimy to dla waszego bezpieczeństwa. Tylko znowu, w czerwcu 2025 roku byłem w Tel Awiwie podczas wojny 12-dniowej z Iranem, kiedy bomby spadały w centrum miasta. I tam naprawdę ginęli ludzie. Ja takich obrazków, zdjęć nigdy wcześniej na żywo nie widziałem, żeby Izrael był zaatakowany. W marcu tego roku także byłem 3 tygodnie w Izraelu, kiedy Iran bombardował Tel Awiw i Jerozolimę. No i wtedy izraelski rząd i IDF wpuszczało dziennikarzy. Czyli skoro nie chcą, żeby dziennikarze zobaczyli Strefę Gazy, to znaczy, wniosek nasuwa się sam, chcą coś ukryć.
1: To zapytam jeszcze, jeśli chodzi o ten krajobraz mediów izraelskich, ale też społeczeństwa izraelskiego. Kim na tym firmamencie jest Gideon Lewi?
0: Dziennikarz Haaretz, medium, gazety, portalu, który jest bardzo problematyczny dla Benjamina Netanyahu i jego koalicji. Wielokrotnie Benjamin Netanyahu na różne sposoby próbował uciszyć dziennikarzy Haaretz. Kilka tygodni temu niezidentyfikowany sprawca wybił cegłą, kamieniem szklane drzwi do redakcji tej gazety, tego portalu. Jest to gazeta, portal, medium centrolewicowy, który cały czas uważa, że Benjamin Netanyahu i jego polityka jest bardzo szkodliwa dla Izraela. I nie chodzi tylko o kwestię dotyczącą Palestyny i kwestii dotyczącej bezpieczeństwa. Przypomnijmy sobie, co działo się w lipcu jeszcze 23 roku przed atakiem Hamasu. Benjamin Netanyahu postanowił położyć swoją polityczną łapę na sądownictwie. Haaretz tej polityce Benjamin Netanyahu dotyczącej praworządności, ale także kwestii dotyczącej Palestyńczyków zawsze się sprzeciwiał. No i ma wielu wrogów w społeczeństwie, które jest coraz bardziej prawicowe. Benjamin Netanyahu chciałby ją zamknąć. Na razie się utrzymuje, jest takim głosem, ja bym powiedział, trochę rozsądku. Ale jest to głos coraz cichszy i reprezentujący coraz mniejszą część społeczeństwa.
1: Był z nami Jacek Tacik, reporter Faktów TVN i autor książki Koniec świata na południe od Tel Awiwu.
0: Bardzo dziękuję.

0: Gideon Lewi w latach 70. był asystentem i rzecznikiem byłego premiera Izraela Shimona Peresa, ale o wiele lepiej znany jest jako dziennikarz gazety Haaretz. Pracuje tam od 82 roku. Pisał relacje z Gazy i Zachodniego Brzegu, nierzadko krytykując politykę rządu izraelskiego i okupację tych terenów. Nie podważa terrorystycznego charakteru działań Hamasu. Dostawał nagrody dziennikarskie, w tym jedną z najważniejszych w Izraelu, Nagrodę Sokolowa, oraz te przyznawane przez Organizację Praw Człowieka. Jednocześnie był oskarżany o zdradę kraju czy brak empatii dla własnego narodu. Co ma do powiedzenia dzisiaj? Najpierw zapytałam go, co pamięta z 7 października 2023 roku i czy myślał wtedy o tym, jak to wydarzenie zmieni Izrael.
1: I couldn't believe to what I see and what I hear. And I've even for a moment, only for a moment, had the image of the Berlin Wall falling.
2: Nie mogłem uwierzyć w to, co widzę i słyszę. Przez jedną chwilę miałem przed oczami obraz upadającego muru berlińskiego i tysięcy ludzi przechodzących przez niego. Oczywiście to było zanim dowiedziałem się o masakrze i przemocy, ale to była moja pierwsza reakcja. Następnego dnia pojechałem na południe. To były najstraszniejsze sceny, jakie kiedykolwiek widziałem. Krew była wszędzie, wciąż świeża. Nie było już ludzkich ciał, ale wciąż było pełno zabitych zwierząt. Zapach śmierci był wszędzie. Byłem w kibucach, byłem na terenie, na którym odbywała się impreza. Tam było jeszcze gorzej, bo na barze wciąż stały drinki, których nigdy nie wypito. Naprawdę trudno to opisać. To było straszne. Samochody ustawione wzdłuż drogi, setki z nich spłonęły. Straszne. A później był taki moment, w którym uświadomiłem sobie skalę operacji odwetowej w Gazie i zobaczyłem, że wszyscy są do niej nastawieni bardzo entuzjastycznie. I kiedy zdałem sobie sprawę, jak okropna jest sytuacja w Gazie, to był moment, w którym zrozumiałem, że Izrael się zmieni.
0: Gideon Lewi urodził się 73 lata temu w Tel Awiwie. Widział, jak zmienia się jego młody wtedy kraj, a on zmieniał się i dorastał razem z nim. Co ukształtowało jego osobiście? Co go zmieniło?
1: So I was brought up in the 60s. And I was born in 53.
2: Wychowałem się w latach 60., a urodziłem się w 53 roku, 8 lat po zakończeniu II wojny światowej. Tel Awiw był pełen ocalałych z Holokaustu. Atmosfera była zupełnie inna. Nie możemy sobie jej dzisiaj wyobrazić. W takiej atmosferze można było być właściwie tylko żydowskim, izraelskim patriotą i nacjonalistą, ponieważ nasi rodzice, nasi sąsiedzi, wszyscy byliśmy wciąż bardzo ciężko doświadczeni traumą i lękami. System edukacji, rodziny i oczywiście media, wszyscy zostaliśmy powołani do budowania nowego państwa i społeczeństwa. Było tu wiele języków, kultur. Było to niemałe zadanie. Na tym etapie istniał pewien konsensus. Prawie wszyscy, może z wyjątkiem kilku rodzin komunistów, do których nie należałem, które przybyły do Palestyny z twojego i innych krajów, uważali, że jesteśmy Dawidem otoczonym Goliatami. Jesteśmy tymi małymi, nielicznymi. Zawsze jesteśmy sprawiedliwi i oczywiście jesteśmy ofiarami. Tak na to patrzyłem przez wiele, wiele lat. Nikt nie słyszał o palestyńskiej nakbie. Słowo nakba usłyszałem po raz pierwszy, gdy miałem bodaj jakieś 20 lat.
1: Nobody heard about the Palestinian nakba. The word nakba I just heard maybe the first time when I was 20 or something. Nobody asked where are the people from the ruins along the roads, in the cities, outside the cities, the villages.
2: Nikt nie pytał, gdzie są ludzie z tych ruin, miast i wsi, co się z nimi stało, dlaczego odeszli i dlaczego nie mogą wrócić do swoich domów. Te pytania w ogóle się nie pojawiały. Mówiono nam, że wszyscy byli wrogami. To oni wybrali ucieczkę, więc to ich problem i tyle. A my w ogóle się tym nie przejmowaliśmy. Nie czuliśmy się z tym źle. Palestyńczycy po prostu nie istnieli. Na pewno znasz tę ideę ludzi bez ziemi, którzy przybyli do ziemi bez ludzi. Wszyscy mniej lub bardziej w to wierzyliśmy. Tak, były tu jakieś plemiona, ale nikt nie myślał o tym, że ta ziemia była zamieszkana, że były tu piękne wioski, rolnictwo, miasta, rybacy i wiele, wiele innych rzeczy. Tego wszystkiego w ogóle nie byliśmy świadomi. Myśleliśmy tylko o pustyni, która rozkwitła, kiedy przyszli tu Żydzi. Taki właśnie sposób myślenia mi wpojono i było bardzo, bardzo jasne, że syjonizm jest jedyną ideologią, która jest akceptowalna. Do dziś tak jest, nawiasem mówiąc. Takie było podejście.
0: Co w ówczesnym kontekście mogło być zrozumiałe.
1: Absolutely, absolutely. Except of one thing. You cannot ignore the other. You cannot deny his existence. And Zionism from the beginning denied their existence.
2: Absolutnie, z wyjątkiem jednej rzeczy. Nie można ignorować tego drugiego. Nie można zaprzeczyć jego istnieniu. A syjonizm od samego początku zaprzeczał ich istnieniu, ich prawom, ignorował ich. I to jest niedopuszczalne. Cała reszta? Pewnie. Ale trzeba mieć świadomość, że istnieje inny naród, który żyje na tej ziemi od wieków i ma co najmniej takie same prawa. Temu nie można zaprzeczyć. A syjonizm odmawiał Palestyńczykom praw narodowych do tej ziemi. I tak jest do teraz. Tak więc stawienie temu czoła to proces. Ja zacząłem, zupełnym przypadkiem, podróżować na terytoria okupowane. Najpierw na zachodni brzeg, a potem do Gazy jako dziennikarz. Nie ze specjalną misją, nie co tydzień czy codziennie, ale co jakiś czas. Stopniowo zdawałem sobie sprawę, że okupacja definiuje Izrael i nie ma prawie nikogo, kto mógłby opowiedzieć historię tej okupacji. Aby ją relacjonować, poświęciłem całą swoją karierę. Ale to był proces. Nie było tak, że pewnego dnia zobaczyłem światło albo ciemność. Nie.
1: But it was a process. It was not one day I saw the light or I saw the darkness. No.
3: You need to see. You need
0: Więc
3: to
0: najpierw
3: face
0: trzeba
3: it.
0: To dostrzec, żeby...
1: And to feel it. And to feel it.
2: Oczywiście. I coś poczuć. Emocje, przynajmniej dla mnie, są bardzo ważne.
1: Emotions, at least with me, are very important.
3: Is there any chance...
0: Jakie są szanse młodego pokolenia Izraelczyków, że dowiedzą się, jaka jest sytuacja Palestyńczyków?
1: Not existing. When I say feel, it's more to get to know the people rather than the places.
2: Nieistniejące. Kiedy mówię o uczuciach, chodzi mi bardziej o poznanie ludzi niż miejsc. Myślę, że w moim przypadku emocje były bardzo silne, ponieważ w przeciwieństwie do większości Izraelczyków odwiedziłem setki, może tysiące domów Palestyńczyków. Wszyscy byli bezpośrednimi ofiarami okupacji, którą relacjonuję od dziesięcioleci, co najmniej raz w tygodniu, od ostatnich 40 lat.
1: Victims of the occupation of all kinds, and I visited, as I said, in thousands of Palestinian homes and
2: Dzisiaj nie ma szans na zdobycie takiego doświadczenia. Do 2000 roku pracowały tu miliony Palestyńczyków. Izraelczycy spotykali się z nimi, chociaż nie były to równe interakcje, bo oni sprzątali nasze ulice, budowali nasze domy. My nie sprzątaliśmy ich ulic i nie budowaliśmy ich domów. Ale dwa ludy się ze sobą spotykały i na wiele sposobów to działało. Przychodzili na nasze wesela, przyjeżdżali tutaj. Izraelczycy jechali tam, na wizyty u dentysty, na zakupy w Ramallach, Dżaninie, Hebronie, Tulkaram. Spotykaliśmy się. W ciągu ostatnich 25 lat coś takiego się nie działo. Oni tu nie przyjeżdżają, a Izraelczycy nie jeżdżą tam. Mały Palestyńczyk, którego dom odwiedziłem, poprosił mnie kiedyś o dowód osobisty, bo nie chciał uwierzyć, że jestem Żydem. To dziecko nigdy nie widziało Żyda bez broni, rozmawiającego z rodzicami w cywilizowany sposób. To się już nie zdarza. Koniec. Całkowite rozdzielenie. Całkowite. Z obu stron, nawiasem mówiąc. Oni nas nie spotykają, my ich nie spotykamy. I to jest bardzo szkodliwe.
1: So this doesn't happen anymore. Finished. Totally disconnection. Totally. In both sides, by the way. They don't meet us, we don't meet them, and this is very harmful.
3: I would like to ask about, for example, Haifa.
0: A Haifa, Nazaret, jak wygląda tam sytuacja przed i po 7 października?
3: Before and after 7th of October.
1: Look, in those places are for me the proof that a one-state solution is a solution.
2: Te miejsca są dla mnie dowodem na to, że rozwiązanie jednopaństwowe to jest jakieś rozwiązanie. Dlatego, że pomimo wszystkich napięć, a napięć jest wiele, a po 7 października mogą one dodatkowo narastać, to działa. Izraelski system opieki zdrowotnej nie stanąłby na nogi bez Palestyńczyków, lekarzy, pielęgniarek i techników. To nie Jugosławia, kiedy Bośniak nie mógł być sąsiadem Serba. To coś innego. I szczerze wierzę, że Izraelczycy i Palestyńczycy mogą żyć razem i żyją razem. Na przykład w Hajfie, jak słusznie zauważyłaś. To chyba najlepszy przykład. Albo w Jerozolimie. Ze wszystkimi problemami oczywiście, ale oni żyją razem. Te sytuacje można byłoby poprawić, ale teraz nie ma dobrej woli po obu stronach. Bez dobrej woli nie da się niczego poprawić.
1: And it can only be improved, but there is no goodwill by both sides right now. No goodwill at all. Without goodwill you cannot improve anything.
3: And what about the Palestinians?
0: A co z Palestyńczykami? Wciąż odwiedza pan zachodni brzeg. Oczywiście nie może pan odwiedzać Gazy. Co z palestyńską młodzieżą?
3: Of course. But what about the Palestinian youth?
1: As far as I can judge, and I can judge less than I can judge about the...
2: O ile mogę cokolwiek na ten temat sądzić, a uważam, że mogę sobie na to pozwolić w mniejszym zakresie niż w przypadku wypowiedzi o izraelskich Żydach, bo częściej jestem wystawiony na to, co piszą czy mówią na przykład w mediach społecznościowych, myślę, że teraz naród palestyński jest zdruzgotany aż do granic możliwości. Młode pokolenie również. Brak ducha walki, brak zainteresowania polityką. Walczą o przetrwanie, w sensie fizycznym. Nie tylko w strefie Gazy, ale teraz także na zachodnim brzegu.
0: Gideon Lewi odnosi się tutaj do doniesień na temat nasilających się od ataku Hamasu aktów przemocy wobec Palestyńczyków dokonywanych przez osadników izraelskich na zachodnim brzegu. Sytuacja nadal jest napięta, mimo potępienia tych ataków również przez część izraelskich polityków i pomimo ogłoszenia zawieszenia broni w Gazie. Oczywiście do rozwiązania, wyciszenia czy załagodzenia tej sytuacji, ograniczenia radykalizacji, potrzeba by było wysiłku na polu politycznym, ekonomicznym, ale zapytałam Gideona Lewiego o kwestie i decyzje związane z ludzkim charakterem i jego kształtowaniem. Co według niego jest największym zagrożeniem, negatywnym czynnikiem, który może wpłynąć na rozwój sytuacji?
1: No, the worst, at least in the Israeli side, and I think the main obstacles are in the Israeli side, not because they are worse than the Palestinians, but because they are much stronger and therefore.
2: Myślę, że główne przeszkody są po stronie izraelskiej. Nie dlatego, że są gorsi od Palestyńczyków, ale dlatego, że są znacznie silniejsi. Potrzeba zmiany to przede wszystkim zmiana u okupanta, a nie u okupowanego narodu. Chodzi mi o to, że nie mamy tu symetrii, więc to okupant musi się zmienić. Tymczasem okupant nie postrzega okupowanych jako ludzi. I to jest główna przeszkoda, a zarazem klucz do zmiany. Dopóki Izrael i Izraelczycy nie będą postrzegać Palestyńczyków jako równych sobie ludzi, żadna kwestia nie może być rozwiązana. To musi być bardzo głęboka zmiana. Istnieją wspaniałe małe grupy, które chronią Palestyńczyków na zachodnim brzegu. Lewicowe. Niektórzy odmawiają służby wojskowej, ale to maleńka mniejszość.
1: And this must be a very deep change. Very charismatic and courageous leadership, Palestinian leadership could make a change.
2: Potrzebne jest też bardzo charyzmatyczne i odważne przywództwo. Palestyńscy przywódcy mogliby dokonać takiej zmiany, jakiej dokonał egipski prezydent Anwar Sadat, kiedy przybył do Jerozolimy pod koniec 1977 roku. W ciągu tygodnia Izraelczycy zmienili swoje nastawienie do Egiptu. W przypadku Izraela i Palestyny jest to oczywiście o wiele bardziej skomplikowane, ale główną przeszkodą jest dehumanizacja. Przez to wszystko się blokuje.
1: You are stuck there. You are blocked. And the main effort should be toward this, but there's no one to lead it, so...
2: Główny wysiłek powinien być skierowany na te kwestie, ale nie ma nikogo, kto by tym pokierował. Więc nie sądzę, aby to się zmieniło na lepsze. Wręcz przeciwnie. 7 października oczywiście znacznie pogorszył sytuację. Biorąc pod uwagę to, co się wtedy wydarzyło, wszystkie obrazy z tego dnia. Nie przyczyniło się to do rehumanizacji Palestyńczyków. Dla mnie to największy strach, że nigdy nie wyleczymy się z dehumanizacji. I dopóki tak będzie, nic się nie zmieni.
1: So for me that's the biggest fear that we will never heal from this dehumanization. And as long as this is the case, nothing will move.
0: Mówi pan o zmianie umysłu i serca.
2: Absolutnie.
0: Może nawet o przebaczeniu.
2: Nie o przebaczeniu. Nie o przebaczeniu. Nie o zapominaniu. Po prostu o postrzeganiu ich jako ludzi równych sobie. Dopóki to się nie stanie, nic się nie wydarzy.
0: Mówił Gideon Levy, dziennikarz izraelskiej gazety Haaretz. Tak jak wspomniałam na początku audycji, jest tutaj wiele wątków, o których dzisiaj nie udało się wspomnieć. Już teraz zapraszamy na piątkową audycję Michała Żakowskiego na Dachu Świata, gdzie ze swoimi gośćmi podsumuje wydarzenia związane pośrednio i bezpośrednio z atakiem Hamasu 7 października. Jak od tamtej pory zmieniała się sytuacja na świecie. Tymczasem ja dziękuję Państwu. Dziękuję również Romie Leszczyńskiej, która wydała tę audycję. Przy mikrofonie była Wioletta Myszkowska. Dobrej nocy i do usłyszenia.

0: Przekaz podprogowy.
1: Dobry wieczór Państwu. No co tu dużo mówić. No tęskniłem za Państwem bardzo. Cieszę się, że kolejny środowy wieczór mogę spędzić w tak szacownym towarzystwie i mam tu na myśli zarówno Państwa, jak i realizującą tę audycję Julię Nowaczyńską. Ja nazywam się Mariusz Duda i to będzie już 40. odcinek przekazu podprogowego. Audycji z muzyką, nazwijmy to, dookoła progresywną na antenie Radia 357 i uwaga, tak się złożyło, że jest to dopiero pierwsze wydanie październikowe, a październik to jest zasadniczo mój ukochany miesiąc i przyznam się teraz Państwu, że w tym październiku, że jak dostałem propozycję poprowadzenia audycji od szefostwa Radia 357, to jedną z wielu myśli, jakie przemknęły mi wtedy przez głowę, była również taka, że jeśli dotrwam z tym programem do października, to w pierwszą październikową audycję zacznę na pewno tym właśnie utworem.

October Rust, Triple Negative, jeden, przyznaję, z moich ukochanych jesiennych albumów i najbardziej ulubionych tej formacji. Peter Steele był jaki był, ale głos miał, co by nie mówić, oryginalny, brzmienie basu bardzo specyficzne, no i melodyką w kompozycjach osobiście bardzo w moje gusta trafiającą. 20 sierpnia 2026 roku album October Rust skończył, uwaga, uwaga, 30 lat. Pytam się, dlaczego nie było o tym audycji? Otóż teraz właśnie sobie przypominam, że byłem wtedy na urlopie. No dobrze, a poza tym umówmy się, tego typu album powinno się słuchać przede wszystkim w październiku. October Rust jeszcze dzisiaj powróci. Zapraszam bardzo serdecznie Państwa do komentarzy na facebookowych stronach Radia 357 oraz moim prywatnym profilu Mariusz Duda. Tutaj z reguły jest nas najwięcej. Zapraszam również, jeżeli ktoś ma ochotę, do napisania maila mariusz.duda@radio357.pl. W ubiegłym tygodniu mieliśmy specjalny odcinek o Porcupine Tree, który spotkał się z dużym Państwa zainteresowaniem i bardzo, bardzo za to dziękuję. To może jeszcze kwestią dzisiejszego wstępu i suplementu do tego, co wydarzyło się tydzień temu. Zagrajmy coś jeżo-zwierzowego, no bo kto nam zabroni?

0: Hello, this is Stephen Wilson, and you're listening to Przekaz Pod Progowy. Enjoy.
1: Enjoy. Jeżo z wieżowego. O, teraz mi wyszło. Stephen Wilson, znaczy Porcupine Tree, Drowning Me, Porcupine Tree z bonusów do płyty i na Absentia. Co dzisiaj, proszę państwa? Dzisiaj posłuchamy płyt, które artyści wydali w moje urodziny. Audycja Jeżo z wieżowa, przypomnę, podyktowana 30-leciem płyty Signify, zabrała nam tydzień z nowościami. No to dzisiaj je sobie ponadrabiamy. No i w drugiej części programu wysłuchamy przede wszystkim fragmentów płyt, które ukazały się 25 września, bo nastąpił naprawdę niezły wysyp bardzo dobrych płyt tamtego dnia. No i wydaje mi się, proszę państwa, że skoro ci wszyscy muzycy tak bardzo chcieli wydać albumy w moje urodziny, to byłoby to swoistym faux pas, żeby nie podziękować im za to na antenie. Więc taki jest plan. A wcześniej zerkniemy sobie na kilka nowości singlowych, bo też są bardzo dobre.

0: it may or should concern.
1: A Perfect Circle, To Whom It May Concern. Bardzo dobry kolejny zwiastun nowej płyty. Tak się zastanawiam, czy te koncerty Perfect Circle, które odbyły się kilka miesięcy temu, miały być koncertami promującymi najnowszy album i na przykład były ustalone, nie wiem, 2 lata wcześniej, ale się zespół z nową płytą nie wyrobił i wyszło tylko tak, że był jeden singiel? No nie wiadomo, ciekawe. Bo trasa już była, a wychodzi drugi singiel dopiero co. Patronom Radia 357 i fanom A Perfect Circle przypomnę, że 10 czerwca mieliśmy specjalny odcinek przekazu poświęcony formacji Billego Howardella i Maynarda Jamesa Keenana. I to był chyba nawet dzień koncertu w Polsce. Tak, tak, to było tak. Jestem taki mądry, bo sprawdzam właśnie datę. To był 23 odcinek, więc można sobie z podcastu nadrobić, jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę o A Perfect Circle sobie posłuchać. No właśnie, proszę pamiętać, że jeśli chcą Państwo mieć dostęp do wszystkich odcinków przekazu podprogowego, wystarczy zostać patronem Radia 357 i wszystkiego, do wszystkiego będzie można mieć dostęp w mobilnej aplikacji. Lećmy dalej z nowościami. Peter Gabriel ujawnił nam, kiedy ukazuje się jego odkrywany po kawałkach najnowszy album. Oh, I ukazuje się 27 listopada.

Ale to było ładne, takie ładne po prostu. Peter Gabriel, Face the Wall, dobra płyta będzie. Nie ukrywam, o wiele bardziej podobają mi się te nowe kompozycje w porównaniu do płyty I.O. sprzed 3 lat. Czekam i myślę, że nie tylko ja. Proszę Państwa, 6 listopada ukaże się nowy album Stevena Wilsona.

On a Chapel Slope. Ciekawe, czy Steven grał kiedyś w Resident Evil 4 albo w The Village. Who knows? To był najnowszy Wilson Mister z płyty Requiem for a Village, która ukazuje się dokładnie za miesiąc. Jeśli nie widzieli państwo teledysku, to polecam bardzo serdecznie. Trochę jest, że tak powiem, mroczny i taki brytyjsko-folk horrorowy. Słuchają państwo Radia 357. Audycja nazywa się Przekaz Podprogowy. To by było na tyle, jeśli chodzi o zapowiedzi nowych płyt. Teraz będą już tylko płyty, które znamy w całości, ale zanim przejdziemy do tych albumów i zanim przejdziemy do albumów, które ukazały się, uwaga, przede wszystkim 25 września, to zerkniemy sobie na jedną świeżynkę. Tylko powiem państwu wcześniej, że za tydzień myślę, że zrobilibyśmy audycję jesienną, trochę zapowiadaną. Niektórzy z państwa zadają pytania w komentarzach, co za audycją jesienną. Będzie za tydzień, żeby ten październik należycie przycelebrować. Zresztą dawno nie była audycji tematyczno-pogodowej. Mieliśmy już, mieliśmy zimę, mieliśmy wiosnę, mieliśmy letnią audycję. Tak, czas na audycję jesienną, zdecydowanie. Ja mam bardzo piękną kolekcję państwa wyborów, ale jeżeli ktoś jeszcze chciałby coś zaproponować takiego typowego na jesień, to bardzo proszę w komentarzach dać jakieś swoje propozycje. A teraz będzie muzyk z Norwegii, wokalista, klawiszowiec i główny autor muzyki i tym razem w wersji pod szyldem Giant Sky.

Ach, czego tu nie było. Ilu dźwięków, masa kolorów, zupełnie jak na okładce płyty. To był Erlend Weekend z płyty Giant Sky 3, która ukazała się 5 dni temu. Giant Sky to, przypomnijmy, taki projekt, muzyka, folk, elektronika, ambient, post-rock, wszystko w jednym miejscu. I ta trzecia część trylogii to takie też swoiste podsumowanie twórczości Erlenda Weekenda, znanego między innymi zespołu Soup. Wysłuchajmy może jeszcze jednej kompozycji, która ten album otwiera.

Elren Wiken i Giant Sky 3. Coś mi mówi, że to może być jeden z ulubionych albumów niektórych z Państwa w tak zwanym rocznym podsumowaniu. Patrzę jednym okiem na wypisane daty koncertów i tak mi się wydaje, że część słuchaczy chyba właśnie na nich jest, albo dopiero z nich wraca. Jeżeli tak się dzieje, bardzo proszę dać znać, jak było na koncercie Finka. Co się dzieje? Mamy Heiken i Ilon grają dzisiaj też w Warszawie. W niedzielę będzie Khan, w następnym tygodniu trasę zaczyna Quidam. Być może powinniśmy o tym wszystkim przypomnieć również muzycznie, ale zależało mi bardzo, aby dzisiaj przede wszystkim Państwu przypomnieć, że 25 września ukazało się naprawdę dużo ciekawych płyt z różnych gatunków muzycznych i tutaj podkreślę, że w drugiej godzinie programu zrobi się nam też trochę folkowo. No to lecimy. Chyba pobijemy rekord, jeśli chodzi o długość kompozycji prezentowanej w przekazie podprogowym za chwilę. Nie będzie to może aż tak rekordowe jak mój sławetny występ w Top Pink Floyd, ale też będzie nieźle.

Witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej godzinie przekazu podprogowego na antenie Radia 357. I cóż, 25 września zespół Pure Reason Revolution wydał swoją nową płytę zatytułowaną Terrifying Angels i to już jest 7 album studyjny tego zespołu i 4 od reaktywacji i 2 w składzie z Annie Shearing, którą między innymi możemy usłyszeć w takim zespole, co się nazywa Heilung. Dużo gości jest na tej płycie, między innymi Christopher Gindenlove, grający kiedyś w zespole Pain of Salvation oraz w jednym utworze prowadzący dzisiejszą audycję. Album zremiksował Bruce Sword z The Pineapple Thief, a kompozycja, której wysłuchaliśmy przed chwilą, miała 14 minut. Wytrzymali Państwo, brawo, brawo. Nazywała się Hold Your Wrath. Lider zespołu John Courtney zwrócił uwagę, że współczesna popkultura często przedstawia anioły jako sympatyczne, łagodne postacie, a tymczasem w dawnych opisach religijnych anioł bywa istotą potężną, czy wręcz przerażającą, dlatego tytuł płyty Terrifying Angels. No i na tej płycie anioł stał się takim symbolem czegoś, co może jednocześnie ocalić, ale i zniszczyć. Terrifying Angels. Dziękuję bardzo za wszystkie propozycje jesiennej audycji, którą będziemy mieli za tydzień. To jest bardzo miłe i dziękuję wszystkim, którzy dopiero dołączyli po koncertowaniu i mam nadzieję, że zostaną Państwo do północy, zwłaszcza, że trochę zmienimy klimat, ponieważ kolejny album wydany 25 września, a przypomnę, że w tej godzinie będziemy przede wszystkim słuchali fragmentów płyt, które ukazały się w moje urodziny i z racji tego, że artyści no, akurat wybrali tę datę, no to trzeba artystom oddać. Kolejny album wydany 25 września zabierze nas w świat Wikingów.

kolejny album, który mamy już na rynku i który ukazał się 25 września, to francuski zespół Scald. No właśnie, ciekawostka. Scald brzmi jak zespół prosto ze Skandynawii, ale jest to projekt francuski, projekt, który specjalizuje się w nordyckim folku, inspirowanym poezją skaldyczną i mitologią nordycką. Tak mam tu na karteczce zapisane. A nowy album Orlok, bardzo dobry, jest ich pierwszym wydawnictwem, proszę sobie wyobrazić, wydawnictwa dla wytwórni Napalm Records, metalowej wytwórni. No nie wiem, jak z taką muzyką sobie tam poradzą. Tytuł Orlok wiąże się ze staronordyjskim pojęciem losu, czegoś, co zostało ukształtowane przez wcześniejsze działania. I to właśnie los, przeznaczenie i konsekwencje własnych wyborów oraz dawne mity są głównymi tematami albumu. Tak sobie myślę, że może jesienią zrobić kolejną audycję folkową.

Merkwidr. Tak się nazywał ten utwór. Zespół Skald z Francji. Nowa płyta zespołu, która ukazała się 25 września. No

Goethe z albumu Sigil. Zrobiło się bardzo folkowo w drugiej godzinie przekazu podprogowego, ale to chyba dobrze, bo przekaz podprogowy słynie również z tego, że czasami na antenie Radia 357 robi się folkowo. Przyznaję, że jest to jedna z moich ulubionych tegorocznych płyt, nazwijmy to folkowo-rockowych. I nie wiem, czy nie jest to jedna też z lepszych płyt tego zespołu. I jeszcze tak sobie pomyślałem, że skoro mieliśmy wcześniej śpiewającą Anikę z zespołu Pure Reason Revolution, która śpiewa w zespole Heilung, to nie zaszkodzi posłuchać jeszcze jednego utworu, zwłaszcza, że śpiewa w nim kolejna pani z Heilung, Maria Frank. Utwór Sang Sieger, który za chwilę usłyszymy, zdobył w 2026 roku główną nagrodę w kategorii World John Lennon Songwriting Contest. No i chyba jest najlepszą kompozycją z tej płyty.

Gotę, Sigil. Od 25 września możemy cieszyć się tym albumem w całości. A teraz przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii i zmienimy muzyczny nastrój na klimaty przestrzenno-artpopowe. Kolejna płyta, która ukazała się 25 września, nosi tytuł Into the Waves, a odpowiada za nią młoda artystka, która zowie się Maya Wynn.

Aya Wynn jest amerykańską wokalistką, kompozytorką i multiinstrumentalistką. Dla wielu fanów znana głównie z zespołu Envy of None, gdzie śpiewa obok Alexa Lifesona z zespołu Rush. No i jej solowa muzyka to jest taka bardziej delikatna podróż przez folk, nie wiem, dream pop, trochę muzykę filmową. A album Into the Waves opowiada przede wszystkim o dochodzeniu do siebie po przeżytej traumie.

Maya Wynn. W drugiej godzinie przekazu podprogowego słuchamy albumów, które ukazały się 25 września i solowy album Maya Wynn ukazał się właśnie tego dnia i nosi tytuł Into the Waves. No dobrze, mało czasu na słowo mam, więc będę gonił troszkę. Zmieniamy teraz klimat na trochę bardziej metalowy, ponieważ im bliżej północy, tym państwo mi coraz bardziej odpadają, więc trzeba będzie troszkę państwa teraz rozruszać.

To jest, proszę Państwa, zespół The Ocean, znany też jako The Ocean Collective. Niemiecki zespół / projekt dowodzony przez gitarzystę Robina Stapsa. I on od lat funkcjonuje gdzieś tak pomiędzy post-metalem, prog-metalem, muzyką konceptualną, metalem też progresywnym. Ich płyty bardzo często opierają się na jakimś jednym dużym pomyśle. No i nowy album, który ukazał się oczywiście 25 września, nosi tytuł Solaris. Inspiracja jest tutaj bardzo konkretna, bo jest to film Andrzeja Tarkowskiego z 1972 roku, oparty oczywiście na powieści Stanisława Lema. Ten tytuł, który był przed chwilą, jest nie do przeczytania, bo to są tutaj jakieś szerokości geograficzne i tak dalej. Natomiast teraz wysłuchajmy trochę dłuższej kompozycji, która nazywa się Departure Song.

To był niemiecki The Ocean z Berlina, z płyty Solaris. Bardzo dobrego, zróżnicowanego, mocnego, intensywnego albumu, który naturalnie ukazał się 25 września. Dziękuję bardzo wszystkim artystom za piękne prezenty urodzinowe. Proszę Państwa, na zakończenie naszego pierwszego październikowego wydania przekazu podprogowego w ramach klamry powrócimy sobie teraz do najbardziej październikowego albumu, moim zdaniem, autorstwa pewnego zespołu z Brooklynu, który już niestety nie istnieje, to znaczy zespół, nie Brooklyn, i który 30 lat temu wydał jedną z moich ulubionych jesiennych płyt. I jest już dosyć mocno po 22, tak? Tak, już jest przed północą. Dzieci śpią albo grają w gry wideo, więc chyba nic się nie stanie, jeżeli zagramy ten utwór.

Ciekawe, czy Type O Negative słucha i The Cure. Bądź moją druidką, zaśpiewał Peter Steele na płycie October Rust sprzed 30 lat. Zespół Type O Negative zaczął dzisiejszą audycję i dzisiejszą audycję również zakończy. Przypomnę, że za tydzień zrobimy sobie taką audycję jesienną, bo raz na jakiś czas robimy audycje tematyczne dotyczące pór roku. Dziękuję za Państwa wybory wszelakie. I myślę, że no, ciekawe, co to się wydarzy za tydzień. Jakie to będą te wybory prowadzącego, dowiemy się. Ślicznie dziękuję za dzisiaj. Audycję realizowała Julia Nowaczyńska. Przed mikrofonem uśmiechał się do Państwa jesiennie, październikowo Mariusz Duda. Za chwilę nocna grupa wsparcia. Katarzyna, Tomasz będą... rozmawiali, to znaczy tak, będą rozmawiali z Państwem. Na antenie będzie rozmawiał Tomasz, Katarzyna będzie rozmawiała poza anteną. Natomiast ja się pożegnam z Państwem kompozycją z płyty oczywiście October Rust, która kiedyś w Starej Trójce, pamiętam, cały czas dźwięczała mi w głowie. No i myślę, że jest idealna na koniec dzisiejszego programu. Dziękuję pięknie i do usłyszenia za tydzień.

0: Nocna grupa wsparcia.
1: Dobry wieczór, Tomasz Kwaśniewski. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Witam w imieniu Julii Nowaczyńskiej, która realizuje dzisiejszą audycję, i Katarzyny Pasierwik, współgospodyni. Ktokolwiek tu do nas zadzwoni, a można właśnie do nas dzwonić, to na początku spotka się z Kasią i za jej pośrednictwem może też tutaj trafić do mnie. Zasada programu jest jak zwykle taka sama tej naszej tutaj audycji. Otóż każdy, kto ma ochotę, czuje taką potrzebę, jest mu przede wszystkim może z czymś nie najwygodniej, może nawet ciężko, chciałby o tym pogadać, z tym podzielić albo poszukać jakiegoś rozwiązania, no to właśnie można do nas zadzwonić 510-357-357. A potem jest tak, że słuchacze, słuchaczki odzwaniają, opowiadają o tym. Czasami tak się zdarza, a może nawet często, jak sami rozwiązywali podobny problem. Wiadomo, prawie wszystkie problemy świata już dawno zostały na różne sposoby rozwiązane. Trzeba się tylko dowiedzieć, właśnie poznać, spotkać osoby, które już to przeszły. No i one wtedy o tym opowiedzą. Najlepiej właśnie nie radzić wprost, tylko opowiadać swoje własne przygody, doświadczenia. No i każdy sobie wtedy może z tego wziąć, co chce. Czyli pierwsza osoba, która zadzwoni z jakąś sprawą, kłopotem, oczywiście to mogą być też jakieś różne innego rodzaju zdarzenia, radosne. Generalnie zasada jest taka, żeby nie dzwonić tutaj do nas z jakimiś takimi sprawami teoretycznymi. Nie zajmujemy się tutaj rozmawianiem o właśnie polityce, sprawach społecznych i tak dalej. Tym zajmują się media codziennie na różne sposoby, wiele, wiele godzin. A to jest taki czas, można powiedzieć, prywatny, w którym można właśnie skorzystać i podzielić się swoim własnym doświadczeniem, również radosnym, albo jakąś troską, albo jakimś pytaniem, albo jakimś problemem. No i ta osoba właśnie, która pierwsza się zdecyduje, to bonus za tą odwagę jest taki, że sprawą tej osoby się zajmiemy. 510-357-357 to jest numer do nas.

6 minut po północy, nocna grupa wsparcia. Tak będę Państwa tutaj namawiał do korzystania. Sprawa oczywiście nie jest łatwa, trzeba do nas zadzwonić. Wiadomo, dzwonienie i to jeszcze w sprawach osobistych, bo o takie tutaj chodzi. W sensie w tej audycji nie rozmawiamy o rzeczach teoretycznych, tylko osobistych. Zadzwonić, powiedzieć właśnie o sprawach, która jest osobista, nie jest prosto nawet o sobie bliskiej, ale właśnie paradoksalnie może łatwiej czasami opowiadać przypadkowym, zwłaszcza, że jesteście jeszcze Państwo oczywiście w tej audycji anonimowi, no i też oczywiście nie można tutaj do nas napisać, także nie ma innej drogi, jeżeli ktoś chce, potrzebuje, no to trzeba wziąć telefon 510-357-357 i do nas zadzwonić. Zasada jest taka, że potem ta pierwsza osoba, jej sprawę jakby bierzemy na warsztat, w tym sensie, że później słuchacze, słuchaczki odzwaniają i dzieląc się swoim doświadczeniem, jakoś próbują coś pokazać, ukierunkować. Warto dzwonić wcześniej, to też od razu warto powiedzieć na samym początku, żeby ludzie, właśnie słuchacze, słuchaczki miały okazję oddzwonić i powiedzieć, co w danej sprawie myślą, czy też podpowiedzieć jakieś rozwiązanie. 2 tygodnie temu właśnie było tak, że zadzwoniła słuchaczka, mówiąc o tym, że chciałaby przestać pić. Stało się to pod koniec audycji, no i potem było tak, że dzwonili jeszcze słuchacze, słuchaczki dzwoniły i nie mogliśmy wpuścić na antenę, gdyż nie było już takiej możliwości, więc warto korzystać wcześniej. Oczywiście ja sobie bardzo dobrze zdaję z tego sprawę, że to nie jest po pierwsze proste, że to musi dojrzeć i tak dalej, więc też bynajmniej nie zniechęcam, żeby później dzwonić zawsze, jak nachodzi taka potrzeba, to należy z tego korzystać, no ale warto wcześniej, bo wtedy jest szansa na jakiś większy odzew. 510-357-357 to jest numer do nas.

0: 12 minut po północy, nocna grupa wsparcia. Pani Ewa do nas zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Ewo.
1: Tak, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Chociaż mam dużo wątpliwości, czy powinnam brnąć dalej w tę rozmowę, ale skoro już podjęłam tę decyzję, to zabrnę.
0: Wspaniale.
1: Ogarnął mnie, przypuszczam, że dosyć powszechny w tej chwili smuteczek związany z jesienną porą roku. A ponieważ u mnie to się wiąże z dużą zmianą, bo ostatnie miesiące siedziałam sobie daleko na wsi, a wracam jutro dokładnie, już jestem spakowana. Jutro wracam do swojego miasta, ukochanego zresztą, Wrocławia.
0: Aha.
1: I tak mi właśnie się smętnie zrobiło i pytanie jest, znaczy dosyć retoryczne, bo każdy sobie radzi jak może z takimi jesiennymi historiami. Jak z tego wybrnąć? Jak pożegnać spokojnie tę wieś sierocką, anielską i wrócić do tego nawet najbardziej ukochanego miasta?
0: Ale czego pani tak bardzo nie chce? Co się takiego zbliża, jeżeli mogę zapytać?
1: Zbliża się to, że przez całe lato odkładałam mnóstwo różnych rzeczy, które, a zrobię to po powrocie, to jest raz.
0: Aha.
1: I to się oczywiście ponawarstwiało. A poza tym zbliża się, no mówię, miasto się zbliża. Miasto, korki, ulice, dużo ludzi, hałas. Hmm. Ja mieszkam w bardzo pięknym miejscu we Wrocławiu i tam jest dosyć spokojnie, niemniej trzeba się przez to miasto przemieszczać. A tutaj jakby trochę człowiek odwyka od tego.
0: A musi pani wracać?
1: No, to znaczy teoretycznie nie muszę. Ale to jest na tyle daleko od cywilizacji, że trudno byłoby mi tu

0: Jeszcze mogę? Mogę, bo tak coś nam bryknęło. Bo jaki ma pani ten tryb życia tam na tej, w tej miejscowości, tam gdzie pani jest teraz? Rozumiem, że tam jest...
1: No, mówiąc kolokwialnie, siedzę w krzakach.
0: Aha.
1: To znaczy, uprawiam ogród, przycinam, wycinam sadzę, pilnuję kotów. Przyjeżdżają do mnie oczywiście przez te wszystkie miesiące dzieci, znajomi. To nie to, że jestem sama, samotna i tak dalej, broń Boże.
0: Jasne.
1: Tylko, że... A przede wszystkim czytam, dużo czytam.
0: I ten tryb życia polega na tym, że pani się budzi rano, późno, czy to...
1: Wychodzę, tak, późno się budzę, ponieważ późno, czytam do późna w nocy.
0: Aha.
1: Wychodzę sobie na taras z kawą. No i tak sobie potem już... Bardzo jest to hedonistyczne, przyznaję. Natomiast to Wrocław mi to uniemożliwia.
0: A co będzie? Będzie pani, nie będzie pani mogła czytać, tylko będzie pani musiała... Ale to chodzi o pracę, czy o co?
1: Czytać będę mogła, jak najbardziej.
0: Aha.
1: Natomiast będę zamknięta w domu.
0: Aha.
1: Po prostu, bo we Wrocławiu mieszkam... Wyżej. Nie mam tej możliwości, że wychodzę sobie do ogrodu.
0: Aha.
1: Koty są aresztowane natychmiast, bo one w dom tam też nie wychodzą. A poza tym, no miasto to miasto, jakkolwiek ukochane.
0: I tak do marca, czy do kwietnia?
1: No tak do kwietnia.
0: I znowu?
1: Tak.
0: No dobrze, to ja przede wszystkim bardzo pani życzę osobiście, żeby pani przetrwała, a taką rzecz, którą pani lubi w tym Wrocławiu, w sensie jak pani tam jest w tym mieszkaniu, na tym wysokim piętrze, to takie coś szczególnego, co pani lubi, to jest co?
1: Ale ja wszystko lubię we Wrocławiu. A. Wrocław to jest moje miasto ukochane i ja tam wszystko lubię. Nawet te korki nieszczęsne lubię we Wrocławiu.
0: Czyli trzeba się po prostu przestawić, o to chodzi,
1: tak,
0: to jest najtrudniejsze.
1: Tak, dokładnie o to chodzi.
0: Okej. Okay. No to może jakaś... A we Wrocławiu pani działa tak z zegarkiem, w sensie, że wstaje pani rano i jest jakiś rytm, czy nie?
1: A broń Boże.
0: Czyli tak
1: nie,
0: samo.
1: Już nie muszę szczęśliwie.
0: Czyli wszystkie zwyczaje pani przenosi, tylko nie może pani tam chodzić do tego ogrodu i tak
1: no
0: dalej.
1: No właśnie nie wszystkie. No bo się nie da wszystkich przenieść stąd tam. Ale to nie w tym rzecz. To chyba głównie chodzi o to, że znowu kończy się rok. Hmm. Że znowu się zbliża jesień, że zaraz znowu będą święta, Sylwester, niestety.
0: A ma pani takie wrażenie, że tak wszystko strasznie zasuwa? Bo ja to już mam takie, że to się nie mogę obejrzeć.
1: Tak, dokładnie mam to wrażenie, że ten czas pędzi w takim tempie, że wczoraj moja córka miała 2 lata, a dzisiaj już jest bardzo dorosła.
0: O, choroba, to rzeczywiście szybko. To jeszcze u mnie tak szybko nie płynie.
1: No, u mnie to poszło.
0: I na koniec panią zapytam, a ma pani takie poczucie, że rzeczy się powtarzają, czy ma pani takie poczucie różnorodności? Czy może dzięki tym książkom, czy jak to pani ma?
1: Książki to jest całe moje życie, szczerze mówiąc, i zawodowe, i domowe, i każde inne. Natomiast czy powtarzalne? Sytuacje déjà vu oczywiście się zdarzają, bo to chyba każdemu się zdarzają, ale życie zawsze zaskakuje.
0: Aha.
1: To nie jest tak, że ono jest od tak dzień w dzień to samo.
0: Hmm.
1: Nie ma takiej możliwości.
0: Czyli
1: przecież
0: pani jest
1: chyba,
0: taka...
1: mam nadzieję.
0: Uważna. Dobrze, pani Ewo...
1: Jaka?
0: Uważna.
1: A, uważna, dziękuję, bo nie zrozumiałam słowa.
0: Ciekawe, co pani usłyszała.
1: Lepiej nie powtórzę.
0: Uważna, uważna. Bardzo pani serdecznie dziękuję, pani Ewo, za telefon.
1: Ja również dziękuję za wysłuchanie.
0: Pozdrawiamy. No i oczywiście jak najlepiej życzymy, żeby było w czasie tych przenosin, ale w zasadzie tutaj poza, no właśnie tym, że coś się zmienia takiego i że trzeba się zamknąć, rozumiem. I że generalnie chodzi o to, że właśnie święta, powtarzalność, niepowtarzalność to moja sprawa, tylko właśnie święta i tak dalej. No i zima i koniec słońca i te różne wszystkie rzeczy. A poza tym, no to troszeczkę pozazdrościłem takiej swobody życiowej, no i tego czytania książek wieczorami, a później możliwości też pospania i tej kawy na tarasie. Bardzo panią Ewę serdecznie pozdrawiamy, no i namawiam też oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę, to do nas zadzwonić, podzielić.

dzielić się jakimiś właśnie swoimi sprawami. Jak Państwo słyszeli, to właśnie nie muszą być jakieś trudne historie. Mogą być wręcz przeciwnie takie normalne, a do tego jeszcze mogą być też czasami wesołe. Ale jeżeli ktoś też ma jakąś taką sprawę, która jest poważna w tym sensie, że trzeba się nad nią pochylić i która wymaga tego, żeby o niej opowiedzieć, właśnie troszeczkę się do niej zdystansować, to bardzo serdecznie zapraszam, proszę tutaj z nas korzystać. 510 357 357 to jest numer do nas.

0: 25 minut po północy. Nocna grupa wsparcia. Pan Andrzej do nas zadzwonił. Dobry wieczór, panie Andrzeju.
1: Dobry wieczór, panie Tomaszu. Witam radiosłuchaczy. Bardzo krótko, punkty dwa. Do pani Ewy, jeśli mnie słyszy. Taka fajny pomysł. Warto w tych chwilach, o których pani wspomniała, takich nie do końca chcianych, jeśli takowe się pojawiają, warto otworzyć się na przyjaciela, którym to jest co? Radio 357. Przyjaciel. Dla mnie na pewno i dla wielu, wielu radiosłuchaczy, no wiadomo jest. A punkt drugi, skoro, krótko z mojej strony, skoro z ważnymi, radosnymi, przeszczęśliwymi wiadomościami dzwoni się do przyjaciela, jest to na przykład moja taka zasada, to ja dzwonię do swojego wiernego przyjaciela, do Radia 357 z potężną informacją, że po raz pierwszy w życiu swym 61-letnim zostałem dziadkiem.
0: O choroba.
1: Oj, tak to też to powiedziałem i co teraz? I co teraz? Sobie pomyślałem, ale jest to wiadomo przeszczęśliwa dla mnie wydarzenie przeszczęśliwe i krótko dzwonię z tą radością, by się podzielić z moim przyjacielem z Radiem 357.
0: Chłopiec czy dziewczynka, panie Andrzeju?
1: Chłopczyk. Jeśli mogę, to też imię powiem sobie i państwu, i panu, tak. I państwu. Beniamin na imię ma. Już tydzień, już ma 7 dni facet.
0: A na drugie?
1: Kurczę, nie powiem, ponieważ chyba taka wiadomość jeszcze nie dotarła do mnie. Aha. Moja córka, bo powiem jeszcze tak prywatnie, moja córka mieszka dosyć daleko ode mnie, więc to taki dzięki cyfry telefonii komórkowej jest ten kontakt na razie tymczasowo, ale no to Beniamin pierwsze imię, ale powiem, że do 2-3 przyjaciół przedzwoniłem. Przyjaciel czwarty, stacja radiowa 357.
0: Wspaniale. Bardzo panu, panie Andrzeju, dziękujemy. Ale jeszcze tak z ciekawości, bo rozumiem, proszę. Jeszcze pan nie widział, dopiero pan zobaczy.
1: No dzięki tym tylko telefonii komórkowej, wiadomo. No.
0: A osobiście?
1: Ja to tłumaczę tak jak małemu dziecku. Technicznie to tak wygląda, że po porodzie kobieta nie do końca zawsze tak staje szybko na nogi i tak dalej. I moja córka, która mieszka 450 kilometrów ode mnie, no poprosiła, żeby jeszcze się powstrzymał, żebym jechał pierwszego dnia, prawda? Aha. Ale żebym się jeszcze powstrzymał, bo tam dochodzi do siebie, daje sobie radę, to jest ważne, daje sobie radę, no i na dniach będzie wizyta z Górnego Śląska, będzie podróż do Bydgoszczy.
0: Wspaniale. I na końcu ostatnie pytanie, bo pan ma dzieci przecież, tak na pewno córkę.
1: Tak, córka.
0: Właśnie, więc jaka jest różnica, jak się dowiaduje człowiek, że ma, bo rozumiem, bo pan ma 61, ja mam 53, tak domniemuję, że w pana czasie, kiedy pan zostawał tatą, jeszcze to nie było takie częste, żeby panowie brali udział w porodach, czy mylę się?
1: No ja szedłem bardzo często pod prąd i wykorzystałem to i właśnie miałem okazję. Miałem okazję uczestniczyć nie tylko przy mojej córce, ale przy jeszcze dwóch synach sobie uczestniczyłem, ale no pierworodny jakby wnuk to jest no pierwszy ten ale ja się cieszę i cieszę się, że pan też chętnie przyjmuje i radiosłuchacze, mam nadzieję, taką radość gościa, czekał i się doczekał.
0: I jaka jest różnica właśnie, jak się dowiaduje człowiek, że ma córkę, czy też syna, a wnuczkę, wnuka?
1: No. Kurczę, szczerze ja widzę, nie naocznie, ale ja widzę tam swojego jakby syn, taki bardzo młodziutki będzie to mój syn, potomek kolejny.
0: A podobny czy nie? Podobny trochę?
1: no, mam nadzieję, że będzie bardziej do babci, do mamy niż do taty, bo ja tam, mężczyźni, ale nie, no, ja się bardzo cieszę, że pan chętnie też posłuchał, bo myślałem, że to będę krótko mówił o swojej radości, o swoim szczęściu, ale do kogo nie przedzwonić jak do przyjaciela.
0: No właśnie, prawda? I bardzo dobrze się pana słucha, to tak się nie chce człowiek rozłączyć, bo to przyjemnie jest po prostu od kogoś też tak trochę poczerpać tej takiej dobrej energii.
1: No zwłaszcza, że ja też przepraszam się te samemu, no bo tak jestem po prostu, no mimo iż tam mam swoje dzieci, troje dzieci już dorosłych, no dorosłych, singlem i tak siedzę sam wieczorem, ale proszę się nie obawiać, tradycji nie podtrzymuję, że na dziadka trzeba tam zaraz hucznie z czymś tam, sobie siedzę, słucham radia, robię dla moich uczniów ćwiczenia, przygotowuję różnego rodzaju materiały i cieszę się tą radością, a na dniach, a jak gdy już go zobaczę naocznie, to oczywiście z informacją do przyjaciół Radia 357.
0: Super. A uczniom pan też powiedział, czy nie?
1: Tak, bo już czekali wszyscy. Czekali kiedy. No, już wcześniej czekali, bo tak powiedzmy, ja pracuję też prywatnie z uczniami, no to mamy taką zażyłość, taką bardziej nie tylko pedagog, edukacja, tylko taką, no, dosyć taką tworzę atmosferę rodzinną z moimi młodymi podopiecznymi. No.
0: Wspaniale. Panie Andrzeju, wszystkiego najlepszego raz jeszcze. Beniamina pozdrawiamy.
1: Dziękuję.
0: Może serdecznie. Kiedyś dożyje, że Beniamin tutaj zadzwoni i powie, że ma fajowego dziadka na przykład, prawda? To by było.
1: Będzie. Kłaniam się.
0: Dobranoc. Pozdrawiamy serdecznie i oczywiście zapraszamy słuchaczy, jeżeli ktoś ma ochotę. Właśnie. Dzisiaj taki jest radosno-nostalgiczny wieczór, ale można też oczywiście korzystać w takim, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, w takich też poważnych sprawach, które wymagają jakiejś konsultacji, może po prostu przegadania albo powiedzenia tych rzeczy, no bo tak jak państwo słyszycie, w przypadku radosnych wiadomości, to nawet słuchacz, czyli ja w tym przypadku, no czerpię taką bardzo miłą energię, a w przypadku tych trudniejszych rzeczy, to często jest tak, że trzeba jakby trochę odessać tą kiepską energię od osoby, która mówi, ale przede wszystkim to, co zawsze podkreślam, warto się usłyszeć, jak się człowiek i cieszy, i jak się człowiek smuci, i czym się smuci, i sobie te problemy w głowie poukładać. 510-357-357 to jest numer do nas.

0: 36 minut po północy. Pan Robert do nas zadzwonił. Dobry wieczór, panie Robercie.
1: Dobry wieczór.
0: Co u pana słychać?
1: Oj, pięknie jest w tej Pobierowsi. Jestem w Pobierowie. No i chciałem się z wami podzielić taką informacją, taką wieścią moją szczęśliwą, że w poniedziałek, najpierw byłem w sobotę na imprezie policyjnej, tanecznej, pojadłem, potańczyłem, pobiesiadowałem, no i później sąsiad zaprosił mnie na imprezę taką crossfitową.
0: O!
1: To, co ja dostałem w pierdziel, to słuchajcie, 20 parę osób. Ja pierwszy raz w życiu byłem na takim treningu, że gość po prostu rozłożył każdemu jakieś ćwiczenia i dostaliśmy taki w pierdziel, że ja cię kręcę. Ale wcześniej, w poniedziałek, wróciłem do tańca towarzyskiego.
0: O rety.
1: No, 6 lat treningów, rozstałem się ze swoją partnerką sercową, no i taką też życiową.
0: To dobrze, czy nie?
1: Proszę?
0: To dobrze, że pan się rozstał?
1: Bardzo dobrze. No, żyjemy ze sobą biznesowo, więc to tam przeszkadza w tym, żeby ze sobą jakoś tam interakcję prowadzić, ale brakowało mi tańca. I wróciłem do tańca towarzyskiego, zadzwonił mój trener tańca, pan Tomasz ze Szczecina, pan Tomasz z Konury z Fokusa. No i mówi, że jak chcesz potańczyć, no to jest taka pani, z którą można sobie popróbować. No i pojechałem w poniedziałek na trening. Pierwszy raz w życiu coś takiego miałem, że stałem naprzeciw partnerce zupełnie obcej. Zatańczyłem walca wiedeńskiego, walca angielskiego, wszystko nam dobrze wyszło, a dzisiaj byłem na treningu personalnym, no i w ogóle taka...
0: A jest tą panią też, tak?
1: Proszę?
0: Z tą panią?
1: Tak.
0: Czyli z tą... Także no... O, wspaniale.
1: No, uwierzcie, praca fizyczna nad swoim ciałem to jest coś pięknego, no.
0: Wspaniale. I co, i będziecie tańczyć dalej?
1: No, nie wiem, czekam, jakie będą decyzje. To jesteśmy zupełnie dla siebie obcymi ludźmi. Ona jest mężatką, ja jestem gdzieś tam po jakichś przejściach. No, ale fajnie to wszystko jakoś tam wyszło. A dzisiaj, jak byliśmy na tym treningu też takim crossfitowym, no to w ogóle poszło to w taką stronę, że ja cię kręcę. Ja nigdy w życiu tak zmęczony nie wróciłem z treningu.
0: A jakie ćwiczenie na przykład tam było na tym crossficie?
1: Ja cię kręcę, no to były i ten, trening narciarski, trening wioślarski, trening crossfitowy taki, że rzucasz piłką w ścianę, że pompki są lewa ręka na piłce, druga na podłodze, robaczka pierwszy raz w życiu robiłem, ja cię kręcę, to jest coś niesamowitego.
0: Panie Robercie, ale niech pan powie, żeby zrozumiał, czy to jest po sąsiedzku organizowane, tak?
1: Wszystko jest w ogóle w gminie Rewal tutaj organizowane, Pobierowo, Rewal, Kamień Pomorski, okolice, no jesteśmy nad morzem w pięknych okolicznościach przyrody, tu się ludzie tak integrują, że to się w głowę nie mieści.
0: A jak pan myśli, dlaczego?
1: Bo mają taką potrzebę. Oni się bardziej integrują jak w mieście. Żyłem 20 parę lat we Wrocławiu i nie czułem takiej bliskości ludzi jak tutaj. Aha. Sąsiad do sąsiada dzwoni i mówi, stary, jest impreza, trzeba jechać. Słuchaj, jest impreza taneczna, trzeba pojechać. Jest impreza biegowa, trzeba pojechać. No i się tak jakoś integrujemy i jedziemy.
0: Ale jak pan myśli, dlatego, że to są wszystko osoby, które właśnie wyprowadziły z jakichś innych miejsc i tam przyjechały do tych swoich nowych miejsc i dlatego tak się integrują, czy dlaczego to wynika?
1: Nie, tu są, ja spotykam tu ludzi, którzy tutaj mieszkali od zarania dziejów, są tutaj w ogóle zakorzenieni. Jednego kolegę poznałem, który gdzieś tam jest ze Zgorzelca, a przyjechał, poznał kobietę w Pobierowie i tutaj się osiedlił. A tak większość to jest wszystko tutaj okoliczni mieszkańcy, nie?
0: Po prostu
1: świetnie
0: im
1: to
0: się
1: wygląda.
0: Chce.
1: Im się chce bardzo, no.
0: To czego panu życzyć, panie Robercie? Poza tym, żeby mięśnie panu rosły i żeby pan tego robaczka to w ogóle tak no, wywijał już bez żadnego problemu. To czego panu życzyć?
1: Wie pan co, życzyć mi tego, żeby jak najwięcej z Radia 357 ludzi w okolice Pobierowa, w okolice Janowa przyjeżdżali. Miałem przyjemność ostatnio gościć tutaj pana Kubę Strzyczkowskiego i panią Agnieszkę Szwajgier.
0: Aha.
1: Byli u nas na drożdżówce nawet. Byliśmy w Janowie, spotkaliśmy
0: Trzeba było
1: się.
0: Ich na ten crossfit od razu. Po tej drożdżówce oczywiście.
1: To pan Kuba to się nadaje na żagle bardziej. Ja bym chętnie z panem Kubą na żagle popłynął, a nie na crossfit. No ale tak. Byliśmy, widzieliśmy się, super wyszło.
0: Pozdrawiam pana bardzo, bardzo serdecznie. Dobranoc. Dzisiaj mamy taką sytuację, że jest taka właśnie optymistyczna nocna grupa wsparcia i kontynuujmy. Zapraszam serdecznie. Oczywiście też, jeżeli ktoś ma potrzebę, bo to już zbliżamy się do samego końca, to dobrze bym to powiedział, żeby ktoś nie został z taką potrzebą, że chciał się czymś podzielić, a nie mógł, to warto zadzwonić. 10 357 357 to jest numer do nas. Pani Ewa tak uruchomiła tym swoim telefonem o przejściu z krzaków, jak pani Ewa to powiedziała, do miasta całą masę takich sympatycznych różnych refleksji, więc zapraszam. No i przypominam, że ktoś ma też taką sprawę, która musi być powiedziana, trzeba się podzielić, to warto też skorzystać. 510 357 357 to jest numer do nas.

Za 13 minut pierwsza trwa nocna grupa wsparcia cały czas. Namawiam, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, no to jest ostatni czas, żeby zadzwonić do nas. Zwłaszcza, jeżeli to jest taka rzecz może bardziej taka no, niecierpiąca zwłoki, choć wszystkie dzisiaj tak naprawdę były takowe, bo tak się mówi, że to tylko takie smutne, czy też przykre, czy też takie bardziej poważne, chociaż słowo poważne to w ogóle nie jest adekwatne, ale takie no, bardziej związane z cierpieniem są ważne. Tymczasem właśnie te radosne nie tylko są ważne, ale w ogóle właśnie niecierpiące zwłoki. Ktoś, komu się dzieją fajne rzeczy, natychmiast chce to powiedzieć. A tak się dzisiaj stało. Pan Robert zadzwonił, że ćwiczy crossfit fantastycznie pierwszy raz. Znowu tańczy. Rozstał się co prawda z panią, ale nowa pani pojawiła się póki co jako partnerka w tańcach. Były tańce, walce takie i śmakie. Pan Andrzej zadzwonił, że pierwszy raz stał się dziadkiem. Wnuczek porawił się 7 dni temu, Benjamin, pozdrawiamy raz jeszcze. No a wszystko rozpoczęła pani Ewa, która musi się przeprowadzić z powrotem ze swojego miejsca takiego właśnie letniego odpoczynku do miasta z powrotem. Jest to zawsze związane z jakąś zmianą, refleksją. A ja mam przy sobie wiersze, bo nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale generalnie jest tak, że od 2 lat tak czytaliśmy te wiersze w różnych momentach. Katarzyna, moja tutaj współprowadząca, Katarzyna po prostu poszła do biblioteki, która jest nad nami. Biblioteka numer, no może nie będę mówił, w każdym razie publiczna. No i tam zadała takie zadanie, że trzeba nam wierszy. No i pani znalazła 2 tomiki, będziemy czerpać, a później weźmiemy nowe wiersze i nowe i nowe. W każdym razie znalazłem taki, bardzo szybciutko, autorka jest Małgorzata, nazywa się Małgorzata Lebda, wydawnictwo Warstwy. I tu jest taki wiersz, który pasuje do tej opowieści, którą nam na początku tutaj opowiedziała pani Ewa, mianowicie tytuł Karmienie psów. Ranki tu w wilgotnej dolinie są dobre, o końcu świata, który trwa, przypominam sobie, nieczęsto, są bowiem sprawy ważniejsze. Zażyć rano tabletkę, i tu niestety jest nazwa, której przeczytać nie potrafię, umieścić ćwiartkę, i znowu nazwa leku, w pyszczku kota. I jeszcze nakarmić psy, opowiedzieć psom sen, wyprowadzić psy. Ranki tu są dobre, spokojne, ciągną się do samej nocy. Nocna grupa wsparcia, jeżeli ktoś ma jeszcze ochotę zadzwonić, naprawdę jest ostatni moment, 510-357-357.

No i przyszła pora się żegnać. Kończymy powolutku naszą nocną grupę wsparcia dzisiejszą. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za uwagę, za telefony. Panu Roberta, pana Andrzeja, panią Ewę bardzo gorąco pozdrawiamy. Pozdrawiamy też wszystkie osoby, które sympatyzują z osobami, które wymieniłem, i wszystkie inne osoby, które właśnie są gdzieś w okolicach. I powolutku będziemy kończyć. Dziękuję Julii Nowaczyńskiej za realizację, Katarzynie Pasierbik za współobecność tutaj w czasie tej audycji. No jak mówiłem, mam te wiersze, będę teraz ze sobą przynosił, będziemy się rozwijać. Drogi tomik, bo w ogóle Kasia pożyczyła aż dwa tomiki, w ogóle tych tomików będziemy tu mieli mnóstwo. Tomasz Różycki, Kolonie. Tak się nazywa zbiorek, wydawnictwo Znak, Kraków 2006. Pan Tomasz Różycki jest autorem wielokrotnie, poetą wielokrotnie nagradzanym. Jak zastanawiałem się, co Państwu na koniec przeczytać, i mam taki wiersz, Kobiety i złoto, to się nazywa. Jest nas tu pięciu, ona tylko jedna. Kiedy przyjechaliśmy wczoraj kąpać się nad morze, pierwszy raz zobaczyłem, jakie ciało może mieć anioł. I jest nas pięciu i wszystkie zabiegi są zabiegami o nią, tylko jej względy toczy się gra co wieczór. Nie umiem tak dobrze pływać jak A i inni i na pewno gorzej tańczę niż S albo M. Ona to uwielbia. Nie mam takiego auta jak P. Ona lubi sportowe samochody. Nie mogę jej kupić perfum w takiej galerii, nie mogę zaprosić do klubu tak jak oni. Jestem z najdzikszego, najbiedniejszego kraju, ale mimo tego to do mojego łóżka przyjdzie dzisiaj w nocy. Dobranoc Państwu.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Live Guru. Otwórz oczy. Zaprasza Tomek Gorazdowski.
3: Minęła godzina 16, sobota, Live Guru, otwórz oczy. Dzisiaj otwieramy wspólnie oczy szeroko z podkarpackiego kalejdoskopu podróżniczego. Jesteśmy tutaj w Rzeszowie. Zresztą swoją drogą, jak ktoś zdąży, to o 18.20 w sali G2 Arena. Zapraszam na pokaz zdjęć z Australii. Dzisiaj ze mną jest Rafał Klimczewski. Dzień dobry, Rafale.
4: Dzień dobry, witam wszystkich.
3: Ktoś może pomyśleć sobie, że Live Guru, znałem ten głos, znałem to nazwisko i wszystko się zgadza, bo z Rafałem rozmawialiśmy. Tyle, że było to już, no dobrze, chyba ponad 3 lata. I teraz przypomnijmy. Rafał wyjechał do Japonii, by praktykować, by uczyć się u mistrza Kobayashiego sztuki bonsai. No i kiedy rozmawialiśmy te 3 lata temu, byłeś praktykantem, jeszcze chłonąłeś tą Japonię, chociaż byłeś już po 2 latach pobytu w Japonii i nauce u mistrza. Minęły kolejne 4 lata, skończyłeś, sam jesteś mistrzem. Więc Rafał, teraz, żeby tak wprowadzić wszystko po kolei, pracowałeś i uczyłeś się u mistrza Kunio Kobayashiego. Z kim mamy do czynienia? No bo mistrzowi nierówny. Nie znamy japońskich realiów, nie znamy japońskich odnośników, tradycji. Wiemy tylko, że w tej kulturze do ludzi starszych, do ludzi z wiedzą, do mistrzów odnosi się ze szczególnym szacunkiem. Zatem powiedz 2 słowa o mistrzu Kobayashi.
4: Z przyjemnością, natomiast na początku krótkie sprostowanie. Tak. Ja dalej jestem praktykantem i nie jestem absolutnie mistrzem. Żeby zostać mistrzem w sztuce japońskiej, w sztuce bonsai, to jest długie lata, tak jak mistrz Kobayashi. Przez 55 lat zajmuje się tylko bonsai, nie prowadzi żadnych wycieczek w inne regiony, tylko zajmuje się bonsai. I wtedy jakby można powiedzieć, że on jest mistrzem albo że dąży do mistrzostwa. Ja jestem cały czas praktykantem, dlatego też chciałem zostać jeszcze w Japonii, żeby cały czas jakby tą moją wiedzę doskonalić, a pracując z takim mistrzem, jakim jest właśnie Kunio Kobayashi, mam taką szansę.
3: Dobrze, ukończyłeś kurs, będziesz niedługo szkolił innych. Czy mistrz jako taki ma papier mistrza, czy jego mistrzostwo zostało po prostu uznane?
4: Kończąc taką szkołę mistrzowską, jak ja właśnie u mistrza Kunio Kobayashiego, oczywiście na sam koniec dostaje się certyfikat. No i jest to dosyć taki papier, dosyć przyjemny, bo jest tam nazwisko mistrza, jest tam okres, w którym się jakby odbywało ten kurs. Kurs, to jest szkoła, nie kurs. Natomiast no, każdy w Japonii i większość ludzi na świecie, szczególnie ludzie, którzy się interesują bonsai, absolutnie wiedzą, kto to jest Kunio Kobayashi. Więc ma się taki papier. To coś, znaczy nie, to nic nie znaczy, bo znaczy, tak naprawdę więcej znaczy to, ile przez ten czas się nauczyłeś i co sobą reprezentujesz i jak jesteś w stanie, jakie drzewo jesteś w stanie stworzyć. Są ludzie, którzy po 6 latach nie umieją nic, są ludzie, którzy umieją coś, a są ludzie, którzy naprawdę coś umieją, więc to jest tak naprawdę bardzo indywidualne.
3: Wychodzisz spod ręki mistrza Kobayashiego, to jest znana postać i wyjątkowa postać w Japonii?
4: No, w Japonii jeden, nie tylko w Japonii, na całym świecie to jest jeden z mistrzów, który ma bardzo wysoką renomę i jest uznawany, no, jako... W samej Japonii jest takich, mimo iż by się wydawało, że Japonia jest kolebką bonsai, chociaż notabene bonsai stricte pochodzi z Chin, to sami Japończycy uznają, że jest 3 mistrzów. Takich naprawdę top mistrzów to jest 3. Kunio Kobayashi, mistrz Kimura, Masashiko Kimura oraz Shinji Suzuki. Natomiast jest mnóstwo ludzi, którzy jakby z racji swojego wieku, bo ci ludzie, których wymieniłem, no to już mają tam 80, 70 i 60 lat w kolejności. Natomiast jest mnóstwo młodych ludzi, którzy pretendują do tego tytułu mistrza. Ale tak jak powiedziałem, mistrz Kobayashi robi to przez 55 lat i nie on decyduje, że on jest mistrzem. Jego prace pokazują. Jeżeli ludzie chcą kupować jego drzewa, jeżeli ludzie chcą zapraszać go na pokazy, to jakby to jest proces długotrwały, ale dzieje się samoistnie. To nie jest tak, że z dnia na dzień określa, o, to jest mistrz. Nie, to jest na godziny, lata poświęconych prac, doskonalenia swojego warsztatu oraz na końcu i tak o wszystkim decyduje, jak wygląda twoje drzewo.
3: Mówiliśmy, Rafał, kiedy rozmawialiśmy 3 lata temu, opisywałeś swoją drogę do tego, jak, co cię skłoniło do wyjazdu do Japonii, jak się tam znalazłeś, ale przypomnij, bo ja w tej chwili nawet nie pamiętam, jakim cudem trafiłeś do jednego z 3 największych mistrzów, bo domyślam się, że chętnych niż miejsc jest więcej i mistrz może robić tak, ten nie, o, może ty. Jakim cudem wybrał ciebie, no bo rozumiem, dlaczego ty wybrałeś jego, no bo jest takim mistrzem, jakim jest.
4: No, teoretycznie mogłoby się wydawać, że tak jest, że mnóstwo ludzi chciałoby tam przyjechać, natomiast takich ludzi, którzy by chciało tam przyjechać na cały ten 6-letni okres, no niestety nie jest dużo, bo wszyscy wiedzą, że to jest, szczególnie pracując z mistrzem Kobarashim, który jest no, geniuszem w swojej dziedzinie, natomiast jego charakter jest bardzo, bardzo, bardzo trudny do takiej codziennej pracy, bo jest perfekcjonistą i wymaga od swoich uczniów, no, wzniesienia się naprawdę na wyżyny swoich najwyższych możliwości, żeby zaspokoić, może nie zaspokoić jego potrzeby, tylko żeby on jest profesjonalistą, więc każda rzecz, a szczególnie w bonsai, gdzie detale decydują o tym, kto jest mistrzem, a kto nie jest mistrzem, no jak przychodzi taki młody chłopak i jakby zaczyna wprowadzać swoje jakieś fisiu-misiu albo no chce coś zmienić, no to mistrz, no u niego lącik jest bardzo krótki i szybko jest w stanie się zapalić, nie? Więc to nie jest tak, że dużo ludzi chce przyjechać. W ciągu 40-letniej historii tego ogrodu tylko 6 Japończyków skończyło pełny 6-letni kurs i 2 Europejczyków. Ja jestem drugim z nich. Więc 40 lat, 7-8 osób, no to nie jest dużo, nie?
3: No nie jest dużo.
4: No właśnie.
3: Przyjechałeś tutaj razem z mistrzem na pokazy do Włoch. Również w Krakowie miałeś i w Warszawie swoje... odczyty, wykłady.
4: Tak, pierwszy wykład w języku polskim, więc było trochę stresu.
3: Blaski i cienie pracy u mistrza Kobayashiego. Już rozmawialiśmy sobie przed nagraniem, że jak się rozkładają blaski do cieni?
4: No, cieni jest dużo, blasków zero. Możliwe, że tak to ujmę. No. Praca... Natomiast tutaj jest coś za coś. Nie ma żadnych cieniu, bo na co dzień jest ciężka praca od godziny 6 rano do godziny 6 wieczorem i to nie jest tylko praca przy bonsai, to jest również praca przy sprzątaniu, co jest tam 80% czasu, które poświęcamy na pracę w ogrodzie, to jest sprzątanie, później opieka nad klientami, wszystkimi gośćmi, którzy przychodzą do mistrza Kobayashiego. Natomiast te bonsai to jest tam jakby... oczywiście jest na to czas, ale przeważnie przez ostatnie 3 lata, jak ja już zostałem tam, powiedzmy, najstarszym uczniem mistrza Kobayashiego, to ja w ciągu dnia absolutnie nie miałem czasu, żeby zająć się bonsai. Było tyle innych obowiązków, jak dopilnowanie pracy dla wszystkich, właśnie jak sprzątanie, jak opieka nad gośćmi, że ja tylko i wyłącznie po godzinie 6, po skończeniu kolacji, wieczorem, gdzie już jakby zostaliśmy sami, cały ogród został zamknięty, ja dopiero wtedy miałem czas, żeby zająć się bądź to drzewem mistrza, bądź swoim, a w większości czasu poświęcałem już na swoje drzewa, no bo jak na co dzień pracuje się na drzewach mistrza, to wieczorem no, chciałbym również poświęcić troszeczkę czasu swoim drzewom.
3: Powiedz, Rafał, bo blaski i cienie, te blaski są jak błyski, czyli ciach, było coś fajnego, a cienie, czyli bieżąca praca jest codziennie. Jak wytrzymałeś te 6 lat? Bo pamiętam, jak rozmawialiśmy i ty byłeś, opisywałeś swój pierwszy rok, no to ile ty miałeś wolnego, jeden dzień w ciągu roku?
4: W ciągu pierwszego roku miałem tylko jeden dzień wolny i to nowy rok, gdzie deszcz zaczął padać i nie było podlewania codziennego, więc mistrz powiedział, dobra, dzisiaj uciekajcie, macie wolne. I to był jedyny dzień wolny. Coraz od drugiego roku zaczynało się to coraz lepiej. Tam były 2, już zaczynał się jeden dzień w miesiącu wolnego, ale no to jest maksymalnie, na co można liczyć, jeżeli chodzi o dni wolne, to jest raz w miesiącu. Taki pełny dzień, że nie trzeba wstać rano, nie trzeba posprzątać, tylko poprzedniego dnia na przykład decyduje mistrz, że następnego dnia jest wolne, bo na przykład ma padać deszcz, ale że deszcz nie pada, no to nie ma dnia wolnego, bo na przykład mistrz przychodzi do akademika, puka, chłopcy, wracamy do pracy. Dzisiaj niestety pomyłka, nie ma dnia wolnego. Tak też się zdarzało.
3: Z tego, co pamiętam, to mistrz Kobayashi prowadził i ciebie, i wszystkich pozostałych kursantów, uczniów. No, twardą dość ręką można było i kijem po grzbiecie dostać i w twarz też.
4: No, niejednokrotnie się zdarzało, natomiast i tak my jako Europejczycy i ludzie nieznający do końca zasad i reguł panujących w takiej tradycyjnej japońskiej szkole, i tak mieliśmy troszeczkę taryfy ulgowej, bo Japończycy, którzy tam przychodzili i decydowali się już na ten 6-letni staż, no to tutaj muszę powiedzieć, oni mieli bardzo, bardzo pod górkę, że tak powiem. Cokolwiek by się nie stało, no to odpowiedzialny jest zawsze najstarszy uczeń. Czyli tak jak moim senpajem, starszym bratem senpai był Osamu Fukudate. I on za cokolwiek się nie stało w ogrodzie, no to on zbierał, że tak powiem, cięgi. Mogę opowiedzieć taką jedną historię, bardzo sympatyczną. Mistrz pojechał do Chin na jakiś pokaz oczywiście, no i następnego dnia miał być powrót. Przed wyjazdem zarządził, wszyscy sprawdzamy, akurat to był taki okres już grudniowy, powoli się robiło chłodno i przykazał, że trzeba zamykać greenhouse, czyli no, po szklarnie. Naszemu szklarnię, dokładnie szklarnię. No i ja jako drugi po tym najstarszym miejscu, ja, to była moja obowiązek, żeby sprawdzić. Ja sprawdziłem, zamknąłem jak zawsze, natomiast pech chciał, że tego wieczoru jeden ze starszych pracowników, notabene 93-letni, mój dobry przyjaciel, który nauczył mnie wszystkich brzydkich słów po japońsku, za co mu serdecznie dziękuję, postanowił, że jego drzewo wstawi sobie do tej szklarni, no i też tak zrobił, wstawił, no i niestety zapomniał zamknąć drzwi. Ja już będąc pewnym, że zrobiłem to i nie zapomniałem, to też był mój błąd troszeczkę, ale no to wynika z tego, że nigdy tak się nie zdarzyło, to był jedyny raz, a mistrz piąta rano na lotnisku wrócił sobie i pierwsze co sprawdził, to zawsze po powrocie jak wraca z Chin, no to robi obchód po ogrodzie, czy coś się stało, czy coś się nie stało. No i możecie sobie Państwo wyobrazić, że jak zobaczył te otwarte drzwi, no to nieważne, że była piąta rano, momentalnie zwolał wszystkich, obudził nas, że tak powiem, ze snu. Wszyscy w piżamach oczywiście, no nie będę mówił, nie będę kłamał, że jest czas, żeby się przebrać, albo nawet niektórzy bez butów przybiegli, no bo niestety...
3: Mistrz wzywa,
4: nie było czasu na żadne przygotowania. No i tak. I pierwsze, co zrobił, no to wziął tego głównego, najstarszego ucznia, zdjął okulary, wymierzył 3 ciosy w twarz, z otwartej na szczęście, zdarzało się, że nie z otwartej, ale tym razem był ten i mówi tak, udzielił nam, znaczy nie, przed przystąpieniem do wykładu, dlaczego tak, kazał nam się rozebrać do majtek i mówi jak, dobrze, to teraz ja wam wytłumaczę, dlaczego należy zamykać drzwi od szklarni, a wy w tym czasie może zrozumiecie, czując to, co czuły te rośliny, wiadomo, że w szklarni nie były rośliny z tego klimatu, tylko przeważnie z klimatu tropikalnego, rośliny, które lubią ciepło. No i to była takie To było, no mówię, po 3 latach, ale zetknięcie z prawdziwym jakby charakterem mistrza daje to do myślenia na dalsze 3 lata nauki, że to niestety nie będzie łatwe. Ale no, takie sytuacje zdarzały się dosyć często, bo szczególnie im niż pierwsze 3 lata, mogę powiedzieć, no, że były naprawdę, naprawdę masakryczne. Pierwszy rok, no trzeba się nauczyć wszystkich zasad. No, zapomnijmy w ogóle od bonsai. Bonsai, no to było jakby schodziło tam na drugi plan, ale zasad komunikacji, życia, funkcjonowania w tym jakby odmiennym kulturowo kraju. No i to pierwszy rok, masakra. Język, oczywiście coś tam się, ale to tak naprawdę na początku rozumie się tylko i wyłącznie słowa klucze. Czyli jak mistrz Kobayashi coś do ciebie mówi, niezależnie czy zrozumiesz, czy nie zrozumiesz, musisz zrobić tak. Haj, wakarimeshita i uciekasz. I wtedy szukasz kogoś, kto jest w stanie ci wytłumaczyć, co on powiedział tak naprawdę. I na przykład przynieść takie narzędzie. Jeżeli nie pojawiaje się 10-15 sekund po tym, jak mistrz powiedział z narzędziem, które on sobie życzy, no to już mistrz był niezadowolony. A jak mistrz jest niezadowolony, no to cała jakby wszyscy studenci i wszyscy, którzy się tam również są niezadowoleni, więc możecie sobie Państwo wyobrazić, jak to.
3: I potem rozumiem, co stopniowo przez te 6 lat było coraz lepiej. Teraz jak skończyłeś szkołę mistrza Kobayashiego, jesteś jednym z 7, którzy w ciągu 40 lat tę szkołę skończyli. Jakie są twoje układy z mistrzem?
4: Po 3 latach najstarszy uczeń mistrza Kobayashiego zrezygnował, skończył po prostu 6-letni kurs, no i ja zostałem jakby chcąc nie chcąc najstarszym uczniem jego, a jak jest najstarszy uczeń, przejmuje wszystkie obowiązki, tak jak powiedziałem wcześniej, musi przygotować pracę dla wszystkich, musi dbać o wszystko, co mistrz, musi zadbać o podlewanie. Więc to już było tak, że już ma się w oczach mistrza troszeczkę większy szacunek, jeżeli mogę tak to w ogóle nazwać. Natomiast no, obowiązków i pracy jest dużo, dużo więcej. Ale no, że my jako naród polski, jako Polacy, mamy coś takiego, nawet Japończycy wiedzą, że Polak, jeżeli chce, potrafi pracować ciężko i długo. No ja też pokazałem mistrzowi, że no, potrafię pracować, że lubię to, co robię. Także ta relacja z dnia na dzień oczywiście stawała się coraz lepsza, ale to nie wyobrażacie sobie państwo, że to było tak, że to byliśmy już przyjaciółmi, bo w ogóle w tych relacjach mistrz-uczeń nie ma mowy o takich...

0: 6 lat pobytu w Japonii, 6 lat pobytu w szkole. Jak cię to zmieniło? Bo długotrwały pobyt w Japonii zmienia ludzi, no bo to jest po prostu tak dalece inny kraj, inny kulturowo od Polski, że to się dzieje po prostu. Człowiek przez tą Japonię jest zmieniany, czy chce, czy nie chce. Ci, którzy Japonię kochają, będą się tym zmianom poddawać łatwiej, bo będą to chłonąć i uczyć się. Ci, którzy niekoniecznie ją lubią, i tak będą pod wpływem Japonii.
1: Diametralnie się zmieniłem. To nie ma tak, że nawet chcąc, nie chcąc się człowiek zmienia, tylko po prostu jakby warunki, codzienność zmusza do tego, że pewne rzeczy akceptujesz. Szczególnie jeżeli jedziesz do tej szkoły, do mistrza Kobayashiego, nie za karę, tak jak niektórzy przyjeżdżali, jak młodzi chłopcy z Chin, tylko po to, żeby się czegoś nauczyć. No, natomiast jednego, co mogę powiedzieć, co zauważyłem od razu, to Japonia, szczególnie obcowanie ze sztuką bonsai, uczy cię zwracania uwagi na szczegóły. Na takie szczegóły, których na co dzień nie zwracasz uwagi. Mogę podać taki przykład. Na początku, jak przyjechałem w pierwszym roku, poszliśmy sobie na taki mały performance do takiego, no takiego, można to nazwać teatrem, ale to było bardziej takie japońska sztuka jest taka, szczególnie tam były jakieś takie bardzo, bardzo infantylne przedstawienie. No i tam ktoś, Japończycy się bardzo w tym lubują, więc ten cały menadżer tego muzeum zabrał nas, żeby pokazać właśnie Europejczykom trochę japońskiej kultury. No i tam to było fajne, muzyczka jakaś leciała, tam stroje takie bardzo dziecinne. No i dla mnie to nie było nic ciekawego tak naprawdę, szczerze powiedziawszy. Natomiast co zauważyłem, jak po dokładnie chyba po 3 albo po 4 latach poszliśmy dokładnie na to samo przedstawienie. Wiadomo, że tam się zmienił się na przykład temat główny, ale polegało to na tym samym. To za pierwszym razem, jak nie wiem, nie interesowały mnie szczegóły, to tutaj musicie sobie Państwo wyobrazić, że ja zacząłem zwracać uwagę na takie detale, na których bym sobie jakość muzyki, jak się ruszają ci ludzie występujący na scenę, ułożenie rąk, na przykład jaka jest spinka dobrana do koloru butów, albo no po prostu aż ja byłem w szoku, że coś takiego i taka zmiana może nastąpić.
0: Ale widzisz, zorientowałeś się, zauważyłeś, że ta spinka jest inna niż była, ale czy już jesteś na etapie, że wiesz, dlaczego ona taka jest, a nie inna?
1: Tak samo jak w sztuce bonsai, te wszystkie detale, przycinanie drzew, dobór doniczek, wszystko to odbywa się w jakimś celu. W jakim? Żeby stworzyć harmonię i balans. Żeby stworzyć dobre bonsai, wymagana jest przede wszystkim wiedza, a drugie wymagana jest bardzo dużo czasu. I o tyle, ile czas, no wiadomo, że jak wiesz, jak przyciąć, to każdy może sobie z tym poradzić. Natomiast detale, które determinują to, że jaką doniczkę dobierzemy do danego drzewa, którą gałąź trzeba pogrubić, którą gałąź trzeba skrócić, w którą stronę nadać flow temu drzewu, to wszystko ma powodować to, że za jakiś czas, nie krótki, bo bonsai krótki czas, 50 lat to jest krótki czas, za jakiś czas to drzewo, nawet jeżeli ktoś spojrzy na to drzewo i nie ma zielonego pojęcia, co to jest sztuka bonsai i jak to się robi, to on spojrzy na to drzewo i to drzewo mu się spodoba. Nawet nie znając żadnych zasad, jak to się robi. Zasady muszą znać ludzie, którzy jakby kreują te drzewo. Natomiast mój mistrz ma taką, słyszałem taką dewizę, jak pojechałem właśnie do Japonii, że 10 lat w sztuce bonsai wystarczy, aby znaleźć nauczyciela. A jedno życie wystarczy do tego, aby twoje drzewo opowiadało swoją własną historię. Myślę, że to jest bardzo znamienne, jeżeli chodzi o sztukę bonsai.
0: Powiedziałeś, Rafał, no właśnie, o zasadach sztuki bonsai. Teraz myślę, że powinniśmy przejść pokrótce do sedna sprawy, czym jest bonsai, bo pewnie powiesz coś innego niż my zwykliśmy sądzić, czym bonsai jest, czyli drzewko w supermarkecie budowlanym, które jest po prostu malutkie, ma małe listki i na mini pniu. Czyli teraz przejdźmy do sedna. Jak ty swoimi słowami i ze swoją wiedzą powiesz, czym jest bonsai? Bo przecież bonsai to nie samo drzewo, ale to powiązanie kultury, historii, filozofii, zen. Tam wszystko jedno wynika z drugiego, na tyle, na ile wiem.
1: Jeżeli bym zapytał mistrza Kobayashiego, co to jest bonsai, to udziela przeważnie każdego dnia innej odpowiedzi, z tego względu, że sztuka bonsai jest tak zmienną. Natomiast jedna z odpowiedzi, która mi się najbardziej spodobała z arsenału odpowiedzi

0: mistrza, o bonsai to jest nieustanna walka między życiem a śmiercią. Czyli cokolwiek byśmy nie robili, te wszystkie zabiegi, które my prowadzimy na jakimkolwiek, jeżeli zaczynamy pracę nad jakimkolwiek drzewie, pierwsza i podstawowa zasada to jest absolutnie nie szkodzić. To jest żywy materiał, to jest żywa istota, że tak się wyrażę. Natomiast trzeba znać, dlatego bonsai jest takie trudne i ta szkoła w nauce mistrza trwa 6 lat, ze względu na to, że trzeba wiedzieć, kiedy to zrobić. Kiedy jest najlepszy czas, na przykład, żeby przyciąć gałęzie. Kiedy jest najlepszy czas, żeby uformować. Ale tak jak powiedziałem, pierwsza i podstawowa zasada to jest absolutnie nie szkodzić. Bo my możemy zrobić dużo z drzewem. Możemy uformować gałęzie w takim stylu, w jakim chcemy. Możemy wyciąć, co chcemy. Ale jeżeli nie zrobimy tego w odpowiednim terminie, to drzewo umrze. Natomiast wyobraźcie sobie Państwo, jeżeli opiekujecie się Państwo drzewem przez 30 lat i zrobicie coś nie tak, no to troszeczkę szkoda, prawda?
1: I boli.
0: Boli. Nie dość, że finansowo boli, ale ten finansowy aspekt nie jest w tym przypadku absolutnie najważniejszy. No to jest tak, jakbyście Państwo, rozumiem, że to może być dla Europejczyka niedobre porównanie, no ale jeżeli opiekujesz się drzewem przez 30 albo 40 lat, no to te drzewo staje się, tak jakbym mogłem powiedzieć, przysłowiowym dzieckiem. I mogę też przytoczyć taką historię, jak umarło najlepsze drzewo mistrza Kobayashiego, najlepsze. Te drzewo, od którego wszystko się zaczęło. Mistrz Kobayashi postanowił zostać bonsaistą, bo zobaczył jedną taką piękną, wtedy jeszcze 450-letnią sosnę Goyomatsu. I te drzewo umarło. Co zrobił mistrz Kobayashi? Pierwsze co, poszedł do fryzjera, zgolił głowę na łyso. Następnie zorganizował uroczystość, no nie nazwę tego pogrzebową, ale uroczystość w celu pokazania, jaki ma szacunek do tego drzewa. Został zaproszony mnich religii Shinto, o ile dobrze pamiętam, tutaj nie jestem do tego pewien. Cała grupa ludzi, został nagrany film i naprawdę mistrz zgolił głowę i przez miesiąc chyba chodził do klasztoru i zgolił głowę na znak, dlatego że nie umiał po prostu poradzić sobie z tym drzewem. Wiedział, drzewo chorowało od 10 lat, robił wszystko, co był tylko w stanie i według jego wiedzy było. No niestety nie udało się uratować tego drzewa. Więc możecie sobie Państwo wyobrazić, zobaczyć, no to nie jest to traktowane jako zwykła roślina, tylko no tutaj już wchodzi głębsza filozofia. Biorąc pod uwagę to, że sztuka bonsai ma bardzo duże korzenie i konotacje ze sztuką zen, z filozofią zen, no to możecie sobie Państwo wyobrazić, co to znaczy dla Japończyka.
1: Rafał, a do czego, czy można tak powiedzieć, do czego wy w sztuce bonsai dążycie? Czy jest jakiś koniec? Czy w pewnym momencie stwierdzasz, no wiesz, tak jak malujesz obraz, prawda? No i malujesz, aż w końcu jest ostatnie pociągnięcie, obraz jest skończony. Czy takie sytuacje zdarzają się w bonsai?
0: Nie zdarzają się w bonsai, bo bonsai, do czego dąży? Zapytałeś mnie, do czego dąży. Bonsai, przeważnie dążymy do perfekcji, ale druga jakby część tego powiedzenia jest tak, bonsai dążymy do perfekcji, której nigdy w życiu nie jesteśmy w stanie osiągnąć. A dlaczego? Bo bonsai to jest jedyna sztuka mi znana, może nie jedyna, ale jedna z niewielu sztuk, w której pracujemy z żywym materiałem. Czyli dopóki drzewo żyje, dopóki drzewo funkcjonuje, dopóki ma nowe przyrosty, to jeżeli my nie będziemy się nim opiekować, to nic z tego nie będzie. A tak jak mówię, robimy wszystko, żeby osiągnąć perfekcję, a tej perfekcji jeszcze nikt nie osiągnął. I to jest tak naprawdę piękno, a zarazem dramat tej sztuki. Że dążymy do czegoś, czego w stanie nie jesteśmy nigdy osiągnąć. Natomiast nie liczy się cel, a liczy się droga. I to jest bardzo istotne w przesłaniach właśnie tej sztuki i filozofii zen.
1: A podróżuje się w czasie. Powiedz, czy macie jakąś jednostkę czasu w sztuce bonsai, którą można się posługiwać, bo no to jest proces wieloletni, wchodzą w grę dziesiątki lat, ale no po jakimś czasie coś się zauważa. W ogóle jak wygląda czas w sztuce bonsai?
0: No czas jest nielinearny, mógłbym powiedzieć, bo tam w sztuce bonsai czas determinuje to, czy jesteś w stanie coś z tego drzewa zrobić. Natomiast czas w Japonii, a czas w Polsce, to są dwie różne rzeczy. Ze względu na klimat, który panuje w Japonii, jest to wyspa, sezon jest co najmniej 2-3 miesiące dłuższy od naszego, piękne słońce, czyli ten sam efekt, który na przykład ja jestem w stanie osiągnąć w jakimkolwiek materiale bonsai, w zagęszczeniu korony, w pogrubieniu, pnia, to, co zajmie mi w Japonii 3 lata, w Polsce zajmie 10 lat. Więc tutaj w zależności od tego, no, tak jak powiedziałem, czas jest nielinearny, bo każdy punkt na świecie, każde miasto, każdy kraj na świecie ma troszeczkę inne warunki. Jeżeli na przykład chcemy uprawiać, wziąłbym drzewo z klimatu naszego, zawiózł do Japonii, no to możliwe, że ono by sobie tam poradziło. Natomiast jeżeli bym przywiózł drzewo z klimatu japońskiego do Polski, gdzie zimy są dużo, dużo, to oczywiście w zależności od regionu Japonii, ale gdzie zima, drzewo z klimatu tam akurat w okolicy Tokio, gdzie jest klimat umiarkowany, najniższa temperatura w roku spada może ciutkę poniżej zera i przywiózłbym to drzewo do Polski, które, w których temperatura spada, czasami zdarza się, że poniżej minus 20 stopni, to jeżeli by to przełożyć jeden do jednego, to drzewo schodzi w ciągu jednego sezonu albo i dwóch tygodni, nie jest przyzwyczajone. Natomiast prowadząc taką, że nazwę to politykę, adaptację do naszych warunków, można te drzewo dostosować do naszych warunków. Aczkolwiek musicie sobie Państwo uświadomić, że najlepszy materiał na bonsai jest zawsze z naszego rodzinnego klimatu. Jak chcemy robić bonsai w Polsce, to super, nasze gatunki się do tego nadają, a w Japonii dużo lepiej się nadają do tego gatunki japońskie. Więc to jest natura. Natury się nie da oszukać.
1: No dobrze, powiedz, ale jeżeli masz pięknie prowadzone, pięknie utrzymane, piękne drzewo bonsai, które ma 400 lat na przykład, no to one zwraca uwagę. A takie bonsai roczne czy dwuletnie, czy to jest ciągle, czy już zaczynasz coś w tym widzieć, czy to jest ciągle dopiero rosnący materiał, przygotowanie do czegoś, czym to drzewo stanie się za 10 czy 20 lat?
0: No, rocznego materiału nie można nazwać bonsai. Możemy go ukształtować i zacząć formować w takim stylu, żeby ono jakby przypominało bonsai, ale no bonsai, to w bonsai najważniejszy jest wiek, czyli taki materiał, który, jeżeli bym postawił przed Państwem drzewo stuletnie i drzewo jednoletnie, to abstrahując już od tego, od grubości pnia, od rozłożenia gałęzi, od grubości gałęzi, od ilości gałęzi, będziecie Państwo mieli jednocentymetrową na przykład...
1: Nie pomogę, bo nie wiem, do czego zmierzasz.
0: No, mamy drzewo i sadzonkę, okay. Na przykład sadzonkę. To kora na stuletnim drzewie już jest piękna, pomarszczona, popękana. Gdzieś dzieje się to między 20 a 25 roku zaczyna się to. No a w młodym materiale to tak samo jakby Państwo porównali młodego człowieka ze starym człowiekiem. Młode jest piękne, śliczne i ten, natomiast starszy człowiek, na twarzy widać mu wszystkie zmarszczki i to jest to, co w Japonii, do czego japońscy ludzie mają ogromny szacunek. Wiek i jest taka japońska również filozofia wywodząca się z herbaty, ze szkoły parzenia herbaty, która się nazywa wabi-sabi. I to jest skomplikowane, tylko żeby Państwu uświadomić, skąd się wzięła takie zamiłowanie Japończyków do sztuki bonsai. Najprostszymi słowami, jak mogę to wytłumaczyć, to jest tak. Wabi-sabi, to znaczy, że piękno, które objawia się wraz z wiekiem i piękno w niedoskonałości. Czyli Japończycy absolutnie, jak na przykład wybierają sobie podstawkę do drzewa bonsai, tak zwaną jite, to ona nie jest piękna, polakierowana i gładziutka, tylko im więcej ma sęków, im więcej ma niedoskonałości, im więcej ma kształtów na obwodzie tego drzewa.
1: Świadectwa tego, co przeszło.
0: Dokładnie tak. Dokładnie
1: jakbym
0: tak.
1: Tam był, prawda?
0: Można by było to tak nazwać. Więc wszystko, co jest niedoskonałe i nieperfekcyjne, oni szanują, a wszystko, co jest jakby piękne, to niech sobie idzie do Europy. My podziękujemy za to. Dziękujemy bardzo.
1: Wspomniałeś o dopasowaniu drzewek do klimatu. I widzisz, poruszaliśmy ten temat, bo mnie wydawało się, że drzewka bonsai, no charakterystyczne w doniczce, czyli to są drzewka, które rosną w pomieszczeniach, prawda? Rosną w doniczkach. Tymczasem dowiedziałem się, że to jest tylko króciutki fragment życia bonsai, spędza w środku i w doniczce.
0: Znaczy... W ogóle, jeżeli mielibyśmy rozróżnić bonsai, to rozróżniamy bonsai na zewnętrzne i wewnętrzne. Natomiast bonsai wewnętrzne, szczególnie w naszym klimacie, to są bonsai przeważnie, bonsai drzewka sprowadzone z klimatu tropikalnego, które jakby nie charakteryzują się tym, jak drzewa z naszego klimatu, że jest pora, jest lato i jest zima. Czyli drzewo śpi i drzewo jakby funkcjonuje. w strefie klimatu tropikalnego jest tak, że jest pora sucha i pora deszczowa. I tym się to różni. No, u nas takie drzewo przywiezione właśnie ze strefy tropikalnej, które mogą Państwo kupić w hipermarketach, ono się charakteryzuje tym, że ono u nas w domu, wewnątrz, jakby da radę, będzie funkcjonowało. Natomiast jeżeli chcielibyście sobie Państwo to drzewo wystawić na zimę do ogrodu, no to wiadomo, że nie przetrwa. A te drzewa, które my się głównie zajmujemy w sztuce bonsai, to są drzewa, tak jak Państwu powiedziałem, najlepiej z danego klimatu, ale to są drzewa, które absolutnie nie mogą stać w środku, z tego względu, że w środku chociażby panuje temperatura cały rok koło tam, nie wiem, 15-20 stopni, w zależności kto lubi. Natomiast takie drzewo, jeżeli człowiek funkcjonuje w rytmie dobowym i w ciągu dnia pracuje, w ciągu nocy śpi, to tak samo drzewo. Drzewo w ciągu sezonu wegetacyjnego, czyli tam powiedzmy w naszej strefie od kwietnia do powiedzmy października funkcjonuje, natomiast ten okres spoczynku, który musi przejść, czyli tak zwany okres snu, musi również przejść między tam od grudnia do te 4-5 miesięcy. Jeżeli tego nie zrobi, to no, tak samo jak człowiek. Jedną, dwie doby pociągnie, że tak powiem, na tym, ale już trzeciej doby nie da rady, bo musi się zrzemić. Tak samo jest z drzewem. Jeżeli nie zapewnimy temu drzewu okresu spoczynku, to w następnym sezonie albo nawet za 2-3 miesiące będziecie mogli Państwo powiedzieć do widzenia swojemu drzewu.
1: Powiedz, czy można powiedzieć, co w drzewie, co w sztuce bonsai, co w konkretnym egzemplarzu jest ważniejsze? Czy to jest korona, liście? Czy to są gałęzie, czy to jest pień, czy to jest w końcu, o czym pamiętam z naszej poprzedniej rozmowy 3 lata temu, doniczka, o dziwo.
0: No to odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Wszystko jest ważne. Żeby osiągnąć drzewo bonsai, tak jak powiedziałem, perfekcyjne, którego nigdy się nie da osiągnąć tego efektu, no to te wszystkie elementy muszą się zgadzać. Jeżeli miałbym wybrać jedną rzecz, która jest najbardziej istotna, to zawsze jak poszukujemy materiału na bonsai, to najważniejszą rzecz jest nebari. Nebari to znaczy połączenie dolnej części pnia z bryłą korzeniową, bo na tą część drzewa praktycznie nie mamy żadnego wpływu, tylko czas jest w stanie zbudować piękne, grube nebari. Mnóstwo małych korzonków, które się jakby zaczną plątać i łączyć między sobą, one po jakichś tam kilkudziesięciu latach zaczynają tworzyć tą piękną bazę. I to jest tak naprawdę w sztuce bonsai jest to najtrudniejsze do osiągnięcia. My możemy sobie kształtować pień jak chcemy, możemy sobie gałęzie kształtować jak chcemy. Poprzez odpowiednie obcinanie zarówno bryły korzeniowej, jak i gałęzi możemy sobie zrobić piękną ramifikację, czyli dużo małych gałązek. Natomiast na to wszystko mamy większy lub mniejszy wpływ. Natomiast na tą dolną część, nebari, to jest najtrudniejsze, co da się uzyskać. Więc najlepsze materiały na bonsai oczywiście pochodzą z natury. Na przykład jak najstarsze drzewo u mistrza Kobayashiego, 1100 lat, jałowiec. I to jest drzewo, które 1000 lat żyło w górach, na Hokkaido, w bardzo ciężkich warunkach, gdzie wzrost jest utrudniony, gdzie jak nawet nasionko wpadnie gdzieś w szczelinę skalną, nie ma wystarczająco ilości ziemi, nie ma wystarczającej ilości wody, nie ma wystarczającej ilości pożywienia i te drzewo tak naprawdę stara się tylko i wyłącznie przeżyć, a nie ono rośnie w normalny sposób. Do tego dochodzi silny wiatr, śnieg, który bardzo mocno przyciska do ziemi, więc takie możecie sobie Państwo wyobrazić, że jeżeli takie drzewo osiągnie wysokość na przykład właśnie 2 metrów, co się rzadko zdarza, to i tak już jest dobrze. I takie materiały, te drzewo, o którym wspomniałem, 1000-letnie, 1000 lat właśnie egzystowało w takich warunkach. 70 lat temu ktoś znalazł te drzewo i zaczął prowadzić go jako bonsai. I to drzewo, nawet w Japonii czy w Chinach, drzewo 1000-letnie, no to jest jednak swego rodzaju ewenement, bo nie ma takiej możliwości, żeby 10 albo 11 pokoleń bonsaistów opiekowało się tym drzewem poprzez 1000 lat. Więc my musimy się wspierać naturą, bo my jako ludzie, mając szczęście, może jak komuś się uda 95-100 lat, no to już jest naprawdę wiek godny. Natomiast przy drzewie 100 lat, no to tak naprawdę ta droga tego drzewa jako bonsai dopiero się zaczyna. No więc musimy starać się pozyskiwać materiał już wiekowy, bo nie mamy na to czasu, żeby robić to od nasionka.
1: No zakładamy, że mamy drzewka o podobnym nebari. Zapewne jedno można ocenić jako dużo lepsze od drugiego, mimo że te nebari jest takie same. Czyli co poza tym się liczy? Co tam się liczy?
0: W zależności od gatunków różne rzeczy. Na przykład jak rozmawiamy dalej w dalszym przypadku o jałowcach, gdzie są, to są drzewa, które wyglądają jak czasem, jakbym Państwu pokazał na przykład drzewo, zdjęcie takiego, tego tysiącletniego jałowca, które jest w ogrodzie mistrza Kobayashiego, to tam jest część pień, który ma powiedzmy grubości około 50 cm, część 45 cm tego pnia jest białe, czyli obdarte skory, a środkiem idzie tylko pasek dwucentymetrowy, w niektórych miejscach 3-centymetrowy pasek, to się nazywa kory, czyli linia życia. I ten 3-centymetrowy pasek jest w stanie doprowadzić, nie we wszystkich gatunkach, ja mówię o jałowcach. Jałowce są najbardziej wytrzymałym materiałem do robienia bonsai. I ten 3-centymetrowy pasek jest w stanie dostarczyć zarówno wodę, zarówno pożywienie, wszystkie substancje odżywcze do korony, która jest naprawdę imponująca. Jakbyście Państwo zobaczyli, to robi wrażenie. To ciężko jest wytłumaczyć w audycji radiowej. Musicie Państwo użyć swojej wyobraźni. Natomiast no, 3-centymetrowy pasek jest w stanie kory, żywej kory, jest w stanie odżywić, myślę, że po obodzie jakieś 1,5 metra korony drzewa.
1: Ja myślę, że ja cię namówię i na Facebooku, na profilu Live Guru Otwórz Oczy przyślesz i zamieścimy zdjęcie choćby tego tysiącletniego jałowca. A drzewa liściaste czy drzewa iglaste?
0: I takie są, mają swoich zwolenników i ja jako bonsaista, no pracę lubię absolutnie z tymi najtwardszymi drzewami, jakie są jałowce, natomiast odnajduję zarówno w liściakach, a szczególnie w pięknych japońskich klonach coś niesamowitego, więc tutaj nie mogę się opowiedzieć, które jest które. Jeżeli ktoś kocha naturę, jeżeli ktoś kocha zieleń, to gwarantuję Państwu, że odnajdzie w tym chociaż odrobinę, nawet nie odrobinę, myślę, że trochę więcej przyjemności.
1: Opowiedz, czy ludzie robią to tylko dla pasji, czy również... W skrócie pytanie, czy to jest biznes?
0: No, w Japonii jest to absolutnie biznes i to biznes bardzo, bardzo intratny, jeżeli chodzi o mistrza Kobayashiego. Główny problem polega na tym z handlu z Europą czy ze Stanami Zjednoczonymi polega na tym, że są skomplikowane przepisy, jeżeli chodzi o wysyłkę. Jeżeli ktoś by chciał wysłać drzewo zakupione w szkółce mistrza Kobayashiego albo notabene w Japonii do Europy albo do Ameryki i chciałby to zrobić w sposób legalny, to zajmuje to 2 lata. 2 lata, 6-miesięczna kwarantanna, gromadzenie wszystkich papierów, trzeba usunąć całość ziemi, bo w ziemi jest najwięcej chorób, które są przenoszone, więc drzewo, które jest, może być wysłane w legalny sposób do Europy albo do Stanów Zjednoczonych, musi być całkowicie usunięta ziemia, do żywego wypłukane korzenie i wsadzone w biologicznie, powiedzmy, nieczynny torf. I dopiero w takiej postaci można wysłać te drzewo do Japonii albo do Stanów Zjednoczonych albo do Europy.
1: Jakoś mi to nie podoba się. I drzewu no, chyba też. Nie.
0: Dokładnie. No, cały problem polega na tym, że to się drzewo... Dlatego największy handel i największy biznes odbywa się między Chinami i Japonią. No bo w Chinach jest taki sposób, nie będę mówił w radiu i na głos jaki, ale bardzo łatwo jest przesłać do Chin bez usuwania tej ziemi. Chińczycy również bardzo cenią sobie sztukę bonsai, szczególnie japońską, i bardzo chętnie przyjmują drzewa do tego. Natomiast mówię, kto chciałby zainwestować powiedzmy 100 tysięcy, nawet 100 tysięcy dolarów i czekać 2 lata na swoje drzewo? No chyba nikt. A 100 tysięcy dolarów w sztuce bonsai nie jest to jakaś wygórowana cena. Też opowiadałem Ci przed nagraniem, że 2 miesiące temu przyszedł do mistrza Kobayashiego jeden pan z Indii i kupił drzewo za 1,2 milionów dolarów. Więc takie rzeczy też się zdarzają. Rzadko, ale jak najbardziej
1: warto
0: się zdarzają.
1: Warto było tych pieniędzy, to drzewo?
0: No, jakby zapytać mnie, ja mówię, że warto, a jakby zapytać człowieka, który opiekuje się tym drzewem przez 40 lat i to drzewo staje się mu bliższe niż nie jeden członek rodziny, to chyba odpowiedź jest oczywista.
1: Powiedz, czy w takiej sytuacji, kiedy Chiny i Japonia są kolebką i miejscem, gdzie ta sztuka bonsai kwitnie, czy w Stanach Zjednoczonych i czy w Europie ten rynek, ta sztuka ma szansę zaistnieć, czy zawsze będzie w cieniu Japonii, czy jest szansa, że ucząc się, czerpiąc wzory i przekładając to na możliwości, które mamy tu w Europie, jesteśmy w stanie zrobić, czy wy jesteście w zasadzie w stanie zrobić z tym bonsai coś takiego?
0: No, jesteśmy w stanie zrobić dużo i dzięki takim ludziom jak ja, a jest już na szczęście coraz więcej, że jeżdżą do Japonii, uczą się, poświęcają swoje pieniądze, życie, żeby uczyć się od najlepszych mistrzów na świecie, jesteśmy w stanie osiągnąć naprawdę dużo. Ale biorąc pod uwagę to, że w sztuce bonsai liczy się czas, czyli biorąc pod uwagę to, że Japonia zaczęła 1000 lat temu, no to żeby ich dogonić, no to możesz sobie wyobrazić, że nie jest to prosta sprawa. Natomiast, tak jak powiedziałem, w sztuce bonsai nie liczy się to, żeby osiągnąć czy super drzewo. W sztuce bonsai liczy się droga. Jeżeli sprawia ci to przyjemność, cokolwiek, nawet jak tak wspomniałeś, że masz jednoroczne drzewko i jest to dla ciebie takie jednoroczne drzewko, może być ważniejsze jak dla mistrza japońskiego drzewko, które ma 500 lat. I mi się wydaje, że tutaj musimy odnaleźć swoją drogę. To, czy ich dogonimy, to, czy ich nie dogonimy, ja myślę, że to jest drugorzędna sprawa. Natomiast przez lata edukacji, teraz też jeszcze jest ci młodzi ludzie, którzy teraz zaczynają się interesować sztuką bonsai, mają super, bo mają również YouTube'a, mogą zobaczyć. Jak ja byłem młody, że tak powiem, no to żeby załadować jakąś stronę z YouTube'a, musiałem czekać przez linię telefoniczną, żeby to się zrobiło i 30 minut, a później na końcu się okazało, że niestety się wykrzaczyło. No
1: więc... A potem przyszedł rachunek.
0: Tak. No i to też uczy cierpliwości tak naprawdę, więc może stąd mu się zainteresowanie sztuką bonsai się wzięło. Oczywiście to jest żart. Natomiast no, myślę, że tak jak wspomniałem wcześniej, nie chodzi tutaj, żeby ich dogonić, chodzi o to, żeby znaleźć coś, co będzie ci na przykład po ciężkim dniu pracy, wracasz do domu i nie masz ochoty na nic, rozmawiać z nikim.
1: Porozmawiasz z drzewem.
0: Nie rozmawiasz z drzewem. Patrzysz na swoje drzewo, robisz wszystko po to, żeby mu zapewnić dobre warunki, zaczynasz je układać, formować i to ci sprawia przyjemność. I twoja głowa wtedy odpoczywa. I myślę, że to jest bardzo istotne.
1: To zostawiamy Europę i Amerykę, wracamy do Japonii. A jak wygląda, a propos rozmowy, prawda? Można rozmawiać z drzewem, można nie rozmawiać. Jak rozmawiasz z mistrzem? Jak wyglądają wasze relacje? No to już mówiłeś, ale jak się porozumiewacie?
0: No, teraz to już po 6 latach porozumiewamy się po japońsku, to absolutnie, tak jak o ile o tyle mój język już zaczyna jakoś tam funkcjonować w takim stopniu, że mogę się spokojnie porozumieć z mistrzem. Jeżeli rozmawiamy na przykład o tematach około bonsajowych, czy tam życia codziennego, to absolutnie nie ma żadnego problemu i jestem już w stanie zrozumieć, co ma do przekazania i co ma na myśli. Nawet już muszę Państwu powiedzieć, że po 6 latach ja nie muszę rozmawiać z mistrzem, wystarczy, że spojrzę na jego twarz rano, na jego czy jego oko, to ja już wiem, czy to będzie ciężki dzień, czy to będzie dzień taki, w którym można będzie, powiedzmy, trochę nie odpuścić pracy, bo tam się nie da odpuścić pracy, ale na przykład mistrz będzie w dobrym humorze i na przykład praca będzie dużo lepsza przy drzewach bonsai, a nie przy sprzątaniu ogrodu bonsai. Więc to komunikacja niewerbalna w Japonii jest bardzo, bardzo również istotna.
1: Zdarzają wam się takie dni, kiedy w ogóle nie rozmawiacie, bo mistrz potrzebuje odpoczynku, w ciągu tygodnia gada.
0: No tak, wyobraźcie sobie Państwo, że mistrz jest dosyć znanym człowiekiem i wszyscy bonsaiści z Europy, ze Stanów Zjednoczonych, którzy przyjeżdżają do Japonii, chcą odwiedzić ogród mistrza i również chcą odwiedzić mistrza, zrobić sobie z nim zdjęcie, wziąć od niego autograf. No i wyobraźcie sobie Państwo, że codziennie, najmniej 50 osób dziennie przychodzi, żeby odwiedzić mistrza. A to jest, mówię, 50 osób to nie jest dużo. Czasami się zdarza, że 200, czasami się zdarza 250. Więc po takim tygodniu jednym mistrz, no, mimo że on lubi, uwielbia ludzi i chętnie z nimi rozmawia, no jest to jednak wyczerpujące. Dlatego teraz, jak otworzyliśmy, otwieramy i dopieszczamy, że tak powiem, mój ogród. Raz w tygodniu, poniedziałek, gdzie jest dzień zamknięty, muzeum w poniedziałki jest zamknięte, mistrz sobie przyjeżdża do mnie, pracujemy, robimy ogród i przez taki dzień porozumiewamy się głównie niewerbalnie, bo mistrz nie ma za absolutnie ochoty, żeby się odzywać i żeby... Ale jak najbardziej mi też to nie przeszkadza. Obserwując pracę mistrza, można się dużo nauczyć i sprawia to dużo przyjemności.
1: A powiedz, czy mistrz współpracuje w pracy, jest partnerem w pracy, czy
0: nie.
1: Jest mistrzem i
0: nie ma.
1: Wyznacza, co należy zrobić?
0: Znaczy, mistrz, no mówię, w zależności z kim pracuje. My już jesteśmy na takim etapie, że po 6 latach no, rozumiemy się dosyć dobrze i czasami jest tak, oczywiście mistrz ma zawsze
1: Rację
0: i ostatnie zdanie należy do niego. Aczkolwiek zdarzały się takie sytuacje, że mistrz też jest myślącą osobą. Czasami szybko pomyśli coś zrobić. Ja mam na to inne kwestie, inne spojrzenie, szczególnie teraz, jak robimy właśnie mój ogród. I mówię, mistrzu, a może to by było lepiej, tu by było lepiej. Nie, nie ma mowy. Na przykład, tak się kończy. A budzi się rano, mówi, wiesz co, wczoraj to ty chyba miałeś rację, zrobimy tak. No, więc ja czasem rzucam jakieś hasło poprzedniego dnia i mistrz musi to przemyśleć, musi to przegryźć i rano przeważnie, albo w większości przypadków zdarza się tak, że mistrz przyznaje, no dobra, to zrobimy tak, miałeś rację. No, dlatego mówię, ta współpraca na zasadzie, jak się zaczyna tą szkołę u mistrza, mistrz-uczeń, no to zupełnie tam bywa tak, że miesiąc na przykład nie rozmawia się z mistrzem, no bo kontakt z mistrzem ma tylko i wyłącznie najstarszy uczeń i on jakby dostaje obowiązki, co trzeba zrobić danego dnia i on rozdziela pracę przez następnych uczniów. Natomiast mówię, my już jesteśmy na takim trochę innym etapie współpracy i wtedy to wygląda już dużo, dużo lepiej.
1: Powiedz mi, czy twoi uczniowie, jak będziesz prowadził swoich uczniów, też będą listki zbierać ze żwiru pensetą?
0: Będą, jak najbardziej, bo to jest absolutnie naturalny kolej rzeczy. Żeby zrozumieć sztukę bonsai i filozofię bonsai, trzeba zacząć od samego dołu. Sprzątanie uczy uważności i sprzątanie uczy dokładności. Co w sztuce bonsai bez tego absolutnie nie jesteś sobie w stanie poradzić.
1: Ale zaakceptowałeś to, że można liście zbierać pensetą?
0: To nie zaakceptowałem, to jest bardzo dobry sposób. Wyobraź sobie, że masz mnóstwo żwiru i nie jesteś w stanie ze żwiru, szczególnie jak liść jest głęboko, nie jesteś go w stanie wybrać palcami, szczególnie, że przeważnie pracujesz w rękawiczkach.
1: To zostawiam, zgnije ten jeden.
0: No, to jakbyś zostawił i mistrz by to znalazł, no to później byś musiał, że tak powiem, przekopać cały ogródek, żeby wszystkie liście wydobyć spod tego żwiru. Lepiej, żeby mistrz nie widział takich rzeczy. A ja uwierz mi, że ta penseta to bardzo, bardzo ułatwia pracę. To nie jest przypadek, że w Japonii jest tak, że jak coś robią, to znajdą wytłumaczenie i uzasadnienie ci do tego, dlaczego tak robią, a nie dlaczego to inaczej. Już się nauczyłem, że na początku, wiesz, jako Europejczyk przyjeżdżasz, no i buntujesz się przed różnymi pracami, szczególnie jak musisz na przykład posprzątać kurz z belki sufitowej, która jest 2 centymetry pod dachem i no nie ma możliwości, żeby tam ktoś zajrzał. A ty musisz wziąć mokrą ściereczkę i ruchami posuwisto-zwrotnymi musisz ją wyczyścić. Mistrz później sprawdza, czy aby nie zostało tam kawałek. No, takie rzeczy jak musisz robić, szczególnie jakbyś chciał już zająć się bonsai i ręce cię świeżbią, żeby zacząć drutować i układać drzewo, a zaczynasz od takich rzeczy, to cię też uczy w pewnym momencie cierpliwości i dokładności. To, co ci powiedziałem na początku, że w sztuce bonsai bez tego absolutnie nie jesteś w stanie funkcjonować.
1: A powiedz, Rafał, opowiedz o swojej największej porażce w bonsai, jeżeli taka była, i o swoim największym sukcesie.
0: Porażkę to szybko mi przychodzi na myśl, bo to był bardzo, że tak powiem, spektakularny, niespektakularny. To była no, dosyć duża wtopa. Kiedyś z jednym z chińskich uczniów żeśmy przenosili jedną z najlepszych ume, czyli tą japońską śliwę.
1: Śliwka.
0: Bardzo dobrze. Przenosiliśmy. No i niestety traf chciał, że mistrz był wtedy w niedobrym humorze i wszystko trzeba było robić duże. No i nie zauważyliśmy następnego drzewa, które stało potem. I jedna z przednich gałęzi, naprawdę dosyć duża gałęzi, została, że tak powiem, złamała się i spadła na podłogę. Mistrz tego nie widział. No natomiast jak
1: to,
0: ja
1: to... Trzeba było szybko kopnąć pod szafkę.
0: No tak, to można było kopnąć pod szafkę, natomiast mistrz zna swoje drzewa tak dokładnie, że każda, a szczególnie taka ważna gałąź, no nie ujdzie jego uwadze. No i natomiast postawiliśmy te drzewo w takim miejscu, że mistrz nie miał do niego dostępu i proszę sobie wyobrazić, że ja przez tydzień praktycznie nie spałem i w nocy zastanawiałem się, jak mam ugryźć ten temat, żeby mu o tym powiedzieć. Ja wiedziałem, co będzie. Wiedziałem, że przez następny miesiąc będzie nie dość, że gadanie o tym, co się stało i że nie uważamy i że jestem taki i owaki i że w ogóle, ale to nie chodziło nawet o to gadanie, bo gadanie to wiadomo, że chodziło mi o to, że no, ja już będąc tam uczniem, to było po 3 albo tym najstarszym, zostałem i zawiodłem zaufanie mistrza, łamiąc gałąź, tak naprawdę, za którą ja byłem odpowiedzialny notabene, więc... Ale mówię, no sumienie już mnie tak gryzło, że absolutnie nie mogłem sobie na to pozwolić, więc rano przed wszystkimi, zanim się obudzili, poszedłem do mistrza, uklękłem na kolana i zacząłem go przepraszać. On jeszcze nie wiedział za co. Natomiast już widziałem po jego twarzy, że już się robi ciężko. Natomiast no, miś docenił to, że przyszedłem i się przyznać do niego. Poszedł do tego drzewa, do tej śliwy, popatrzył i mówi: o, teraz wygląda nawet lepiej. Nie ma problemu. Oczywiście, to nie było tak. Przez następny miesiąc...
1: Ale docenił po prostu twój gest i...
0: Docenił, że się przyznałem, bo tam absolutnie nikt się do niczego nie przyznaje. Ja mówię, nie z Europejczyków, bo Japończycy jak najbardziej. To jest bardzo taki naród, jak ktoś coś zrobi, to... Natomiast Europejczycy, żeby tylko nie sprowadzić na siebie gniewu mistrza, absolutnie uciekają od odpowiedzialności. To nie ja. A że mistrz nie ma możliwości zweryfikowania, kto to zrobił, no bo tam jest tylu studentów, tylu gości przychodzi do mistrza. Jak mówiłem, codziennie w tym ogrodzie jest ponad 200 osób albo... No to nie jesteś w stanie zweryfikować, kto to zrobił tak naprawdę. To mógł każdy. Mógł sobie przyjść jakiś człowiek i po prostu, o, zobaczy, fajna gałązka i wziąć na pamiątkę. Takie rzeczy również też się zdarzały niestety. No ale mówię, ja mnie już tak sumienie gryzło, że musiałem mi się przyznać i powiem Państwu, że jeżeli w tym dniu, w tej sekundzie wiedziałem, że to będzie niełatwe, ale jak to zrobiłem, to tak jakby 100-kilogramowy ciężar z pleców spadł i... Tym bardziej, że mistrz zareagował na to no bardzo, bardzo przyzwoicie. Oczywiście to był każda taka sytuacja w ogrodzie, to jest pretekst do wykładu, do nauki, że dlaczego tak się stało, analiza. No, pod tym względem mistrz jest bardzo, bardzo rygorystyczny, ale no, tak jak mówię, jak Tomek mnie zapytał, co było największą porażką, to ja do tej pory i do końca życia myślę, że będę to pamiętał, bo to dokładnie stało się tylko i wyłącznie przez moją nieuwagę.
1: A sukces?
0: Sukcesów to nie wiem, co to jest sukces, bo myślę, że jeszcze te największe sukcesy są przede mną i nie chciałbym. Sukcesem jest to na pewno, że udało się skończyć tą szkołę i w takim i teraz mogę właśnie, dziękuję za zaproszenie tutaj Grzegorzowi Sowińskiemu czy panu Markowi Gajdzie z Warszawskiej Szkoły Bonsai, że mogę teraz już robić to, co kocham i dzielić się tą pasją z ludźmi. I to jest dla mnie tak naprawdę chyba największy sukces, którego jadąc do tej szkoły w ogóle nie wyobrażałem sobie, że coś takiego Europa czy Polska, gdzie tak jak powiedziałem, no te bonsai jest jeszcze, no jest to nisza i niewielu ludzi się tym interesuje, aczkolwiek no z roku na rok rzesze bonsaistów rosną, więc... Ja uważam, że to jest mój największy sukces.
1: Zanim cię zapytam o przyszłość, bo czasu nam zostało już bardzo mało, ale zanim o przyszłości porozmawiamy, to wytłumacz, jakim cudem można podlewać 9 godzin dziennie? Zamiast sobie w jakiś sposób ułatwić, założyć system, jeden, drugi, wiadro, konewka, rynna, cokolwiek. No nie uwierzyłem, jak mówisz, że w lecie przez 2 miesiące 9 godzin dziennie podlewa się drzewka.
0: No, tak jest. Niestety.
1: Czemu?
0: No tak jest, bo w sztuce bonsai automatyka...
1: Szlauch, wąż,
0: no ja szlauch, ja podlewałem szlauchem, 9 godzin dziennie szlauchem. Nie to, że ręcznie konewką, tylko że ilość drzew, które już jest w tym ogrodzie i temperatura, która panuje w lato, szczególnie przez te 2 miesiące dochodzi do 40 stopni, to proszę sobie wyobrazić, mała doniczka, 40 stopni, ta woda momentalnie, nawet jak się uzupełni ją po brzegi, to ta woda momentalnie paruje. Natomiast no, o tyle, o ile podlewanie samego ogrodu nie zajmowało tyle czasu, najwięcej zajmowało podlewanie malutkich sadzonek jałowca, które mistrz sobie w tym moim ogrodzie, na tej nowej działce, jest dosyć duży areał ziemski i teraz na 3000 metrów kwadratowych mistrz zdecydował się posadzić malutkie sadzonki jałowców dla przyszłych pokoleń, żeby mieli materiał do robienia drzew bonsai. I to zajmuje tak naprawdę najwięcej czasu, żeby to podlewać, no bo wyobraźcie sobie Państwo, że to jest 3000 metrów kwadratowych, około 3000 małych sadzonek. No i niestety nie jest to tak, że zajmuje to. Trzeba ten wąż dociągnąć, to zajmuje trochę czasu. No i jest tego sporo, żeby każde drzewko, poza tym to jest wszystko zakryte folią, tylko małe dziurki są zrobione w folii i w te dziurki są posadzone jałowce. Natomiast no, do każdej tej dziurki trzeba dodać wody. I to no, niestety na początku, szczególnie właśnie w tych pierwszych okresach, my to sadziliśmy na wiosnę, czyli do tego lata już te korzonki zaczęły troszeczkę rosnąć, ale przez pierwsze 2 miesiące no, potrzebuje taka roślina świeżo wsadzona do ziemi, z doniczki, potrzebuje naprawdę dużo wody, żeby ten system korzeniowy się rozwinął. Więc to tak naprawdę zajmowało najwięcej czasu.
1: Że też w kraju, w którym wymyślono poduszkę do spania w pracy, do wygodnych drzemek na biurku, nie wymyślili jeszcze systemu podlewania małych jałowcowych sadzonek. Dobra, ostatnie ostatnie minuty. Powiedz, co teraz? No, skończyłeś szkołę mistrza Kobayashiego, możesz zacząć działać sam, no i w ogóle zacząłeś już działać, prawda? Wspomniałeś o swojej farmie, ogrodzie. Co tam ma być, no i w którym kierunku zmierzasz? Dokąd dążysz?
0: Ja zmierzam w tym samym kierunku, co bonsai, w kierunku doskonałości, której nigdy się nie da osiągnąć tak naprawdę. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli to sprawia przyjemność, to warto się tym rozwijać. Natomiast co dalej? Tak jak wspomniałeś, teraz postanowiłem jeszcze przez chwilę zostać w Japonii. Dalej współpracując z mistrzem Kobayashim, z tego względu, że ja uważam, 6 lat to jest naprawdę, wydaje się dużo, ale w świecie bonsai, no to... każdy dodatkowy dzień spędzony z mistrzem, patrząc jak on pracuje, a szczególnie na drzewach, no to jest wartość dodana, nieoceniona wartość dodana. I dlatego też zdecydowałem się zostać. Poza tym, żeby wrócić tu do Polski i otworzyć swój, no chciałbym już nie wracać do, że tak powiem, gołej ziemi, tylko chciałbym zabezpieczyć sobie jakiś materiał. Tak jak wspomnieliśmy również, klimat Japonii jest taki, że tam da się dosyć szybko uzyskać nawet z jakiegoś świeżego materiału dosyć ładne drzewo i wtedy pakuję sobie wszystko w kontener, wysyłam do Polski, a później cały na biało wracam. I już nie zaczynam od początku, bo w bonsai najważniejszy jest czas. Jeżeli chciałbym wrócić tutaj, pozyskać materiały, zacząć to robić wszystko od początku, no to zajmuje to mnóstwo czasu. A ja już nie mam na to tyle czasu, więc chciałbym już... Tam robię sobie podwaliny pod przyszły biznes w Polsce, można
1: powiedzieć.
0: No ale
1: widzisz, dążąc do doskonałości, to bliżej by ci było do tej doskonałości, gdybyś tam został.
0: No dlatego ja nie powiedziałem, że tam nie zostanę. Aczkolwiek mi się wydaje, że jest to ciężki kraj do życia. Ja robię to, co kocham, więc jestem o tyle w dobrej sytuacji, że nawet jak pracuję ciężko, to absolutnie się w tym realizuję i sprawia mi to przyjemność. No ale nie ukrywajmy, jednak Polska, jestem Polakiem, zostałem wychowany w polskiej kulturze i brakuje mi tam dużo rzeczy, które w Polsce są na wyciągnięcie ręki, a tam niestety niedostępne. Więc nie wyobrażam sobie zostać tam do końca życia.
1: A jeżeli mistrz zaproponowałby... byś kontynuował jego drogę i...
0: Wtedy nie będę miał wyjścia.
1: Mistrzowi się nie odmawia.
0: Nie, absolutnie.
1: A mistrz wrócił do Japonii, bo byliście wspólnie z mistrzem na turnę po Włoszech. Czyli jednak Europa się interesuje i Europa zaprasza, chce.
0: Europa bardzo się interesuje, a szczególnie właśnie takich największych mistrzów. Mistrz jest też jedynym mistrzem na świecie w tej chwili w sztuce Keido, czyli sztuce wystawiania prezentacji drzewa w tokonomie, czyli w takiej japońskiej wnęce, alkowie, które w każdym tradycyjnym domu japońskim była. I to jest jedyny mistrz na świecie, który jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego, a nie inaczej tak się wystawi. I jako iż sztuka bonsai sama w sobie jest przepiękna i bardzo interesująca, to dopełnieniem tej pracy, które wkładamy w drzewo i poświęcamy mu na przykład 20-30 lat, dopełnieniem tego jest właśnie wystawienie drzewa w tokonomie z elementami towarzyszącymi i wtedy jesteśmy w stanie zauważyć całą potęgę i piękno tego drzewa na jednolitym tle, przy odpowiednim oświetleniu. Oczywiście nie zrozumcie Państwo mnie źle, drzewo w bonsai w ogrodzie również wygląda przepięknie, ale kwintesencją tej pracy, którą wkładamy i harmonii, którą chcemy uzyskać i balansu, jest wystawienie drzewa w tokonomie, wtedy jest jakby dużo łatwiej zauważyć te szczegóły i detale, do których dążymy.
1: Jeżeli ktoś wie, na czym to wszystko polega. Zapewne po wysłuchaniu Rafała będą Państwo bonsai wiedzieć coś więcej, a wszystkich zainteresowanych, no cóż, odsyłamy do źródeł. Może to jest dobry moment, żeby bonsai się zainteresować.
0: Tak, wszystkich zainteresowanych, jeżeli by Państwo chcieli, mieli jakieś pytania albo coś, zapraszam na mojego Facebooka. Bardzo prosty, Rafał Bonsai. Wszystkie rzeczy, które robię w Japonii, które robiłem do tej pory, możecie tam znaleźć Państwo.
1: Rafał Klimczewski był dzisiaj gościem Live Guru Otwórz Oczy. Rafał, bardzo Ci dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Samych dobrych cięć, samych dobrych drzewek. Jak wszystko dobrze się ułoży, to Live Guru wróci za tydzień. Ja się nazywam Tomasz Gorazdowski. Jeżeli ktoś jest gdzieś w okolicach Rzeszowa i G2 Areny, to zapraszam na podkarpacki kalejdoskop podróżniczy o 18.20. Tam będę miał pokaz na temat Australii. Tak, z Japonii do Australii jeden skok.
2: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka. By nie umknęło. Plac na rozdrożu.
3: Dzień dobry Państwu, a na godzinę witam, bo będziemy rozmawiać.